0: stanowiska w sprawie naszych interesów bezpieczeństwa, a jednocześnie podtrzymywania ważnych relacji z, naszymi amerykańskimi przyjaciółmi. No ale właśnie, czy ta przyjaźń przetrwa? Bo kością niezgody pomiędzy tymi przyjaciółmi jest Liban, gdzie zupełnym przypadkiem jest Michał Żakowski.
1: Tak, jestem tutaj może nie przypadkiem, ale z Fundacją Dobra Fabryka, która prowadzi tutaj szeroką działalność pomocy, między innymi dla uchodźców wewnętrznych, którzy uciekli, dla tych, którzy uciekli przed wojną z południa Libanu, czy tych, którzy uciekli z wschodniej części Libanu, czyli z prowincji Baalbek i Doliny Beka. Także dlatego między innymi tutaj jestem, bo ich jest 1 200 000. Ich było 1 200 000 w momencie wybuchu wojny i oni liczą czas w ten sposób. 110 dni dzisiaj mija, odkąd musieli uciekać ze swoich domów. Również możemy liczyć to w ten sposób. Zostało tylko 57 dni na negocjacje. Te twarde rozmowy, o których mówisz, które wynikają z tego porozumienia, które zostało zawarte. No i tutaj w Libanie wszyscy z nas patrzyli się, bo już też możemy uznać, że my się tutaj w Bejrucie przyglądamy, patrzyliśmy bardzo uważnie na Wersal i na stół suto zastawiony, przy którym usiadł prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, prezydent Republiki Francji Emmanuel Macron wraz z żoną. Donald Trump usiadł pomiędzy nimi i nagle pojawił się Marco Rubio, który przyniósł, czyli sekretarz stanu, przyniósł dokument, przypuszczam, że w języku perskim, który w takiej, bym powiedział, biesiadnej atmosferze został podpisany. Ten dokument jest o tyle ważny, że stanowi o życiu i śmierci, co po niektórych mieszkańców Libanu, właśnie Libanu Południowego, czy rejonu Doliny Beka i miejscowości Baalbek, zresztą przepięknej, historycznego miejsca. Także to jest to, jak wygląda ta sytuacja stąd, z Libanu, który... Jak sami Libańczycy niektórzy mówią, my się liczymy, ale nikt o nas nie pamięta, nikt tak naprawdę nie chce nam pomóc. Także to są te refleksje, które tutaj na szybko możemy przytoczyć. To na szybko tak wygląda widziane z Bejrutu to, co się dzieje w Europie Zachodniej. Natomiast na miejscu trwa regularna wojna. O tym będziemy rozmawiali. Na miejscu też są problemy i uchodźców, ale też problemy Libańczyków i też zwykli Libańczycy, którzy doświadczają tego, co się nazywa ostrzałem, tego, co się nazywa bombardowaniem izraelskim. Ale również nie zapominajmy, że i Hezbollah też używa broni, Hezbollah też ma swoje oddziały i też walczy z Izraelem. Dzisiejszy bilans to jest około 18 osób, które zginęły na południu Libanu i 5 żołnierzy izraelskich, którzy też zginęli w wyniku ostrzału Hezbollahu. Także to, co się tutaj dzieje, na pewno nie należy nazywać pokojem albo nie należy nazywać rozejmem bądź zawieszeniem broni. Tak wygląda ta kość niezgody, o której mówiłaś, Wiolu. Zaczniemy opowieść o Bliskim Wschodzie, o Libanie, ale myślę, że zanim przejdziemy do meritum, trochę muzyki i Okeanus Orientalis, zespół, który wziął na tapet twórczość wspaniałej wokalistki Fajrus libańskiej. Za chwilę będziemy rozmawiali z Mateuszem Gasińskim, za chwilę oddamy głos też i uchodźcom, i mieszkańcom Bejrutu, ale najpierw muzyka prosto stąd, ale przefiltrowana przez muzyków z Ameryki Łacińskiej między innymi.

0: Fajrus w Radiu 357. No my dzisiaj rozmawiamy, będziemy rozmawiać o takim większym obrazku, jeśli chodzi o wojnę Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem oraz o tym porozumieniu wstępnym, jak się go nazywa, Stanów Zjednoczonych z Iranem. Będziemy rozmawiać o tym między innymi, że miało ono zostać podpisane dzisiaj w Szwajcarii, ale dostaliśmy informację, że już zostało podpisane w Wersalu wcześniej. I to są wszystko rzeczy w takim większym ujęciu. Natomiast teraz przeniesiemy się do Lipanu, gdzie jest Michał Żakowski, gdzie mimo tego porozumienia dalej toczą się walki. Tutaj armia izraelska wręcz poinformowała, że dalej atakuje. Przed chwilą mówiłeś, Michał, o tym, że zginęło kilku izraelskich żołnierzy. Nagłówki informują o tym, że Itamar Ben-Gwir, czyli minister bezpieczeństwa narodowego Izraela, powiedział wręcz, że Liban musi spłonąć po śmierci tych żołnierzy. No i co się dzieje na miejscu?
1: To są kolejne słowa Itamara Ben-Gwira, które bardzo mocno są wymierzone w Liban i no mają chyba wzbudzić poczucie strachu, bo rozumiem, że całkowitego ognia ogarniającego Liban to sobie nie wyobrażamy. Natomiast wojny na południu Libanu i ostrzeliwanie południowej części Bejrutu, gdzie jest sztab, gdzie się mieszczą władze Hezbollahu, to już możemy sobie wyobrazić. Mateusz Gasiński, Fundacja Dobra Fabryka, jest tutaj ze mną. Dzień dobry, Mateuszu.
2: Dzień dobry.
1: Zajmujesz się pomocą uchodźcom czy przesiedleńcom wewnętrznym, jak to się powinno poprawnie mówić. Ja ich nazywam uciekinierami przed wojną, tak, z wojny. Natomiast musisz też śledzić sytuację polityczną. Przecież tak, to jest dla ciebie podstawą do oceny sytuacji dalej pomocowej.
2: To jest konieczne zawsze do tego, żeby dobrze zareagować, żeby zareagować w dobrym momencie, w dobry sposób. Kontekst jest absolutnie kluczową rzeczą w każdym miejscu, do którego przyjeżdżamy i zaczynamy pomagać. Ten kontekst libański jest dość trudny teraz do opisania, bo tak naprawdę trudno powiedzieć, co się wydarzy jutro. Żyjemy tutaj z dnia na dzień, wszyscy Libańczycy żyją tutaj z dnia na dzień. Śledzą oczywiście informacje, natomiast wbrew pozorom wydaje mi się, że oni dość... już widać w nich zmęczenie. Ja pamiętam te nasze rozmowy chociażby na przedmieściach Bejrutu, w których przez tych ludzi przemawia zmęczenie. Oni już nikomu w nic nie wierzą. My pytamy ich o to, czego się spodziewają teraz po podpisaniu tych pokojowych memorandów. Oni mówią, że tak naprawdę dopiero jak zobaczą, to uwierzą. Dla nich skończyły już się te czasy, kiedy jakieś obietnice były jakkolwiek wierzące. Widać to przede wszystkim w szelterach, ponieważ w 2000...
1: Czyli tych miejscach, do których oni uciekają przed wojną, tymi szelterami to są chociażby szkoły, prawda?
2: To są miejsca tymczasowego pobytu.
1: Tak jest.
2: Organizowane w szkołach, w salach gimnastycznych, przeróżnych miejscach sportu. To są w tych miejscach ludzie przebywają już od samego początku wojny, od końca lutego. Sytuacja teraz jest trochę inna niż w 2024, bo wtedy bardzo szybko widzieliśmy, jak ludzie reagują na zawieszenie broni, na nawet chwilowe, kilkudniowe zmniejszenie ataków na południe Libanu. Teraz nie wracają na południe, ale też dlatego, że wiedzą, że nie ma do czego wracać.
1: Za chwilę porozmawiamy o tych powrotach, czy niepowrotach. Natomiast Bejrut zmienił się przez te ostatnie, i tutaj liczę, 110 dni, bo uchodźcy, czy ci, którzy uciekli przed wojną, liczą dokładnie każdy dzień poza domem.
2: Liczą każdy
1: 110
2: dzień.
1: 110 dni dla niektórych, czyli to jest drugi dzień marca, kiedy Hezbollah zaatakował Izrael. Izrael odpowiedział ogniem, a później wkroczyły wojska izraelskie na teren Libanu.
2: Będziemy jeszcze o tym pewnie rozmawiali, ale dla niektórych to są też przedłużające się wakacje. Dla dzieciaków przede wszystkim, których nie chcą, i o tym mówią zupełnie otwarcie. Tak, to w jaki sposób ludzie reagują teraz, to jest rezygnacja, strach, obawa. Ja dzisiaj rano nawet słuchałem wywiadu Izraela Katza, izraelskiego ministra obrony, który mówił, że nie ma do czego wracać, że te 200 tysięcy ludzi, którzy w ogóle myśli teraz o tym, żeby wracać na ten pas przygraniczny, mówi, że tam nie zostanie ani jeden ich dom. Mówił to w wywiadzie takim bardzo przepełnionym emocjami, agresją wręcz. Myślę, że to było też zaznaczenie nie tylko Libańczykom tego, że nikt nie będzie mówił im, co mają robić, ale przede wszystkim sojusznikom, Stanom Zjednoczonym i wszystkim tym, którzy zgodzili się na podpisanie memorandum.
1: Teraz już nie ma za wielu namiotów, może są nieliczne na wybrzeżu Bejrutu, na tych uliczkach, natomiast właśnie uchodźcy gromadzeni są w szkołach, w tych miejscach, salach sportowych, w różnych takich publicznych też przestrzeniach zarządzanych przez lokalne, samorządowe gremia. W takich miejscach byliśmy razem. Między innymi to, mówiłeś o wakacjach, to Ali, 10-latek, bohater zaraz tej opowieści, którą usłyszymy. On i jego bracia właśnie są w takiej jednej ze szkół. Tam byliśmy również u Sany, która samotnie wychowuje swoją gromadkę dzieci, też uciekła z południa, no ale też byliśmy w Bejrucie, w jednej z dzielnic niedaleko dzielnicy Dachie, która jest ostrzeliwana przez Izrael. To jest ten bastion Hezbollahu, ta przerażająca dzielnica dla niektórych też z racji właśnie tego, że tam toczą się działania wojenne. Posłuchajmy, o czym oni mówią i jak widzą sytuację swoją i jak doszło do tego, że w ogóle uciekli. To znaczy, jak wyglądał ten moment, w którym musieli opuścić swoje miejsca i dowiedzieli się, że właśnie jest wojna na południu Libanu. Proszę o to, są ich słowa.
3: Tyr.
1: Okej.
4: Ali ma 10 lat, pochodzi z południa kraju, niedaleko leżącego nad morzem miasta Tyr. Ali jest piłkarzem, razem z braćmi opowiada o tym, jak musiał uciekać po ostrzeżeniu izraelskim o nadchodzącym bombardowaniu. Dobrze, my jesteśmy z okolic Tyru, a to było z powodu walk, bo pierwszego dnia z Libanu wystrzelono rakiety. Wyszedłem z domu o 4 rano i wyszedłem z pracy. Poszedłem później do domu. Przyjechaliśmy z Hanuje tutaj. Dobrze, zajęło nam to 24 godziny, więc udało się i dotarliśmy. Kasem najpierw szedł pieszo, bo jego motocykl nie działał. Kiedy dotarliśmy do domu, zabraliśmy nasze rzeczy, włożyliśmy je do samochodu i wyruszyliśmy stamtąd około 4. Izraelczycy zaczęli do nas dzwonić i mówić, żebyśmy stąd wyjechali. Dzwonili na mój telefon i na telefon mojej mamy. No a ty dostałeś powiadomienie. Tak, właściwie to kilka razy, nie tylko raz. Masz na myśli z Izraela? Tak. Okej, ale oni mówią po arabsku. Libański dialekt? Nie, inny. Dzwonią z arabskiego numeru. Nie z amerykańskiego, tylko arabski. 961. Libański. Więc to był libański numer. Tak, libański numer. Nie dzwonią z zagranicznych numerów. Wcześniej kiedyś dzwonili z numerów zagranicznych, australijskich, amerykańskich, no afrykańskich, a ostatnio zaczęli dzwonić z libańskich. No dobrze, zadzwonili do ciebie i co powiedzieli?
1: 500 meters from town. Yes. Borders of town.
5: Yes, we waited for our neighbors. They called again, they told us you are near your town by 300 meters.
4: Zadzwonili i powiedzieli nam, że nasz dom znajduje się w pobliżu budynków Hezbollahu i musimy natychmiast się stąd wynieść. No dobrze, ale najpierw zadzwonili do nas i powiedzieli, że musimy się oddalić o 500 metrów. Wyszliśmy. Powiedzieli, że musicie opuścić swój dom i oddalić się 500 metrów poza miasto. Nie z domu, tylko z miasta, w którym jesteście. Musicie przekroczyć granicę miasta. No i czekaliśmy na naszych sąsiadów. Zadzwonili ponownie. Powiedzieli nam, że jesteśmy 300 metrów od naszego mieszkania, więc obserwują każdy nasz ruch. Powiedzieli nam, że musimy odejść dalej. No dobrze, i właśnie o to chodzi. Otrzymaliśmy kilka telefonów z libańskich numerów, że trzeba być w odległości 500 metrów.
5: No way. So they were like watching you. They were like following every step.
4: Po tym ruszyliśmy i zatrzymaliśmy się u swoich sąsiadów, a to było właśnie w okolicy 300 metrów. I zadzwonili do nich ponownie, wciąż jesteście za blisko. Jak tylko odeszli, nikt już do nich nie dzwoni. No więc oni byli, jakby cię obserwowali, jakby śledzili każdy twój krok. No dobrze, kiedy wyjechaliśmy, nie zaatakowali naszego domu, ale dom naszych sąsiadów. Ostatni atak, który miał miejsce niedawno, trafił w wiele domów położonych bardzo blisko naszych. Okazało się, że nasz dom jest w porządku, jeszcze nie został zniszczony i to wiemy z wiadomości. Pytam Alego, jaka będzie pierwsza rzecz, którą zrobi, kiedy wróci do domu. Po prostu pójdę usiąść. Po prostu usiądę tam i nic nie będę robił. Sana i jej rodzina z południa Libanu. Mieszka w wiosce niedaleko Bin Jbeil. Kiedyś, w 2006 roku, symbolu oporu Hezbollahu w trakcie wojny z Hezbollahem. W jej wiosce między innymi uprawiali awokado, oliwki i cytryny. Co się stało, że musieliście uciekać ze swojej wioski? Zaczęli dzwonić do mnie na telefony dzieci i na telefon Józefa. To znaczy, niech Afika opowie o tym komputerze. O komputerze. Komputer mówił, żebyśmy opuścili nasze domy. I tak oto znaleźliśmy się tutaj. No ale wyjaśnijcie to dokładnie. Czy co, numer telefonu, z którego dzwonili, był libański, czy nie? Były numery libańskie, ale i numery nielibańskie, z Afryki. Kazali nam natychmiast opuścić dom. Był Ramadan i jedliśmy wcześnie śniadanie przed wschodem słońca, około 3 nad ranem. Wzięłam ze sobą dokumenty, moje i dzieci, oraz piżamy, które ściągnęliśmy z siebie. Szybko się ubraliśmy, prawie nic nie wzięliśmy. No i te piżamy. Dzieci płakały, a samoloty, myśliwce krążyły nad nami bardzo nisko. Ogromny huk. Powiedziałam tylko, weźcie ubrania i chodźmy. Nie było czasu na zastanawianie się. Uciekliśmy moim samochodem. Dokąd pojechaliście? Najpierw do Sajdy. Po drodze zatrzymywaliśmy się tylko po wodę. Później dotarliśmy do Bejrutu. Było bardzo dużo ludzi uciekających z południa. W końcu trafiliśmy tutaj, do tej szkoły, która została zamieniona w schronisko.
6: عشان هيك كانوا الولاد عم يبكوا يعني قلت لهم بس احملوا غراض في المنزل بس حملوا البيجامه معاكم

0: Zahra, prawniczka, i jej przyjaciółka Maha, bankowiec, sunnitki. Jest właścicielką starej kamienicy 120-letniej w dzielnicy Talet Hayat, oddalonej o 10 minut jazdy samochodem od Dahie, tej dzielnicy na południu Bejrutu, bastionu Hezbollahu, bombardowanej całą wojnę przez Izrael i jego lotnictwo.
1: You hear sometimes the bombing in Dahie.
2: Sometimes we hear, sometimes no. If in the night we hear.
0: Czasami słychać wybuchy, na przykład w nocy, a jak jest duża eksplozja, to słyszymy. I w dzień. Czy boimy się, że izraelscy żołnierze tu przyjdą? Nie, choć kto wie, kto wie. Na razie Trump z Iranem robi deal, być może dobry dla Libanu. Być może.
1: They make deal?
2: They make deal, yeah. And the influence to Lebanon. It's good for Lebanon.
1: And this is for good for Lebanon, you think?
2: Yeah, maybe. She said of Hezbollah, stop it, we are finished. Maybe.
1: And you said about this fear.
0: Mówicie o strachu, kiedy wychodzicie na miasto i prowadzicie samochód. Dlatego nie wychodzę za często. Chyba dlatego, że się boję. Strach jest gorszy od samej wojny. Skąd wiemy, kto za nami lub przed nami jedzie? Może ktoś z Hezbollahu i oni w niego strzelą. Skąd to mam wiedzieć? Nie ma ostrzeżeń. To jest tak nagle. Bum! Mówią obie, że boją się bardziej Izraela, bo Hezbollah atakuje Izrael, a ten bombarduje południowy Bejrut. Jak teraz wygląda życie w Libanie? Gospodarka leży, ciągły problem z lekami. A wojna? One pamiętają także wojnę domową, która wybuchła w 1975 roku i trwała 15 lat. Tak, jak były walki na ulicy, pamiętam, kiedy się uczyłam do egzaminów na studia, a tu nagle bum, bum, wybuchy. Ale wtedy schodziło się do piwnicy.
1: Yeah.
2: The civil war.
3: Yes, but you
4: remember. But before, when there is a war or a strike, we will go to the basement of the building.
0: I tam można było przeczekać. A teraz? Piwnica to twój grób. Już lepiej na dachu. To może cię nie zauważą i nie zbombardują. Już lepiej na dachu, bo inaczej to bum i wszystko na dół. No właśnie, bye bye, tak? To jak widać, humor też jest w opowieściach o wojnie i to jest całkiem naturalne i myślę, że tak powinno być. Mateusz Gasiński, rozmawialiśmy z Zachrą i z Machą, pamiętasz, w jej mieszkaniu. No w ogóle sam anturaż, że powiem językiem, który też tu jest zrozumiały, czyli francuski, no jest niesamowity. Kamienica lat 120, prawda?
5: Kamienica lat 120, wybudowana przez jej dziadka. Ona w tym domu mieszka ze swoimi kuzynami, ich dziećmi, wnukami. Ale zwróć uwagę, że ona w trakcie naszej rozmowy też sama powiedziała, że ona nie chce, żeby tam mieszkał nikt obcy. Ludzie tutaj też boją się innych nieznanych ludzi przez to, jak ta wojna teraz wygląda, w jaki sposób ona jest inna od tych, które znamy. To jest wojna, która nie jest związana tylko i wyłącznie z linią frontu, ale wojna, która jest związana z celami, które poruszają się po tej samej drodze i mogą znajdować się w samochodzie przed tobą, za tobą, w ludziach, którzy meldują się w hotelach, używając błędnych nazwisk lub...
1: Żeby nie dać poznać, że są na przykład z południa.
5: Tak, i później na te budynki spadają bomby. Zachra się tego obawia też. Ona opowiada, że jej sposób na to, żeby przetrwać wojnę, to jest bycie... w najbliższej okolicy, niespotykanie się z ludźmi, chodzi do marketu, robi podstawowe zakupy, wraca, siedzi w domu z dziećmi, uczy ich alfabetu, żeby te szybciej poznały alfabet niż przyzwyczaiły się do nieustannych dźwięków latających nad głowami dronów na przykład. Tak? To są niby codzienność, ale ta codzienność jest na niby, ponieważ ona nie jest bezpieczna, ona jest, no właśnie, taka w cieniu bomb.
1: Zresztą jak rozmawialiśmy z Zachrą i z Machą, wnuczki Zachry się przysłuchiwały, dziewczynki lat kilkanaście, i opowiadały natychmiast, jak tylko poruszyliśmy temat dronów, o tak, drony, to tutaj
5: tak,
1: latają.
5: Tak, one znają ten dźwięk bardzo dobrze.
1: Część rzeczywistości.
5: Znają te dźwięki bardzo dobrze, one są do tego przyzwyczajone. To jest straszne, że ludzie muszą się przyzwyczajać do takich rzeczy. Natomiast w rozmowach naszych z Libańczykami, nie tylko do wojny można powiedzieć, że Libańczycy się przyzwyczają. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy z Alanem, który mówi, że najgorsze, co może być, jeśli chodzi o Libańczyków, to właśnie to, że się adaptują do wszystkiego. Do kryzysu z 2019, do wojny, do konsekwencji wybuchów w bejruckim porcie.
1: No to właśnie musimy powiedzieć, co tu za plagi egipskie uderzyły, jakie to plagi egipskie uderzyły w Liban w przeciągu kilku lat. 2019 rok, rewolucja, tak, i sprzeciw społeczny wobec władz, korupcji i, uwaga, Hezbollahu. 2020, wielki wybuch w porcie bejruckim.
5: Trzecia największa eksplozja w historii ludzkości.
1: Proszę bardzo. Następnie COVID i pandemia, która mocno uderzyła w życie tutejszych społeczności. Wreszcie kryzys ekonomiczny i upadek systemu bankowego.
5: No, wspomniana Zachra opowiadała, że dziś ma 65 lat, system emerytalny w tym kraju nie funkcjonuje, więc ona całe życie, pracując jako prawnik, gromadziła, oszczędzała pieniądze na to, żeby mieć właśnie na tą starość, na ten czas emerytury, której przecież nie dostaje. I w 2019 roku, z dnia na dzień, jej oszczędności całego życia stały się warte $6,000. Pracowała całe życie na $6,000, czyli równowartość kilkunastu tysięcy złotych. Żyje w wybudowanej przez dziadkę kamienicy, natomiast nie jest to życie opływające w luksusie. To jest bieda. To są może porcelanowe czarki na kawę, w których serwowała nam kawę.
1: Fantastyczne.
5: Fantastyczne. Chińska porcelana, też pamiątka po dziadku. Ale jeśli otworzysz lodówkę, to w niej wieje pustkami. To są ludzie, którzy bardzo często, i my odwiedzając takich ludzi, często nie odwiedzamy ich w takiej biedzie, jaka kojarzy nam się z krajami afrykańskimi. To nie jest XIX-wieczny głód. To jest cierpienie ludzi, którzy z dnia na dzień stali się ludźmi, których nie stać na podstawowy jeden posiłek w ciągu dnia.
1: To jest ekonomia, ale również i psychologia, czyli ten strach, o którym zresztą bardzo dobrze świetnie opowiedziały Zachra z Machą. Beznadzieja to z kolei Ali, który powiedział, że jak wróci, to chciałby usiąść i spojrzeć w dal, w ciszy. To też jest wiele mówiące i to dziesięciolatek tak mówi. Ale mówisz o tej adaptacji. Wyszliśmy od Zachry i Machy, poszliśmy zobaczyć zbombardowany budynek wieżowca w tej bogatej dzielnicy, co wygląda co najmniej absurdalnie. Mnóstwo ruin i wokół ekskluzywne wieżowce, w których mieszkania kosztują $1,000,000. I to nie jest naprawdę przesada. I później jedziemy samochodem i okazuje się, że kilometr od nas doszło do ataku izraelskiego właśnie w dzielnicy Dahi. Kilometr to nie jest dużo w mieście, w ogóle to nie jest dużo. Myśmy nie zauważyli w ogóle żadnej reakcji ludzkiej, nic się nie zmieniło. Ruch jaki był, taki był, tylko był dym, którego już nie widzieliśmy, bo się rozpłynął w powietrzu. Ale to był atak rakietowy, wtedy mówiono, że zginął, czy to był atak na szefa Hezbollahu właśnie w Dahi. Okazało się, że nie, niedaleko była piekarnia, właściwie nie wiadomo, co stało za tym atakiem, co było przyczyną. Prawda? To jest niesamowite, żeśmy nie widzieli nic, żadnego ruchu ambulansów, nic się nie działo.
5: To jest niesamowite, ale z drugiej strony jakby trudno się dziwić, bo po pierwsze ci ludzie też nie mają się gdzie schować. bo nie wiedzą, kiedy się schować. Przecież nie ma ostrzeżeń. Ten blok, który widzieliśmy zbombardowany, swoją drogą, ja patrzyłem na niego jako na 10-piętrową mogiłę, bo nie wiem, czy wiesz, ale mnóstwo osób spod tych gruzów w ogóle nie wyciągnięto. Więc tak, ludzie po pierwsze nie wiedzą, kiedy atak nastąpi. To jest wojna zaskoczenia. To jest permanentna taka sytuacja strachu. Ale nie da się tak. No, ludzie funkcjonują. No, patrzymy teraz na przedmieścia Bejrutu, po których jeżdżą samochody. Ludzie stoją w korkach. Działają kawiarnie, restauracje. Państwo działa. No, ludzie cały czas
0: nie państwo, robią. Ludzie.
5: No, przepraszam,
0: państwo
5: tak.
0: Nie, to już by
5: ludzie działają. Ludzie działają, podnajmując sobie część tego państwa.
0: Państwo stoi przed dużym wyzwaniem, między innymi rozbrojenie Hezbollahu. To jest pytanie, które tutaj się nie pojawia w rozmowie z uchodźcami, uciekinierami z południa, bo w ogóle nie wiem, czy dało się to wyczuć, ale temat Izraela, temat wroga, temat Hezbollahu się nie pojawi oficjalnie. To też jest pewnego rodzaju dyscyplina, bym powiedział, i znak tego poczucia zagrożenia.
5: Ale
0: rozmawiamy o wojnie, która jest enigmatyczna.
5: To prawda, w szelterach owszem, ale pamiętasz, Zachrę zapytaliśmy wprost. Kogo się boją bardziej, Hezbollahu czy Izraela? I powiedziała jednych i drugich tak samo. Ponieważ uważają Hezbollaha za tych, którzy wzięli w Liban jako zakładników, tak?
0: Dokładnie, to nie jest tak, że Hezbollah jest armią broniącą państwo. Dla niektórych oczywiście jest. Takich też spotykamy.
5: Tak naprawdę te opinie, losy, to co ludzie mają do powiedzenia, to są historie jak kable na tych telegraficznych słupach w Bejrucie. Każda osoba ma do powiedzenia coś innego, każda ma cząstkę tej prawdy, każda widzi sytuację w inny sposób. Są tacy, którzy mówią, że gdyby nie Hezbollah, to armia izraelska byłaby już w Bejrucie i chwała im za to, ale są też tacy, którzy mówią, że w ogóle nie byłoby żadnego problemu, gdyby udało się rozbroić Hezbollah, a nawet nie rozbroić Hezbollah, ale przekonać szyitów popierających Hezbollah do tego, żeby przestali ufać Hezbollahowi i zaczęli ufać armii libańskiej.
0: Bo ten odłam islamu szyicki to jest dominujący tutaj w Libanie. Sunnici i chrześcijanie, druzowie, jeszcze inne oczywiście też mniejszości tutaj są. Ten podział też mówi wiele o sytuacji politycznej, ponieważ przewodniczącym parlamentu jest szyita, szefem rządu jest sunnita, a prezydentem chrześcijanin, tak jest to zapisane w konstytucji. To jest też po francuskie dzieło tutaj, że tak wrócę do tego stołu francuskiego w Wersalu. Za chwilę Małgorzata Bonikowska, doktor Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych, wejdziemy na te orbity polityki większej, na którą my patrzymy stąd z Bejrutu. Wioletta Myszkowska, jesteś już przygotowana do rozmowy z Małgorzatą, ale zanim porozmawiamy o tej dużej polityce i co tak naprawdę się może spróbujemy dociec, wydarzyło pomiędzy Amerykanami a Izraelczykami, Trumpem i Netanyahu, a w ogóle co się dzieje w tej polityce, bo może czegoś nie wiemy. Spróbujemy się dowiedzieć. Chwila muzyki, libański DJ Sharif Magarbande.

0: Tak jak Michał zapowiedział, oddalamy się na chwilę od Libanu, chociaż chyba nie aż tak daleko, dlatego że nie da się zapomnieć o tym kraju, mówiąc o wojnie na Bliskim Wschodzie. A w związku z tą wojną, wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem, pojawia się wiele pytań dotyczących sojuszy. To nie tylko kwestia przyjaźni, jak powiedział premier Benjamin Netanyahu, Izraela i Stanów Zjednoczonych, ale też na przykład państw NATO ze Stanami Zjednoczonymi, w tym państw Europy. Kto zyskał na tej wojnie i co? Kto stracił? Które przyjaźnie, które sojusze przetrwają? O tym porozmawiamy z dr Małgorzatą Bonikowską, prezesem Centrum Studiów Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Gdybyśmy mieli streścić kilka ostatnich dni, no to zaczęło się od tego, że mieliśmy zapowiedziane, że dzisiaj miał być podpisane porozumienie pokojowe, czy wstępne porozumienie pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Tutaj już nie mówiono o Izraelu. W międzyczasie dowiedzieliśmy się, że to porozumienie zostało podpisane w Wersalu. Prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana nie było w tym miejscu, na tej kolacji, o której wspomniał Michał przed chwilą. Czy te okoliczności podpisania tego porozumienia, memorandum o porozumieniu, panią zaskoczyły?
1: I tak i nie, dlatego że to porozumienie było nastawione przede wszystkim na zbudowanie pewnego rodzaju nowych relacji, nowego otwarcia grupy G7, czyli sześciu państw z jednym, czyli ze Stanami Zjednoczonymi, które zaczęło od momentu, jak przejął Donald Trump stery w Białym Domu, prowadzić trochę jakąś inną politykę. I zabiegi prezydenta Francji, aby wykorzystać szczyt G7 do tego, żeby w pewnym sensie namówić Trumpa na nieco inne postępowanie, w jakimś ograniczonym stopniu przyniosły rezultat. Największym wygranym tego spotkania jest sam Emmanuel Macron, który dokonał ekwilibrystyki dyplomatycznej. No i dwie rzeczy mu się udały. Właśnie namówienie Trumpa do tego, żeby podpisał to porozumienie właśnie tam, w Paryżu, w Wersalu. I dwa, że Trump zmienił trochę, złagodniał ze swoją retoryką wobec Ukrainy, a wzmocnił takie antyrosyjskie wypowiedzi. No bo mamy dwie wojny, a nie jedną z perspektywy krajów G7, czy szerzej całej Europy. Wojnę w Zatoce, oczywiście Iran, ale przecież wojna w Ukrainie z naszego punktu widzenia jest równie ważna, żeby nie powiedzieć dla niektórych jeszcze ważniejsza. Więc to wszystko było tam na spotkaniu G7 połączone, a podpisanie tego memorandum nie kończy jeszcze wojny. I to jest właśnie ta słabość tego całego dokumentu, że nie dość, że nie było tam, wiadomo, strony irańskiej, ale przede wszystkim też w tym dokumencie nie ma bardzo istotnych rzeczy, które muszą się pojawić w rozmowach amerykańsko-irańskich, żeby w ogóle mówić o jakimś trwałym pokoju, a ich tam nie ma. Czyli przede wszystkim program nuklearny irański, kwestie związane z w pewnym sensie w ogóle pozycjonowaniem Iranu, bo obecnie ten kraj zyskał na znaczeniu, a nie stracił, ale jednocześnie część państw Zatoki odbiera go jako głównego teraz przeciwnika. No i oczywiście sprawa palestyńska, która przecież nie zniknęła z mapy. I tutaj wątek Izraela jest bardzo istotny, dlatego że Izrael nie jest zadowolony oczywiście z tego, że takie porozumienie ma miejsce, dlatego że z punktu widzenia obecnego rządu Izraela sprawy palestyńskiej nie ma. Jest zakończona tym, że po prostu Izrael będzie zarządzał tymi terytoriami, a sprawa Iranu jest nieskończona i nie może zostać przecież w taki sposób zakończona, że ten reżim się utrzyma. Izrael chciałby dalszych działań przeciwko Iranowi. No a jednocześnie społeczność międzynarodowa wywiera nacisk na Trumpa i także oczywiście Amerykanie, no żeby zakończyć tę wojnę, dlatego że ceny ropy, dlatego że blokada cieśniny Ormuz, dlatego że cały świat się martwi o to, co będzie, jak się będzie ta blokada przedłużała. A jak się okazuje, Amerykanie nie są w stanie samodzielnie i siłowo doprowadzić do odblokowania tej cieśniny. I to są kulisy tego memorandum.
0: Iran wyszedł.
2: Jeszcze dochodzi jedna rzecz, że pozwolę sobie wejść. Dzień dobry,
0: proszę,
2: Małgorzato.
0: Proszę.
2: Tu jest jeszcze kwestia Libanu, który jest cały czas wojsko izraelskie tutaj na miejscu, na południu, i strefa, którą sobie wyznaczyło wojsko izraelskie obecności, jest to 10 do 20 kilometrów w głąb. I też żądania wycofania się stąd wojsk izraelskich. To też bardzo boli Benjamina Netanyahu i bardzo boli decydentów właśnie w Jerozolimie. Także do tej strefy gazy, do tych wszystkich problemów dochodzi jeszcze wojna de facto, którą prowadzi Izrael w Libanie, prawda?
1: Tak jest. Dlatego ja osobiście nie wierzę, że to jest koniec wojny. Natomiast na pewno głównym celem tego memorandum, w ogóle całego wysiłku amerykańskiego w tych ostatnich miesiącach, było odblokowanie cieśniny. Więc paradoks tej sytuacji polega na tym, że przecież ta cieśnina była odblokowana. Ona właściwie nigdy nie była zablokowana. Tam była swobodna żegluga. Więc Amerykanie niejako, nie tylko, że nic nie uzyskali póki co, ale tak naprawdę ich pozycja jest osłabiona, bo Iran jednak dokonał precedensu. A więc nie tylko, że zablokowania cieśniny, czyli drogi morskiej, to jest niebezpieczny precedens, bo jest jeszcze parę innych miejsc na mapie świata, gdzie są takie właśnie wąskie gardła światowego handlu. No i ta sprawa Iranu pokazała, jak bardzo silną kartą jest właśnie możliwość kontroli takich cieśnin. A jednocześnie Iran zaczął pobierać opłaty za przejazd czy przepłynięcie przez tę cieśninę. To też jest precedens.
0: Tego wcześniej nie było,
1: to
0: tak?
1: Bardzo. Oczywiście, więc to bardzo, bardzo mocno uderzyło w tę wizję globalnego światowego handlu opartego na zasadzie wolnego, swobodnego przepływu przez wody międzynarodowe, prawda? I to już się mleko rozlało, to już się dokonało, a jednocześnie Iran przez to, że pokazał tę kartę swoją, okazał się być bardzo groźnym przeciwnikiem, znacznie silniejszym niż to się wydawało Donaldowi Trumpowi. Także wiadomo, że Amerykanie zrobili wszystko, żeby tę cieśninę odblokować, ale to jest w zasadzie dopiero początek. No, ulga pewna dla całego świata. Wszyscy się oczywiście cieszą i ceny ropy i gazu spadły, co jest ogromnie ważna dla wszystkich wiadomość. Natomiast to nie kończy wojny, dlatego że Iran jest tam dalej. Sprawa reżimu w Iranie, no w ogóle jakby jest oczywiste, że przecież nie można mówić o zmianie reżimu, kiedy trzeba się z tym reżimem dogadywać, jak się okazuje, prawda? Plus kwestia właśnie programu nuklearnego, no i kwestia pozycjonowania się Izraela w kontekście Iranu. No Izrael nie zmienił swojego stanowiska dla Iranu, dla Izraela. Iran jest głównym złem. Reżim nie dość, że się nie zmienił, to się jeszcze zradykalizował w Iranie. W związku z tym no Izrael nie chce zakończenia tutaj tego konfliktu. Wręcz przeciwnie, chce wyeliminować, tak jak oni mówią, prawda? No jak nie teraz, to nigdy. Trzeba zakończyć wreszcie sprawę zagrożenia ze strony Iranu. No a tutaj, prawda, wchodzi Trump z tym memorandum.
0: Właśnie, może przejdźmy do historii tej przyjaźni, jak ją nazywa nadal premier Izraela Benjamin Netanyahu, pomiędzy Izraelem a Stanami Zjednoczonymi. Tutaj ten sojusz no, wywrócił się o 180 stopni, można powiedzieć, w ciągu ostatnich kilku dni. Teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której no, Izrael nie chce się wycofać z Libanu. Stany Zjednoczone krytykują te decyzje, krytykują politykę i ataki, szczególnie Izraela na Liban. J.D. Vance ostrzega krytyków Izraela, którym no, nie podoba się to podpisanie tego memorandum, ostrzegając ich, że Trump jest waszym jedynym sojusznikiem w tym momencie, że żaden inny kraj w sojusz z Izraelem już nie wejdzie. I czy ta przyjaźń, w cudzysłowie to oczywiście mówię, ma szansę przetrwać tę sytuację?
1: No, jakby myślę, że to jest... Trochę inaczej trzeba opowiedzieć tę historię. Po pierwsze, Stany Zjednoczone i Izrael są nadal w bardzo ścisłym sojuszu. To nie nazwałabym tego przyjaźnią. To jest po prostu układ od samego początku istnienia Izraela, który polega na tym, że Stany Zjednoczone murem stoją za najpierw stworzeniem, a potem jakby wzmocnieniem tego państwa. I ma to wiele przyczyn i historyczne, i związki no, ludzi, i dominacja też lobby żydowskiego w samych Stanach Zjednoczonych, no ale także pewien bardzo jasny kierunek polityki amerykańskiej. No Izrael jest aktywem amerykańskiej też siły w rejonie Zatoki Perskiej, czy Zatoki, jakbyśmy powiedzieli, za którą odpowiedzialność i za spokój tego regionu do tej pory brali Amerykanie. Amerykanie powiązani są z kolei z krajami Zatoki, także przez sprawę petrodolara, bo to przecież zostało stworzone w sytuacji, w której dominacja amerykańska zaczęła, światowa hegemonia finansowa zaczęła się sypać, w sytuacji, kiedy mieli coraz mniejsze rezerwy złota. Już nie wnikam w szczegóły, ale generalnie w latach 70. zastąpili te gwarancje złota gwarancjami przez ropę i gaz, właśnie tworząc system petrodolarowy, ale mogli to robić tylko i wyłącznie dlatego, że weszli w bardzo bliski sojusz z krajami Zatoki, zwłaszcza z Arabią Saudyjską. Więc z jednej strony Izrael, ale z drugiej strony kraje arabskie. I nad tym wszystkim absolutnie dominująca Ameryka z bazami wojskowymi, z obecnością na miejscu i z ścisłą symbiozą gospodarczą ze względu na ten system petrodolara. I teraz całe to zawirowanie z ostatnich lat, czyli uderzenie Hamasu, akcja Izraela, potem ta radykalizacja Izraela i izraelskiej armii, teraz uderzenie amerykańsko-izraelskie na Iran, odpowiedź Iranu, to wszystko teraz zmieniło o tyle te relacje, że nadal Stany Zjednoczone są jedną nogą z Izraelem, ale z drugiej strony są nadal gwarantem dla krajów Zatoki, bo na dziś, w obecnym roku, nikt z dnia na dzień, to bardzo przypomina sytuację Europy, nikt z dnia na dzień w krajach Zatoki nie może lekceważyć Ameryki. Ameryka jest na dzisiaj najważniejszym gwarantem bezpieczeństwa dla tych krajów. Natomiast podobnie jak i Europa, tak i kraje arabskie, na czele z Arabią Saudyjską, no mają już pogłębioną refleksję na ten temat. Czyli widzą, że takie całkowite uzależnienie się od tego założenia, że Amerykanie gwarantują bezpieczeństwo, no nie znajduje uzasadnienia, co na pewno będzie miało konsekwencje w dłuższej perspektywie lat. Ale nie zmienia to faktu, że na dzisiaj nikt sobie nie może pozwolić z tych krajów na retorykę antyamerykańską. I to jest jakby jeden punkt. Drugi punkt, Izrael na całej tej akcji oczywiście wizerunkowo bardzo mocno stracił na świecie i pojawia się problem wynikający z tego, że Izrael nie chce się uspokoić i nie chce zaakceptować jakiegokolwiek nawet rozmawiania na temat dwóch państw, co stanowi wielki problem w tym regionie, dlatego że coś trzeba przecież zrobić z tymi Palestyńczykami, bo z punktu widzenia Palestyńczyków oni absolutnie nie chcą zaakceptować rozwiązania polegającego na tym, że jest jedno wielkie państwo Izrael. I trzecia rzecz to jest sam Iran. I to, że ta akcja amerykańska właśnie nie osłabiła Iranu, tylko wzmocniła obecny reżim w Iranie. Jednocześnie Iran uderzeniami na bazy amerykańskie w krajach Zatoki mocno się skonfliktował z tymi krajami, ale nie ze wszystkimi. Czyli obecnie najbardziej antyirański kurs mają Emiraty Arabskie, które są ewidentnie teraz antyirańskie. I myślę, że w tej grupie też jest Bahrajn. Katar z kolei odwrotnie się zbliżył do Iranu, bo wyciągnął wnioski, że lepiej się dogadać i mają zresztą wspólne złoże gazu i współpracować. Natomiast Arabia Saudyjska i także po części Irak idą pewną swoją drogą, próbują zbalansować te wpływy, czyli będą i blisko Izraela, i blisko Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie będą myślały o własnym interesie, przekierowując źródła pieniędzy z ropy na duże projekty teraz infrastrukturalne, budujące niezależność tych krajów od przepływów przez Zatokę.
2: Właśnie, te pieniądze, Małgorzato, to jest bardzo ciekawa sprawa. 300 miliardów dolarów wsparcia dla Iranu na jakby odbudowę po tej wojnie, na odbudowę tego, co zostało zniszczone. Krytycy czy wręcz prześmiewcy mówią, że no dobrze, ale przecież podobno zniszczono, no poza przyznaniem się ostatnio do tego ataku na szkołę irańską, i gdzie zginęło kilkadziesiąt uczennic między innymi na samym początku wojny, no to będą odbudowywane obiekty wojskowe, bo przecież tylko te głównie atakowano. Także tu też jest... I Donald Trump powiedział, że z tych 300 miliardów to Ameryka nawet centa nie zamierza zapłacić. To tutaj te kraje Zatoki zdaje się, że mają zamiar coś wysupłać. Tak to należy, myślisz, rozumieć?
1: Ja myślę, że należy to tak rozumieć, że kraje Zatoki po tym całym zawirowaniu patrzą na Iran obecnie no kompletnie inaczej niż Izrael, bo dla Izraela sprawa się nie zmieniła, wręcz przeciwnie, pogłębiła i Izrael jest wściekły obecnie. I to zmuszanie go do tego, żeby się jakoś tam ograniczał w swojej tutaj ekspansji i eliminowaniu wrogów, czy to będzie Hezbollah w Libanie, czy to będzie reżim irański, generalnie jest nie na rękę obecnemu rządowi w Izraelu. Natomiast Amerykanie nie chcą dalej się dać wodzić za nos Izraelowi ewidentnie, nie rezygnując przecież z wspierania go i jakby współpracy, natomiast no, powiedzieli, przestańcie tutaj nam zawracać głowę, my musimy się dogadać z Iranem, bo Iran blokuje cieśninę Ormuz, więc obecnie chwilowo interesy Benjamina Netanyahu są wtórne dla Trumpa w stosunku do tego burzenia się całego świata na podwyżki cen gazu, ropy i w związku z tym wszystkiego innego. Więc na tym tle nagle reżim irański stał się partnerem w rozmowach. Gdzie tutaj mam do tego, co było 3 miesiące temu, gdzie się mówiło o eliminowaniu tego reżimu, o przejęciu władzy, prawda? No obecnie nic takiego nie tylko, że nie może mieć miejsca, ale wręcz przeciwnie. Czyli tu z Iranem Amerykanie są już na tym etapie.
2: Czyli kłótnia z Netanyahu i Trumpa. Oczywiście. Nazwijmy to kłótnią.
1: Oczywiście.
2: Wśród przyjaciół.
1: Na której nie jest jeszcze na tym etapie Putin z Załęskim. Prawda? Putin do tej pory się nie spotyka z Załęskim, dlatego że nie chce go jakby legitymizować. I tutaj nie ma tych rozmów. Natomiast tutaj, w przypadku Iranu, Amerykanie musieli wejść w rozmowy z Irańczykami, z obecnym reżimem w Iranie, pomimo tego, że wyeliminowali dopiero co 3 miesiące wcześniej prawie 50 osób z wierchuszki rządzącej tym krajem. No więc jakby o czym to świadczy? No, że Amerykanie po prostu musieli ustąpić w sprawie cieśniny, chcąc za wszelką cenę ją odblokować, czyli zaczęli rozmawiać z Irańczykami. I teraz to powoduje z kolei, że nasz reżim w Iranie, państwa Zatoki patrzą no, z większym respektem, to po pierwsze. Po drugie, no, nie chcą mieć powtórki z rozrywki z tą cieśniną, bo oczywiście oni mogą budować korytarze i rury transportowe gazu i ropy, ale to i tak nie zastąpi, to po pierwsze się nie zdarzy z dnia na dzień, nie zastąpi to w związku z tym przepływania przez cieśninę Ormuz, no, ale po drugie, nawet docelowo i tak coś będzie przez cieśninę przepływać, bo te ropociągi i to transportowanie drogami jest bardziej kłopotliwe niż statkiem. Jednak cały handel

0: rządzone przez tych, którzy rządzą, czyli oddala to wizję jakiejś zmiany wewnątrz w Iranie, a społeczeństwo irańskie także się musiało zmobilizować. No wokół kogo? No wokół tych, których mają za przywódców, tak? No bo oni odbierali atak amerykańsko-izraelski jako atak na własne państwo.
1: To jeśli chodzi o Bliski Wschód, państwa Zatoki, ja bym chciała jeszcze wrócić do takiego wydarzenia, które też w ramach tej wojny gdzieś w przeszłości zaistniało, czyli wezwanie Donalda Trumpa do państw NATO o to, żeby pomogły mu odblokować cieśninę Ormus. No tutaj państwa NATO na to wezwanie nie odpowiedziały. Donald Trump oczywiście wyraził swoje niezadowolenie, nawet publicznie. No i pytanie, w jakiej kondycji jest NATO po tej wojnie. Wcześniej oczywiście było dużo krytyki ze strony prezydenta Trumpa w stosunku do NATO jako sojuszu w ogóle. Czy ta wojna coś zmieniła, jeśli chodzi o NATO i Stany Zjednoczone w NATO?
0: Oczywiście, dlatego że z jednej strony Trump w pewien sposób, tak można powiedzieć, naiwnie spodziewał się, że to jest przecież oczywiste, że Amerykanie będą korzystać z baz na terytorium państw natowskich do akcji w Zatoce i zdziwił się, że niektóre państwa się na to zgodziły, a inne się na to nie zgodziły. Na przykład Portugalia udostępniła bazę na Maderze, a Hiszpania powiedziała absolutnie nie. I Trump uważa, że to jest nielojalność, że to jest skandal i że trzeba jeszcze ukarać tych niektórych, którzy właśnie się sprzeciwili. Trump motywuje, że przecież Amerykanie odgrywają rolę główną w NATO i zapewniają bezpieczeństwo. Ale jednocześnie nie skonsultował niczego z sojusznikami w NATO, nie informował ich o tej decyzji dotyczącej Iranu i straszy sojuszników, przepraszam, że muszą płacić więcej, że Amerykanie.
1: A też zapomniał, że to jest pakt sojusz obronny, a nie atakujący, nie ofensywny. Halo, halo?
0: Przepraszam.
1: Proszę bardzo. Tak, to była taka sytuacja, w której no, część krajów bardzo twardo powiedziała, że tam była też mowa o tym, żeby w ogóle wysłać jednostki wojskowe. I to oczywiście nie zostało, nie zgodzono się na to. Kwestia baz wojskowych to jest też kolejny wątek, w którym te rozmowy były toczone. No i właśnie teraz jest pytanie, czy podejście Donalda Trumpa do NATO też się zmieni w tej sytuacji, w jaki sposób on będzie się komunikował w ogóle z państwami NATO?
0: Ja myślę, że ta lekcja mogła być akurat dość zdrowa dla Stanów Zjednoczonych, no bo w sposób dość obiektywny pokazała, że jednak Amerykanie też są trochę uzależnieni od swoich sojuszników. Że ta narracja, którą Trump przedstawiał, że to tylko sojusznicy są uzależnieni od Amerykanów i że to jest tylko jednostronna taka transakcyjność. To znaczy, że tylko Ameryka coś tu daje, a inni tylko biorą. Jest nieprawdziwa, bo nagle się okazuje, że jednak Ameryka też potrzebuje pewnych usług od swoich sojuszników. I myślę, że to jest akurat bardzo zdrowe spojrzenie i w ogóle ta cała sytuacja, która się wytworzyła. Zobaczymy, czym to się skończy, bo oczywiście jednocześnie Amerykanie nie tylko ustami Donalda Trumpa, ale także prominentnych polityków tej administracji cały czas przypominają, że Ameryka oczekuje od sojuszników natowskich zwiększenia wydatków na obronność, wzięcia sprawy w swoje ręce, zakładając oczywiście, że będą to cały czas zakupy głównie sprzętu amerykańskiego. Więc jakby pokazuje to wszystko tę ambiwalentność tej relacji. No i myślę, że generalnie atmosfera wokół Donalda Trumpa w sojuszu na północnoatlantyckim nie jest prosta. I tutaj też każdy stosuje trochę inne zabiegi. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte stara się jak tylko może łagodzić Trumpa, komplementować go, aż wręcz jest krytykowany przez pozostałych przez w ogóle sojuszników europejskich, że to idzie za daleko. No ale na przykład spotkanie G7 właśnie w Wersalu było też taką próbą, bo przecież tam są też wszystkie państwa natowskie z wyjątkiem Japonii. Też było taką próbą zbudowania jakiegoś troszeczkę takiego normalniejszego kontaktu z Donaldem Trumpem. Zwróćcie państwo uwagę, jak każdy pojedynczy polityk obecny na szczycie G7 próbował z Trumpem indywidualnie też rozmawiać i nie tyle łagodzić, co jakby budować właśnie taką równorzędność relacji. Tam pokazywano bardzo fajne zdjęcia, jak Giorgia Meloni coś mu tłumaczyła bardzo długo, prawda? I on tak jakby no, słuchał, brał to pod uwagę. Nawet premier Kanady wypowiedział.

0: wypowiadał się bardziej tak oględnie na temat Trumpa, czyli jakieś takie nowe otwarcie próbowano zrobić.
1: No właśnie, czyli wychodzi na to, że Europa też z tego konfliktu, w którym nie była stroną, wychodzi wzmocniona?
0: Myślę, że nie tyle Europa wychodzi wzmocniona, bo Europa to, że się nie była w stanie zaangażować dyplomatycznie i że nie jest tak naprawdę obecna w tym temacie, pokazuje raczej słabość Europy, prawda? Ja przypomnę tylko, że te 10 lat temu mniej więcej, już nie pamiętam dokładnie, ponad 10 lat temu, jak był negocjowany układ z Iranem, czyli ta umowa słynna o zawieszeniu programu nuklearnego, to było to przede wszystkim negocjowane przez Europejczyków, przez dyplomację, nawet powiedziałabym wprost unijną. Catherine Ashton była wtedy szefową unijnej dyplomacji. Amerykanie uczestniczyli w tych rozmowach, ale Europejczycy byli ewidentnie niezbędni i oni doprowadzili do pięcia tego dealu. Dzisiaj Europy nie ma, więc to w tym sensie jest słabość. Natomiast w ramach NATO i Sojuszu Północnoatlantyckiego to może pomóc zweryfikować trochę myślenie Trumpa po prostu o wartości, przydatności jednak takiego bloku państw. No bo jak się okazuje, Trump ewidentnie zobaczył, że sama jedna Ameryka nie może robić co chce. Nagle się okazuje, że ona jednak kogoś potrzebuje, żeby móc rozgrywać swoje interesy.
1: No i jak te lekcje wykorzysta w przyszłości, będziemy się tym przekonywać na pewno. Naszym gościem była dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: A my za chwilę wracamy do Libanu, prawda, Michał? Jesteś tam?
2: Tak, jestem i przysłuchiwałem się opowieści o Europie i tutaj rozmawiałem z bardzo ciekawą polityczką nowej generacji, bo chyba tak mogę powiedzieć, Lynn Harfouch, która zresztą wystąpiła i myślę, że wywiad z nią będzie niezwykle interesujący dla tych, którzy interesują się polityką bliskowschodnią. Mianowicie też pytałem ją o Francji i o tą minę prezydenta Macrona, który, mówiąc brawo do prezydenta Trumpa, jak ten podpisywał memorandum o porozumieniu, czasami nazywane Memorandum of Misunderstanding, też to jest przez prześmiewców. W każdym razie ona mówi, Macron, Francja, no proszę, tyle tylko, że oni tutaj dają naszej armii libańskiej, która wymaga wzmocnienia i która powinna działać zamiast poważnych sił Hezbollahu, to oni im dają uniformy oraz dają dotacje na kawiarnie. To też mniej więcej jest też pokazanie, w jaki sposób Europa jest widziana i jaka jest moc Europy na Bliskim Wschodzie. I pytanie jest, czy w ogóle Europa jest zainteresowana. Francja powinna być zainteresowana Libanem ze względów historycznych, ze względów językowych, ze względów również religijnych. Ja tylko przypomnę, że każda wizyta prezydenta Francji tutaj w Libanie to jest w asyście osoby odpowiedzialnej za relacje międzyreligijne, za relacje chrześcijańskie. To jest naprawdę bardzo poważny kiedyś element francuskiej polityki w tym regionie świata. Czy tak jest nadal? No myślę, że to jest kolejny rozdział, który moglibyśmy otworzyć w naszych rozważaniach. Mhm. Cały czas jest ze mną Mateusz Gasiński, Dobra Fabryka. Masz tutaj pewne spostrzeżenie, już wyrywałeś, proszę bardzo, raport humanitarny, to jest też twoje dzieło, które przygotowujesz co tydzień dla zainteresowanych działalnością i Dobrej Fabryki, i w ogóle tym, co się dzieje na świecie. Jakie ty masz refleksje, nazwijmy to quasi-polityczne, tak?
3: Rozmawiamy tutaj dużo o tych kłótniach między stronami, które się popierają, między zwaśnionymi stronami, tak, które klocki tej układanki się teraz przetasowały. Natomiast z tej rozmowy z Lynn Harfouch wczorajszej mnie wybrzmiewa jeszcze jedna rzecz. Ona dała...
2: Ja tylko, przepraszam, powiem jeszcze, żeby było jasność. Te słowa, zanim nie powiesz.
3: Tak.
2: Lynn Harfouch, szyitka, wychowana, jak sama powiedziała, wśród Hezbollahu, wspierająca Hezbollah za młodu, za dziecka, bo do 15 roku życia wychowywała się w Baalbeku, na wschodzie kraju.
3: Dzisiaj najgłośniejsza krytyczka.
2: Tak, ogromnie ostre słowa wystosowała, uwaga, podczas zgromadzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, tam wystąpiła online i powiedziała: Hezbollah nas wciągnął do wojny, także ważne, żeby to wiedzieć. Ona ma 34 lata i jest właśnie nowej generacji politykiem w Libanie. Na ile skutecznym, to się może dopiero okazać, ale jest.
3: Tak, mówiła, że Hezbollah wciągnął Liban w wojnę, której Libańczycy nie wybrali, i apelowała do libańskiej armii o odbudowę suwerenności państwa. Zanim, no to z tej naszej rozmowy wybrzmiewa jedna rzecz. Ona powiedziała takie zdanie, że jeśli dziś nie uwierzy w państwo, nie zostanie mi już nic. I to też pokazuje, że my mówimy tutaj o tych układankach, Zatoka Perska, Stany Zjednoczone, Izrael, to się wszystko mieli w takim jednym kotle. Natomiast Liban w tym momencie został zupełnie sam. On już nie ma żadnych sojuszników. Od 14 godzin trwa nieustanny atak Izraela na Liban.
2: Czerwone kropki wybuchów na południu Libanu.
3: Południe Libanu, Dolina Beka. Cały czas dostaję, mam przed sobą powiadomienia, które cały czas pokazują, że kolejne bomby spadają. To jest trochę granie na nosie pewnie Netanyahu zaraz po podpisaniu tego wersalskiego memorandum. W wersalskim memorandum nazwa Liban pada już w pierwszym punkcie. Nazwa Izrael nie pada tam ani raz. W pierwszym punkcie jest wezwanie do tego, żeby zaprzestać natychmiast i na wszystkich frontach tą wojnę. Ta wojna się nie kończy. Słowo Izrael nie pada, więc Izrael w żaden sposób nie czuje się zobowiązany, że to memorandum dotyczy właśnie jego. I Lin Harfouch, widząc, że tak naprawdę już nie ma z żadnej strony poparcia, ona widzi jedyną siłę Libanu w tym, żeby stanął na własne nogi, zachęca, apeluje o to, żeby wzmacniać libańską armię, o to, żeby wzmacniać libański rząd, że to on musi przekonać przede wszystkim mniejszość szyicką do tego, żeby poparła armię libańską, a nie wspierała wciąż Hezbollahu. To jest niezwykłe, że jesteśmy w sytuacji, w której Liban, będący do pewnego momentu zakładnikiem, teraz został przez nikogo zniechciany. To jest...
2: Ale zaraz, nie dość, że niechciany, ten paradoks polega też na tym, że zawieszenie broni w Libanie jest warunkiem uzyskania pokoju, podpisania pokoju przez Stany Zjednoczone i Iran.
1: Tak, i zapewnienie integralności terytorialnej i suwerenności.
2: Zapewnienie integralności i suwerenności. Tak, to co mówi Viola, też się z tym zgadzam. Mateusz.
3: Memorandum zostało podpisane, ale ono tak naprawdę dzisiaj nie powinno funkcjonować. No przecież Izrael cały czas wali w Liban. Czyli pierwszy punkt tego memorandum nie został spełniony. Wojna nie zakończyła się natychmiast i na wszystkich frontach. Mało tego, jest jeszcze bardziej intensywna. Od 14 godzin, około północy, zaczęło się ostrzeliwanie Libanu. Bomby spadają i na południu, i w Dolinie Beka.
2: Viola, ty mówiłaś o tym, tej idei zapewniania bezpieczeństwa. To jest to, o czym mówi Izrael teraz, prawda? Jeżeli chodzi o południe Libanu i wojska obecne na tym terenie izraelskie.
1: Tak, tak, tak. Tak to było ujęte zresztą przez premiera Netanyahu, że jedną z takich rzeczy, które Izrael musi wziąć pod uwagę, no to oczywiście bezpieczeństwo z północnych terenów Izraela, a od tego zależy to, że muszą zapewnić bezpieczeństwo w południowym Libanie, tak? No, oni w ten sposób powiedzieli, że to jest warunek bezpieczeństwa północnego Izraela, więc nie wybierają się nigdzie na ten moment, jeśli chodzi o te południowe ziemie. Opublikowano mapę, która pokazuje, w którym miejscu armia izraelska jest. No i takie jest przekonanie, że mają tam być ze względów na bezpieczeństwo Izraela.
2: To jest mapa, która też uwzględnia około 60, ponad 60 wsi, małych miasteczek, w których jest armia izraelska. To jest też mapa, która pokazuje strefy, w których po pierwsze wojsko izraelskie jest, to jest jedna ze stref, druga bardziej czerwona to jest tam, gdzie uderzać może, a tak naprawdę te bomby, czy rakiety, czy bombardowania dotyczą również południowego Bejrutu. Także to wszystko jest dość skomplikowane, natomiast to wszystko oznacza jedno: działania wojenne. Ale również, żeby jeszcze taki mały rzut polityczny na to wszystko, zarówno u Benjamina Netanyahu, i Donalda Trumpa, najbliższa jesień polityczna to wybory i w kongresie połówkowe tak zwane, czyli uzupełniające midterm elections, a u premiera Netanyahu w ogóle wybory jego. I to jest też, myślę, że należy to brać pod uwagę. Natomiast kolejna informacja, która do nas dociera z Libanu, uchodźcy, którzy pojechali na zwiady niejako, by zobaczyć, jak wygląda, czy uciekinierzy przed wojną, żeby mówić bardziej zgodnie z logiką operacji humanitarno-pomocowych, no już wracają stamtąd.
3: Tak, ludzie wewnętrznie przesiedleni tym razem nie tak tłumnie, jak w 2024 opuszczają szeltery, próbują...
2: Miejsce schronień.
3: Czyli te miejsca schronień. To zaraz po podpisaniu tego memorandum, to było przedwczoraj, jak byliśmy w tych miejscach zbiorowego pobytu, oni już mówili, że jak to się tylko podpisze, jadą. Rząd namawiał do tego, żeby tego nie robili, ponieważ oni wiedzą, że południe Libanu jest zniszczone, zniszczona jest infrastruktura, nie ma prądu, wody. Tak naprawdę te wioski zrównane są z ziemią, tam nie ma do czego wracać. Co potwierdził zresztą w dzisiejszym wywiadzie minister obrony Izraela, że jeśli jeszcze coś stoli, to tak zostanie zniszczone. Więc, ale ci ludzie mają w sobie tyle siły, oni chcą wracać i mówią, że nawet wezmą namioty i będą spali na tej swojej ziemi, na gruzach swoich domów, bo oni chcą już być u siebie. No niestety przypuszczam, że szybko wrócą, zresztą już dostajemy informację, że nawet z okolic wokół Sydonu już wyruszają kolejne grupy ludzi,
2: opuszczając swoje domy. Czyli to jest miasto na południe od Bejrutu, jakieś 40-50 minut
3: nawet
2: drogi
3: nie,
2: samochodem.
3: To jest około 20 kilku kilometrów.
2: Tak, i to jest też tak, że jeżeli ci uchodźcy, a teraz jeszcze raz, ale jeszcze przypomnę, to jest 1 200 000 ludzi w ciągłym ruchu bądź w postoju gdzieś w miejscach schronień, w tych właśnie, czy pod namiotami, czy w szkołach, czy w salach gimnastycznych, czy w różnych miejscach, gdzie się mogą, gdzie oni mogą przebywać, gdzie to jest w miarę zorganizowane. Także wszystkie decyzje, które płyną, nazwijmy to już powiem tak wrednie, publicystycznie, ze stołu w Wersalu, one wpływają na te losy tych 1 200 000 ludzi.
3: One wpływają na losy, na łzy. Sana opowiadała, że jedna z osób z shelteru, ojciec, postanowił pojechać na południe i zobaczyć, w jakiej sytuacji jest jej dom. Obiecał, że od razu wróci, jak będzie bezpiecznie, to zabierze ich z powrotem do domu. Nie wrócił, zginął tego samego dnia. Więc to są Sana opowiada, jak w nocy się budzi i modli się o to, żeby już był pokój, że mają już tego dość. To jest 110 dni dla 1 200 000 osób koczowania w szkołach, w salach lekcyjnych, na salach gimnastycznych. Oni mają już tego naprawdę dość.
2: I to jest tak, że niektórzy zostali zmuszeni do opuszczenia domów po raz kolejny, a ja przypomnę, 20 lat temu widziałem tutaj wojnę Hezbollahu z Izraelem i dokładnie te same ruchy u tych, którzy uciekają przed wojną. Ale jeszcze jedno, to jest tak, że oczywiście my mówimy o agresji Izraela, o tym, że Izrael ma tu wojsko i to, o czym powiedzieliśmy. Natomiast Hezbollah też z tego czerpie swoją korzyść i wojskową, militarną i polityczną, dlatego że to jest też być czy nie być dla tej organizacji, która dla jednych jednak jest przodem na politycznym istnieniu Libanu. To jest coś, co korumpuje tutejszy układ polityczny. Lin Harfouch nie pozostawia żadnej wątpliwości co do tego, jak widzi Hezbollah i jego destrukcyjny wpływ na politykę Libanu. I myślę, że musimy o tym też wyraźnie mówić, że to nie jest walka i wojna sprawiedliwa bądź niesprawiedliwa, to pozostawmy oceną Izraela, ale nie z bytem charytatywnym, tylko z naprawdę poważną organizacją zbrojną, polityczną, społeczną. I ona ma również swoją obecność w parlamencie tutaj libańskim. Także to nie jest prosty problem do rozwiązania, ale też Hezbollah ma tutaj wiele rzeczy, jest współwinny tej sytuacji, która się teraz dzieje w Libanie.
3: A zawarcie pokoju w Wersalu ogłosił jako swój osobisty sukces przecież, tak?
2: Zdecydowanie i wyraził również również gratulacje dla sojuszniczego Iranu, bo przecież Hezbollah jako organizacja szyicka jest wspierana przez szyicki reżim szyickich polityków od zawsze, od czasów Homeiniego przecież tutaj w Libanie. Także to jest wszystko niestety mocno skomplikowane, ale tak jak mówię i staramy się tutaj pokazać, że te wszystkie decyzje, które są czasami niezrozumiałe, czasami są skomplikowane i absolutnie wykluczające się nawzajem, one dotyczą ludzi, których ta polityka dotyka i to jest bardzo ważne i nie tylko tych, którzy uciekają chociażby na przykład z południa, ale również mieszkańców, ale też, no proszę bardzo, jesteśmy w Dżunie, czyli pod Bejrutem, miejscowość chrześcijańska, dalej jest Byblos, dalej jest Batrun, miejscowość nazwijmy to wypoczynkowa. Czy tutaj jest wojna? Tutaj wojny nie ma, wydawałoby się, wręcz jest niezwykle bogato jak na region. Każdy z nas by się zdziwił, lądując tutaj samolotem, że to jest też Liban i my rozmawiamy o wojnie, prawda?
3: To jest Liban, paradoks jest rozmawiamy o wojnie, ale ta wojna jest obecna chociażby w tym, że ci ludzie nie planują przyszłości. Oni przestali planować przyszłość. Popatrz, rozmawiamy z, nieważne czy szyici, czy sunnici, czy chrześcijanie, nasi rozmówcy, oni wszyscy są w zawieszeniu. Nie tylko ze względu na sytuację ekonomiczną kraju, ale przez to, że nie wiedzą, co dalej z tym krajem się będzie działo. Owszem, funkcjonują, otwierają swoje biznesy, przychodzą codziennie do swoich sklepików, stoją w korkach codziennie jadąc, załatwiać różne sprawy. Natomiast to jest wojna. To jest... Ja nawet próbowałem jakoś nazwać to w dzisiejszym raporcie humanitarnym, będzie o tym taki krótki reportaż. Tak naprawdę to nie są ludzie, którzy się boją i w których dominuje tylko strach. Oni są już zmęczeni, bo oni do wojny akurat się przyzwyczaili. Oni do tego, że cały czas są jakieś tarcia, nawet nie słuchają doktor Haruni przecież, z którym rozmawialiśmy. On mówi, że włącza telewizję tylko wieczorem, na takie ogólne podsumowanie dnia. Nie śledzi wydarzeń w Libanie tak na co dzień, cały czas, permanentnie, bo tak wygląda całe życie jego w Libanie. Od 50 lat tu się coś przecież dzieje.
2: Rok 1975, czyli wybuch wojny domowej, która trwała 15 lat w Libanie. To jest moment, w którym doktor Haruni też postanawia w swoim życiu zacząć pomagać innym. I to jest też bardzo ciekawe, zresztą sama postać doktora Haruniego, człowieka, który w wyniku też i osobistych zawirowań, i osobistej tragedii, śmierć syna, zaczyna pomagać innym. Myślę, że to też ta historia na dachu świata będzie... i jego sylwetka zostanie zaprezentowana, bo to jest niezwykłe, że w kraju tak doświadczonym tym, co złe, można zachowywać się tak godnie i tak dobrze wobec innych, nie wybierając, czy jest to Hezbollah, czy są to druzowie, czy są to chrześcijanie, ale z innej frakcji, bo to też jest całe to zamieszanie spektrum tej mozaiki libańskiej tutaj wtedy wychodzi na powierzchnię, prawda? Kiedy się jeździ i ogląda ludzi, którym chociażby na przykład doktor Haruni pomaga. To też jest taki aspekt ludzki. A co do jeszcze tej rzeczywistości politycznej, niezwykle ciekawe to, co mówiła Lynn Harfouch, to co też ty powiedziałeś, czyli wskazanie na to, że jest ogromna rola państwa i Libanu i ten Liban, który jest zapomniany, a który jest języczkiem uwagi przyszłych rozmów pokojowych, których, uwaga, już zostało tylko 57 dni na rozwiązanie problemów nuklearnego posiadania atomowego Iranu, zawieszenie broni w Libanie, wycofanie wojsk izraelskich, co dalej z relacjami finansowymi z Iranem, to wszystko będzie teraz ustalane, ale początek ma być tutaj, ma być zawieszenie broni i wycofanie izraelskich wojsk.
3: No i teraz tego pytanie...
2: Słucham?
3: I tego nie ma.
2: I tego nie ma i tego jak na razie nie będzie. Uchodźcy, którzy pojechali na południe Libanu, wracają. Myślę, że do Libanu jeszcze będziemy wracali w naszych opowieściach. Do jeszcze Libanu... słowo od Mateusza Gasińskiego, Dobra Fabryka.
3: Tak naprawdę to my jesteśmy tutaj też po to, żeby stać obok tych ludzi, wspierać ich i cały czas odwiedzamy sheltery, czego jesteś świadkiem. Wczoraj świadkiem tego, w jaki sposób tutaj pomagamy, była też polska ambasador tutaj w Libanie. Wspieramy od samego początku wojny 21 miejsc zbiorowego pobytu. To jest około 2600 osób. To jest mnóstwo twarzy, mnóstwo historii. To są ludzie, którym tą pomoc staramy się bardzo indywidualnie oferować. Przede wszystkim dostarczamy do tych miejsc świeże warzywa i owoce od Szarbela i Dumita, których poznałeś.
2: Tak, to dwóch niewidomych braci, którzy prowadzą farmę z warzywami, mówiąc w skrócie. Mają też owce.
3: Do niedawna nasi podopieczni, zresztą wciąż nasi podopieczni, bo dostają od nas leki, natomiast teraz zaprosiliśmy ich do tego, żeby też wesprzeć taki ich mały biznesik, do tego, żeby pomogli nam przygotowywać paczki dla tych wewnętrznie przesiedlonych, którzy są w miejscach zbiorowego pobytu. Już ponad 10 ton świeżych warzyw i owoców do tych miejsc dostarczyliśmy. Kilka tysięcy bochenków chleba. To jest to, co robimy na stałe, ale jak też masz okazję zobaczyć, staramy się do każdego podchodzić indywidualnie. Ali, który był bohaterem tego pierwszego krótkiego materiału, to chłopak, któremu pomogliśmy. Zastaliśmy go pierwsze nasze spotkanie. To było jego cierpienie, jego olbrzymie ból. On miał chore zęby i od razu zdecydowaliśmy, że wszystkie mu je wyleczymy.
2: No i wspomniany doktor Haruni, który jest stomatologiem, te zęby wyleczył.
3: Tak, i to są sytuacje, to są spotkania, to Sana, która opowiada, dziękuję za warzywa, ściska te warzywa, płacze, mówi, że to jest moment, kiedy w końcu, po tych kilku miesiącach trwającej wojny, ona sama może mieć wpływ na to, jak pokroi pomidora, jak go doprawi, jak przygotuje sałatkę. To już nie są puszki z gotową żywnością. To jest przywrócenie tym ludziom trochę sprawczości, godności w sytuacji, w której oni żadnej sprawczości tak naprawdę nie mają, bo tkwią w zawieszeniu. Sana powiedziała, że jak tylko wróci do domu, marzy o tym, żebyśmy przyjechali w okolice Bindi Bail, skąd pochodzi, ma ochotę poczęstować nas swoją autorską sałatką Tabule. Nie możemy się doczekać, kiedy to się będzie mogło wydarzyć. Wszystkich zachęcamy do tego, żeby angażować się też w nasze dobro fabryczne tutaj na miejscu w Libanie działania.
2: Jeszcze tylko słowo dorzucę. To, o czym mówi Mateusz, to jest niezwykle ważne też, jeżeli chodzi o słowa Lin Harfush. Przeciągnięcie szyitów na stronę pro-libańskości i państwa, bo w miejsca, które nie są dotknięte pomocą, taką zewnętrzną, wchodzi Hezbollah, wchodzi ta organizacja i wchodzą ludzie, którzy nie zawsze mają dobre intencje. Ja nie chciałbym teraz tutaj się zastanawiać nad naturą i istotą Hezbollahu tutaj, ale jeżeli my chcemy, by państwo libańskie w jakikolwiek sposób funkcjonowało, a jest to niezwykle ważne dla nas wszystkich, wbrew pozorom, i tutaj zawieszam głos, to naprawdę pomoc dla zwykłych tych właśnie Libańczyków z południa, tych, którzy są widziani przez ludzi po drugiej stronie granicy, przez Izraelczyków za tylko i wyłącznie masę wspierającą Hezbollah i wspierają Hezbollah, to jest jasne, ale też byśmy to próbowali jednak od tej strony humanitarnej, humanistycznej oglądać. To jest też niezwykle ważne, jeżeli też widzimy tą wielką politykę.
3: Wzmocnienie Libanu jest konieczne, bo tak jak mówiłem wcześniej, Liban nie ma teraz za wielu sojuszników, więc chcemy być koło tych ludzi, znamy ich z imienia i nazwiska, wiemy, jakie mają potrzeby. Ja bardzo proszę o to, żeby pomagać i żeby wspierać naszą zbiórkę na stronie dobrofabryka.pl. My tu jesteśmy, będziemy i będziemy też, nieważne co się wydarzy, nie wiadomo, co się wydarzy jutro, jesteśmy i działamy na miejscu.
2: Mateusz Gasiński, prezes Fundacji Dobra Fabryka, bardzo ci dziękuję.
3: Dziękuję.
2: Mam nadzieję, że czeka już Wojciech Ganczarek na nas, ale to za chwilę. Natomiast jeszcze postarajmy się może trochę muzyki wiolu z regionu, też Oceanus Orientalis i też trochę z inspiracji Fejrus, prawda? Możemy to odrobinę tego powietrza muzycznego tutaj do naszej opowieści dodać.
1: Może być, ale nie zapominajmy, że oczywiście mamy przygotowane też pocztówki z Ameryki Południowej przez Wojciecha Gonczarka.
2: Także chwila bliskowschodniego jeszcze, bliskowschodniej nuty, a za momencik Wojciech Gonczarek, Tierras Raras, podcast latynoamerykański na dachu świata.

0: Bejrut, a także miejscowość pod Bejrutem, Żunia, a także Byblos, Batrun, ale również południowa część Bejrutu, ta, która jest ostrzeliwana przez wojsko i lotnictwo izraelskie, bo jest tam siedziba Hezbollahu. Miejsca, w których są zgromadzeni uchodźcy, to wszystko, o czym opowiadaliśmy, tak. To jest bardzo poważna rzeczywistość, ale jest w niej też ta domieszka tego, czym też żyją ludzie, mianowicie Mundial. Najbardziej ulubione drużyny pochodzą z Ameryki Łacińskiej. Flagi Brazylii mieszają się z flagami Argentyny. Nawet widziałem w Bejrucie na ulicy bardzo pięknej zresztą, ulicy Armenia, plakat, zdjęcie Diego Maradony, który wyskakuje w górę i ręką strzela Anglikom gola. Pamiętam, widziałem to na własne oczy, w ten sposób również przyznaję się do swojego wieku po raz kolejny.
1: A spotykają tak, się ludzie, żeby oglądać mecze?
0: Ależ oczywiście.
1: Przy jednym telewizorze na ulicy?
0: Moja droga, to są trzy telewizory, nie jeden. Tu musi być wszystko widziane z różnych stadionów, z różnych miejsc, jak są rozgrywki i wszyscy muszą o tym się dowiedzieć, że jest oglądane, to znaczy to jest na bardzo dużej poziomie głośności, czyli jest po prostu głośno, hałas, atmosfera.
1: Mecz nie może być cichy.
0: Nie, absolutnie. Także Mundial jest obecny i w rytmie tego Mundialu, no nie wiem, właśnie próbowałem coś zrobić, do czego mnie namawiał Wojciech Ganczarek, który za chwilę się wytłumaczy z tego, co dzisiaj nam zaprojektował, jeżeli chodzi o muzykę, ale również kazał mi sprawdzić, ile osób pije yerba mate, i czy w ogóle na bazarach, na sukach jest yerba mate. Bo jak się okazuje, tenże, no nie wiem, właśnie to zioło, czy napar z yerba mate, to Syria i Liban są w czołówce tych krajów, w których na jednego człowieka, chociażby na przykład w Libanie, przypada pół kilo yerba mate rocznie wypitej.
1: No proszę.
0: Nie wyobrażam sobie, prawda? To jest coś niesamowitego. Także za chwilę Tierras Raras, Wojciech Ganczarek i posłuchajmy tego, co zaproponował dzisiaj na otwarcie dzisiejszego spotkania, w którym będzie i Argentyna, i Peru, i Kolumbia, i będzie i Mundial, i yerba mate, polityka, prezydenci, wybory ludzkie, w sensie na kogo głosować i dlaczego tyle razy głosować. Także to za chwilę Wojciech Ganczarek, Tierras Raras, podcast latynoamerykański, ale na początek to, co zaproponował, czyli pieśń z obszaru Ameryki Łacińskiej.

0: Zaryzykowałbym, że jest to pieśń o mężczyznach, którzy oglądają mecze, ale to absolutnie jest tylko i wyłącznie to jest niepoparte żadną wiedzą na temat tego, o czym śpiewa wykonawca.
1: Nie posiadam Wojciech wiedzy Janczarek. Na ten temat.
0: Nie posiadam, dokładnie, tak chciałem powiedzieć tak, jak mówią politycy. Nie posiadam wiedzy. Właśnie ja tej wiedzy nie posiadam. Dzień dobry, Wojtku.
1: Całe szczęście, że nie posiadasz wiedzy. To było coś strasznego. Prywatyzacja wiedzy ze strony Michała Żakowskiego. Dzień dobry. Pozdrawiam cię również.
0: Prywatyzacja i właściwie, wiesz, no to by było dość nieodpowiedzialne i egoistyczne.
1: Dość takie. Ale najpierw, zanim zapomnę, to chciałbym ci powiedzieć, że właśnie oblałeś egzamin na Argentyńczyka. Jakbyś kiedyś składał papiery o obywatelstwo, to na pewno ktoś zauważy, będzie miał to w archiwum. To nie była ręka Diego Maradona, to była ręka Boga, która pchnęła piłkę do bramki.
0: Ach, przecież ty masz rację. No i to cały czas jest tak funkcjonuje w Argentynie?
1: Oczywiście. Nie ma wątpliwości.
0: Słuchaj, ja mam wrażenie, że w kraju tak religijnym jak Liban też tutaj mógłbym nie zdać testu na Argentyńczyka i Libańczyka, który uwielbia argentyńską drużynę, bo to zdjęcie było w witrynie kawiarni, także to jest też wiele mówiące i powiem ci, że z taką pasją, jaką ja słyszałem tutaj o Argentynie i o drużynie argentyńskiej w piłce nożnej, o Brazylijczykach, to tylko mogłem usłyszeć, słuchaj, uwaga, o Niemcach i Francuzach. Ale nie, rzeczywiście, jeżeli chodzi o ekipy latynoamerykańskie, to jest chyba najmocniejszy akcent tutaj, z tego co widzę, jeżeli chodzi o oglądających mundial.
1: A piosenka, którą właśnie wysłuchaliśmy, jest w sumie bardzo interesująca. Znaczy, interesujący jest początek. Jeśli chodzi o temat Ganczarka numer jeden. Znaczy Ganczarek, jak nie mówi o ziemi, to mówi o tożsamości, prawda? No i ta piosenka zaczyna się od tego, że jestem Argentyńczykiem, pochodzę z kraju Diego Maradony, Lionela Messiego i chłopaków, którzy pojechali walczyć o Malwiny. To jest abecadło tożsamości państwowej. Znaczy na tym można powiedzieć, że od strony państwa chce się budować tożsamość argentyńską i w tym sensie można wręcz powiedzieć, że to piosenka propagandowa prawie.
0: Czyli Lionel Messi, czyli Diego Maradona, drużyna, ręka Boga i do tego wszystkiego Malwiny, Falklandy, że tak
1: Malwiny,
0: się wyrażę, brytyjską?
1: Oczywiście,
0: tak. No, zdaję sobie sprawę tutaj, że to są nazwy, które dla jednych są już nie do wymówienia. Myślę, że Argentyńczyk mówiący Falklandy to jest niemożliwe.
1: Nie ma takiej rzeczy.
0: I Brytyjczyk, który mówi Malwiny. No ale to jest spór i właściwie konflikt z lat 80. Ale zostawmy to na chwilę. Słuchaj, no dobrze, a co się dzieje w takim razie z tą yerba mate? Jeszcze wyjaśnijmy ten temat, bo mnie to bardzo nurtuje. Dlaczego ja tej yerba mate nie mogłem zobaczyć na ulicach i na bazarach tutaj? No może nie zwiedziłem wszystkich, tylko ze dwa, ale no nie ma.
1: No właśnie, trzeba było sprawdzić. Nie byłem nigdy w Libanie, ani w Syrii też nie byłem. Natomiast podobno właśnie te dwa kraje są największymi konsumentami w przeliczeniu na osobę yerba mate poza Ameryką Łacińską, co się wiąże trochę z tym, że tam była duża dość migracja bliskowschodnia, którą w Argentynie się określa jako to Turcy są, a to nie są właśnie, to znaczy nie są Turcy, tylko to są Syryjczycy i w mniejszym stopniu Libańczycy. No i część z nich wraca do siebie oczywiście i zabiera ze sobą yerba mate. I podobno do dziś, a przynajmniej statystyki to potwierdzają i niektóre zdjęcia i obrazki również, że rzeczywiście się te mate trochę tam zadomowiła w Syrii bardziej niż w Libanie. Więc tu jesteś usprawiedliwiony, że jednak w Syrii bardziej.
0: Dobrze, jeżeli tylko zobaczę yerba mate, robię zdjęcia i dokumentację. W takim razie jeszcze chwila futbolu, mundialu. Argentyna, Algieria, porażka Algierii, 3 bramki Argentyny. No to jest wydarzenie, które również elektryzuje Argentyńczyków i to jest coś, na co czekali oczywiście, prawda? Ale tu też ma ten kontekst polityczny.
1: Ja w tym momencie nie jestem w Argentynie, więc jakby nie widzę tego, nie mogę tego, że tak powiem, oglądać, tej atmosfery. Natomiast komentarze internetowe i niektórych znajomych są takie, że tej atmosfery jakoś tak nie ma w tym roku. Jakoś tak może nie ma tej radości, tego entuzjazmu festiwalowego, przepraszam, mundialowego, no bo są, powiedzmy, sprawy pilniejsze w sytuacji, jaką Argentyna przeżywa. Natomiast rzeczywiście ten mecz z Algierią, on się wydarzył 16 czerwca. I to jest krótka opowieść o tym, dlaczego niektórzy ludzie, ci, którzy się martwią Argentynę, Argentyńczycy, którzy się martwią Argentynę, bardzo by życzyli jednak reprezentacji, żeby przegrała jak najszybciej i wracała do domu. Dlaczego? No bo jak już wiemy, bo już nawet było tak całkiem niedawno, w przypadku Boliwii, jak są mecze reprezentacji państwowej, to wszystkie rządy starają się przepchnąć czy jakieś ustawy czy dekrety, które są niewygodne dla ludzi, licząc na to, że nikt nie zauważy, prawda? No i tak było w Boliwii niedawno, jak były baraże, w których Boliwia przegrała ostatecznie, ale miała duże szanse. Boliwia przegrywa baraże i nie dostanie się do mundialu, a w tym samym czasie prezydent Rodrigo Paz podpisuje dekret związany z komercjalizacją ziem rodzinnych, czyli tych pól rodzinnych, prawda? Co wywołało protesty, które od 2 miesięcy trwają w Boliwii, bo Boliwijczycy nie są tak oszalali na punkcie futbolu, żeby nie zauważyć, że ich się właśnie robi w konie. Argentyńczycy są trochę większymi gapami, jeśli chodzi o to. No już dali sobie wcisnąć między innymi właśnie tego 16 czerwca, kiedy wygrywali 3-0 z Algierią, prezydent Milei podpisał dekret, który pozwala mu na wskazywanie sędziów Trybunału Najwyższego Sprawiedliwości palcem, bez spełniania wymagań, które były stawiane wcześniej. A do tego jeszcze, w zasadzie nie do końca wiadomo, co się stało, ale widzieliśmy w telewizji izraelskiej, więc nie zrozumieliśmy, o co chodzi, ale w telewizji izraelskiej dowiedzieliśmy się, że właśnie tego 16 czerwca marszałek Sejmu argentyńskiego, prezydenta Kamara Diputados, Martin Menem, właśnie o korzeniach syryjsko-libańskich, żeby było śmieszniej, odwiedzał Izrael i coś tam podpisywał. Cholera wie co, prawda? Nie zostało to nigdy ogłoszone. Było w telewizji izraelskiej. Natomiast jest pewna widoczna jakby chęć rządu Javiera Milleya, żeby się do pana Netanyahu tam przykolegować i jakieś interesy nie do końca jawne z nim uprawiać. Więc to się wydarzyło tylko 16 czerwca, więc zobaczymy, co się będzie działo w daty kolejnych meczów reprezentacji Argentyny.
0: No dobrze, ale to rozumiem, że tutaj też wiążemy politykę, dlatego że te podpisy w trakcie meczów i kiedy emocje są zagospodarowane właśnie w postaci walczącej drużyny Argentyny, jest szału, tak jest, też są 3 telewizory, no to wtedy fajnie i myślę, że jest na rękę politykom podpisywać jakieś dekrety, które są, czy rozporządzenia, które są mniej popularne społecznie, tak? To masz na myśli również w tej opowieści o tym, co się wydarzyło, tak?
1: Tak. I właśnie nie rozporządzenia, tylko wyobraź sobie, że właśnie dekrety, bo to jest taka moda nastała. Ostatnio, wiesz, są takie mody, nie? W latach 70. była moda na dyktatury, w latach 90. była moda na prywatyzację wszystkiego, a teraz jest moda, proszę ciebie, na rządzenie przez dekrety i na mega więzienia. Teraz wszyscy obiecują, że zbudują mega więzienia, jak są wybory.
0: To znaczy, a mega więzienia dla kogo?
1: No, dla wszystkich tych złych, tych, co są źli. Nie wiesz, czy są źli? Źli to są przeciwnicy nasi, a my jesteśmy dobrzy, przecież to jest jasne.
0: No nie, no słuchaj, nie wiem, to akurat myślę, że powinno należeć do sądu i do tego typu działalności państwowej, gdzie będziemy mieli do czynienia z uczciwym rozsądzeniem, kto jest dobry, a kto jest zły i kto niestety jest skazany na więzienie i później wędruje do więzienia. To jest też skuteczność państwa, ale...
1: Takie mamy marzenie jeszcze... również.
0: Słuchaj, tu jest jeszcze jedna rzecz, która mam. To jest to, co się dzieje w Argentynie, czyli zamieszanie i to, co już powiedziałeś również o tym związkach argentyńsko-izraelskich, o tym też rozmawialiśmy w Tierras Raras, ale... co się dzieje w ogóle w Ameryce Łacińskiej i w innych krajach, bo to, co się dzieje w Peru, w Kolumbii, w Argentynie, no mamy te rządy już ustalone, że tak się wyrażę, ale przechodząc dalej do Peru i do Kolumbii, tam cały czas trwa jakieś gotowanie się polityczne.
1: Tak, w Peru nawet od 10 lat trwa, w 10 lat mieli 9 prezydentów.
0: 10 lat trwa w Peru. To jest piękne, że tak się wyrażę kolokwialnie.
1: W 10 lat mieli 9 prezydentów. To jest całkiem dobrym osiągnięciem, trzeba przyznać.
0: Mówiąc językiem sportowym, wynik. Dobry wynik. 10 lat 9 prezydentów.
1: Całkiem dobry. Prawie prezydent na rok. Więc teraz będzie kolejny prezydent, albo bardzo prawdopodobnie prezydentka Keiko Fujimori, czyli córka Alberto Fujimoriego, który był, jak wiemy, dyktatorem Peru w latach, czekaj, żeby nie walnął gafy, ale chyba około 90. Ale proszę sprawdzić. Natomiast jak to dyktator, nie był jakimś wyznawcą pokoju i delikatności, tylko raczej wsławił się tak zwanym mano dura, czyli rządami silnej ręki. No i Keiko Fujimori oczywiście jako córka swojego ojca proponuje mano dura, czyli rządy silnej ręki i cztery mega więzienia. Tylko cztery, bo jak zaraz dojdziemy do Kolumbii, tam kandydat 10 mega więzień proponuje, pewnie dlatego, że Kolumbijczyków jest więcej.
0: Słuchaj, no rozumiem, jak to się mówi, ironia zamierzona, ale czy w takim razie, skoro mówisz o tych mega więzieniach i tak, Argentyna, Peru, ile? 2, tak? A 4 w Kolumbii, jeżeli dobrze...
1: Nie, 4 w Peru, a 10 w Kolumbii.
0: 10.
1: No 10.
0: Widzisz?
1: To są chłopaki, znaczy, z fantazją są w Kolumbii, 10 razy.
0: To znaczy w Peru 9 prezydentów na 10 lat, tak? A w Kolumbii 10 więzień teraz, rozumiem, takie
1: tak,
0: statystyki.
1: Może dla tych prezydentów z Peru będą to więzienie, nie wiem.
0: Słuchaj, nie dam się wciągnąć w taką, rozumiesz, pułapkę publicystyczną, żeby tutaj zaocznie skazywać prezydentów Peru na więzienie w Kolumbii.
1: Natomiast, no jeden akurat siedzi, właściwie to więcej niż jeden. No, słucham cię.
0: To w takim razie powiedz mi jedną rzecz, to czy ten mundial, to co się dzieje w piłce nożnej, czy te wydarzenia, czy ta emocja jest rzeczywiście wykorzystywana politycznie w Ameryce Łacińskiej? No bo to jest niezwykle ciekawe, że przecież tym żyją ludzie, ale czy politycy naprawdę wykorzystują to celowo, by swoją politykę gdzieś tylnymi drzwiami wprowadzić i wprowadzać w życie?
1: No nie wiem, trzeba było zapytać Javiera Milei, ja nie miałem tej przyjemności. Natomiast no jest taka koincydencja, prawda? No jest taka koincydencja, że jak są mecze, to wtedy coś podpisują dziwnego. No więc jakby można myśleć o tym jako przypadku, a można myśleć jako nie do końca przypadku. Natomiast warto zaznaczyć, owszem, skoro już o to pytasz i o te emocje, ta emocja taka euforyczna, wręcz oślepiająca, ja bym powiedział, no to jest w Argentynie, prawda? Już w Boliwii, czy w tym Peru, czy w Kolumbii, ja bym nie przeceniał popularności futbolu, bo jednak jest może taki stereotyp, prawda, że ci wszyscy Latynosi to szaleją na punkcie futbolu, no i to nie do końca tak jest. Znaczy w przypadku Argentyny tak, ale w przypadku całej reszty w różnej mierze, ale raczej dużo mniej niż byśmy się spodziewali.
0: Mówiąc złośliwie, Kolumbia i Peru nie mają takiej drużyny jak Argentyna i nie mają Leonego Messiego. To jest jakby też oczywiste.
1: Całe szczęście dla nich, no.
0: No nie wiem. Tego akurat nie sądzę. Leon Messi jest świetnym piłkarzem i myślę, że tutaj halas, jeżeli chodzi o politykę. Natomiast co do Kolumbii, pierwsza tura wyborów wygrana przez... To jest koniec rozmowy, to już zakończmy temat. Na przykład, możemy tak powiedzieć.
1: Ale mówisz o Leo, czy jak chcesz skończyć temat, mówiąc o Leo Messi, który podawał rękę
0: Donaldowi Trumpowi. Że jest świetnym piłkarzem. No dobrze,
1: Donaldowi,
0: ale jest świetnym piłkarzem.
1: Rękę podawał i teraz już...
0: Trudno,
1: teraz to był jeden z
0: trudno.
1: Takich,
0: Donald
1: to
0: Trump jest takich... legalnie wybranym prezydentem. Słuchaj,
1: no to, ale ty
0: dobrze.
1: Mówisz, że nie chcesz mówić o polityce, a mówisz o Leo Messi, który podawał mu rękę, no.
0: A widzisz, no to jednak ta polityka i piłka nożna idzie w parze. Zresztą
1: no
0: w Argentynie, pamiętamy Mistrzostwa Świata w 1978 roku, to też była przecież polityka i organizacja Mistrzostw Świata, prawda? To też ma swoje konotacje polityczne. Dobra, słuchaj, ale Kolumbia, tam po pierwszej turze wyborów, no to jest też niezwykle ciekawa sprawa. Dlatego pytałem o ten mecze. Czy to się przekłada na wybory, na politykę, na decyzje i teraz na właśnie działania tych polityków, którzy no, coś mają zamiar zdobyć prezydenturę w Kolumbii czy w Peru.
1: Dobrze, to jeszcze skończę z tym Peru, że jeszcze są liczone głosy, teraz jest doliczone 99,5% głosów w Peru jest policzonych, co wydawałoby się, że to wszystkim o wszystkim to już rozstrzyga. Nie do końca, bo w ostatnim tygodniu no, była sytuacja, kiedy codziennie publikowane nowe wyniki, no i ta różnica między kandydatami, no to czasami to było 500 głosów, 1000 głosów. 5000 głosów na skalę kraju, prawda? No mówmy się, że 500 głosów na skalę całego kraju to jest właściwie nic. Więc raczej wygrywa ostatnio, w ostatnich dniach Keiko Fujimori. Wygląda na to, że ona wygra tą drugą turę, natomiast nie jest to jeszcze pewne. Natomiast jeśli chodzi o Kolumbię, no to rzeczywiście teraz, dokładnie w ten weekend, odbędzie się druga tura wyborów. Do tych wyborów podchodzi Iván Cepeda, który jest, pochodzi z bloku politycznego obecnego prezydenta Gustavo Petro. I tak zwany spoza polityki, bo to też modne jest, spoza polityki Abelardo de la Espriella. Jest tak bardzo spoza polityki, że wzbogacił się głównie jako prawnik grup paramilitarnych związanych tradycyjnie z polityką, a dokładnie z prawicą i mafii handlarzy narkotyków. Na ten zrobił dużo pieniędzy, teraz chce zostać prezydentem, obiecuje 10 megawięzień, 1,5 miliona hektarów dla agrobiznesu, fracking i wydobycie ropy naftowej. Fascynujący plan. Natomiast Iván Cepeda proponuje kontynuację reformy rolnej rozpoczętej przez Gustavo Petro, rozmowy z guerrillami, dalsze i zaprzestanie... Znaczy nie prowadzę... Tak, nie, znaczy z guerrillami czy z partyzantami. Nie myli z paramilitarnymi. Nie myli z paramilitarnymi. Paramilitarni są z prawicy, guerrilleros, czyli partyzantka jest z lewicy. Tak to się umówmy, jeśli chodzi o słownictwo. No. I bardzo ciekawe, bo najciekawsze z tego wszystkiego jest, jak to się geograficznie rozkłada. Geograficznie te głosy na Espriella i na Ivana Cepedy rozkładają się niemal identycznie jak w przypadku głosowania nad umowami pokojowymi, nad traktatami pokojowymi z FARC, czyli z tą największą, najbardziej znaną grupą partyzancką. To znaczy centrum kraju, które w Kolumbii możemy określić jako relatywnie zamożne, zorganizowane i wygodne i odległe raczej od bezpośredniej konfrontacji wojennej, to centrum kraju głosowało przeciw traktatom pokojowym. Natomiast cały margines, to co jest dookoła, głosowało za pokojem. Tylko że kwestia taka jest, że to właśnie ten margines naokoło, te wszystkie departamenty dookoła Kolumbii, jeżeli wyróżnimy to centrum, to wszystko to, co dookoła, no to tam się toczą walki. Tam jest konflikt, tak. To tam jest przemoc, to tam cię wyganiają z domu, to tam przychodzą ci do wioski i mówisz, że w 15 minut musisz się wynosić, bo będą strzelać i gwałcić, prawda? No więc tam ludzie głosowali za pokojem i teraz przychodzi pan Abelardo de la Espriella i on mówi, że nie będzie już pokoju. On tych wszystkich, tych guerrilleros to powystrzela i wprowadzi wielką wojnę i mano dura i silną rękę i po prostu ich wszystkich złapie i zastrzeli, bo tylko taki, on mówi, że tylko, że jedyny pokój, jaki jest możliwy, to pokój wprowadzony za pośrednictwem broni. No i wiesz, to jest wojna, która kilkadziesiąt lat już ma. Czy pan Espriella jest w stanie wszystkich po prostu powystrzelać w całej Kolumbii? No nie wiem, no ja mam duże wątpliwości. Więc jest zrozumiałe, że te departamenty, czyli województwa, powiedzmy, kolumbijskie, które rzeczywiście cierpią konflikt zbrojny, tą wojnę domową wielodekadową w Kolumbii, no raczej temu panu Espriella nie chcą swojego głosu oddać, wolą, żeby jakoś jednak dążyć w stronę pokoju.
0: I jeszcze druga tura przed Kolumbijczykami, czy
1: tak,
0: dobrze
1: teraz,
0: rozumiem?
1: Jutro, znaczy teraz, pojutrze, w niedzielę.
0: To spójrzmy na Kolumbię. Pan, z tego co rozumiem, nazywa sam siebie Tygrysem, tak?
1: Tygrysem, tak.
0: Espriella. No dobrze, to zobaczymy, co zrobi Tygrys, bo rozumiem, że w Peru też jeszcze sprawa się będzie liczyła, tak? Bo to jest dopiero
1: znaczy,
0: liczenie
1: cały
0: głosów.
1: Cały czas się liczy, tak. Mhm. Jest liczenie głosów, już od prawie dwóch tygodni jest to liczenie głosów, prawda? Natomiast no, wygląda na to, że jednak Keiko Fujimori w swojej czwartej, drugiej turze, jaką ma w historii, bo już wielokrotnie próbowała, wielokrotnie była kandydatką, wygląda na to, że tym razem wygra rzeczywiście. Chociaż południe Peru, niektórzy politycy z południowego Peru grożą, że jak do tego dojdzie, to oni się oddzielą. Założą niepodległą Republikę Południowego Peru. Bo znowu, wracając do tych map wyborczych, to w Peru bardzo jasno widać, że za panią Keiko głosuje znowu relatywnie bogate wybrzeże, gdzie są porty, w tym Lima. Natomiast za Sanchezem, za kontrkandydatem, takim centrolewicowym, nazwijmy go, głosują całe Andy bez wyjątku, cały ten kręgosłup andyjski zapomniany i całe południe. Do tego stopnia, że w dużych miastach południa, takim jak na przykład Puno, Sanchez, czyli kontrkandydat Keiko Fujimori, dostaje 86% głosów, a Keiko tylko 13%, prawda? Więc trudno sobie wyobrazić, jak teraz rządzić krajem, gdzie masz cały region, gdzie popiera cię raptem 10-20% osób, nie? To jest duże wyzwanie będzie dla niej.
0: Wojtku, na koniec proponuję, byśmy zaprosili do wspólnego przechadzania się po ogrodach, nawet 7 ogrodach, 7 stron świata na festiwalu w Łowiczu Wałęckim. Będziesz, prawda? Z tego, co pamiętam i z tego, co myślę.
1: Będę tam. To jest zdecydowanie moje ulubione wydarzenie tego typu w roku. W zasadzie jest to jeden z punktów, dla którego warto wracać z Ameryki Łacińskiej do Polski, żeby być na 7 ogrodach, łowić wałecki zachodniopomorskie i tam wymieniać się po prostu doświadczeniami, opowieściami, debatować na temat tego, co się na świecie dzieje.
0: I to jest przepiękne, co mówisz. Na chwilę wrócił jeszcze Mateusz Gasiński z Dobrej Fabryki. Będziesz się przechadzał po ogrodach, o których mówił przed chwilą tak pięknie Wojtek Ganczarek, który z Ameryki Łacińskiej powiedział, że przyjeżdża, by przechadzać się i spotykać z widzami, z ludźmi, którzy przyjeżdżają, by chłonąć opowieści o świecie.
2: Tak, ja też będę prosto z Libanu. 10-12 lipca będzie o Libanie, będzie o Ukrainie, będzie o tym, jak robić dobrze, będzie o mediach, o pomaganiu, o relacji mediów i pomagania, czyli tak naprawdę opowiemy też pewnie o nas w ogóle. Tak, więc będzie okazja do tego, żeby spotkać też ekipę Dobrej Fabryki. Zapraszamy.
0: Dobrze, to tyle. Mateusz Gasiński, Dobra Fabryka na Tierras Raras. A ty o czym będziesz opowiadał? Jeszcze powiedz na koniec, Wojtku.
1: Ja już się naopowiadałem. W tym roku tylko puszczę film. Będzie można zobaczyć film Ziemia dla niewielu o trudnym dostępie do ziemi w Patagonii. Taki film, który skończyliśmy w zeszłym roku, który odwiedza w tym roku różne festiwale w Brazyliach, Meksykach i Kolumbii, a także odwiedza Łowicz Wałęcki. Więc jeżeli ktoś by chciał zobaczyć ten film, to bardzo zachęcam. W sobotę, zdaje się, wieczorem będzie można ten film zobaczyć. Ziemia dla niewielu w Łowiczu Wałęckim.
0: Czyli Wojciech Ganczarek i jego film chętnie jadą do Polski, by wystąpić na festiwalu. No niebywałe. Wojtku, bardzo ci dziękuję. Krótkie słowo, o czym pieśń i musimy się pożegnać.
1: 23 czerwca w Polsce obchodzi się Dzień Ojca. Gratuluję ci, Michale, jako że też jestem ojcem i pozdrawiam wszystkich ojców, także mojego ojca, Ryszarda, pozdrawiam. I to jest piosenka właśnie Mi Viejo, mój ojciec, mój stary. To jest piosenka, która, jedna z tych piosenek, które właściwie w całej Ameryce Południowej są znane, chociaż śpiewa się głównie w Argentynie. Ja ją poznałem jeszcze dużo wcześniej, bo w Kolumbii. I tam różne piękne słowa dla ojca są. Ja przetłumaczyłem taki fragmencik. On ma dobre oczy i masywną posturę. Lata rzuciły się na niego bez przebierańców ani karnowału. Mi viejo, Piero.
0: Dla wszystkich ojców, naszych słuchaczy, patronów i w ogóle dla wszystkich ojców.

0: Foo Fighters, a powiem ci, że rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Polacy niekoniecznie lubią wesołego rock'n'rolla. To był bardzo dobry koncert, a tymczasem publiczność no nie dopisała, jakoś się tak złożyło. Niemniej bardzo dobry koncert, ale lubią wygrane. Polacy lubią wygrane. Okazuje się, że mamy o czym mówić i mamy się czym chwalić motoryzacyjnie.
1: Mamy. W zeszłym tygodniu, kiedy zaczynaliśmy do dechy, jeszcze się nie zaczęło Le Mans 24, a w tym tygodniu oczywiście już się skończyło. No i mamy powody do dumy, bo Inter-Europol Competition nie dość, że wygrał, to zajął dwa pierwsze miejsca w klasie LMP2. Są niesamowici, od 5 lat zawsze są na podium. Albo wygrywali, albo raz drugie miejsce. Coś niesamowitego, tym razem podwójna wygrana. Czapki z głów i no, nie wiem, co można dodać do tego wszystkiego. Cudownie, Mazurek Dąbrowskiego w Le Mans.
0: O, teraz powinniśmy zagrać trochę, ale można dodać to, że pracujemy nad tym, żeby rozmowa z turbopiekarzami była troszkę dłuższa i żebyście państwo mogli poznać to, co jest całym korem tego całego biznesu, który przynosi zwycięstwa w Le Mans. Ja tylko powiem, że pamiętam, mówiłeś, i to chyba ze dwa razy, o tym

0: halowaniu bolidów naszego zwycięskiego teamu. I pokazałem go, bo taki prowadzę kącik chłopak z konewką, i pokazałem go mojej gościni stałej, czyli dziewczynie od przesadzania, i ona miała łzy w oczach prawie, jak zobaczyła to piękne, naturalne, związane z przyrodą malowanie. Także to też tego typu wzruszenia były.
1: Pięknie. Przekażę w takim razie zainteresowanym stronom. To ja tylko dodam, że Robert Kubica tym razem poza podium, ale ja jednej rzeczy w tym Le Mans nie rozumiem i szczerze mówiąc to mnie irytuje, to znaczy tam się pojawia...
0: Nitki toru.
1: Nie, no balance of performance, czyli to jest takie narzędzie, które ma spowodować, żeby nie było dominacji jakiegoś zespołu. I okej, ja rozumiem, że Ferrari ostatnio wygrywało, tylko chodzi o to, że te najszybsze samochody są spowalniane, żeby wyrównać rywalizację, tylko że my nie wiemy, kto jak został spowolniony i w sumie dlaczego. I to jest takie trochę sztuczne sterowanie i to mi się bardzo nie podoba i bym chciał, żeby kiedyś to zmienili, bo no po prostu nie lubię. Jestem przeciwnikiem takiego balance of performance.
0: Rozumiem, a moglibyśmy jakby zastosować porównanie do trwającego mundialu. To jest trochę tak, jakby Francuzi albo Hiszpanie czy Argentyńczycy, albo no, wskazując po nazwiskach, Leo Messi, Cristiano Ronaldo i Mbappé dostali takie specjalne ciężarki na nogi, czy
1: na
0: coś
1: przykład,
0: takiego?
1: Tak, bardzo dobre porównanie. Albo
0: dziękuję.
1: Na przykład jakby Argentyna...
0: To jest chore.
1: Jakby Argentyna musiała grać o jednego mniej, bo są lepsi. Mm-hmm. No to dlaczego mają... Żeby było równo. Albo... Na przykład dwóch piłkarzy biega z takimi gumami na nogach, żeby nie mogli za szybko biegać. No to trochę jest tak i mnie to irytuje, no bo po to ktoś, inżynierowie tam siedzą i wymyślają coś w ramach reguł, żeby zyskać przewagę. A się okazuje, że nie można zyskać za dużej przewagi, bo jak zyskasz za dużą, to ci zabiorą. No i to nie ma sensu dla mnie. Jestem okay. przeciwnikiem.
0: Okej. Okay. Nie chcę tutaj nawiązywać do jakichś tematów równościowych, czy równo, to znaczy porówno, ale w sporcie to ma być tak, że kto lepszy, ten zwycięża. No tak mi się wydaje. Dla mnie to chore. Użyłem tego słowa dość takiego mocnego, natomiast rzeczywiście zgadzam się, że to nie w porządku.
1: Czyli tak jakby Usain Bolt biegał z takim małym spadochronem na przykład z tyłu, żeby inni mogli go dogonić, jak był w formie oczywiście. No i tyle. Także, ale i tak, wielkie brawa dla turbopiekarzy, bo im się należy jak najbardziej.

0: Le Mans, ale mamy jeszcze formułkę. Słuchaj, w Kanadzie to są te świszcze, o których mówiłeś, takie żyjątka, zwierzątka. Natomiast teraz ostatnio bardzo ogromną właściwie rolę odgrywają w wyścigach podczas Grand Prix jakieś przypadkowe kamienie. Czy to tego się nie da sprzątnąć? Czy jak to działa? Powiedz mi.
1: Nie no, żwir jest ważny, bo samochody utykają w żwirze, spowalniane są i właśnie chodzi o to, żeby wytraciły prędkość przed uderzeniem w bandę w razie czego. Wiem, do czego zmierzasz, ja tylko powiem, że dziwne rzeczy działy się w ostatnim wyścigu, bo w ciągu jednej minuty awariom uległy trzy różne samochody. Kimi Antonelli, Charles Leclerc i Gabi Bortoletto, tylko Oli Berman. Trzy samochody w ciągu niecałej minuty i stanęły właściwie. I tyle.
0: I ty wierzysz w przypadki? To jasne.
1: Nie wiem co tam się dokładnie, dlaczego akurat w takim jednym momencie. No to się zdarza rzadko. Poza tym były jeszcze dwa dziwne przypadki. Nico Hülkenberg rzeczywiście oberwał kamieniem spod innego bolidu i ten kamień trafił w takie miejsce, gdzie jest system ERS i wyłączył samochód. W sensie uderzył w taki czuły punkt. Się okazało, że tak jak są gąsienice w czołgu, tak widocznie bolid też ma taki słaby punkt i kamyk trafił w taki punkt, że się bolid wyłączył i on akurat zjechał do alei serwisowej i tam już został. Kiedyś był taki przypadek z Romanem Grożanem, że kamyk trafił go w palec i miał podejrzenie złamania palca. No bo rzeczywiście tam wystawał mu trochę z nad kokpitu, więc takie rzeczy mogą się zdarzać. Ale jeszcze był jeden dziwny przypadek. Nad kierowcami jest taki... Nad głową jest wlot powietrza.
0: Taki dość charakterystyczny.
1: Tak. I nad tym wlotem efektowy. Powietrza jest kamera. Jedna jest zawsze pomalowana na żółto, żeby rozróżnić kierowców. Że jeden ma żółtą, drugi ma czarną. I mu się obluzowała ta kamera. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Obluzowała się, więc jechał do alei serwisowej, no bo nie może jeździć z taką obluzowaną. I właściwie było po wyścigu. Także wyścig dziwnych zdarzeń. Ale jakby tego było mało, to pierwszy raz Ferrari wygrał Lewis Hamilton, siedmiokrotny mistrz świata. Oszaleli wszyscy w Maranello, tańczą do dzisiaj i się zastanawiają, jak to możliwe i czy Ferrari będzie walczyć o mistrza. Tyle wieści z Formuły 1.
0: Dziękuję ci bardzo. Ja powiem tylko tyle, że obyśmy nie zostali przez państwa uznani za jakichś propagatorów teorii spiskowych. To była zwykła relacja ze zwykłego wyścigu Formuły 1. W tej chwili jednego z najpopularniejszych sportów świata. Oczywiście w tym miesiącu musi ten sport ustąpić innemu, ale tu są nasi koledzy sportowcy, którzy mówią o mundialu więcej. My o F1.
1: Nie, czekaj, formuła nie ustępuje, no po prostu to się toczy równolegle.
0: Także, kawa nie wyklucza herbaty,
1: no,
0: szanuję.
1: Absolutnie nie wyklucza herbaty. Poza tym myślę sobie, że to wszystko, co się wydarzyło, i to nie są żadne teorie spiskowe, to jest po prostu archiwum X.

0: Taka troszkę inna wersja Archiwum X, Sandman Project, ale chciałem powiedzieć, że do Archiwum X nadawała się jeszcze jedna historia. I ją dodam. Po wyścigu w Monako, jak kierowcy przychodzą, mają takie specjalne stanowiska, na których jest woda, ręcznik i tam na przykład zegarek, bo muszą założyć, sponsor wymaga, tak? No i Kimi Antonelli, jak wygrał w Monako, to przychodzi, wszystko jest, ale...
1: Zegareczka nie ma.
0: Nie, ręcznika nie ma. Zniknął.
1: Serio? A zegarek był?
0: No tak. I się okazało...
1: ćwierć miliona euro.
0: Się okazało, że ten ręcznik buchnęła Kim Kardashian, bo przechodziło obok i coś jej spadło na skroń i musiała sobie zetrzeć ze skroni i jest dalszy ciąg tego, bo Mercedes sobie postanowił zakpić z tego i nagrał taki filmik, jak wszyscy pytają Kimiego, gdzie jest jego ręcznik i on mówi, że nie wie, gdzie jest jego ręcznik. I na koniec było tak, że Kim Kardashian przekazała specjalny ręcznik na następny wyścig i on się pojawił i się zastanawiam.
1: Człowieku, jak oni to dobrze robią.
0: Jak jest taka akcja, to gdzie Kim Kardashian kupuje taki ręcznik? Jaki to jest ręcznik? No nie może pójść do zwykłego sklepu i powiedzieć, poproszę ręcznik. To musi być jakiś ekstra ręcznik. I gdzie
1: Hermes.
0: Tacy celebryci jak Kim Kardashian kupują ręczniki? Czy to są ręczniki puchowo-muślinowe? Czy one są jeszcze z czegoś innego?
1: Kaszmirowe, Loropiana.
0: Loropiana.
1: Tak, to jest taka firma. Taka. Kto wie, ten wie. No ale rzeczywiście, mocne.
0: To co? Jeszcze jedziemy z Archiwum X? Nie, już, dobra, wystarczy Archiwum X. Dużo było różnego rodzaju przypadków. Nie wiem, czy to można zaliczyć do Archiwum X, natomiast sprawa moim zdaniem jest bardzo ciekawa. We Frankfurcie uruchomiono taki pilotażowy program i jest bardzo ciekawy. Otóż mają tam problem generalnie w Niemczech, że często na takich pasach, gdzie jeżdżą autobusy, parkują samochody.
1: Tak, ja tylko wyskoczę do żabki w przypadku Niemczech. Niemiec, przepraszam, to jakiejś innej żabki, no ale...
0: Jak jest takiego... żabka po niemiecku? Czekaj, sprawdzę szybko.
1: Coś tam jest... Frog?
0: Frage? Froge?
1: Nie. Michał, no nie możemy dawać dawać na antenie dowodów naszej niewiedzy. No. Dobrze.
0: Dlaczego nie możemy? Oczywiście, a co, musimy wszystko wiedzieć? Nie. Kleiner Frosch, to jest mała żaba, żabka. Frischnen, zdrobnienie od Frosch, czyli żabki, czyli... Frosch to jest żaba.
1: No dobrze, ale robimy 30 sekund reklamy dużej sieci handlowej. Nie wiem,
0: nie,
1: czy to dobry
0: pomysł.
1: To
0: jest o żabie.
1: W każdym razie, nie, to jest o parkowaniu.
0: Właśnie. Tak. No i wymyślili taki program, żeby w autobusach montować kamery i one nagrywają źle zaparkowane samochody. I wygląda na to, że to działa. 325 mandatów, 75 pouczeń, łącznie 400 interwencji wobec kierowców łamiących przepisy, a w pilotażu było tylko 10 autobusów.
1: A ja powiem ci jeszcze jedną rzecz, że ja wybrałem ten temat, bo tak, ja akurat go wybrałem, dlatego, że wydaje mi się, że bardzo fajnie by było taki program implementować do Polski. Nie chodzi mi jednak w naszym przypadku o to, żeby samochody źle parkujące śledzić, bo ja jakoś poruszając się komunikacją miejską, a robię to bardzo często, nie dostrzegam tego problemu u nas. Może mamy, nie wiem, szersze ulice w Warszawie albo coś takiego. W każdym razie uważam, że kierowców przekraczających przepisy, nie wiem, wyprzedzających na podwójnej ciągłej, zajeżdżających drogę i tego typu innych kierowców, żeby na przykład kierowca autobusu tylko klikał, w której minucie sobie chciałby ten materiał przejrzeć jeszcze raz. I wówczas wszyscy przy autobusach zachowywaliby się tak jak przy fotoradarach na przykład. Więc wydaje mi się, że takie urządzenie dyscyplinujące w postaci autobusu byłoby jak najbardziej wskazane. Co sądzisz?
0: Nie wiem, u nas jest jakiś z tym problem, bo pamiętam, że kiedyś była afera, że jakiś chłopak zrobił zdjęcie źle zaparkowanego samochodu i się okazało, że nie nagrał, kto jest w tym samochodzie i potem jego o coś oskarżyli, miał masę kłopotów, więc może Niemcy mają inne prawo. Chciałem też powiedzieć, że ja kiedyś zaparkowałem w Niemczech, w Berlinie, na takim pasie autobusowym z niewiedzy, bo w weekendy można było i był parkometr i zapłaciłem wszystko elegancko, ale się okazało, że tylko do poniedziałku, do tam 7 rano, o 7:15 jak przyszedłem, to już samochody nie było, bo został zholowany i musiałem zapłacić za holowanie, za mandat i to była bardzo nieprzyjemna w sumie historia, a ja naprawdę nie chciałem, tylko hotel dał plamę, bo to źle oznakował i wyszło do bani zupełnie. No, ale no, Niemcy się za to wzięli, mają na to pomysł, wydaje się, że to zadziała i w sumie to jest dobry pomysł. No, jakoś bym go u nas zaimplementował, masz rację, w jaki sposób? kurczę, musimy to kiedyś zbadać. Może ktoś coś wie więcej na ten temat, czy to by zadziałało, czy nie zadziałało.
1: A może...
0: Albo gąs, Radio 357.
1: A właśnie miałem podać te maile. Może państwo mają pomysł.

0: Do brzegu. Do brzegu zmierzają Chińczycy, a mianowicie może się okazać, na razie tylko może się okazać, że uratują europejską motoryzację. Uratują, czyli zachowają miejsca pracy. Dlaczego? Dlatego, że Unia Europejska zamierza chronić rynek europejski. Tyle tylko, że fabryki, a więc i miejsca pracy, mogą wykupić Chińczycy, żeby montować w tych fabrykach swoje własne auta. I wszystko wskazuje na to, że taki scenariusz do 2028 roku może mieć miejsce. Będziemy dywagować, czy to już według ciebie, Michał, przesądzone?
1: Nie, no nic nie jest przesądzone. Chodzi generalnie o to, że europejskie fabryki europejskich marek nie wykorzystują całych mocy przerobowych, a z kolei chińskie marki potrzebują takiej swojej przystani w Europie, żeby też móc produkować samochody tutaj, na przykład, żeby płacić mniejsze cła. No i ponieważ sytuacja na rynku motoryzacyjnym jest napięta, to sobie pomyśleli w tych chińskich firmach, a dotyczy to chyba 9 marek, że po prostu będą produkować w europejskich fabrykach. I ja sobie myślę tak, z jednej strony to jest ratunek tych miejsc pracy. Z drugiej strony to jest takie zdobywanie kolejnych przyczółków i mam wrażenie, że to trochę może być koń trojański. Mm-hmm. Jakby spojrzeć w takiej dłuższej perspektywie, no to jest pozyskiwanie nowych informacji na temat technologii, sposobu pracy, implementowania tego, co lepsze w danym środowisku, czy albo w Chinach, albo w Europie i tutaj na odwrót, krosowanie, zdobywanie doświadczeń, podpatrywanie. Nie wiem, czy ostatecznie to się nie okaże kolejnym gwoździem do trumny europejskiej motoryzacji. Bardzo bym chciał, żeby ktoś, kto się zna lepiej na takim biznesie, powiedział, czy to jest dobry pomysł, czy to jest takie doraźne ratowanie sytuacji, a w dłuższej perspektywie może się odbić czkawką. O, to tyle chciałem powiedzieć. BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Leapmotor, SAIC, XPeng i coś jeszcze. FAW, o, taki jeszcze koncert.
0: No, czyli te największe, które zdobywają przyczółki w Europie, mają już bardzo konkretne plany we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii będą budować, w Polsce już też powstają samochody w fabrykach Stellantisa, jednej z marek chińskich. Ja przypominam sobie, jak bardzo drwiliśmy, to było niestosowne, rzeczywiście niestosowne, nie wiem, 15, 17, 20 lat temu, z Chińczyków, którzy mierzyli na targach w Genewie samochody linijką i wchodzili na przykład pod podwozie. My sobie tam, wielcy znawcy, podziwialiśmy te samochody ze znawstwem, braliśmy materiały i różne takie historie. My, mówię, dziennikarze, czyli Michał, ja i nasi koledzy. No a później się okazało, że to mierzenie linijkami miało jakieś przełożenie na to, co się działo w Chinach, ale wiele lat temu. No i rzeczywiście, koń trojański to jest taka dobra figura, zwłaszcza, że wkrótce Odyseja Nolana wchodzi do kin.
1: Jakoś to można podciągnąć, myślisz?
0: Bardzo stosownie.
1: Będzie jeszcze jedna fajna informacja związana z Chinami i trzema dużymi markami europejskimi. BMW, Mercedes, Audi. Co mają wspólnego? A to za chwilę wyjaśnimy.

0: Od stycznia do kwietnia w zeszłym roku zgadnij, ile Mercedes sprzedał w Chinach hybryd plug-in. No ja ci podpowiem ci, ile było w zeszłym roku. 4171. Zgadnij, ile było w tym roku. Od stycznia do kwietnia.
1: Bo rozumiem, że mamy do czynienia ze spadkiem, zatem strzelam 2800.
0: 699. Hybryd. BMW sprzedało 116 takich samochodów, a auto wycofało hybrydy plug-in z oferty na rynku chińskim. No to teraz uwaga, z drugiej strony BYD w tym samym okresie w Chinach sprzedało 251 tysięcy hybryd plug-in.
1: Tysięcy?
0: Okay. Zikr sprzedał prawie 33 tysiące, Denza przekroczyła 20 tysięcy, Link & Co. sprzedał ponad 27 tysięcy. Mercedes 699, BMW 116, Audi wycofało. Dlaczego?
1: Bo... Oj, buddy, to jest decyzja polityczna. Tam powiedzieli w komitecie, że
0: nie
1: zakaz...
0: Nie do końca. Problem polega na tym, że te hybrydy oferowane plug-in, czyli takie, które można ładować z gniazdka, oferowane przez te marki wspomniane, premium, dają mniej więcej w okolicach 100 km zasięgu. A te chińskie poszły zdecydowanie dalej, czyli to są modele RF, tak się nazywają, czyli mają zdecydowanie większy zasięg. Większy zasięg, czyli tam nie wiem, spokojnie 200 km, a czasem nawet 300 km. I się okazuje, że po prostu klienci patrzą na to i chcą więcej jeździć na silnikach elektrycznych. Ja szczerze mówiąc tego nie rozumiem. Bo jeśli chciałbym jechać 400 km takim samochodem na silniku elektrycznym, to już bym sobie wybrał po prostu elektryka, a nie hybrydę plug-in. No ale z jakiegoś powodu te hybrydy plug-in cieszą się takim zainteresowaniem, a te europejskie marki nie dowożą.
1: No w każdym razie wszystko wskazuje na to, że się wycofają w ogóle z tego, bo to po prostu nie ma sensu. No nie ma sensu konkurowanie, bicie się z... kopanie się z koniem albo walka z Goliatem, jak się z Dawidem, a było się dopiero co Goliatem. No to trochę takie śmieszne, bo jeszcze do niedawna tego typu marki były przedmiotem marzeń obywateli państwa środka. Dzisiaj nimi nie są. Możemy na chwilę zostać w Chinach? Mm-hmm. Jeszcze przez chwilę. To ja odwdzięczę ci się inną historią. Kto mógł powiedzieć coś takiego? Procesy inżynieryjne muszą pozostać przejrzyste i możliwe do zweryfikowania. Koniec z samochodami typu fast food. Koniec z tandetą w motoryzacji. Kto mógł coś takiego powiedzieć?
0: O Rejusie, nie wiem. Każdy mógł powiedzieć coś takiego, jak to
1: taki
0: powiedział.
1: Taki z prezesów. No to chyba jakiś raczej taki musiał prezes mi... Rolls'a, nie? Mógł coś takiego powiedzieć.
0: Albo koniec z tandetą? No nie, no gdzie?
1: No właśnie, i teraz się okazuje, że powiedział to Li Shufu, szef Geely, jednego z większych koncernów motoryzacyjnych świata, właściciel między innymi Volvo, ale oczywiście też swoich marek chińskich właśnie. I włącza następny bieg Li Shufu. Mówi o tym, że tak, było najpierw kopiowanie, później włączenie technologii, ale też błyskawiczne reagowanie na potrzeby rynku. Między innymi mówimy tutaj o hybrydach plug-in. Błyskawicznie zmienianie z potrzeb, tak? Czyli zwiększanie na przykład zasięgu, zwiększanie szybkości ładowania. Ale to było kosztem jakości. A teraz Li Shufu mówi, że Chińczycy już to wszystko osiągnęli i będą robić auta A, trwałe, B, takie, na których można polegać, i to jest następna rzecz, która będzie się działa. Ja uważam, że dokładnie w tej kwestii 30 lat temu, w tej sytuacji 30 lat temu była Kia. Robili samochody, no takie powiedzmy niekonieczne, a później włączyli drugi bieg i to się udało. A Chińczycy właśnie są w tym miejscu.
0: Różnica jest jedna, moim zdaniem, dosyć zasadnicza. To znaczy Chińczycy są w stanie wyprodukować nowy model mniej więcej w 18 miesięcy. To jest ultra szybko. Europejczycy, jak się napną, w 3 lata, powiedzmy. To jest dosyć duża różnica, ale właśnie ten szybki proces odbywa się kosztem jakości. I ponieważ Chińczycy chcą budować swoją pozycję nie tylko na cenie, ale też na jakości, no to te całe procesy związane z weryfikacją, z podniesieniem jakości są dosyć istotne i dlatego chcą iść w tę stronę. Czy się uda? No to się przekonamy dopiero, zobaczymy, bo to jest taki plan, ale wydaje mi się, że diagnoza jak najbardziej słuszna. Coś do tego?
1: Wiesz co, bo część z państwa może może odnosić takie wrażenie, że bardzo często i dużo mówimy o chińskiej motoryzacji i tak będzie, dlatego że ona dominuje w tym takim dyskursie. Dużo się dzieje po prostu w tej sprawie. Natomiast to też nie jest do końca tak, że wszystkie firmy chińskie, wszystkie koncerny od sukcesu do sukcesu, bo są też takie, które sobie gorzej radzą i raz na jakiś czas ponoszą straty albo jakieś porażki. Na przykład BYD sprzedało ostatnio mniej i straciło trochę na wartości giełdowo, więc to nie jest tak do końca. Postaramy się z Michałem być obiektywni.
0: No, nie postaramy się, tylko jesteśmy.
1: Będziemy, przepraszam, zawsze. Jesteśmy i będziemy. Tak,
0: oczywiście.
1: Tak, tak mówię delikatnie, a tu trzeba twardo, tak? Mhm.

0: Resoraki.
1: Proponujemy różne utwory związane z topem motoryzacyjnym i pomyślałem sobie, że powinniśmy dołączyć jeden utwór z tej całej sagi, dlatego że to jest coś, co ewidentnie kojarzy się z motoryzacją. Są oczywiście, mogą być bardzo różne propozycje, ale ponieważ to my wybieramy do tego topu coś z Bonda, po prostu sobie wybierzemy to i koniec z Casino Royale.
2: Czy to jest najbardziej motoryzacyjna seria w historii światowego kina? Według mnie tak. Samochód gra tam rolę. No nie ma takich wielkich filmów, w których samochód gra rolę.
1: Filmów tak, ale całej serii?
2: No, no nie, ale... Filmów tak.
1: No film.
2: Oczywiście, ale tak, seria taka, że wszyscy czekają, tak? Wchodzi nowy Bond i wszyscy czekają, jaki tam będzie samochód. To jest oczywiste, więc rzeczywiście tak bym powiedział, że to numer jeden.

0: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda.
1: Skoda. No to co my tam teraz mamy na tapecie?
2: Nowe furki. Jedna z tych furek, o tak się mówi, samochody po prostu, jest jedną też z moich ulubionych. Bardzo zawsze lubiłem się poruszać tym samochodem i dostałem tę wiadomość i ucieszyłem się. Ale ty opowiesz o Audi A6 Allroad.
1: Ale czekaj, to ty mówisz o Audi, czy mówisz o jakiejś innej, o której powiesz za chwilę?
2: Nie, ja mówię o Audi.
1: O Allroadzie. Dobra, zaprezentowali Allroada w wersji kombi oczywiście i to jest pewnego rodzaju alternatywa dla SUV-ów, tak jak zawsze. Oferuje większy prześwit, operuje napęd quattro, jeżeli chodzi o ten prześwit 34 mm względem standardowego A6 Avant. Co ciekawe, nadwozie jest o 111 mm szersze od zwykłego Avanta i to jest po raz pierwszy w historii. Nigdy nie było szersze. A tu jest właśnie szersze.
2: Bo to takie dla Amerykanów może to o to chodzi, żeby tam są duże miejsca parkingowe.
1: Nie no wiesz, na Amerykanach to i tak kompletnie nie robi żadnego wrażenia, w związku z tym ma skrętną tylną oś, napęd quattro jest seryjny, są wersje, no właśnie, z hybrydą plug-in, o której mówiliśmy przed chwilą, czyli benzynowy silnik 2.0 turbo i silnik elektryczny w sumie 362 konie mocy, jest też diesel 3.0 V6 TDI z miękką hybrydą, 295 koni, 580 newtonometrów ceny. No to tam będzie powyżej 300 tysięcy, no 300 z hakiem, zaraz zerknę jeszcze na oficjalny cennik. Diesel jest tańszy od hybrydy, pewnie tam w okolicach 10, może kilkunastu tysięcy złotych. W każdym razie, fajne jest to i ja się z tego cieszę, że są firmy, w których ciągle wierzą, że kombiaki będą się sprzedawać, a ja lubię kombiaki i wolę kombiaki niż SUV-y i dlatego to budzi moją radość. O.
2: No właśnie, to ja chciałem jakiś argumentów użyć, dlaczego lubię ten samochód, dlaczego lubiłem go kiedyś i dlaczego lubię go teraz i dokładnie to są te argumenty. Bardzo, bardzo silnie uważam, że kombiaki to są fajne samochody, po prostu. I jeżeli jeszcze są czteronapędowe, jeżeli są leciusieńko podniesione, a nie takie wielkie jak SUV-y, no to tak, to jest dobre. I większość naszych znajomych dziennikarzy motoryzacyjnych właśnie w ten sposób myśli. Kombiaki wygodne, bardziej przyklejone do jezdni, a i tak wjadą tam, gdzie mają wjechać, zwłaszcza w tych wersjach uterenowionych. No to teraz ja powiem o dwóch słowach, bo wrócę do Le Mans, a tam właśnie podczas wyścigu, podczas weekendu Le Mans zaprezentowano no na razie koncepcyjne nowe pojazdy BMW sportowe. To M3, które będzie, nazywa się BMW M Concept Neue Klasse. No i cóż tu mamy? Pomarańczowe światła, jeżeli chodzi o przód, nawiązanie do generacji E30, nos rekina, tak nawiązujący do tej generacji i nawiązania do pojazdów klasy GT i do BMW M Hybrid V8 z wyścigów długodystansowych. Projektant tych samochodów mówi jasno, że tutaj każdy detal, wszystko co jest w tym samochodzie i co widzimy na zdjęciach na razie, to jest coś, co ma dodać nowych osiągów, ułamki sekund urwać, zasięg zwiększyć i to jest tak, jak ma to wyglądać. Z mojego punktu widzenia rzeczywiście te auta wyglądają bardzo sportowo, ale też z drugiej strony, czy są jakiekolwiek M-ki, które sportowo nie wyglądają? Chyba to jest jakiś powrót do przeszłości, do takiego polepienia samochodu z różnych koncepcji, tak bym powiedział.
1: To ja tak w takim razie cofnę się na chwilę do Audi A6 Allroad, bo szukałem tej polskiej ceny, nie ma nigdzie. Jest tylko niemiecka 77 250 euro, czyli w przeliczeniu zaczynamy od 327 tysięcy złotych. Jesienią będą te samochody. Jeżeli chodzi o M-ki elektryczne, ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że jesteśmy na pewnego rodzaju rozstaju dróg. I teraz
2: ale
1: tak.
2: Wiesz, że będzie i jedna, i druga.
1: Wiem, ale mówię o elektrycznych.
2: Tak, tak.
1: I dotyczy to wszystkich elektrycznych, sportowych samochodów. To znaczy, pokolenie, które kochało sportowe samochody, moc, dźwięk, czyli i nasze, i starsze, i trochę młodsze, ale nie dużo młodsze, zawsze będzie tęsknić za wersjami spalinowymi. A dla młodszego pokolenia te sportowe osiągi nie mają już takiego znaczenia. I mam wrażenie, że te wszystkie supersportowe elektryczne samochody są dla nikogo. Są pokazem możliwości, ale mam poważne wątpliwości, czy ktoś się będzie chciał kupować. Aha. Tak mi się wydaje.
2: Bo dla starszych, no tak, rozumiem, rzeczywiście, coś w tym może być.

0: Gdy Państwo myśleli o dzisiejszej muzyce, że jest przypadkowa, to nie jest, bo The Roots zagrają 7 lipca w warszawskiej Progresji. Z kolei David Byrne wystąpi na Openerze 3 bodajże dnia albo 1. Jakoś tak. A Opener wkrótce. A czym ty byś się wybrał na Openera? Czy wybrałbyś się tym, co chcesz, o czym chcesz opowiedzieć?
1: Nie wykluczam, bo to w ogóle jest taka piękna sceneria. Proszę sobie wyobrazić. Mini Cooper Cabrio, bo o tym samochodzie będę opowiadać. Wygląda jak samochód właśnie stworzony do tego, żeby w taki piękny, sobotni poranek pojechać po kawę, celowo wybierając najdłuższą z możliwych tras. Dach w dół, okulary na nos, czapeczka. Miasto jeszcze nie zdążyło się obudzić, a wy macie pod stopą 204 konie i taką obietnicę małego, zadziornego rozrabiaki. Pod maską dwulitrowy benzynowy silnik, 204 konie, 300 Nm, do setki 6,9 sekundy, maksymalnie 237 km na godzinę, chociaż zupełnie sobie tego nie wyobrażam w tym samochodzie. Średnie spalanie według producenta 6,5-6,9 litra, ale w praktyce można zejść nawet mniej więcej do 4 litrów na takiej drodze krajowej, w mieście pewnie 7-8 litrów. Ale Mini Cooper S przez lata nie był samochodem od po prostu przyzwoitych liczb. Był jak taki Jack Russell Terrier. Mały, głośny, nerwowy, gotowy rzucić się w każdy zakręt. Ta nowa generacja jest już nieco bardziej ułożona. Kierownica nadal jest precyzyjna, mięsista, daje trochę dawnej frajdy, ale reszta auta jakby nie jest do końca skora, żeby aż tak się bawić. Podwozie jest szybkie, lecz takie trochę mniej angażujące. Opony zbyt szybko poddają się pod sterowności, a masa bliska 1,5 tony skutecznie gasi taką lekkość, której oczekiwalibyśmy od Mini. No nie pomaga też fakt, że w Cooperze zabrakło łopatek do manualnej zmiany biegów, a 7-stopniowy automat nie ma takiego temperamentu jak wcześniejsza 8-biegowa przekładnia. Za to jako kabriolet Mini wypada super. Windshot skutecznie chroni kabinę przed zawirowaniami powietrza. Jazda bez dachu nawet przy 120 na godzinę nie jest uciążliwa. Windshot, czyli taka specjalna siatka, którą się montuje za przednimi fotelami. Wnętrze jest przytulne, nowoczesne, pomysłowe. Materiałowe wykończenie deski oraz boczków drzwi robi świetne wrażenie, a centralny, okrągły ekran ładnie nawiązuje do historii marki. Może czasami jest trochę zbyt skomplikowane i wybranie niektórych funkcji na nierównej drodze jest jak taka, nie wiem, walka z parawanem przy okazji sztormu nad Bałtykiem, ale poza tym to jest jeden z tych samochodów, do których się wsiada i ma się uśmiech na ustach i jak się na niego patrzy, to też się przechodnie uśmiechają. Jak na kabriolet tej wielkości, praktyczność jest nawet taka dosyć zadowalająca. Bagażnik 215 litrów, tylna kanapa, no i jednak bardziej pewnie na jakąś torbę albo teczkę niż dla dwóch dodatkowych osób, chociaż na krótkie dystanse myślę, że spokojnie dadzą radę. Ceny startują od 131 tysięcy złotych. Cooper Cabrio S kosztuje od 144. Taki testowany egzemplarz to już tam powyżej 160 tysięcy złotych. No i to jest właśnie pytanie, czy za takie pieniądze chciałoby się nie tyle stylu, tylko jeszcze trochę więcej osiągów, czy właśnie ten styl wystarczy. Ale tak jak powiedziałem, to jest taki, tak przyszło mi do głowy, jak taki kumpel, którego się znało z punk rocka i teraz też ciągle gra muzykę, to jest dobra muzyka, ale więcej jest popu niż punk rocka i zniknął i Rockes i Ramoneska i jest lepiej ubrany i ciągle jest super kumplem, ale już nie takim punk rockowcem.
0: Pazura nie ma, pazura nie ma. To ja powiem, też dopowiem właściwie, że jeździłem Cherry Tiggo 4 w wersji hybrydowej, ale dopiero go odebrałem. A jak odebrałem, to wsiadłem i nie mogłem ruszyć. A to dlatego, że nie wiedziałem, jak zwolnić hamulec ręczny. Okazuje się, że wystarczyło zapiąć pasy, o czym powiedział mi pan z miejsca, w którym samochód odbierałem, więc o tym aucie powiem później, bo dopiero go odebrałem, ale no, wygląda dobrze, jest duży.
1: Proszę zapiąć pasy, tak proszę jest. Się szykować w piękne podróże, bo to jest cudowny weekend. My już dziękujemy za to wydanie Resoraków.
0: Marcin Klimkowski
1: i Michał Gąsierowski zapraszamy jak zwykle za tydzień, w sobotę, o godzinie 7 rano. A teraz coś takiego właśnie do Cabrio by pasowało idealnie. I drzewa, i kręta droga, i słońce poranne, i okulary, i czapeczka. Wszystko się zgadza. Do zobaczenia, do usłyszenia, a za chwilę zaczyna się Bistro. Katarzyna Pruchnicka oczywiście poprowadzi tę audycję. Ja tylko dodam, że na Helu w ten weekend Hell Riders, więc tam będzie dużo fajnych samochodów. Proszę zajrzeć, jeśli ktoś ma blisko.

0: Dzień dobry, minęła ósma. Czy kawa już gotowa?
1: Bistro.
0: Katarzyna Pruchnicka, tak, to ja. Otwieram właśnie drzwi radiowego bistro. Za chwilę przekroczy te drzwi Michał Bonarowski i jak zwykle przyniesie naręcze ciekawych informacji. Wiem,

0: Słyszysz te oklaski, Michale?
1: Myślałem, że zagrasz cały ten 8-minutowy utwór.
0: Nie, ale wiesz co? Zaplanowałam tak, że ja na początek zabiorę nas na koncert. Wyobraź sobie, tam słychać oklaski, bo to jest koncertowe nagranie Use Me, Bill Withers. I tak pomyślałam sobie, że właśnie zaczniemy jak na koncercie.
1: Pięknie. Przypomniał mi się ubiegły tydzień, bo ja tego Państwu nie opowiadałem, ale ja byłem na takim mikrokoncercie Unplugged Tomka Lipińskiego.
0: Ja widziałam.

0: byłam na twoich social mediach. Opowiedz, proszę.
1: To było absolutnie uczucie, wrażenie i takie obcowanie ze sztuką, można powiedzieć. I też z młodością. No bo tak, tak, kiedy Tomek Lipiński...
0: Ze wspomnień, ze swoją, tak?
1: Kryzys, nagrywali płytę swoją pierwszą, to ja wtedy słuchałem jeszcze nie było Modern Talking, wiesz, jeszcze nie było takich tuzów nowoczesnej muzyki rozrywkowej, a no ale cóż, od dziesięciolatka fascynacje muzyczne były właśnie takie gdzieś w okolicy miększej muzyki, a nie takiej
0: Kylie Minogue.
1: A no właśnie.
0: Pamiętam z moim kuzynem, kłóciłam się o to, on słuchał Phila Collinsa, a ja Kylie Minogue i pamiętam, kłóciliśmy się, ja powiedziałam, nie no, Kylie jest w ogóle świetna. On powiedział, nie, czego ty słuchasz? Ja słucham Phila Collinsa.
1: Ja zapytałem Tomka Lipińskiego, jaką muzykę grałby 20-20-kilkuletni Tomek Lipiński w roku 2026. Bo Tomek to jest rocznik 1955, czyli no, już sporo rzeczy pamięta z ubiegłego wieku. Więc te fascynacje muzyczne oczywiście skutkowały tym, czym skutkowały, czyli tą falą punkową, właściwie później leciutko nowofalową, ale też przeplecioną reggae i innymi wpływami muzycznymi. Także nie zdradzę tutaj, w tej chwili nie ujawnię, jaka była odpowiedź. Odpowiedź była długa i podobno zabiłem ćwieka też w ten sposób, ale mam to wszystko nagrane u mnie na fejsie. Jak już jesteśmy przy wątkach leciutko martyrologicznych, to ja chciałem moją tutaj zgłosić martyrologię.
0: No proszę cię.
1: Ponieważ kilka dni temu z wielkim poświęceniem i z ogromnym, ale to absolutnie ogromnym napięciem i jednocześnie z wielką radością zasiadłem w jury serwarskiego konkursu, czyli Podlaskiego Święta Sera.
0: Super.
1: Nie ma w tej chwili konkursu ogólnopolskiego, zwanego ogólnopolskim. Mhm. A ten jest właśnie tak, przechwycił trochę tę rolę. 160 próbek różnych serów w 5 kategoriach.
0: I ty to jadłeś?
1: Nasze sześcioosobowe właściwie jury przez siebie przepuściło, tak można powiedzieć.
0: Ale Michał, ile trwają takie obrady, żeby zjeść?
1: Wiesz co, myśmy się strasznie spóźnili, to znaczy zaczęliśmy punktualnie, ale skończyliśmy prawie 3 godziny później, właśnie ze względu na to, że tak było dużo zgłoszeń. Te zgłoszenia przychodziły jeszcze tego dnia, więc to nie jest tak, że to było ułożone wcześniej. Co więcej, my się spóźniliśmy. Przyjechał minister rolnictwa, który czekał na werdykt i się nie doczekał. Niestety musiał pojechać, więc tylko nas pozdrawiał i wszystkich zgromadzonych, także nawet dla ministra rolnictwa nie zrobiliśmy tu wyjątku i nie przyspieszyliśmy pracy, bo naprawdę tak dużo było tego oceniania. O czym to świadczy? To jest 2 razy więcej niż w ubiegłym roku. To świadczy o tym, że serowarzy mają już większą odwagę w tym, żeby pokazywać swoje produkty, swoje dobre produkty. Mają też więcej wiedzy, bo było bardzo dużo różnych ciekawych pozycji, propozycji. Chociaż one się troszeczkę wyrafinowały, czyli to nie było do końca tak, że znowu i że 2 razy więcej to oznaczało, że 2 razy więcej wariacji na temat sera i produktów związanych z serem. Nie, raczej właśnie tu się troszeczkę zawężaliśmy. No i powiem ci, że jestem pod absolutnie głębokim wrażeniem. Zresztą jury było troszkę międzynarodowe. Tam był z nami przedstawiciel zupełnie innego kręgu kulturowo-serowego, czyli pan Serb. Tak, no akurat Bałkany to jest kraina bakterii kefirowych, jogurtowych.
0: Absolutnie, prawda? Ale powiesz mi o jego wrażeniach? Troszkę to mnie bardzo ciekawi, zachwycał się?
1: Myślę, że wiesz co, no tak, my Polacy to byśmy chcieli, żeby się wszyscy nami zachwycali.
0: Tak
1: jest, od rana, w sobotę. Wiesz co, to raczej nie był zachwyt, ponieważ jest fachowcem od lat, znającym się na serach i tego typu produktach, więc on był pełen uznania i jednocześnie był taki bardzo zaangażowany w to, co się działo. On też był chyba przytłoczony tą liczbą próbek, które stanęły do konkursu w pięciu różnych kategoriach. Więc tak można powiedzieć, że to były doceniane. Bardzo ciekawe jest się zderzyć właśnie z kimś z trochę innego kręgu smakowo, nie tylko kulturowego.
0: Trochę o to pytam. Coś smakowo. Go zaskoczyło może?
1: Tak, tak. Dużo było zaskoczeń. Super. Dużo było zaskoczeń serami dojrzewającymi, czyli taką bardzo dużą kategorią, naprawdę trudną, bo w tej kategorii masz też bardzo dużo różnych produktów. I oczywiście nasze twarogi zdobywają tutaj uznanie u wszystkich, więc i jury też bardzo doceniało. Więc ja tylko skrócę, że w tych serach dojrzewających twardych, to akurat sernica dolnośląska z takim serem, który my też tutaj degustowaliśmy kiedyś w cyklu naszych degustacji, musicie Państwo sobie znaleźć w podcastach, zdobyła pierwsze miejsce, przepraszam, najlepszy ser w kategorii w ogóle, tak, to tak z tych kilkudziesięciu serów. Było dużo złotych medali, właściwie wszystkie medale złote, które w tym roku były, prawie wszystkie, to są te, które mieliśmy w degustacjach srebrnych, połowa prawie, że...
0: Ty to wiesz, co wybierać, wiesz?
1: Wiesz co, no to nie ja wybieram, to ja nasze kryterium było takie, że to były sery przecież, które zdobywały nagrody w różnych konkursach. Ciekawostka w nazwach. Wiesz co, strasznie mi się podobają bardzo fantazyjne nazwy niektórych serów. Powiem ci, że w kategorii drugiej, czyli sery dojrzewające miękkie, najlepszy w kategorii, Matołek Arcymon zdobył taką nazwę.
0: Ale sobie złoty, w sklepach? Właśnie...
1: No tak jest sprzedawany, tak, pod takim, taką nazwą.
0: No ja wiem, ale no, tak w sklepach, ale na przykład w supermarketach. Matołka poproszę, pół kilo matołka.
1: O, ich nie ma w supermarketach, no, ponieważ właśnie skala produkcji jest za mała, żeby weszły do supermarketów, ale gdyby były, to na pewno byłoby to zabawne, gdybyś na rachunku widziała, co tu kupiłeś? No, matołka sobie.
0: No właśnie.
1: Ale na przykład Błękit Jeziora, też taka nazwa jest sera, tak? Kazik.
0: Kazik fajny.
1: Kazik fajny. Kazików jest kilka, więcej niż jeden, więc tych... Jest Jakubek, jest Cegiełka, o, na przykład. Taki ser nazywa się Cegiełka, dokładnie tak. Albo, uwaga, to będzie troszeczkę
0: dwie
1: z pazurem.
0: Dwie cegiełki, poproszę.
1: Biała Franca.
0: Biała Franca? Oszty Biała Franco.
1: Smerfus jest... No, takie są sery, takie są nazwy. Oczywiście jest Gruzin, bo były też sery właśnie w różnych typach. Polacy produkują sery nie tylko w tym typie polskim, typach polskich, ale także takich międzynarodowych. Dużo było takich mieszanek, na przykład z chrzanem. I to jest bardzo ciekawa rzecz. Ja wcześniej też mogliśmy to próbować, a tu się pojawiły w konkursie aż dwa, o ile nie trzy, takie produkty. No normalnie masz polski chrzan w polskim serze. To jest bardzo ciekawe.
0: Jakie to piękne połączenie wszystkiego tego, co u nas jest, prawda? Rośnie.
1: Tak, tak. No i oczywiście twarogi. No wiesz, twarogi są absolutnie topowe. Nazwoziłem do domu też dużo twarogów, mam w lodówce, siedzą.
0: A gdzie one czekają. Tu są? Dlaczego ja tu ich na stole?
1: Ja widziałem, że jest lodówka w sprzątaniu, dlatego nie mogłem przynieść do redakcji. Wśród innych wyrobów mleka, wiesz, takie rzeczy jak na przykład jogurty bardzo mocno stoją, labnych, czy nawet same pierogi z serem, bo one też były mocno promowane, w takim sensie, że było ich dużo, można było ich po prostu dużo spotkać. Śmietany. Rzadko mówimy o śmietanach, a tymczasem śmietany są fajne, łącznie z tym, że nie są to zawsze tylko i wyłącznie śmietany krowie, ale też i z mleka owczego. Bardzo przyjemne, bardzo gęste, aromatyczne, wiesz, takie... Aż by się chciało złapać łapką, wyciągnąć jak miś ze słoika z miodem, to właśnie taką śmietanę gęstą i później sobie taką rzecz podać na śniadanie. Było też trochę połączeń, ale mało, z owocami. To ciekawe, bo wydawało mi się, że tutaj też mamy dużo do powiedzenia jako Polacy, prawda? Jako serwarzy mogą tutaj nas bardzo zaskoczyć. I były oczywiście też lody z serem, ale my lody śledzimy, gdzie tylko się da. Tutaj taka dygresja. Ostatnio, kiedy przy okazji rozmowy z taką kolarką zaangażowaną, odezwało się też do mnie kilka osób. Na przykład są tacy rowerzyści, którzy jeżdżą po Polsce po to, żeby degustować różne rzeczy, na przykład lody. Mam takich państwa, znalazłem.
0: Ale na rowerach jeżdżą?
1: Tak, jeżdżą.
0: Wiesz,
1: na rowerach,
0: Michał,
1: po całej
0: idealne?
1: Polsce i jedzą lody i sobie notują, gdzie zjedli jakie lody, jaka lodziarnia jest fajna, jaka jest rzemieślnicza, jaka jest mniej rzemieślnicza. Fajne, nie?
0: To jest świetny sposób, ponieważ ja już, jeżeli o mnie osobiście chodzi, otworzyłam sezon lodowy, więc Katarzyna Pruchnicka prawie codziennie niestety obżera się lodami.
1: Zresztą niestety. Lody są dobre.
0: No ale pyszne oczywiście, tylko wiesz co, powinnam dołożyć do tego jeżdżenie na rowerze, żeby spalić te lodowe kalorie.
1: Kasia, no to ja nawet mam dla ciebie tutaj przyrząd, bo ja noszę ze sobą w plecaku różne rzeczy, jestem człowiekiem plecakiem. Ja ci pokażę ten przyrząd. Kasia, tylko państwu opiszę teraz. Tak?
0: Dobra.
1: Proszę bardzo. Ty patrzysz.
0: Ja patrzę.
1: I mówisz, co to jest.
0: Ach, to jest ta taśma. Mam taką, Michał.
1: No a gdzie ją masz?
0: A w domu.
1: No właśnie.
0: Ona tak leży na półeczce.
1: Zobacz, ja sobie będę mówić.
0: Tak.
1: Jednocześnie mogę wykonywać...
0: Ale przesuń się do mikrofonu
1: troszkę. Ćwiczenie fizyczne. Mogę też tobie udostępnić. To jest mięciutka taśma.
0: Ja wiem, znam taką. Tylko ja mam... Ty masz... Tak się rozciąga trochę. Ty masz taką zieloną, a moja jest fioletowa.
1: Jest wiele kolorów. Kolory oznaczają... twardość, tak? Ciężkość.
0: A to może moja jest taka twardsza?
1: Jest, mam taką czarną jedną.
0: Czarny pas.
1: No właśnie, dokładnie tak. Można sobie pas, nosić to jak pas do sukienki. Sukienki czy są spódnicy? Która?
0: No ale zobacz, jakbym chciała ćwiczyć i na przykład bym miała pas do spodni z tego pasu, a jakby bez tego paska, którym byłby ten pas, spodnie by spadały, to
1: worek.
0: Nie mogła.
1: Po prostu musisz nosić worek.
0: Ćwiczyć.
1: I to będzie najwygodniej. Ja czasem zadziwiam naszych sąsiadów tutaj z radiowych, dlatego że kiedy nie jadę rowerem, jadę do redakcji metrem. Uh-huh. Wychodzę z metra, zarzucam sobie na ramiona taką gumę i po prostu ćwiczę sobie przez te kilkaset metrów, kiedy idę z przystanku metra do redakcji. Powiem ci, że ludzie troszkę dziwnie patrzą, ale już przestali. Już jakoś tam widzą. Psy się trochę dziwią, bo to nie wiem, dziwadło jakieś. Także można sobie takie ćwiczenia zrobić i ty pod jedną ręką, Kasia, lody, a drugą tutaj przydepniesz sobie tę taśmę i będziesz jak hantle
0: bicepsy
1: ćwiczył. Ale wracam do naszych tematów, bo zagadamy. Zapowiadałaś, że będzie trochę o Śląsku. Owszem. Mhm. To ja tak szybko przejdę, a może zrobimy sobie jakiś quiz.
0: Ale poczekaj, to o serach jeszcze będziemy rozmawiać, czy ty już podsumowałeś?
1: Jak chcemy, to oczywiście będziemy rozmawiać. No, właściwie to musiałbym czytać listę nagrodzonych.
0: Nie
1: jest może taka ekscytująca informacja. Ważne jest, że takie podsumowanie można zrobić, że tych serów znowu dobrych jest coraz więcej. Mhm. Chyba będzie jeszcze coraz więcej. Z moich rozmów z serowarami wynika, że część z nich ma takie podejście konserwatywne, że nie chcą rozszerzać ani ilościowo, ani asortymentowo produkcji, bo chcą się skupiać, ale część chce, pojawiają się też nowi, młodzi, prężni, tacy jak my, młodzi, i oni też by chętnie więcej tych serów produkowali. Ja myślę, że dobrze się zaczął sezon, można jeździć w tej chwili po różnych festiwalach, jarmarkach, targach, próbować degustować, to na pewno warto. Miałem jeszcze taki pomysł o tym, żeby opowiedzieć, jakie kryteria stosujemy, ale chyba sobie odłożę to na przyszły tydzień, będzie też jakaś ciekawostka.
0: Odłożysz sobie na przykład. Dobrze, ale to my na przykład posłuchamy teraz piosenki.
1: Graj.
0: Ale poczekaj, bo ja bym chciała, tak przyszło mi do głowy, że skoro tak na samym początku audycji my mówiliśmy o muzyce, która tak nas bardzo, wiesz, taka trochę z przeszłości, nasza bardzo, no to ja powiedziałam, że słuchałam Kylie Minogue, potem słuchałam Roxette, no a potem to już wkroczyłam w grunge'ową muzykę, bo ja wyrosłam na grunge'u tak naprawdę, bo grunge trafił na moją najbardziej taką okres życia, w którym chłonęłam muzykę. No a potem, troszkę później, u mnie bardzo mocno pojawił się ten pan.

0: Bistro.
1: No i co? Fajnie było?
2: No tak, to już właściwie taka moja młodość późniejsza, bo ja to jeszcze głębiej sięgam do
1: annałów muzyki. To jest moja późniejsza, już taka byłam młodość, taka dwudziestoletnia, paro nawet, cztero.
2: Tak. To pięknie, Kasia, naprawdę, to bardzo ładnie. To ja wydaje mi się, że ja tutaj
1: siedmioletnia
2: sobie może wybrałem coś, co będzie następną piosenką, kiedy...
1: Tak, ale nie mów jeszcze, nie mów, wróć.
2: Także będzie, głęboko sięgniemy do annałów. Właściwie jeszcze na pergaminach spisywano nuty, z których później odgrywano na instrumentach strunowych.
1: Aj, no bo pojadę z Roxette.
2: Roxette to już nowoczesność jest w domu i zagrodzie. Zgodnie z tym, co zapowiadałem dosłownie przed sekundką, myślę, że sobie pójdziemy na Śląsk. Wiesz, Śląsk, fajna kuchnia. No Ślązacy teraz tam chcą zarejestrować język, my im trochę kibicujemy, a przy okazji, jakby się udało z językiem, to dużo różnych potraw nagle może zyskać drugie życie. Mhm. Bo my je znamy pod różnymi imionami. Ja ci, Kasia, będę teraz mówił, jakie dania zdobyły w 20. Festiwalu Śląskie Smaki Nagrody. 20. to już 20 lat. Spodziewam na kategorie, miejsca, w ogóle zespoły, dania. Ty będziesz mówiła, co to jest. Oczywiście będę podawał tylko te najtrudniejsze i potem sobie będziemy wspominali, bo część z tych dań to są takie dania właśnie naszego dzieciństwa albo naszej młodości, albo nawet i teraźniejszości. Były różne kategorie. Na przykład w kategorii amatorzy. To powiem ci, że tutaj chyba dość proste, że... Dobrze. Trzecie miejsce w kategorii amatorzy. Szpajza śląska mocha.
1: Szpajza? Szpajza, no to kromka chleba. Nie, to nie... Nie, nie szpajza. Nie.
2: To jest taki lekki deser z ubitych jaj i żelatyny w wersji kawałowej, bo mocha. Więc takie coś było. No i tam jajka, cukier, żelatyna, sok cytrynowy, mocna kawka jest do tego. Takie dla ciebie, Kasia, bo to kawa. Dlatego ja specjalnie takie coś wybrałem.
1: Dziękuję.
2: Myślę, się to z tym identyfikować. Albo na przykład oberiba.
1: Oby co?
2: Oberiba.
1: Oberiba? Mhm. To jakiś taniec jest, wiesz? Oberek taki, nie?
2: Tak, to jest taki taniec meksykański, bo oni tam krzyczą jarriba, jarriba, więc to jest właśnie to. Nie, to jest takie danie, potoczne zresztą określenie na rzodkiew albo kalarepę, na takie coś głęboko wodnistego.
1: Pięknie, mam kiszoną rzodkiewkę w słoiczku, wiesz?
2: Fajne, nie? Mm-hmm. A ile dni ma?
1: Oj, ona już ma sporo.
2: Bo z kiszoną rzodkiewką jest tak fajnie, że można już pierwszego dnia ją podgryzać i wtedy jest mało solna. Drugiego, trzeciego, każdego dnia zmienia kolor i jednocześnie stopień ukwaszenia, czyli praktycznie cały słoik jest taką naszą podróżą przez rzodkiewkę kiszoną. Bardzo, bardzo fajna rzecz. No dobra, to ja jeszcze u tych amatorów znajdę coś, ale to są... ale na przykład schab po myśliwsku z buchtami i zestawem kiszonek, to tak tematycznie.
1: No to te buchty, to takie bułeczki na parze robione, takie buchty, a czy kluchy? Buchty, kluchy? Michał? Tak. No buchta to taka pieczona na parze, taki kluch.
2: Drożdżowe.
1: Drożdżowe.
2: Ważne, że one muszą być
1: drożdżowe takie.
2: Jak najbardziej, tak. Kapuśniak, no to wiemy, co to jest kapuśniak, ale tu akurat zdobył z czerwonej kapusty. Kapuśniak z czerwonej kapusty, rzadkość, przyznaję.
1: Modrej.
2: Prawda? Fajna, mhm. Fajna by była taka. Tak. Taka kolorowa wersja. I to może być i świeża, i kwaszona, więc dobra inspiracja.
1: Bardzo.
2: Co dalej? Oczywiście pojawił się też twaróg z miodowym nektarem, bakaliami i z dodatkiem szczypty tradycji.
1: Miodowy nektar i twaróg.
2: To akurat jedno z kół gospodyń wiejskich. Ale też coś typowo śląskiego. Piękna nazwa. Mi się tak strasznie podoba ta nazwa. Ja myślę, że ona w filmie wojennym mogłaby grać. Karminadel z pire ziemniaczanym, żelowym pieczonym burakiem i crumble.
1: A ten żelowy.
2: Od gardla.
1: Ale to tak, wiesz, w takiej restauracji, bardziej takiej już restauracji?
2: Wiesz co, karminadel z jednej strony taka właśnie prosta
1: domowa,
2: potrawa,
1: prosta,
2: domowa, tak. kotlet można powiedzieć. Kotlet zresztą też słowo o innej proweniencji niż tylko polski, bo po polsku to siekaniec bardziej by było.
1: Tak?
2: No tak.
1: Ale to mielony.
2: No właśnie.
1: A schabowy?
2: A schabowy nie. Schabowy no to już byłby niesiekany i nie kotlet właściwie.
1: A co?
2: Medalion.
1: Albo...
2: Medalion też nie polskie.
1: No właśnie.
2: Ale żelowy pieczony burak i crumble spod gardla to jest fine dining pełną gębą, można powiedzieć, więc ten kardynał śląski się tutaj mocno łączy. Kołocz też był z kruszonką, z musem jabłkowym, krupniok w panko z pióre. Krupniok, czyli ta kaszanka.
1: Ale jak w panko, ale jak to wiesz, łączonie?
2: Panko, czyli w bułce można. No. Prawda? Tak, bo panko to jest taka bułka.
1: Znaczy fusion.
2: Fusion, bardzo fiu. Fusion. I to akurat pierwsze miejsce, ten krupniow w panko z piure z kapusty kiszonej i jabłkiem. Piure z kapusty kiszonej i jabłka, ciekawe.
1: Tak.
2: Mniej ziemniaka, więcej kapusty. Fajne.
1: Bardzo. No, do kaszaneczki, czyli krupnioka. Ideolo.
2: Piękna rzecz. Profesjonaliści też by taka kategoria była. To ja od razu do niej przejdę tutaj od trzeciego miejsca. Zerkniemy. Boczek wolno gotowany, glazurowany z piwem z chili, czosnkiem i miodem. Chlebem pszenno-orkiszowym na zakwasie i masłem z crème fraîche. Taki Śląsk daleki, tam sięgający już do Francji praktycznie aż, prawda? Bo ten crème fraîche mamy tutaj, śmietaneczkę naszą. Kapuśniak był zagęszczany masłem. Jak można kapuśniak zagęścić masłem? Odpowiedź brzmi pięknie.
1: A, no tak, no tak jak winegreci.
2: Po prostu dodajesz tego masła,
1: prawda?
2: Bo tak tu wiesz, coraz więcej, powolutku, oczywiście, żeby tam się nic nie ważyło, żeby to wszystko było takie bardzo rozciągnięte i to takie zagęszczone masłem. On się leje,
1: tak.
2: On się musi lać. To jest takie płynne, kapuśniaczane złoto, które wlewa się do filiżaneczki, a później jak podnosisz i spływa z łyżki, to jest tak gęste jak miód.
1: Rozmarzyłam się, Michał, jak o tym opowiadasz.
2: Do tego w tym daniu było, bo to był tylko początek, była tarteletka z cąbrem jagnięcym, pianka z ziemniaka, mu fusion tu mocny śląski jest, i puder spalonego ziemniaka.
1: Puder spalonego ziemniaka, zobacz.
2: Jak się przypalą ziemniaki w garnku, to ty nie mówisz, że ci się przypaliły.
1: Nie, w ognisku muszą, wiesz.
2: Nie, ty mówisz, że to jest celowo, na puder. Tylko strząsasz to, bierzesz na dłoń, dmuchasz i ten puder rozpełza się po całej kuchni, a właściwie po całym stole.
1: No ale poczekaj, z pudru możemy się trochę śmiać. Ja mam w domu już, jest u mnie w codziennym użytku puder z suszonych grzybów. To może tak spalę te ziemniaki i zrobię puderek.
2: Na przykład. Na przykład. Chociaż wiesz co, tak już zupełnie poważnie, to raczej powinno być mocno wysuszone. Opalane powinny być skórki tych ziemniaków.
1: Tak.
2: I to by zmielić można albo zetrzeć. To by było fajne. Inne dania te śląskie, no to znowu pojawił się karminadel, tyle że z dzika, też z pire ziemniaczanym, lody mizeriowe z kompresowanym ogórkiem. Ja się po prostu tego nie śmieję, nie, ale absolutnie, ja zabrzmiałem tak strasznie tutaj,
1: no
2: nie, prześmiewczo, absolutnie nie. Uważam, że to jest właśnie fajny pomysł, żeby sobie takie trochę inne rzeczy porobić, nie takie absolutnie klasyczne. I dalej jeszcze mamy dużo różnych, o na przykład szkoły, to były tylko miejsca trzecie, a mamy jeszcze na przykład na miejscach drugich profesjonalistów była takie danie, uważaj Kasia, próba uchwycenia istoty lasu.
1: Mhm. Ale to tak się nazywa dodanie?
2: Tak się myślałem,
1: że
2: dodanie to był to tatar z jelenia z kiszonym ogórkiem i marynowanym pod grzybkiem. Były sakiewki nadziewane duszą Beskidu. Jak można duszą nadziać sakiewkę? Otóż wkładamy tam pstrąga z Wiślańskiego Potoka i domową bryndzę na pesto z czosnku niedźwiedziego. Piękne? Piękne. Tak. Lejoki.
1: Kluski lane.
2: Zagadka dla ciebie. No, wiesz
1: nie?
2: co,
1: tak?
2: to są
1: nie.
2: takie, tak, lane, kluski można powiedzieć. W daniu całym były lejoki, mleczny twaróg z puszystym biszkoptem nasączonym nalewką z poziomek. Takie tutaj coś było ciekawego.
1: To taki trochę, wiesz, to takie trochę nasze tiramisu.
2: Prawda? Takie śląskie tiramisu.
1: Tak.
2: I jeszcze te poziomki. Oj, te poziomki. Oj. To jest coś. Nasz słuchacz przysłał, zaraz przeczytam, bo rozsypał się worek z listami.
1: To prawda.
2: Ludzie listy
1: Dziękujemy
2: piszą.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Listonosz jedzie, więc to na pewno będzie za chwilę czytane przeze mnie. Tutaj znowu był to karminadel tym razem z królika. Glazurowaną modro, czyli glazurowaną modrą kapustą z kiszonej kapusty czerwonej. Tak,
1: Ojoj, i podglazurowana, czyli taka skarmelizowana troszkę na patelni, tak? Dobrze
2: tak, dużo,
1: to sobie wyobrażam.
2: Tak, dużo kosmetyków jest w tych wszystkich daniach, bo znowu był puder z boczku. Zobacz,
1: z boczku?
2: Gdyby tak wypuścić taką serię kosmetyków, że byłoby masło, ale prawdziwe masło, nie że masło takie...
1: Ojej, ale te kosmetyki masło. Nie do twarzy, tylko kosmetyki do kuchni, prawda?
2: Puder z boczku na przykład.
1: Ale nie klep się po twarzy, nie mogę sobie wyobrazić,
2: że się... puder z boczku.
1: Nacierasz boczki,
2: Albo na przykład jak chcesz sobie zrobić brwi ciemniej, to z tego palonego ziemniaka
1: No, nie, albo z modrej kapusty pudełko.
2: Albo z fioletowo, takie różowo-fioletowe.
1: No, dlaczego?
2: Możesz sobie taki jak pyza na polskich dróżkach zrobić, wiesz, fioletowe tutaj kuleczki na policzkach, to właśnie z modrej kapusty.
1: Ja pomyślałam bardziej w taką stronę, żeby to były kosmetyki, to cudzysłowie oczywiście to słowo, kosmetyki do kuchni. Czyli na przykład właśnie masło wymieszane z pudrem z boczku, ale ja sobie jestem w stanie wyobrazić ten puder z boczku, bo jak my robimy, odsączymy jeszcze z tego tłuszczu i taki boczek surowy, plasterki upieczemy, to on jest suchutki do spudrowania, świetny.
2: Tak jest, on się nadaje jako na przykład szpatułka do nakładania jakiegoś kosmetyku na twarz. Był też na pierwszym miejscu strudel z gruby. Tak się nazywał. Czyli on nie był zrobiony z gruby, tylko że on jak pochodził z gruby, tak to rozumiem. Strudel ze śliwką sechlońską, karmelem z ciemnego piwa, lodami spalonego masła, kruszonką z kołacza i jadalnym węglem. No bo z gruby, czyli z kopalni. Takie coś tutaj było fajnego. I jeszcze króciutko przelecę przez ostatnią kategorię, która mi się tutaj gdzieś pokazała. Już.
1: Ale ja bym to wszystko jadła, Michał, wiesz.
2: Szkoły gastronomiczne.
1: Aha.
2: Prosta rzecz, ale to za chwilę, po tą prostą rzecz na sam koniec, co powiem. Natomiast było jeszcze, na trzecim miejscu. Drożdżowa fantazja. Deser drożdżowy.
1: No i co dalej? Co tam
2: no,
1: w tym?
2: Tam były różne rzeczy. Ciasto drożdżowe z mąki pszennej było takie. Był krem z pieczonej dyni z nutą pomarańczy i chipsem z jarmużu.
1: No ale gdzie tu Śląsk?
2: No właśnie, nie wiem. Może dynia ze Śląska pochodziła jakoś z jakiegoś pałacu.
1: Może dobra.
2: Gdzie tam Kopciuszek zajeżdżał i o północy musiał odjeżdżać, bo tam dużo zamków.
1: Tak, jest, prawda? Na dolnym.
2: Pierś z kaczki z sosem śliwkowo-piwnym, ciemnymi kluseczkami koktajlowymi i modrą kapustą z powidłami i majerankiem. Brzmi bardzo
1: bardziej
2: przyjemnie, ale ja już idę teraz wyżej, idę teraz już mocno. Rolada w Bali.
1: Ze mnie zamilkło.
2: Niech to pozostanie zagadką. O oberibie już mówiłem, tym razem w chrupiącej sukience. Taka była. Dobre te nazwy są. Rzymlok w bieli.
1: A cóż to jest rzymlok?
2: No też jest kaszanka lokalna, taka krupniokowata.
1: A pięknie.
2: Pięknie, prawda? Więc to było bardzo fajne. I jeszcze na wysokich pozycjach znowu się pojawił królik w śmietanie z karmelizowaną marchwią i kluseczkami. Jakaż to jest ironia w tym, że ten królik nie mógł tej marchewki schrupać, no bo on niestety już czekał.
1: No to takie ładne dopasowanie.
2: Żurek grzybowy z tupanymi ziemniakami i skwarkami. Fajne.
1: Ubitymi, ładne.
2: Piękne są te nazwy. No i to na pierwszym miejscu tatar śledziowy na tatarczuchu.
1: A cóż to? Tatarczuchu?
2: Właśnie. Tradycyjne, ciemne, gryczane pieczywo z tego regionu takiego bardziej jurajskiego.
1: Ale Michał, śledź i jeszcze z tą taką aromatem gryki, kaszy gryczanej. Cudowne połączenie to musiało być.
2: Piękne, bo to jest śląski śledź. Wiesz, oni tam tych śledzi mają tyle, bo przecież Śląsk ma dostęp do morza. Więc myślę, że to jest takie bardzo... Ale my się dzisiaj... Znaczy ja... Chichramy.
1: Troszkę.
2: Ale to troszeczkę dlatego, że wzbudził nasz poprzedni program tydzień temu, wzbudził wielkie zainteresowanie i przyszło mnóstwo różnych maili. Część do ciebie i do mnie, część tylko do mnie. Część właśnie tylko do ciebie. Ja zaciągnąłem tylko kilka z tych maili, bardzo dziękuję zresztą za wszystkie. Pan Jerzy do nas napisał, dlaczego Poziomka nazywa się Poziomką.
1: Dlaczego?
2: A właśnie. Otóż w Zielniku węgorzewskiego pastora Helwinga z przełomu XVII i XVIII wieku, pisze pan Jerzy. Pan Jerzy zresztą ma tytuł naukowy, więc tak można powiedzieć, że to co pisze jest bardzo prawdopodobne, ale nie zdążyłem jeszcze tego sprawdzić. Była zasuszona poziomka podpisana Pozimka. I to był pierwszy owoc, który pojawiał się w lesie po zimie.
1: Wiosną. Ale pięknie.
2: Także pozdrawiamy pana Jerzego bardzo z Węgorzewa. Napisał też do nas pan Kornel. Na zupełnie inny temat, pamiętasz, mówiliśmy o ferytynie, o tym, że warto jeść rzeczy z żelazem. Przy czym nie są to szczerbce, żeby sobie nie zrobić z zębów.
1: Nie, natkę pietruszki.
2: Tylko właśnie, dobrze zapamiętałaś. Natka pietruszki, Kasia, to jest akurat witamina C.
1: Ja wiem, witamina
2: raczej
1: C.
2: Burak.
1: Ale burak, natka pietruszki, a pamiętasz tą sałatkę? Serek?
2: No tak.
1: Ale po co?
2: Można dodać. No na przykład twaróg do plastrów, do cienkich plastrów buraka, takiego podgotowanego albo surowego. Jak surowego, to bardzo cienkich plastrów, takich, żeby to się dało jednak ugryźć. I do tego właśnie tą natkę pietruszki.
1: Nie, no klasyk, natka pietruszki, na przykład owczy twaróg jest cudowny z burakiem, a nie mogę jeść żółtych serów, Michał, wiesz? Robiłam sobie ostatnio lipidogram. Przepraszam.
2: To ja będę zjadał wszystkie, które do nas przyjdą, tak prawda? Tak jest najlepsze rozwiązanie. No więc pan Kornel do nas napisał, że przychodzi mu do głowy jeszcze jedna grupa osób, dla których taka dieta bogata w żelazo jest szczególnie istotna. I to są dawcy krwi, których bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo gdyby nie oni, to różnie bywałoby w niektórych trudnych...
1: Ja osobiście też dziękuję.
2: Więc taka była tutaj ciekawostka i jeszcze jedna, jeszcze długą korespondencję prowadziłem z panem Tomaszem a propos... Zaczęło się trochę od airfryera, ale zeszliśmy na patelnię, no bo wiesz, to jest taki wybór, ty jesteś patelniowa, a są państwo, którzy mówią, że na airfryerze też można fajne rzeczy zrobić i pan Tomasz jest w twoim teamie. Czyli mówi, żeby spróbować koniecznie patelni stalowej. Wiesz, taką patelnię trzeba wysezonować odpowiednio.
1: Tak.
2: Tutaj pan Tomasz pisze, że przez wiele lat używał innych, no jak wszyscy, tak jak my, jak ja na przykład. No i bo słyszał, że się wszystko przykleja. Ja nadal w to wierzę, panie Tomaszu, że się wszystko przykleja do takiej...
1: Do
2: stalowej patelni. No, ale potem się przekonał, że trzeba byłoby ją dobrze wysezonować i to jest długi przepis na to, jak się sezonuje. I później, według pana Tomasza, takie królewskie steki bez grama tłuszczu można przygotować, bo właśnie na dobrze przygotowanej patelni nic się nie będzie przylepiało. Więc ważne jest jeszcze grubość tego, co się znajduje między tą warstwą, na którą kładziemy, a tym, co jest na palniku. I tu 3 mm to najmniej. I jeszcze patelnie żeliwne. Też są fajne. Pan Tomasz tylko zwraca uwagę, że jeśli będziemy taką hipsterską patelnię kupowali, to żebyśmy nie kupowali z uchwytem z płaskownika, czyli tak zwanym z płaskownika, czyli żeby tam była jakaś ochrona, żeby się nie poparzyć.
1: Tak.
2: To rzeczywiście fajna by była. 24-28 rozmiary bardzo zacne. Tutaj pan Tomasz kończy naszą korespondencję, że to będzie szczęśliwa domowa inwestycja, czyli szczęście, patelnia przynosi szczęście.
1: Wiesz co, ja się zbieram ostatnio na wymianę patelnianą, bo tam jedna patelnia już absolutnie już kupiłam sobie, ale jeszcze się nie odważyłam tej metalowej, takiej w sensie żelaznej czy jakiejś.
2: Kasia, no to zróbmy serial. Ty kupisz taką patelnię, wysezonujesz. Mamy tu taką bardzo śmieszną kucheneczkę.
1: W piwnicy na sezonowanie? Co ja mam z nią zrobić?
2: Jest, niech ona sobie dojrzeje. To prawda.
1: No,
2: więc takie coś byśmy sobie porobili. A skoro już tak mocno sięgaliśmy do archiwów muzycznych, to ja bym teraz zagrał coś, co w czasach mojego dzieciństwa było bardzo wielkim przebojem i dodatkowo jeszcze był do tego piękny teledysk.

0: Ze względu na scenariusz tego teledysku raczej nie został on nagrany w naszych czasach, ponieważ był bardzo niegrzeczny.
1: Ale bardzo się miło zrobiło, wiesz, naprawdę. Mhm. Może to jest jakiś pomysł, żebyśmy tak sobie też muzycznie, Michał, raz na jakiś czas wybierali.
0: Retro. Retro.
1: Wybierali taką naszą ulubioną piosenkę, niekoniecznie z młodości, a może ze starości też coś wybierzmy.
0: Może być, no ja na przykład Bogu Rodzica bym tutaj zaserwował, ale tak już poważnie, fajny pomysł, będziemy to robili.
1: Tak? Dobra, tak?
0: Dobry pomysł, dobry, musimy w takim razie wcześniej, Kasia, się tutaj spotykać w studio i...
1: O nie, co ty, wybieramy raz, dwa, trzy na bieżąco.
0: Wyboru takiego przemyślanego.
1: No to przemyśl to wcześniej, a tu trzaśniemy i ten...
0: I potem wydamy taki album, muzyka... Z bistro do bistro.
1: No przecież w restauracjach, w bistrach...
0: Jest
1: muzyka. No właśnie.
0: Czasem bywa, tak.
1: Tak. Nie wiem, czy przy Nirwanie będzie się dobrze jadło.
0: O teledysku, tam występował taki właściwie menedżer, dyrektor, prezes, tak można powiedzieć.
1: Tak.
0: A pamiętasz, jak pytałaś, co jadają prezesi?
1: Tak.
0: Ha! I że oni najprawdopodobniej to jadają tylko same ostrygi.
1: I czy jedzą kanapki, na przykład zabierają kanapki.
0: Jedzą kanapki. Mhm. Mój gość, mój rozmówca, z którym rozmowę za chwilę tutaj usłyszymy, on troszeczkę ujawnia, ale to jest, łatwo mu jest, bo jest akurat prezesem Związku Polskie Mięso, czyli interesuje się tym, co jest związanego z polskim mięsem biznesowo.
1: Kanapka z szynką i serem do szkoły, pamiętasz?
0: Może być, ta taka długosezonowana w torbie.
1: Taka,
0: że jak już koniec roku i właściwie teraz się zbliża ten okres w roku, kiedy trzeba wyjąć kanapki z marca.
1: Za łóżka na przykład, bo dziecko
0: załóżka,
1: nie chciało się
0: tam cywilizacja przyznać. Już rozwinięta i właściwie można już zacząć świętować wakacje. My jemy mięsa całkiem sporo w Polsce. Niedawno był Dzień Mięsa.
1: Tak.
0: Równo dwa tygodnie temu, można powiedzieć. Jest taki trend odchodzenia i są różne diety promięsne, więc jesteśmy trochę na rozstajach, moim zdaniem. No jest dieta karniwora, w niektórych dietach, czy stylach odżywiania właściwie, na przykład w keto, no to mięso gdzieś tam jest wysoko, prawda, szczególnie takie tłuste.
1: Kurczę.
0: Abstrahuję w tej chwili od zdrowotnych tematów. My czasem się tu zdrowotnymi tematami zajmujemy, ale wracam do tematu naszej rozmowy o mięsie. O mięsie, mięsie, są tacy, co jadają, są tacy, co nie jadają. Co ty jadłaś mięsnego niedawno?
1: Ostatnio?
0: Dobrego?
1: Nie wiem, ale coś tak czuję nosem, że będę jakiś pasztecik za 15 minut jadła.
0: Dobry pomysł.
1: Tak czuję nosem.
0: Ja zapytałem Witolda Chońskiego, jak zmienia się postrzeganie i używanie mięsa w Polsce. Wiesz, tu będą cyferki. Tu będą cyfereczki. Ja będę za chwilę te cyfereczki podawał na koniec audycji. No, bo trochę deklarujemy odejście, a trochę nie. Więc zacząłem od tego, jak zmienia się to nasze postrzeganie mięsa.
2: Mięso nadal stanowi istotny element naszej diety. Widzimy oczywiście pewne zmiany, jeśli chodzi o podejście bardziej młodych ludzi. I tutaj widzimy pewną tendencję do diet roślinnych, do mody, która za tym idzie. Natomiast myślę, że nadal mięso pozostanie elementem naszej diety, zrównoważonej diety. Ja myślę, że nawet na świecie w tej chwili tendencja jest taka i również naukowcy zaczynają to potwierdzać, że to spożycie mięsa wcale nie jest złe. Bardziej trzeba by się zastanowić nad tym, w jaki sposób go konsumować, czy też w jakiej ilości. Przesadzanie z dietą w którymkolwiek kierunku, czy brak mięsa, czy za dużo mięsa, wszystko jest źle. Wszystko musi być zbilansowane, zrównoważone. Wtedy dieta jest pełnowartościowa i przynosi organizmu najlepsze efekty.
0: A więc umiar. Przede wszystkim umiar. No a czego my szukamy w mięsie? I jak to się zmienia w czasie?
2: Kiedyś konsument szukał przede wszystkim w mięsie pokrycia wartości odżywczych. Później społeczeństwo szło bardziej w kierunku bezpieczeństwa żywności. Później w przypadku niektórych już bardziej rozwiniętych społeczeństw, wcześniej to zaobserwowaliśmy, było dążenie do wysokiej jakości produktów, czyli potwierdzenia produktów certyfikatami jakości. Takie certyfikaty powstawały na poziomie Unii Europejskiej, krajów i nadal powstają. Następnie dążenie do dobrostanu zwierząt. Dzisiaj oprócz tych wszystkich, które już wymieniłem, dochodzą jeszcze kolejne. To jest wpływ na środowisko, to jest wpływ na emisję CO2. To jest wiele jeszcze innych czynników, które dzisiaj społeczeństwo bierze już pod uwagę przy wyborze produktów, nie tylko mięsnych, ale generalnie wszystkich. Jakie niesie to za sobą skutki chociażby dla środowiska?
1: To bardzo ważne.
0: No to tak. Jesteśmy trochę coraz bardziej świadomi, chociaż oczywiście pewnie w jakichś miejskich bardziej bańkach. Przepraszam, bo nie chodziło mi tylko o miejskie, ale w ogóle o takich bańkach ludzi zainteresowanych tematami zdrowotnymi i innymi. Ale prawda jest brutalna. W Polsce po prostu mięso jest bardzo tanie. I dlatego my odreagowujemy te dziesięciolecia niejedzenia mięsa, dziedziczone przez pokolenia,
1: tak,
0: ponieważ nam się wydaje, że dzięki temu jedzeniu mięsa jesteśmy w tej lepszej grupie społecznej. Tak, tak to można też interpretować. I jemy go dlatego bardzo, bardzo dużo. A jak z jakością mięsa?
2: Konkurencja powoduje, że mamy codziennie albo co drugi dzień jakieś promocje na mięso, na wędliny, na owoce, na warzywa, na wszystko praktycznie. Patrzymy poprzez pryzmat ceny, niskiej ceny i promocji, a nie jakości czy wartości. Więc tutaj rzeczywiście te wojny cenowe powodują trochę odejście od tych pewnych standardów, natomiast myślę, że my musimy budować te standardy, musimy pokazywać konsumentowi cały łańcuch produkcyjny, czyli tak naprawdę ciężką pracę rolnika od samego początku, ciężką pracę później hodowców, ciężką pracę przetwórców, dystrybutorów od samego pola do talerza. I tutaj też widzimy pewne też trendy konsumenckie. Konsument dzisiaj jest coraz ma mniej czasu. Biegnie, niestety widzimy to po sobie również przecież. My kiedyś mieliśmy na wszystko czas, mogliśmy ugotować w domu obiad. Dzisiaj nie ma na to czasu, więc wybieramy produkty, które szybko możemy przetworzyć na obiad, czyli albo produkty gotowe już, albo produkty półgotowe, takie, które szybko pozwolą nam przygotować danie nawet dla całej rodziny. Więc te tendencje widzimy. Widzimy diety pudełkowe, widzimy inne rzeczy. Natomiast to mięso zawsze stanowi ten element każdej tej diety, czy pudełkowej, czy tych szybkich dań gotowych, czy też tej wojny niestety cenowej.
0: A ja to tak myślę, że to jest taka trochę nasza mityczna przeszłość, że mieliśmy na wszystko czas kiedyś, że tak to takie to życie było proste. No tak wspominamy te najmilsze rzeczy z historii, ale bywało różnie i też się spieszyliśmy i w poprzednich dekadach i poprzednie pokolenia też musiały zdrowo zasuwać, więc tego czasu to raczej nie zawsze było tak dużo. No, prawdą jest, że mamy to mięso wszędzie wokół nas. Wiesz, jakie ja mam marzenie związane z mięsem?
1: Nie, ale ciekawa jestem.
0: Ja bym chciał, żeby powszechne już było takie mięso komórkowe. Czyli takie mięso bez zabijania zwierząt. Ale mięso, nie jakieś falafele takie udające mięso, prawda? To
1: musiałbyś mnie do tego przekonać, Michał,
0: nic
1: wiesz?
0: Tych rzeczy. No i tak, wiesz co, ponieważ prezes Choiński zna się trochę na tym, to ja go, na mięsie, to ja go postanowiłem o to zapytać, czy się doczekam?
2: Ja myślę, że to jest jeszcze duża, duża odległość. Dzieli nas od produkcji mięsa komórkowego do postaci takiego, gdzie konsument nie będzie się bał go w ogóle spożywać. To odległe lata. To chociażby pokazuje na przykładzie produktów genetycznie zmodyfikowanych, czyli zbóż, roślin, soi. Tam, gdzie się mówi już o produkcji modyfikacji genetycznej, tam już konsument do tego podchodzi z ostrożnością. Mięso komórkowe to też podobny produkt. Też nie wiemy, jakie skutki tak naprawdę on przyniesie dla osób konsumujących tego rodzaju mięso. Wobec tego moim zdaniem w ogóle powinny być wdrożone przede wszystkim badania skutków spożywania takiego mięsa, bo to nie jest coś, co powstało naturalnie. To jest coś, co powstało syntetycznie. Wobec tego musi to zostać przebadane, zanim zostanie dopuszczone w ogóle do konsumpcji.
0: No tak trochę zachowawczo podchodzi prezes Witold Choiński do tych kosmicznych technologii. I teraz, Kasia, szykuj się, bo teraz już będzie trochę odpowiedź na twoje pytanie, co jadają prezesi. Taki cykl moglibyśmy zresztą zrobić. Co jadają prezesi?
1: I będziemy prezesów zapraszać sobie.
0: Nawet zdalnie, prawda? Żeby nam powiedzieli, co jedzą na śniadanie. Czy to jest kanapka, czy to są ostrygi, czy to są przegrzebki, czy to jest foie gras na przykład, albo jakieś inne coś.
1: Ja naprawdę bym marzyła o spotkaniu z takim prezesem, prezeską, która zabiera sobie po prostu kanapki do pracy. Czekamy, to jest taki odzew. Zapraszamy prezeski i prezesów.
0: Prezesi, piszcie do nas maile. Co jecie na śniadanie?
1: I prezeski.
0: I prezeski. I tak. Co dajecie na śniadania innym, jeśli komuś dajecie?
1: Albo
0: co
1: dostajecie? Jeśli porozmawiać, to my też przyjmiemy tu.
0: Oczywiście, wszystkich prezesów tu przyjmiemy, na przykład całą polską wierchuszkę giełdy, żeby oni przyszli do nas naraz i opowiedzieli nam, co jadają na śniadanie, to by było super.
1: Tak.
0: A posłuchajmy, co jada prezes zawodowo związany bardzo z mięsem, Witold Choiński.
2: Tradycyjnie kotlet schabowy. Generalnie jestem mięsożercą. W mojej diecie stosuję mięso. Najczęściej sam je przygotowuję, bo lubię to robić. Mam bardzo różnorodną kuchnię, jeśli chodzi o mięso. Od indyka, drobiu, wieprzowinę, wołowinę, królika. Wszystko ma swoje miejsce w zależności od tego, kiedy, ile mam czasu, żeby poświęcić na przygotowanie danego dania.
1: Ale wiesz co, królika to bym zjadła.
0: Kanapkę z królikiem.
1: No nie, nawet nie kanapkę tylko. Rozmarzyłam się.
0: Było o mięsie, to ja szybciutko o grillu, ponieważ jest czerwiec miesiącem grilla, lipiec miesiącem grilla, sierpień miesiącem grilla, może nawet i pociągniemy do września.
1: Na pewno pogoda będzie ładna.
0: Zjadamy coraz więcej mięsa grillowego i takie są dane w tej chwili. Między innymi w sezonie tym letnim taka produkcja kiełbas to jest 44 tysiące ton miesięcznie. Tyle się w Polsce produkuje. Troszkę jest importu, ale niewiele. A poza sezonem o prawie 10 tysięcy ton mniej, czyli 1/4, 1/5. Mhm. Tak właśnie wygląda nasz grill. Dodatkowo jeszcze keczupu, hektolitry, bo 220 tysięcy ton keczupu w 2024 roku. Tyle Polacy potrafimy.
1: Musztarda?
0: Zjeść oczywiście musztarda. Trendem jest piwo 0%, takie prawdziwe 0%. To rzeczywiście jest w tej chwili bardzo mocny trend, ale do tego jest kombucha. Się pojawia w banieczkach. Chyba powiem o tym w następnej audycji, bo dziś już nie zdążymy, ale w jednej z gwiazdkowych restauracji z powrotem pojawia się Wojciech Modestamaro i tym razem właśnie z projektem kombuczowym. Bardzo ciekawa historia. Dużo kupujemy też samych grillów, bo zmienia się nasz park maszynowy. To już nie są takie proste misy stalowe, tylko takie bardzo wypasione, czasem gazowe historie, a na przykład w konkursach grillowych nie wolno tego stosować. Więc za nami pierwsza godzina bistro. A ja myślę, że już jesteśmy wszyscy gotowi na to, żeby sobie podjadać fajne rzeczy przez cały weekend. O kalendarzu nic nie powiedziałem. W kalendarzu wszystko
1: powiedz, bo już piosenka słychać.
0: Pisane, więc mogę Państwu tylko powiedzieć, że wszystkiego smacznego.

0: Minęła dziewiąta. Ja drugą kawę oczywiście wypiję z moim gościem.
1: Bistro.
0: Katarzyna Pruchnicka to ja, tu nic się nie zmieniło. Otwieram drugą godzinę radiowego Bistro. Już za chwilę w studiu pojawi się człowiek, który kocha Włochy, zaraża tą miłością, prowadząc warsztaty wyjątkowe. No i do tego projektuje wnętrza od lat, a dziś zaprojektuje nasz włoski obiad.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tak do ciebie mówię. Artur Indyka jest dzisiaj z nami. Dzień dobry, wziąłeś łyk wody prawidłowo. To pomaga w dobrej artykulacji, wiesz?
1: Tak, nawet końcówkę języka przygryzam.
0: A skąd ty to wiesz? Trochę bliżej mikrofonu poproszę ciebie.
1: Bardzo proszę. Skąd wiem? No, prowadziłem programy telewizyjne przez parę lat, więc powiedzieli mi, co mam zrobić. I nawet wiem, jak przed kamerą mądrze wyglądać. Trzeba językiem dotknąć górnej szóstki. I od razu człowiek wygląda, jakby myślał.
0: Jakby się zastanawiał. Poczekaj. Rzeczywiście tak to wygląda.
1: Takie numery.
0: Artur Indyka, tak. Programy telewizyjne oczywiście i tam dzieliłeś się z nami swoją wiedzą, jeżeli chodzi o projektowanie wnętrz.
1: Ponieważ... Dodatków i różnych takich dziwnych rzeczy związanych z zero waste'em i z odnawianiem, dawaniem, inaczej tak, dawaniem drugiego życia rzeczą ze śmietnika.
0: I to bardzo pięknie wychodzi, a my w Bistro odsłaniamy twoją drugą twarz. Kulinarną. Drugą czy pierwszą już teraz?
1: Tak naprawdę to nie wiem. Nie wiem, czy ona bierze górę, ale tak mi się wydaje. No biorąc pod uwagę, że jeszcze teraz staram się ludziom pokazać i przybliżać Włochy na kulinarnych koloniach dla dorosłych w Toskanii, no to jak najbardziej chyba to będzie primo.
0: No dobrze, to tak tytułem przedstawienia, ale idąc dalej wedle mojego stałego planu Bistro, zapytam cię o śniadanie. To nie musi być włoskie śniadanie, wiesz?
1: Nie będzie, nie będzie, bo tych śniadań już było, słuchając twoje bistro i wszystkich gości, którzy tutaj są. Naprawdę w mojej głowie szukałem jakiegoś śniadania i przypomniałem sobie śniadanie z moimi dziećmi, u moich rodziców, czyli u dziadków, gdzie się wyczerpały wszystkie pomysły na różne śniadania i to były śniadania na tak zwane na bogato. Zróbmy dzisiaj śniadanie tak jak u dziadków. No jak? Tak na bogato. Czyli wyciągamy z lodówki wszystko, co jest. Jest biały serek z rzodkiewką, ze szczypiorkiem, jest szczypiorek do obsypywania kanapek, są jajka na miękko, jest biała kiełbasa albo zwykła kiełbasa, na przykład z wody, z sosem chrzanowym. Do tego mamy jeszcze pomidorki, do tego mamy ogórki, do tego jest chleb albo jakaś delikatna grzanka, jakiś pasztet i to wszystko ląduje na stole. Ten stół jest zastawiony milionami małych talerzyków i kto na co ma ochotę, to sobie skubnie. Zrobi sobie kanapkę albo zje tak zwaną kiełbasę z wody z chrzanem. I to wszystko też tworzy społeczność. My wokół tego stołu się gromadzimy i jemy, rozmawiamy i to jest najfajniejsze. Także dzisiaj nie będzie o szparagach, ani o chilbir, jak Bartek Hierzunkarze mówić, nie jajka po turecku, tylko chilbir. Więc dzisiaj śniadanie na bogato.

0: to wszystko, co mamy w lodówce w sobotę albo w niedzielę rano, wymiatamy na stół i zjadamy.
1: Dobrze, cudownie. Ja tak sobie pomyślałam, że są dwie opcje. Albo to śniadanie będzie koło 12, albo trzeba wstać o 6, żeby to wszystko przygotować.
0: Nie. Wrzucamy tylko parówki i kiełbasę do wody, resztę kroimy o godzinie. Jak dzieci, może tak, jak dzieci wstaną w sobotę albo w niedzielę, więc wtedy robimy śniadanie.
1: No dobrze, spotkaliśmy się, tak powiedziałeś już, ty prowadzisz, bardzo pięknie to się nazywa, kolonie
0: kulinarne
1: dla dorosłych we Włoszech właśnie. Trochę o nich powiesz, ale zostawię to sobie na deser.
0: Tak, tak.
1: Natomiast spotykamy się tutaj, żeby trochę przygotować się już do wakacji. Włochy są takim pierwszym kierunkiem, który przyszedł mi do głowy i ja bym chciała, żebyśmy przez tę naszą rozmowę, bo ty Włochy znasz bardzo dobrze od dawna, żebyś, ale z perspektywy turysty właśnie, osoby no nie mieszkającej tam, żebyśmy trochę opowiedzieli sobie, jak od strony kulinarnej dobrze posmakować tego miejsca. Zaczęłabym może od tego, co teraz króluje, no bo sezonowość jest niezwykle ważna.
0: We Włoszech, tak, jak najbardziej. Niektórych rzeczy, niektórych warzyw nie zje się po sezonie. To nie jest tak, jak że pomidory pędzimy przez 12 miesięcy w roku. Mhm. Po prostu nie ma i koniec.
1: Tak, i oni są już do tego przyzwyczajeni.
0: Tak.
1: No to szparagi. Ja nie mogę cię nie zapytać o szparagi, bo szparagi to jest jeszcze ten moment, gdzie my się nimi musimy bardzo najeść, bo one już za moment się będą kończyć. Tak. Jak po włosku zrobić sobie szparagi?
0: Oglądając w tej chwili media społecznościowe i wielu kucharzy, którzy pokazują włoską kuchnię, która w sumie jest chyba najpopularniejsza na świecie, tak mi się wydaje, robią bardzo dużo różnych wariacji. Są to szparagi z makaronem, są to szparagi z ryżem, czyli risotto szparagowe. Są to szparagi na chrupiąco, czyli pod takim coś na zasadzie pangratato. Czyli to mamy bułka tarta plus na przykład parmezan plus odrobinę takiego rwanego tymianku. I to wszystko zapiekamy w piekarniku na wysokiej temperaturze. Szparagi nam się nie rozgotowują.
1: Ale one są opanierowane w tym?
0: Tak, one są obsypane. Tak jakbyśmy robili ciastko, ciasta, owoce pod kruszonką. One są tak jakby obsypane, wytarzane trochę w tym i to się zapieka w piekarniku 200-180, będzie 200-210 przez 20-25 minut. Ta panierka nam się robi chrupiąca, ser puszcza trochę tłuszczu, to wszystko się spaja ładnie. I one są w środku miękkie, ale nie są rozgotowane i są chrupiące. Mhm. To jest najprostsze. Drugie, jak są młode szparagi albo dzikie szparagi, płuczemy, łamiemy, wrzucamy do sałatek na surową. Genialnie to smakuje. Albo to, co jest teraz bardzo popularne, to na przykład makaron, czyli pasta z zielonym sosem. Zostawiamy sobie same główki szparagów, całe nóżki, oczywiście te zdrewniałe wyrzucamy, całe nóżki, resztę nóżek kroimy na takie kawałki pół centymetra do centymetra, podgotowujemy je w lekko osolonej wodzie i potem blendujemy. I mamy zielony sos. Gotujemy makaron al dente, wrzucamy na patelnię, delikatnie doprawiamy czosnkiem, papryczką peperoncini, wrzucamy sowitą garść parmezanu albo na przykład pecorino romano, genialny ser, który będzie pasmakował do tego idealnie. I na końcu mieszamy, dolewamy wody z garnka, wrzucamy delikatnie zgrillowane główki szparagów na talerz. No cóż więcej, no mamy szparagi z makaronem. Tak samo robimy z ryżem, risotto.
1: Mm-hmm. Artur, co cię we włoskiej kuchni zachwyca najbardziej? Dlaczego tak lubisz smakować Włochy? Z czego to się wzięło? Powiedziałeś mi przed audycją, że masz lata temu zjeżdżone Włochy kamperem, czy po...
0: Namiot. 18 lat bycia we Włoszech pod namiotem.
1: No właśnie. Co cię tam we Włoszech rozsmakowało tak bardzo?
0: Nasze wakacje pod namiotem zaczęły się w ogóle od tego, żeby po prostu gdzieś pojechać. Namiot był dla mnie od dziecka czymś takim bardzo prostym i pierwotnym, który zawsze był. Więc zapakowaliśmy namiot, samochód, pojechaliśmy z kuchenką gazową. Nie chodziliśmy po restauracjach, nie smakowaliśmy nie wiadomo jakich rzeczy. Patrzyliśmy na miejsce, krajowych, rozmawialiśmy z miejscowymi, kupowaliśmy rzeczy na targu albo w supermarkecie i robiliśmy to przed namiotem, więc całe pole kempingowe, jak przechodziło koło naszego namiotu, to się zastanawiało, czy to jest restauracja, czy tylko po prostu facet sobie na patelnię wrzucił coś. Mhm. Tak, i to jest po prostu smakowanie Włoch na takiej zasadzie, że ja tam jadę, ja tam chcę żyć. Ja chcę być z nimi, smakować ich rzeczy, a nie jakichś wynajdywanych, niesamowitych mainstreamowych dań w restauracjach instagramowych. Taki ładny zbitek słowny mi się
1: tak,
0: otworzył.
1: Tak, ale ważny.
0: Nie, ja chcę na prosto. Ja chcę po prostu na prosto. Wyjść z bosymi nogami na trawę, siąść i zjeść cornetto z kremem jakimś tam na przykład budyniowym, albo przegryźć suchą bagietkę czy suchy chleb toskański umaczany w oliwie. No, pierwotnie, najprostsze, co może być, będzie najsmaczniejsze.
1: Mm-hmm. I to wszystko teraz robisz w domu też? Przeniosłeś sobie trochę te Włochy? Ja trochę wiem, bo przede mną, drodzy słuchacze, stoją trzy kanapeczki. Było już ich dużo więcej. Redakcja zjadła wspaniałe śniadanie. Także dziękuję, redakcja, tobie na pewno cała, która
0: smacznego.
1: Dzisiaj była w radiu. Ale to ja mam tutaj kanapeczkę z wyjątkowym pasztetem, mam taką grzankę z cudownym bakłażanem, zgrillowanym. Opowiedz o tym, proszę, a ja sobie zjem.
0: Ależ bardzo proszę. Drodzy Państwo, Kasia w tej chwili konsumuje crostini. Jedno jest z fegatini, czyli z pasztetem z wątróbek drobiowych, z kaparami, z odrobiną szałwi, rozmarynem i tymiankiem, bo uważam, że te zioła są do tego niezbędne. Oczywiście to wszystko jest okraszone na końcu winsanto. Wiem, że wino powinno się lać na początku, żeby odparowało, ale ja bardzo lubię dosmaczać ten pasztet winem na samym końcu. To jest jedna rzecz. No i dobra oliwa oczywiście. A drugie to jest crostini z grillowanym bakłażanem, z roztartym czosnkiem, z solą, oliwą, octem balsamicznym. I na końcu jeszcze kanapeczka jest polana delikatnie glazurą z octu balsamicznego.
1: Dziękuję, to ja już mogę, wiesz, z tym talerzykiem pójść sobie na śniadanie, ty tu zostań na antenie i radź sobie.
0: Będę krasił.
1: Muszę wyciągnąć od ciebie przepis na ten pasztet.
0: Dobrze.
1: Muszę, bo jest wyjątkowy. Domyślam się, tak trochę patrząc na włoską kuchnię, że to nie jest trudne, że my naprawdę możemy to zrobić w domu.
0: Nie.
1: No właśnie, ten pasztet jest wyjątkowy, drodzy słuchacze.
0: Pasztet jest bardzo prosty. Ważnym składnikiem tego pasztetu jest sofrito, czyli powiedzmy takie poszatkowane warzywa. Jest to marchewka, seler naciowy i czerwona cebula. Drobno to kroimy.
1: Można zetrzeć na tarce? Przepraszam.
0: Właśnie dla mnie to jest taka świętość.
1: Okej.
0: Jeżeli coś mamy pociąć, poszatkować na drobne kawałki, to szatkujemy. Tarka, mimo tego, że później to zblendujemy, jak im więcej włożymy serca w nasze danie, tym więcej to danie nam serca odda i smaków. Więc jeżeli ja tak mam, niestety tutaj jestem strasznym ortodoksem, jak mam zrobić to i mam pociąć, stanę, potnę, bo wiem, że on mi potem odda to wszystko w smaku swoim.
1: Dobrze.
0: Marchewka się fajnie skarmelizuje na oliwie i te smaki wszystkie nam później puści w pasztecie.
1: Już ci nie przerywam, opowiadaj dalej, ja notuję.
0: Dobrze, na tą marcheweczkę wrzucamy 2-3 fileciki anchois. I potem pociętą i oczyszczoną z włókien i z żyłek wątróbkę. Mogą być też serca do tego wszystkiego. Podsmażamy, dodajemy do tego 2-3 liście laurowe. Ja jeszcze, w niektórych przepisach tego nie ma, ale daję taki zwitek, gałązkę, dwie gałązki rozmarynu i kilka gałązek tymianku. Potem to wyciągam, żeby nie było za gorzkie. Do tego dorzucam jeszcze kapary odciśnięte albo z wody, albo wyczyszczone z soli i też namoczone. I to wszystko się tam delikatnie na tej patelni, że tak powiem, kitłasi.
1: Na oliwie.
0: Na oliwie. Mhm. 20-30 minut, może nawet krócej. Potem dolewamy odrobinę rosołu, a jak nie mamy, no to już powiedzmy, że kostka rosołowa i trochę gorącej wody. No nie, no ja wiem, no ale no nie będziemy rosołu gotować. Jak nie mamy, to trudno, to musimy sobie poradzić.
1: Okej, okay, stali słuchacze na pewno wiedzą, tak, że u Pruchnickiej zawsze jest zamrożony rosół.
0: Tak, to w takim razie ja zamrożonego rosołu nie mam, bo u nas nigdy nie zostaje. Okay. On zawsze przechodzi cud przemienienia na pomidorową na następny dzień.
1: Tak jest.
0: W każdym razie na samym końcu, jak już nam się się pięknie ta woda delikatnie wygotuje. Wrzucamy do naczynia, gdzie możemy to zblendować. Wyjmujemy zioła i liść laurowy, bo nam nie jest potrzebny do blendowania. Wlewamy oliwę, dodajemy łyżkę masła. Mhm. I wlewamy vinsanto, które jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ono nam da ten taki typowy toskański smak suszonych winogron, takich rodzynek wina likierowego, które naprawdę złamie ten pasztet i wyniesie go na boskość.
1: I bardzo jest pełny dzięki temu ten aromat. Wiesz, to nie jest takie proste. To jest wszystko takie bardzo okrągłe w tym pasztecie i takie naprawdę wyjątkowe. Ty już chcesz powiedzieć o wrażeniach? A za chwilę o tym powiesz, a ja cię tak, czyli jedna marchewka,
0: jedna cebula i dwie łodygi selera naciowego.
1: Pół kilograma wątróbki?
0: Wystarczy w 100%.
1: Cudownie. Na oliwie podsmażamy. Tak, to ja już wszystko wiem.
0: Bardzo proszę.
1: Bardzo się cieszę. Jest taki ten pasztet, prawda? Taki pełny w aromacie.
0: Jest pełny w aromacie i dodam jeszcze, że najsmaczniejszy jest, jak on jest ciepły. Więc jeżeli zrobicie go zbyt dużo i zostanie w lodówce, to przed podaniem proponuję go podgrzać i dopiero wtedy go jeść, bo ta maślaność, te smaki, które niesie tłuszcz, dopiero wtedy się uwolnią.
1: Cudownie. Bardzo ci dziękuję za to śniadanie, dziękuję też za przepis i opowieści, a już za chwilę trochę podszkolisz nas z kulinarnego zwiedzania Włoch.
0: Bardzo proszę.

0: No ja mam komplet wrażeń włoskich. Artur Smak, tego Crostini, tak?
1: Nie? Crostini, tak.
0: Crostini, czyli tak. Grzanki z bakłażanem.
1: Tak.
0: No i jeszcze włoska muzyka, więc ja już się przeniosłam. A teraz przeniesiemy się w opowieściach o tym troszkę, jak te Włochy smakować, jeżeli na przykład nie byliśmy tam dawno, albo nie wiem, byliśmy na przykład we Włoszech all inclusive, a takich wakacji ja akurat nie uwielbiam za bardzo. Zacznijmy może trochę od tego, jak oni jedzą, co jedzą, bo przywiązują ogromną wagę do jedzenia.
1: Drodzy Państwo, wyobraźmy sobie, że Jimmy Fontana i Il Mondo cały czas gra gdzieś z tyłu za uszami. My zasiadamy do takiego długiego stołu wieczorem. Jest dolinka koło Cortony, jest Il Molino i w tym miejscu latają mniej więcej w czerwcu świetliki, tysiące świetlików. Gdzieś jeszcze świerszce grają, wieczór zapada zmrok, a na stole ląduje po kolei antipasto, czyli antipasti, liczba mnoga, przystawki. Czyli na przykład takie grissini i z pasztetem, z bakłażanami. Ląduje na przykład bruschetta, czyli coś większego na innym chlebie z pociętych drobno pomidorów. No i na przykład, mówimy o sezonowości, no to powiedzmy na przykład o sałatce z bobu. Bób we Włoszech kupuje się w całości, w strąkach, niełuskany. Łuskasz go sam, jak jest świeży, dobry, to go zjesz na surowo ze strąków, polewając go tylko oliwą. Ale możesz go delikatnie zblanszować, wrzucić na oliwę z czosnkiem, tylko lekko rozgniecionym. Ja bym dał jeszcze gałązkę rozmarynu i tymianku, pikantną papryczkę, sól gruboziarnistą. Jakbym go wyjął po takim krótkim smażeniu, to posypałbym go pecorino romano i na przykład karczkiem długo dojrzewającym. Te zapachy zaczynają się ulatniać. Teraz siedzimy sobie przed tą kolacją i pobudzamy nasz żołądek do trawienia.
0: Ale to dopiero początek, prawda?
1: To jest początek. I każdy zjada po jednej kromeczce, delikatnie 2-3 ziarnka bobu i już mu zaczyna grać tam w środku. Mówi, dawaj, dawaj więcej. Mhm. No to lecimy przez primi, czyli pierwsze dania. No, pierwsze dania będą delikatniejsze i lżejsze. Nie zawsze są mączne. Nie musi to być makaron. Może to być risotto.
0: No tak, bo tak się kojarzy, że ten makaron wchodzi właśnie na to pierwsze danie i...
1: Ale możemy na przykład zrobić sezonowo zupę. Na wiosnę możemy zrobić sobie minestronę, a jesienią możemy zrobić wspaniałą ribolitę z kapusty, której się w Polsce nie kupi. Nazywa się cavolonero. To jest takie połączenie jarmużu z sałatą. Nazywa się to niejednokrotnie toskańskim jarmużem. I on występuje tylko jesienią do zimy. I to jest nie da się Toskanii pojmować bez cavolonero i bez ribolity jesienią. Genialna zupa i może być jako primi. Ale gdybyśmy robili to latem, na przykład w tej chwili, to może być makaron ze szparagami. Albo może być jeszcze coś, co na koloniach zyskało tutaj kultowego dania, mianowicie pici, czyli toskański makaron robiony ręcznie. To są takie, jak się kiedyś w przedszkolu robiło takie glizdy z plasteliny, no tak. To tak się mniej więcej robi pici. I do tego sos salsicci z kiełbasy włoskiej. To jest 80 mniej więcej procent karczku i 20 boczku. Plus do tego są ziarna kopru włoskiego. Plus do tego jest odrobina czosnku, soli i pieprzu, żeby to dobrze smakowało. Ona jest surowa. Na patelnię z szalotką. Do tego potem wrzucamy, nie wiem, dwie łyżki gorgonzoli i odrobinę śmietany. Zaciągamy ten sos. Wrzucamy do tego te pici, a w międzyczasie stawiamy jedną osobę na kuchni, która redukuje czerwone wino.
0: Okej. Okay.
1: I zrobimy taką, na taki kleks redukowanego czerwonego wina na talerzu. Na to wykładamy te pici, posypujemy serem i mamy primi. Dziękuję bardzo, to wszystko.
0: Ale to dopiero
1: to jest pierwsze danie.
0: Pierwsze danie.
1: Ale gdybyśmy teraz mieli zjeść secondo, czyli drugie danie. No i to drugie danie na pewno będzie bardziej obfite, konkretne i zdecydowane. I możemy, gdybyśmy już nie chcieli jeść bardzo mięsa, czyli na przykład wieprzowego czy wołowego, to możemy coś lżejszego zjeść, dajmy na to, że to będzie dorada. Mhm. Może być rybka? To ja w takim razie proponuję rybę na maśle cytrynowym, czyli rybę nie dajemy w całości, tylko ją powiedzmy filetujemy. i na to masło z cytrynami kładziemy tą doradę.
0: Ze skórką cytryny.
1: Ze skórką, nie, ja daję nawet nie ze skórką, plastry. Ja kroję cytryny na plastry. Aha. I tam jest 3/4 kostki masła i ona sobie pływa, ta cytryna, w tym maśle, uwalniając aromat, i na to kładę doradę. Ona się nie musi długo smażyć, więc ona przejmuje tylko taki subtelny smak tej cytryny. Tym masłem możemy później polać tę doradę i możemy ją podać na przykład z tak zwanymi dodatkami, które są do dań głównych, kontorni, i wtedy dorzucamy do tego na przykład sałatkę z fenkułu, czyli z tak zwanego kopru włoskiego, z pomarańczami, z oliwą, lekko posoloną, i do tego dodany jeszcze taki sos cytrynowo-miodowy. Para, i mamy bardzo taką delikatną i taki delikatny i spokojny finisz obiadowy. Mm-hmm. Gdy chcemy dociążyć, możemy podać steka po florańsku.
0: Och, tak.
1: Bisteka alla Fiorentina, takie 5 cm mięsa.
0: Ogromny, z kością.
1: Och, genialne. Tak. T-bone taki, gdzie naprawdę smakuje wybornie, jak się to dobrze jeszcze na grillu zrobi. Ja to jeszcze, ponieważ są tacy smakosze steków, którzy nie dadzą tego, ale ja daję do tego masło z kwiatami z kopru włoskiego. Znowu podkręcam coś więcej daję, ale jak to się rozpływa w ustach, ślinianki pracują, żołądek pracuje, to po takim daniu człowiek naprawdę jest zachwycony.
0: Patrzyłam, do deseru przejdziemy za moment, patrzyłam na zegarek, twoja opowieść trwała około 13 minut.
1: Naprawdę?
0: Tak, ale ta kolacja, Artur, to musi trwać, żeby jakby dać radę to wszystko zjeść, musi trwać tak. 3 godziny.
1: Tak, ta kolacja trwa, tam to jest niespieszne delektowanie się życiem. Nie tylko samą kolacją.
0: No, ale nie jedzą takich kolacji codziennie.
1: Nie, prawda? No oczywiście, że nie. Mhm. Tak, ale jak już się spotykamy, jak już mamy tę możliwość, żeby się spotkać, to uczcijmy to. Zróbmy naprawdę, może niekoniecznie wielką ucztę, ale to, co kochamy i to, co nam najbardziej smakuje. A nie wiem, czy zauważyłaś, ty w swoim bistro cały czas mówisz o jedzeniu. Prawda? A to samo jest przy włoskim stole. Włosi przy stole, przy jedzeniu nie rozmawiają o niczym innym, tylko o jedzeniu. Co by zjedli? Co im smakuje? Jakby to ugotowali? Dlaczego ten przepis jest taki? Albo to babcia sprzedała. Ale to jest od sąsiadki, a sąsiadka robiła to inaczej. I tam jest cały czas o jedzeniu.
0: Ale to piękne, wiesz co? Że zupełnie, że to naprawdę można o wielu rzeczach przy jedzeniu i o jedzeniu porozmawiać. Dla mnie zawsze na stole kryje się dużo różnych rzeczy. Podobno największym komplementem dla osoby, która ugotowała, jest to, do czego tak naprawdę włoski chleb jest stworzony. Mhm. Do wzięcia kawałka, urwania kawałka chleba i wyczyszczenia nim
1: talerza. Tak, wylizania talerza.
0: No
1: po prostu powiedzmy wprost, jak to zawsze się w przedszkolu robiło, jakby makaron z jagodami albo z truskawkami, to przecież nie oddamy takiego talerza. Tak, to się nazywa farella scarpetta, czyli po prostu czyszczenie talerza za pomocą kawałka chleba. Wyczyszczenie talerza, wylizanie talerza. Jak to chce w każdym razie. Jak jesteśmy w domu i nieformalna jest okazja, proszę bardzo. Natomiast jeżeli idziemy do restauracji, no trochę nam nie wypada, więc wtedy lepiej tak wziąć tego chleba kawałek na widelec i tak tym widelcem wymyziać.
0: Nie
1: w łapule, pretensjonalne, co nie? Nie. Okay, tak. W każdym razie tak, przeżyłem to kiedyś na kempingu. Byliśmy w Tropei na kempingu pod samym miastem, przy plaży. Rozbiliśmy się namiotem przy jakimś kamperze. I okazało się, że pan nas obserwuje codziennie z okienka. Co my tam robimy? A że ja kuchnię zawsze mam na zewnątrz i gotuję różne rzeczy. Pewnego dnia podarowałem mu właśnie taki cały talerz. Była bruschetta z pomidorami, ale z konfitowanymi pomidorami. Do tego była burrata i taki sosik, który powstaje z tego wszystkiego. I on mi odniósł czysty talerz. Ja się spytałem, ale o co chodzi? Ale dlaczego? Przecież nie musiał pan myć, a to wymyję. A on mówi, nie, no to wyrazy najwyższego uznania. Potem się okazało, że ten pan był nauczycielem kulinarnym z Neapolu, więc tym bardziej mi się zrobiło miło.
0: No właśnie, a my dzisiaj, przepraszam, ja jeszcze mam kawałek tej pysznej kanapki.
1: Bardzo proszę.
0: W ustach, także teraz uratuje mnie Stereophonics.

0: ostro.
1: No dobrze, przełknęłam, zjadłam ze smakiem ogromnym. Czy jest coś, czego nie wolno robić we Włoszech? No nie wiem, ja tak usłyszałam, że ryby nie wolno parmezanem. Nie wiem, to się zmienia. Powiedz mi, czego nie wolno zrobić we Włoszech, bo zostaniesz wyrzucony z restauracji albo Włosi popatrzą na ciebie niemiło.
0: Marudzić i mówić, że tak, ja chcę sałatkę, ale bez tego sosu, a tego... Nie, to jest z filmu już ikoniczne zdarzenie. Natomiast rzeczywiście, owoców morza i ryb nie posypuje się parmezanem, ponieważ parmezan jest bardzo mocnym sosem, mocnym serem i intensywnym. Uwalnia w temperaturze tłuszcz i niestety te smaki owoców morza bardzo delikatne, ryb bardzo delikatne, po prostu zostaną zniszczone i stłumione przez ser. Poza tym też niejednokrotnie te dwa zapachy parmezanu i ryb znoszą się i są nieatrakcyjne dla naszych nosów, dla powonienia. Więc nie sypiemy owoców morza parmezanem, nie sypiemy serami, gdyż najważniejsze w rybie i owocach morza to, żeby ich nie zniszczyć. Czyli zbyt dużą ilością przypraw, różnych elementów, które mają niby okrasić i poprawić ich smak. Nie, prostota jest najlepsza, a parmezan zabroniony.
1: Dobrze, co jeszcze? Czego nie wolno robić?
0: No powiedzmy, że nie wolno pić cappuccino po 12.
1: Tak, my, to już jest takie, że my niby o tym wiemy, ale tam naprawdę Włosi uważają, że mleko jest po prostu źle wpływa na
0: trawienie.
1: Trawienie, no właśnie.
0: Oni uważają, że mleko po prostu zapycha nam żołądek i oblepia nam od środka, w związku z tym ciężej nam się później trawi pozostałe potrawy.
1: W ogóle nie możemy nic jeść wtedy, tak? No, oni muszą sobie zrobić miejsce na to, żeby
0: powiedzmy
1: zjeść.
0: Natomiast ja bym powiedział tak, ponieważ bywam w miejscach dużych i w miejscach małych. W turystycznych miasteczkach, jeżeli ktoś zamówi po 12, o 16, o 13, o 15 cappuccino, po prostu mu zrobią cappuccino. Caffè latte też. Nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast mniejsze rzeczywiście miejscowości, gdzie ludzie prowadzący trattorie czy jakieś mniejsze bistra nie są przyzwyczajeni do takiej ilości turystów, to wtedy będą się krzywić na cappuccino o tej godzinie. Natomiast fakt faktem, że w tych wszystkich dużych turystycznych miastach nie ma z tym żadnego problemu. Nikt się nie obrazi, nikt się nie wyrzuci z knajpy.
1: Wiesz co, Artur, ja tak sobie myślę, że jeżeli gdzieś jedziemy, to warto bardzo docenić, szukać i zacząć trochę funkcjonować tak, jak ludzie tam mieszkają. Skoro im jest z tym dobrze, dobrze się z tym czują, znaczy żyją w ten sposób, to znaczy, że to jest dobry sposób życia do tego klimatu, do, prawda, że to tak trzeba trochę dla siebie.
0: Jak najbardziej, dlatego biorąc pod uwagę, że jedziemy tam do nich, nie zmieniać ich, tylko korzystać z tych całych dobroci, które oni przez lata, przez wieki wypracowali, więc wejdźmy w to i korzystajmy z tego z uśmiechem i z odpowiednią wdzięcznością za to, że oni nam dają nam też siebie niejednokrotnie, bo spotkana babcia na targu podczas kupowania na przykład przeze mnie, nie wiem, czy kiedykolwiek miałaś okazję jeść pnącza czy kłącza dzikiego czosnku alione z kwiatostanem. To sobie rośnie, kwiatostan jest jeszcze nierozwinięty, to się ucina. Tą łodyżkę się do takiego momentu stwardniałego szatkuje na takie półcentymetrowe kawałeczki. Kwiatostan się obiera z tej łupinki tak jak czosnek, kroi się go na mniejsze kawałki, wrzuca się go na oliwę, wrzuca się makaron z wody i mamy makaron ze świeżutkim, młodziutkim czosnkiem alione. Alione to jest taki wielki czosnek, który rośnie tylko w Val d'Orcia i Val di Chianti w Toskanii. Główka tego czosnku potrafi osiągnąć rozmiary od 0,5 kg do 800 gramów.
1: Pokazujesz to, teraz państwo tego nie widzą, ale to jest taki duży czosnek. Seler na przykład.
0: Gigantyczny seler, gdzie jeden ząbek to jest taki wielkości takiego ogromnego orzecha włoskiego.
1: Dobry ten czosnek?
0: On jest przede wszystkim bardzo delikatny. Aha. Jak to moja koleżanka z Toskanii, Ania, mówi, że to jest czosnek dla całuśnych, bo on nie ma tego związku, który jest taki palący, piekący. W związku z tym on jest bardzo delikatny. I zjedzenie na przykład makaronu z sosem z alione, można potem iść na randkę.
1: Cudownie. powiedz mi proszę, czy Włosi chodzą do supermarketów, czy kupują w supermarkecie? To też jest, myślę, trochę taka legenda, że Włosi to tylko do małego straganu z warzywami i z owocami, do takiego najlepszego sklepu mięsnego, rzeźnika, który tam sam to wszystko robi. To trochę legenda, czy nadal tak jest? Powiedz mi.
0: Włosi kochają supermarkety.
1: O nie, tak?
0: Kochają supermarkety. W tych supermarketach kupują wszystko, wyjeżdżają całe wózki, tak samo jak u nas na tydzień robią zakupy. Mhm. Kupują i warzywa, kupują mięso, kupują pieczywo, dolci w pasticcerii, kupują wspaniałe wędliny na stoisku właśnie z wędlinami i owoce morza też.
1: Czy to znaczy, że trochę bardziej dba się tam o jakość, że Włosi wymagają jakości nawet w supermarketach?
0: No ależ oczywiście. Ta jakość jest zupełnie inna. Gdybyśmy na przykład mieli porównywać wędliny, u nich wędliny są długo dojrzewające najczęściej, więc szynki napompowanej wodą nie znajdziemy, bo ona po prostu jej nie ma. Nasza ikoniczna mortadela rzeczywiście smakuje genialnie. Ja polecam, jak będziecie w Toskanii, bo tylko w Toskanii ten salceson jest, nazywa się sopressata. Jest ten salceson jest krojony jak na grubość kartki papieru i przez niego widać pozostałą część sklepu, ale jest genialnie doprawiony. Wspaniale zbilansowany jest słodki smak z tym kawałkami mięsa i słoność. No genialne to jest. Więc Włosi bardzo wiele kupują w supermarketach. Naprawdę. To mogę powiedzieć z ręką na sercu, ale kochają targi, które w tych miasteczkach toskańskich są raz w tygodniu, takie Mercato Settimanale. I na tych targach idzie się po konkretne rzeczy, ale też pogadać z sąsiadką, spotkać kogoś innego, wskoczyć na kawę do Cristallo w Camuccii, albo ewentualnie po targu na coś innego też można. I oczywiście zjeść u Stefano trzeba zjeść porchetta, czyli świnkę w bułce z koprem, z fegatą. O nie, no.
1: Tak, mam takie doświadczenia za sobą. To przecudowne. Ta bułeczka jest bardzo świeża i delikatna, taka włoska, praktycznie niesłona bułka, no i w tym cudownie aromatyczna kawałek.
0: Prosiaczka.
1: Tak jest. Co warto kupić tam, jak idziesz do włoskiego supermarketu? Bez czego nie wychodzisz?
0: Znaczy, bez czego nie wychodzę? No wszystko zależy od tego, jak jest menu. Na pewno, jeżeli mam taki trzydaniowy obiad, to jakieś przystawkę trzeba by zrobić. Na przykład, no to wychodzę, dajmy na to, jak nie ma targu i nie mam gdzie indziej kupić na stoisku żadnym, to kupuję melona i kupuję na przykład prosciutto crudo. Zrobię sobie przystawkę z melona, z prosciutto. Chcę zrobić owoce morza i jest stoisko z owocami morza, gdzie kupuję na przykład, będę chciał zrobić na pierwsze danie zupa di cozze, czyli mule w białym winie. I pani na miejscu na stoisku od razu mi ten zakupioną ilość muli, kilogram czy dwa, wrzuci do specjalnego młynka, który wyczyści mi te mule i dostaje wyczyszczone mule. Jeżeli kupię rybę, to pani na stoisku tą rybę mi wyczyści, ołuskuje, sprawi mi tą rybę i dostaje czystą rybę.
1: No i zobacz, tu jest kolejny dowód na to, że no nie kupuje się, znaczy oczywiście pewnie są, znaczy są mrożone ryby, już takie paczkowane.
0: Krewetki, jest napisane wszystko.
1: Tak, tak, ale że jest dbałość o to, że my sobie kupujemy takie świeże właśnie, które jest oczyszczone i tak przygotowane dopiero w sklepie. Tak. Poczekaj, zatrzymajmy się przy mulach na chwilę. Ja lubię, ale jadłam raczej takie zrobione, może w restauracji albo u kogoś ktoś zrobił. Jakbym chciała sobie zrobić te mule w domu, to słucham.
0: Najprościej jak się da. Przede wszystkim szalotka, nie cebula, tylko szalotka. Można na oleju, można na oliwie, można na maśle. Ja tutaj nie mam żadnego wyznacznika jak trzeba. Pamiętajmy, że każdy z nas ma inne smaki i inne smaki czuje i ma inne wyznaczniki w życiu. Więc dajemy to powiedzmy do garnka na olej, delikatnie ją zeszklimy, żeby się tylko nie przypaliła i na tą delikatnie zeszkloną szalotkę jeszcze z jednym na przykład jedną papryczką peperoncini, bo trzeba to podkręcić, wrzucamy mule prosto z wody. Nie odcedzamy, nie suszymy, nie wycieramy. Wrzucamy ręką prosto z wody, żeby ta woda jeszcze z nich kapała do tego garnka. Podkręcamy ogień, przykrywamy pokrywką i czekamy, aż się mule otworzą. Otwarte są dobre, zamknięte są niejadalne, musimy je wyrzucić. Po czym, jak one się już pootwierają, wtedy wlewamy kieliszek wina, albo tyle, ile zostanie, bo niejednokrotnie to jest tak, ile zostanie. Wlewamy kieliszek białego wina, dodajemy soli, żebyśmy poczuli ten smak. I najważniejsze dla mnie, ja je robię przynajmniej tak i z wszystkim smakują, dodaję większą szczyptę cukru. Bo ja lubię ten smak takiej słoności, pikantności złamanej na słodko. I na końcu posypuję to pietruszką, mieszam dwa razy w tym garze i ląduje to na talerzu. Dziękuję, pozamiatane. Do tego dajemy tylko świeżą bagietkę na przykład, albo focaccię, ale też nie z pomidorami, bo za dużo już będzie tych smaków. Wszystko.
1: Czosneczek?
0: Nie, ja do muli nie daję w ogóle czosnku i chleba też nie nacieram czosnkiem, bo już dla mnie byłoby to za mocne i szkoda mi smaku muli, gdzie przykryję go czosnek.
1: A, no dobrze. Dziękuję za tę poradę. Już za moment przejdziemy do deseru i do kawy, bo kawa włoska też jest bardzo ważna.
0: Już czekam na nią.

0: No dobrze, czas na deser. Ja wiem, drodzy słuchacze, ponieważ dzisiaj wiem, że Artur potrafi robić desery włoskie. Dzisiaj zjadłam razem z redakcją Radia 357, mogliśmy zjeść te wspaniałe crostini, tak?
1: Tak, kanapeczki na zamian.
0: Kanapeczki, tak. Ale też zrobiłeś te wspaniałe takie rożki z kremem.
1: Tak naprawdę to dużo rzeczy można zjeść na Eco Dolci we Włoszech. Można zjeść chociażby po prostu cantuccini, które też ostatnio smakowaliście, z odrobiną anyżu i migdałami. Można zjeść klasyczne tiramisu albo okraszone pistacją. Możemy zjeść suche ciasta, bo oni są królami suchych ciast, ale w Toskanii króluje coś takiego, co się nazywa torta della nonna. Genialne to jest. To jest kruche ciasto z takim kremem budyniowym, crema pasticceria. I to jest coś podobnego do naszego kremu do karpatki, tylko do nas się jeszcze wrabia masło, a tam w odpowiednim momencie się przerywa proces i tym napełnia się tortę della nonna. Ten spód, tak jak powiedzmy, do tarty kruchej. Na to się jeszcze wysypuje orzeszki piniowe delikatnie podprażone i posypuje się to cukrem pudrem.
0: I wystarczy.
1: Koniec.
0: No właśnie. W tym takim stwierdzeniu, że wymieniłeś kilka składników i powiedziałeś, że to już jest koniec,
1: tak.
0: To włoska kuchnia to bardzo lubi,
1: tak.
0: Tą niewielką ilość składników. To ja, jeżeli chodzi o dolci, włoskie właśnie desery i smakołyki, ja uzależniłam się, i nie tylko ja, bo za mną to poszło gdzieś tam dalej, od sycylijskiego ciasta pomarańczowego, z pomarańczy. Tam nie ma mąki, tam jest tylko, tam są gotowane 3 pomarańcze, tam trzeba je porządnie umyć, jeżeli nie kupujemy ekologicznych, nawet trochę tam wyparzyć, żeby nie było tych brzydkich rzeczy, czym pomarańcze mogą być wysmarowane. Do tego się daje mąkę migdałową, ja po prostu mam migdały w kawałkach i blenduję, tak, miele je blenduję. I jajka, cukier i nic poza tym. I to jest wyjątkowe, cudowne, wilgotne, bardzo aromatyczne ciasto.
1: To ja dodam z naszego doświadczenia kolonijnego, bo tego nie mogą uwierzyć, że będą to robić, a na koloniach kulinarnych właśnie w Cortonie robimy cannoli siciliani. I to jest potwornie proste. Ale jak? Przecież to trzeba usmażyć, to ciasto zagnieść. Jak to robimy? Prosto. Zagnieciamy ciasto, ono jest bardzo podobne do naszego faworkowego, też takie twarde. W cieście jest odrobina wina Marsala i cynamonu. Na takich specjalnych metalowych rurkach smaży się to na głębokim oleju. Jak to wystygnie, to nadziewamy kremem z ricotty. Tylko z ricotty. I tu mamy, pamiętajmy jeszcze, najważniejsza rzecz w tym kremie z ricotty, to jest to, żeby ricottę przetrzeć przez sitko, żeby ona stała się aksamitnie gładka. Potem ją ucieramy z cukrem pudrem i ucierając z cukrem pudrem, ona się zrobi taka szklista i bardzo delikatna. Wrabiamy później w nią już ręcznie łopatką silikonową, na przykład takie małe groszki czekoladowe. I tym nadziewamy te rurki z jednej i z drugiej strony. Na jednym końcu posypujemy pistacją, na drugim kandyzowaną pomarańczą, albo wkładamy maraschino, czyli wisienkę tą taką koktajlową, po czym posypujemy to cukrem pudrem. Niebo w gębie.
0: No tak, to prawda. Kawa. I teraz powiedziałeś o tych cantuccini małych, które są, to są takie...
1: Rąbiki.
0: Rąbiki, tak. Takie suchary, można by to tak nazwać.
1: Suche ciastka.
0: I one są cudowne właśnie do umoczenia w espresso, prawda?
1: Tak, tylko teraz pamiętajmy jeszcze jednej rzeczy, że espresso i kawa po posiłku jest po posiłku. Ona nie jest do deseru. Włosi nie łączą kawy z deserem. Oni nie będą, tak jak my, jeść w restauracji czy tam w kawiarni, popijać kawę, jeść kawałek tortu, czy popijać kawą właśnie tiramisu.
0: Okay.
1: Ponieważ słodycz jest słodyczą, a kawa jest na koniec na opłukanie kubków smakowych i ona działa jak digestivo, czyli coś, co nam pomaga trawić. Tam jest dużo goryczy, automatycznie nasz żołądek znowu zaczyna wydzielać soki trawienne i pomaga nam to łatwiej przejść przez życie. Dlatego ta kawa nie jest do deseru. Ona jest po całym posiłku, na sam koniec mamy shota z espresso, nawet o 11 w nocy. On nie powoduje, że nie będziemy spać, powoduje, że będziemy lepiej się czuć rano.
0: No dobrze, ja patrzę na zegarek, powoli nam już czas się kończy. O co chodzi w tych koloniach, Artur?
1: O to chodzi, że siedzimy wszyscy przy długim stole, Wilmolino pod Cortoną, gotujemy razem od śniadania po kolację, jeździmy na wycieczki, smakujemy Toskanii, idziemy na targ do Camuccii, robimy zakupy, znowu gotujemy, jedziemy na wycieczkę na przykład do Pienze albo do Montepulciano, idziemy do Cortony na spacer, gdzie przechodzimy przed domem Brama Sole, czyli Francis Mays, która tam dalej mieszka i ten dom dalej stoi, ta kapliczka też jest. Po czym spotykamy się znowu przy naszym stole w Wilmolino i znowu gotujemy. Codziennie mamy inny jadłospis, albo jedziemy na przykład na warsztaty jednodniowe do Danusi Indyk, albo do Bartka Kierzuna, który zdradza nam tajniki kuchni umbryjskiej. Słuchajcie, ja się już nie mogę doczekać, wrzesień niebawem, a na wrzesień zbieram już nowych kolonistów, więc zapraszam na kolonie kulinarne dla dorosłych.
0: No dobrze, ale co wy tam jecie? Powiedziałeś przy stole, gotujemy, to jest tak, że śniadanie sobie sami robicie? Koloniści, czy mają stołówkę koloniści?
1: Nie mamy żadnej stołówki, wszystko trzeba sobie przygotować samemu, rozłożyć piękne ser i wędliny na talerzach. Do tego wszystkiego na obiad na przykład przygotować risotto ze szparagami albo risotto z... O właśnie, będzie to jesień już we wrześniu, czyli będzie risotto prawdopodobnie z prawdziwkami. Na pewno zrobimy ribolite, tę zupę odgrzewaną 1000 razy, bo jest im dalej, im dłużej, im więcej, tym jest lepsza, z cavolonero. Do tego być może, że będą inne przysmaki jesienne. Teraz była Gretti na wiosnę na przykład. Broda mnicha, solanka sodowa. Genialnie smakuje z odrobiną cytryny, oliwą i czosnkiem.
0: Odsmażona delikatnie na patelni. Tak jak kilka lat temu, jak byłam właśnie tak o tej jest. Porze roku
1: tak jest. I
0: w Rzymie.
1: Tylko teraz.
0: Zobaczyłam to w sklepie i pomyślałam sobie, no musimy to kupić, musimy tak. tego spróbować. Wyczytałam, jak to najprościej zrobić w internecie, zrobiłam i to jest cudowne. Takie.
1: Cudowne. Mhm. Cudowne, lekko słonawe, z taką orzeźwiającą nutą cytrynową. Można to jeszcze podkręcić na koniec takim właśnie paroma kroplami cytryny. Smakuje genialnie do mięsa, do ryb, jako kontornie jest bardzo...
0: Ale nawet samą i potem tę tak. oliwę z czosneczkiem można
1: Skarpeta.
0: Skarpeta, tak. No właśnie, wtedy przyda się kawałek chleba, czyli La Scarpetta włoska. A bez czego twoja lodówka nie istnieje?
1: Bez prądu.
0: Ania, dobrze, dobrze. Ale tak naprawdę...
1: Bez nas.
0: Okej.
1: Okay. Bez nas. Lodówka nie istnieje bez nas, ponieważ my ją zatowarujemy, idąc do sklepu, kupujemy zawsze coś innego i w tej lodówce, gdybyśmy ją otworzyli rano, wieczorem czy w południe, zawsze znajdziemy coś, co mamy ochotę zjeść. Na pewno warzywa, bo to jest podstawa. No moje chłopaki są mięsne, więc niestety mięso również, ale jajka. Jajka to jest podstawa naszej diety. One są jedzone non-stop w różnych najróżniejszych wariacjach.
0: Na przykład? Poza jajecznicą i sadzonym?
1: Jajecznica, sadzone, jajka po toskańsku, jajka po turecku, czyli chilbir tak zwany, jajka na przykład tosty z jajkiem, czyli jajko, potem tosty, trochę wędliny, do środka ciach, zamykamy, a jeszcze można zrobić z koroną. Wiesz, jak się robi z koroną?
0: Nie mam pojęcia.
1: Rozpuszcza się na oleju dużo żółtego sera. Jak on już tak delikatnie skwierczy, kładziemy na to tost. Jak on oblepi tost, podnosimy go do góry i z tego jajka robi się taka korona. Jak ona wystygnie, odwrócimy do góry nogami, mamy tost z koroną.
0: Niesamowite. Królewskie śniadanie.
1: Tak jest.
0: Chciałoby się powiedzieć. A jeszcze patrzę na zegarek, ale muszę cię zapytać tak. o jajka po toskańsku.
1: Tak.
0: Jakie to one są?
1: To jest tak zwana, to jest tak ta najprostsza jak na świecie szakszuka.
0: Okay.
1: Tylko pomidory, dużo czosnku, potem wbite jajka i posypane bazylią świeżą. Koniec.
0: No dobrze. Artur Indyka, trochę nam zrobiłeś tu wakacje włoskie.
1: Zapraszam.
0: Tak naprawdę.
1: Do Toskanii.
0: Do Toskanii, ale my możemy sobie tak trochę może nie jeść tego wszystkiego, bo ja lubię jeść jakby rzeczy i produkty, które są w danym miejscu, bo to wszystko się składa na doświadczenie smaku tego dania, ale trochę sposób taki włoski podejścia do jedzenia na wakacje to chyba bardzo się przydaje.
1: Smakujmy wakacje, Włochy i nie tylko wszystkimi naszymi zmysłami.
0: Bardzo dziękuję, niech to będzie przesłanie na przykład na piękny, upalny weekend. Katarzyna Pruchnicka, ogromnie Państwu dziękujemy. Słyszymy
1: dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło.
0: A mnie również.
1: Smacznego.

Dzień dobry Państwu. Dzisiaj właściwie powinienem powiedzieć cień dobry. Robiąc kroki dzisiaj rano, szukałem cienia. Dzień dobry, tak czy inaczej. Witamy serdecznie. 10:00 minęła.

Lionel Richie, rocznik 49, ma dzisiaj urodziny. To przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. 5 minut po godzinie 10. No, pierwsza porcja wiadomości z kraju i ze świata przyszła. Okazuje się, że w Jakuszycach już kwitną naparstnice. To nie jest dobra wiadomość, bo naparstnice to w jakimś sensie zwiastun jesieni, a przecież dopiero co był maj i byliśmy tak szczęśliwi. Dobra, sprawdzę te naparstnice w lipcu, bo to już niedługo. Dziękuję bardzo za wszystkie listy. Marek, małparadio357.pl. A, kilka doniesień o koncercie Redbox wczoraj w Poznaniu. Zapowiadałem w czwartek, że taki koncert będzie. Wczoraj w Poznaniu było rewelacyjnie. Pewnie będzie dzisiaj tak samo w Krakowie, z tym, że tak sobie myślę, że kiedyś były takie czasy, kiedy na koncert ulubionego zespołu czekało się pół roku, potem ten koncert się odbywał, a teraz dziś w Krakowie fani Briana Adamsa i Redbox mają problem, no bo dwóch koncertów nie da się obejrzeć tego samego dnia. Chyba się nie da. Tak czy inaczej, pozdrowienia i życzenia, dziękuję za wszystkie doniesienia, nawet się zrymowało. Mówiłem adres, marek@radio357.pl. Antoni dojechał do Nachel. Pięknie wczoraj tam było. Pięknie, pięknie. No i tam troszkę chłodniej pewnie, bo u nas dzisiaj upał, jutro upał, a potem burze. No ale to już teraz lato, nie ma co. Tak będzie. A co dzisiaj w programie? Właśnie tradycyjnie nie mam dzisiaj gości. W pierwszej godzinie Radio Kalifornia, w drugiej godzinie wakacyjne już takie odcinki, czyli sałatka włosko-francuska i kancik kętry. Będzie trochę nowości, ale nie przesadnie dużo. Będzie wspominanie klasyki. No a w ostatniej godzinie to tak jak zwykle Smooth Jazz Cafe i okolice. No i zapraszamy Państwa na to spotkanie. Julia Nowaczyńska, Ola Łódka i Marek Niedzielski.

Pan Mirek się kłóci z wykrzyknikiem, że na Parsnice to lato, okej, ale to już na pewno nie wiosna. Tego się trzymajmy. Piosenka dnia, Bonobo.

Long Road Out of Eden Eagles. Przy okazji pozdrowienia dla Adasia. Adaś właśnie wakacjuje. No i chciałem nawiązać do tematu, bo Randy Newman właśnie napisał muzykę do Toy Story 5, tak jak do wszystkich poprzednich, ale tym razem nie śpiewa piosenki głównej. Tę piosenkę główną śpiewa Taylor Swift, pewnie państwo słyszeli. Za to instrumentalne utwory na pewno będą się pojawiały u mnie, na przykład we wtorek na zakończenie audycji. To będzie ten pierwszy. Ale sięgnąłem po Rider in the Rain, no bo tutaj Randy Newman, ale także Eagles.

taki troszkę kancik country. Randy Newman z stowarzyszeniem wokalistów grupy Eagles, Rider in the Rain. Jak oni to robią, że tak dobrze zarobią?

America in the Greenhouse. Piosenka zatytułowana Guitar Man w wykonaniu Keitha Urbana z Johnem Mayerem na gitarze. Wczoraj nieśmiało pojawiła się na liście przebojów. To już chyba dobra pora, żeby sięgnąć po Brad.

Pajda Chleba, Guitar Man, i to już właściwie lato i wakacje. Pan Marek napisał, że ostatnio sięgam po Jacksona Browna i żeby może sięgnął znowu po jakąś piosenkę dzisiaj w zakamarkach. I którą płytę bym polecał? No na początek dobry, to polecam taki zestaw największych jego przebojów, dużo powiedziałem, najlepszych rzeczy, dwie płyty kompaktowe, na które jest prawie wszystko, jak zwykle prawie wszystko.

James Taylor Handyman, czyli Złota Rączka. Pan Przemek pyta, czy właśnie sobie robi kawę, czy dla mnie też. Nie, panie Przemku, właśnie jak Biszkopt śpiewa, to sobie zrobiłem. Doobie Brothers.

0: Stonowanie na leżaku? Brzmi jak idealne połączenie. A jeśli dodamy do tego możliwość spotkania z radiem na żywo? To wszystko będzie możliwe dzięki wydarzeniu Lato z Koneserem 28 czerwca. Zapraszam Państwa na specjalne wydanie stonowania z samego serca warszawskiej Pragi. Państwo zasiądą wygodnie na leżakach, a ja zapewnię 2 godziny muzycznej łagodności i wyciszenia. Spotkajmy się w niedzielę, 28 czerwca, pod sceną w Koneserze. Zapraszam od 11 do 13. Ola Budka.
1: To za tydzień, jeden dzień. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dziękuję za wszystkie listy. Marek Małpa, Radio 357.pl. Pan Krzysztof napisał, że jego syn Michał ma dzisiaj zmianę kodu na trójkę z przodu. No to Michał na pewno nie zna tej piosenki, ale wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. I believe there's nothing stronger than our love. Paul Anka i Adia Coates.

Jordan Lewis, ale także Gino Vanelli i David Goldblatt. Wish you a good life. To ja też Państwu życzę wszystkiego dobrego. New World, Carla Bonoff i będzie 11.

0: Zauważyłem, że ostatnio częściej sięgam po nagrania Carly Bonoff, bo przecież jeśli nie ja, to kto? Nikt po nią nie sięgnie. 11 minęła, następna godzina zacznie się od niezwykłej kartki z kalendarza.
1: Radio 357.

0: 20 czerwca 1969 roku David Bowie nagrał tę piosenkę. Nie był to wtedy wielki przebój, a teraz po latach to jedna z najważniejszych piosenek, jakie stworzył, tak mi się wydaje. Space Oddity, David Bowie. Słuchacz pyta, pan Marek, czy będzie dzisiaj coś o mundialu? Ja? O mundialu? Smoka proszę włączyć jutro od 9. Na pewno coś powie. Wczoraj nadawałem korespondencję do Radia w Chicago i kolega zapytał, komu kibicuję. Ja powiedziałem Australii. No, strzeliłem jak kulą w płot, bo wczoraj Australia walczyła akurat ze Stanami i zdaje się, że przegrała. Ale nie będę się nad tym skupiał. Jeśli chodzi o sałatkę włosko-francuską, to pomyślałem sobie, że wakacje to jest taka dobra pora, żeby sięgnąć po rzeczy, które już dobrze znamy. Gianni Morandi, Michel Polnareff.
1: La strada di casa, il giro dei viali, i figli senza le chiavi sono svegli a quest'ora, parlano di canzoni, le cose da fare, tra quanto mi chiami, i ragazzi si amano in fretta, devono fare i dottori, così c'è una donna che vorrebbe la luna per le sue collane.

Michel Polnareff, wcześniej Gianni Morandi, Michel Polnareff, a właściwie Pascal Obispo jest wielkim fanem Michela, co zresztą udowodnił wielokrotnie, ale chyba najpiękniej na koncercie zaśpiewał tę piosenkę.

Tak, czekałem, że powie jeszcze dziękujemy, ale to chyba w innej wersji. Pascal Obispo śpiewał piosenkę Michela Polnareffa Goodbye Mary Lou. Proszę nie mówić, smoku pewnie śpi, bo oglądał te mecze w nocy. Proszę smokowi nie donosić, że znowu dzisiaj Obispo się pojawił u mnie, bo on uważa, że troszkę nadużywam. Dzisiaj są urodziny Anne-Marie, to pomyślałem sobie, zrobimy kancik country kanadyjski. Anne-Marie, piękna piosenka Now and Forever, You and Me, którą napisali David Foster, Randy Goodrem i Jim Valance, to ten od Briana Adamsa, a na dodatek w chórach będzie śpiewał Mister, czyli Richard Page. No ale wcześniej też nagranie produkowane przez Davida Fostera, to będzie też słychać, i też pan z Kanady, Gordon Lightfoot, Anything for Love.

Przyznaję, może trochę mało country w tym kąciku country, ale David Foster chyba zadziałał i zrobił co trzeba. Anne Marie, wcześniej Gordon Lightfoot. No i w tym drugim utworze to trzeba mieć szczęście, żeby zaprosić pana, czyli mistera Richarda Page'a, żeby zaśpiewał chórki. A swoją drogą wyczytałem właśnie przy okazji wczoraj, że koleżanka Anne Marie była pierwszą Kanadyjką, która na liście amerykańskiej Hot 100 dotarła do pierwszego miejsca. To ten słynny utwór You Needed Me, 70. lata. Teraz nowość krajowa.

Sara i Robert Cichy, utwór zatytułowany Miłość. Podglądam i widzę, że to będzie nasza piosenka dnia za tydzień, w sobotę, o tej porze także. Panie Marku, jaki utwór zgłosił pan do listy piosenek 357? Ano ten.

We Were Only Young, Coda Lane, czyli Irlandia Zielona. Taki właśnie utwór zgłosiłem do listy piosenek 357. Jak sobie poradzić, zobaczymy. Płyta, no, ostatnia płyta grupy jest zatytułowana właśnie po naszemu Aurora, a po angielsku to chyba Aurora jednak. Pojawiła się z dodatkowymi utworami, czyli tak zwanymi bonus trackami. Watching the River Roll. Bardzo ładnie.

Watching the River Roll. Swoją drogą ciekawy jestem, czy takie ogłoszenie się ukazało. Szukamy nowego wokalisty do grupy Yes. Musi mieć głos podobny do Johna Andersona. No i udało im się, prawda? John i też John. John Davison śpiewa teraz w zespole Yes. Z pierwszego składu jeszcze tylko Steve Howe. No tak to jest. Przyznaję się bez bicia, że czasami, kiedy ukazuje się nowa płyta takiego giganta jak Deep Purple czy Yes, sięgam po te wydawnictwa z taką niepokojem, czy to się da zaprezentować, czy może nie. No właśnie dzisiaj rozmawialiśmy o tym z Julią. Taka na przykład Carly Simon. Co ona sobie kupiła? Ale co to za maszynka jest? Ten wokoder? Autotune, no właśnie. Tutaj nie było autotuna, chociaż być może zrobili ten autotune, żeby John Davison był jeszcze bardziej podobny do Johna Andersona. Tak czy inaczej, ta piosenka mi się podoba. Z Londynu Rachel Croft.

No właśnie, to jest tytuł Bittersweet, Rachel Croft. Taka mocno ożywiona, ale brzmi trochę jak z lat 80. Maniac, Michael Cimbello gdzieś tam mi się kojarzył. Nie narzekam. Fajna nowa dziewczyna. Powtórka sprzed tygodnia, Beth Orton.

będzie mógł zagrać dwie piosenki o tym samym tytule, Other Side, Red Hot Chili Peppers i Beth Orton. Chociaż ja wiem, czy on będzie chciał zagrać Beth Orton. Lata mijają, ona ciągle fantastycznie śpiewa. Moim zdaniem Beth Orton z nowej płyty. Napisał pan Marcin, przy okazji dziękuję za wszystkie listy, marek@radio357.pl. Pan Marcin napisał: panie Marku, dobrze byłoby powiedzieć, że zespół Redbox koncertuje w Polsce. No, w czwartek pan nie słuchał i dzisiaj pan nie słuchał od samego początku, bo już mówiłem o tym. Redbox wczoraj w Poznaniu, dzisiaj w Krakowie, jutro w Warszawie. No i spodobał mi się jeden list, słuchacz napisał, że był na koncercie wczoraj w Poznaniu i że fantastycznie wszyscy się zachowywali i widać, że znają język angielski, bo wszyscy śpiewali ho, ho, ho.

Redbox w Polsce. Wczoraj Poznań, dziś Kraków, jutro Warszawa. Swoją drogą szkoda, że dzisiaj ich nie ma w Warszawie, bo uwielbiam rozmawiać z Simonem. Może by nas zwiedził tak przy okazji. A swoją drogą zapytałbym, gdzie ta nowa płyta, która była obiecana na jesień roku ubiegłego. Zaczekamy, zaczekamy. Panie Marku, z okazji urodzin okrągłych Lionela Richiego dzisiaj artysta powinien śpiewać przez 3 godziny. No tak to się nie da. Ale powie 3 słowa. Pierwsze już było na początek, teraz będzie drugie i trzecie na koniec audycji.

0: Mamy to na jednej z kompilacji Smooth Jazz Cafe Love for Love. Lionel Richie ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego. A swoją drogą, nie tak dawno chyba wspominałem, czy ktoś pamięta jeszcze taki festiwal w Sopocie, gdzie jednego dnia Lionel Richie, a drugiego Whitney Houston. Były takie czasy. No i mamy południe.
1: Radio 357.

Zawsze mnie zaskakuje w tej piosence, to Good Night Ladies. Jakie tam Good Night? Dopiero 10 minut po godzinie 12. W tej samej paczce płyt z Chicago, którą przywiozłem, w której przywiozłem Nicky Holland, był David Blamires.

Ach, ten Burt Bacharach, słychać go zawsze i wszędzie, jeśli przy jakimś utworze pracował. Ray Parker Jr., Perfect Lovers, wcześniej Ann Wilson, też z Burtem Bacharachem. Pete Belasco.

Nie żelazko, ale Belasco, chociaż może troszkę niewyraźnie mówię. Pete Belasco, Without Within. Arita.

Brawurowa ta Aretha. Aretha Franklin, Freeway of Love. David Beck, jako wielki fan muzyki Leonarda Bernsteina, wymyślił kiedyś taki album, do którego zaprosił wielu artystów, którzy na co dzień nie śpiewają takich piosenek, aby wykonali utwory związane z Leonardem. No i między innymi powtórzył tutaj ten taki trio męskie, jak to było, trio męskie, tercet męski elegancki, kiedy to Michael McDonald, James Ingram, no i właśnie David Beck zaśpiewali prawie tak jak w piosence I Just Can't Let Go, Maria.

0: Takie delikatessen. Barry Gibb, Alison Krauss, Piotr Stelmach.
1: Dzień dobry.
0: Dzień
1: Coś
0: dobry.
1: Mi przyszło do głowy. Dykteryjka spoza sceny festiwalu opolskiego tegorocznego, kiedy mieliśmy z Markiem Sierockim wyjść na koniec z koncertu Lady Punk. Marek miał im wręczyć laur. Aha. Miałem go zapowiedzieć i idziemy tam na zasceniu, że tak powiem, zmierzamy ku i ja mówię, słuchaj, jak ty się nazywasz, Niedźwiecki? On mówi, uważaj, bo jeszcze ci się pokręci i wpadniesz.
0: Tak, no tak, mylą nas.
1: To jest niesamowite zupełnie, no ale to wiadomo, jak to kiedyś pani Urszula Dudziak powiedziała, ktoś do niej doszedł i... Pani Urszulo, zawsze wiedziałem o pani, że Sipińska jest lepsza niż ta Dudziak. To pani, tak?
0: Piotr Stelmach, zawsze Kuby tak pytam, to może ciebie tak dzisiaj zapytam. Czym pan będzie straszył po 13?
1: No ja dzisiaj mam trochę do straszenia, bo trochę jest nowości, ale jest też zapowiedź koncertów Moja Krew, Twoja Krew. Hołd dla tamtych czasów, dla filmu BBC, który pod takim tytułem powstał. Zbyszek Krzywański, Michał Wiraszko będą o tym opowiadać, bo te koncerty i na festiwalu w Jarocinie i na Męskim Graniu w tym roku. No i trochę też zapowiedzi się szykuje. Za tydzień na przykład Susan Vega będzie naszą gościnią tutaj przed koncertami w Polsce, więc taki wywiadzik, który nagrałem już jakiś czas temu. Ale to było fajne, dlatego że jej się pomyliły godziny i zadzwoniła godzinę wcześniej. Jadę samochodem, odbieram telefon. A kto to? A, this is Susan Vega waiting for the interview. Mhm. A, okej. Okay. No to fajnie. To sobie porozmawialiśmy na skrzyżowaniu.
0: Okej. Okay. Piotr Stelmach po 13:00 zapraszamy w jego imieniu, a my już dziękujemy. Julia Nowaczyńska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. No i jeszcze Lubilat, bo dzisiaj Lionel ma urodziny. Takie nieokrągłe, ale wszystkiego najlepszego i wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym też przy okazji.
1: Dokładnie tak.
0: Dzięki, pozdrowienia, cześć.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: No, od razu sobie przypominam nagranie jednego z odcinków singli z Żoli Boża o Lionelu właśnie, kiedy Marek opowiadał o tym takim szklanym prezencie dla artysty, no i o tym, jak on sobie o tym szklanym prezencie po latach przypomniał podczas ich kolejnego spotkania, ale fantastycznie. Tak przy okazji od siebie też dodam, że muzyka muzyką, no to jest jasne, zrozumiałe, klarowne, ale jak zobaczyłem w dokumencie o powstawaniu utworu We Are The World z projektu USA for Africa, jak Lionel opowiada o tym, kiedy jest w studiach A&M Records i właściwie w ostatniej scenie filmu mówi o tym, jak to było, gdzie kto z wykonawców stał, gdzie śpiewał do mikrofonu i ociera łzę. No to jest moment absolutnie niezwykły. Wujku Lionelu, wszystkiego dobrego. Minęła 13.
2: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.
1: Zielony Żoliborz. Czyli sobotnia muzyczna prawie popołudniówka Radia 357, Szymon Kuluś, Piotr Stelmach. W tym składzie będziemy z Państwem do 15. Od razu, tak, że tak powiem, z dużego działa. Jedna z najpiękniejszych płyt, jak dla mnie, dotychczas roku 2026. Jej fragment na początek.

0: Tak, jej nowy album Polly Mackey, czyli Art School Girlfriend, i sam jego początek, czyli Doing Laps, przed chwilą.
1: Zielony Żoliborz.
0: Spodziewam się mniej więcej za 25 minut Zbigniewa Krzywańskiego i Michała Wiraszko. Będziemy rozmawiali o projekcie Moja Krew, Twoja Krew. Kiedyś to był film, on wciąż jest filmem, ale w tym roku przejmie taką funkcję sceniczną, taką postać sceniczną przyjmie właściwie. No i usłyszymy to i na festiwalu w Jarocinie i w ramach Męskiego Grania, które za tydzień się zaczyna. Za tydzień się spotykamy w Żywcu na pierwszym tegorocznym przystanku. Trochę wspomnień i trochę o przygotowaniach do tego, co się w tym roku stanie od artystów, powinniśmy się dowiedzieć. Poza tym przede wszystkim nowości, nowości, nowości, nowości, bo ta audycja nowościami stoi. piotr.stelmach@radio357.pl to po pierwsze. Po drugie, profile w mediach społecznościowych nasze oficjalne, tam proszę zaglądać, profile radia. No i mój profil facebookowy, stosowna grafika, wirtualna lista obecności, gdzie państwo słyszą, słuchają Radia 357. Proszę się tam wpisywać, jeżeli ktoś ma ochotę odwiedzić mój Instagram. Ależ bardzo proszę, Piotr Stelmach, pisany razem, podkreśnik, official. Tam jestem. Art School Girlfriend w dalszym ciągu.

Tak, jak zobaczyłem w HMV w Londynie, jednym z tych niewielu sklepów tej sieci, które się ostały w ogóle z płytami CD. Jak zobaczyłem ten album, to no wręcz jak głodomor drapnąłem go z półki, bo tak, Lean In, czyli Art School Girlfriend, jej nowa płyta Down the Line, to jej fragment. 10 minut po 13. No co ja zrobię, że to po prostu wchodzi w głowę i nie chce z niej wyjść? Tak jest ze mną i z tym utworem w ostatnich długich tygodniach.

Tak, wiem. Niby nie moja muzyka, ale no to jest walor, zaleta muzyki właśnie. Nie sądzę, żeby to była jej wada, że czasami utwory, których się zupełnie po sobie nie spodziewamy, po prostu wejdą pod czaszkę i już jesteśmy załatwieni na ileś tam czasu. Chris Rea, Auberge, tak sobie pomyślałem, że utwór Heaven z tej płyty, ach, przecudowny, zostawiam sobie na wierność w stereo. Dzisiaj Looking for the Summer, to chyba tak trochę a propos tego, co się dzieje za oknem. Na pewno w Warszawie, nie wiem jak w innych miejscach, bo pogody nie śledzę jakoś tak agresywnie, ale podejrzewam, że może być podobnie. I tak samo zresztą jest z tą płytą.

0: Welcome to the Mood, tak jest zatytułowany album Leisure. Przed chwilą i Dominos, gorąco polecam.
1: Radio 357.
0: Sobotnia muzyczna prawie popołudniówka, czyli Zielony Żoliborz. Wiem, że w audycji Kasi Nosowskiej. Kasi Nowickiej. Ta artystka się już pojawiła. A może to będzie taka pomyłka, która może kiedyś, ale by było fajnie, jakby Noso też jakąś audycję tu tak ciachnęła od czasu do czasu. U Nowiki oczywiście, panie redaktorze, no, czyli Nowickiej Katarzyny. Ultrafiolet od 22 do północy, bardzo gorąco polecam. Ona się pojawiała, no to pojawi się też w Zielonym Żoliborzu, bo chyba z tym utworem spotykamy się na tym pokładzie po raz pierwszy. Runia, no to właśnie ona.

Tak. Ruina. Żeby nie było wątpliwości, to jest tytuł utworu. Runia to jest pseudonim artystyczny bohaterki. No to ona przed chwilą po raz pierwszy u nas na naszym radiowym pokładzie, ale pewnie nie po raz ostatni, znaczy na pokładzie, w którym, na który ja wstępuję, spotykając się z państwem, bo na naszej antenie już ona się pojawiała, jej piosenki też. No ale będzie więcej, jestem o tym przekonany. To teraz piosenka dnia, Bonobo.

0: Bonobo, Me and You, nasza piosenka dnia.
1: Radio 357.
0: 27 minut po 13. Goście powinni być na naszej antenie obecni za mniej więcej 3 minuty.

0: Druga płyta Republiki, Nieustanne Tango. Zróbmy to teraz. Chociaż jako młody chłopak zacząłem znać ten utwór pod nieco innym tytułem, czyli Kurtyna. Zbigniew Krzywański, Republika, Michał Wiraszko, właściwie cały świat. Cześć. Jesteście tam?
1: Cześć. I oczywiście jesteśmy. Cześć Piotrze i cześć Michał. I oczywiście witamy wszystkich słuchaczy Radia 357.
0: Zbychu, cześć, no to kochani. Do ciebie pierwsze pytanie, bo coś pewnie na ten temat wiesz. Czy Republika bardziej burzyła sceny już za stałe, czy bardziej je tworzyła?
1: Dobre pytanie. Naprawdę dobre pytanie. No skąd ci przyszło to do głowy, Holender? Wiesz, z jednej strony odcinaliśmy się od starego porządku muzycznego, artystycznego, od starego stylu, od tego, na czym się wychowywaliśmy. Oczywiście nie zapominając o tym, na czym się wychowywaliśmy, bo stamtąd pochodzi nasza edukacja muzyczna, artystyczna. Nie zapomnieliśmy o King Crimson czy o Zappie, albo o tego typu podobnych artystach, nie wiem, o Davidzie Bowie. Natomiast generalnie odcięliśmy się od tego, co było wtedy nazywane błyszczącym hard rockiem, błyszczącą taką coraz bardziej oderwaną od rzeczywistości sceną muzyczną, i to było takie radykalne odcięcie się od tego wszystkiego. W tym sensie pewnie burzyliśmy, ale jednocześnie budowaliśmy chyba coś nowego, dlatego że pokłosiem tego było na przykład, nie pamiętam kto to powiedział, i nie chcę teraz nikomu fałszywie tych słów przypisać, ale jeden z lepszych rockowych polskich artystów w połowie lat 80. powiedział, że no Republika to już właściwie jest establishment, ale gdyby nie Republika, to chyba bym nie robił tego, co w tej chwili robię.
0: Aha.
1: To wiesz, czyli w tym sensie pewnie coś tam budowaliśmy, ale przez to odcięcie się od, takie radykalne odcięcie się na początku lat 80. od tego, co było, to pewnie też burzyliśmy. Tylko że ja cały czas powtarzam, każda płyta Republiki to jest kolejny rozdział, i te rozdziały, wbrew naszym czarno-białym pasom, te wszystkie, ta cała nasza historia jest pisana płytami, jest wbrew czarno-białym pasom, jest kolorowa. Każda płyta jest inna, nawet Grzegorz inaczej pisze teksty.
0: Michał.
1: Nawet inaczej podchodzi do słowa.
0: Michał, ty najpierw słuchałeś, byłeś zafascynowany, a później zacząłeś produkować, organizować im koncerty. To chyba jest jakieś piękne świadectwo. Taki tatuaż troszeczkę, nie? Na twoim życiu.
2: Oj, no ogromna powinność, jakiś rodzaj wdzięczności wobec mistrzów i mistrzostwa, które zostało udzielone, którym zostaliśmy pewnie wszyscy namaszczeni. Ja jestem rówieśnikiem Republiki metrykalnie, więc załapałem się na tę bardziej kolorową część historii, o której Zbyszek wspominał. Płyta Masakra to była płyta, na którą nasze pokolenie, nasze liceum, o tak bym powiedział, świadomie czekało, bo było wiadomo, że ma wyjść nowa płyta Republiki, i rzeczywiście na płytę Masakra myśmy jako młodzież szkolna zafascynowana muzyką czekali z wypiekami na twarzy. A potem Republika, no, na tyle, na ile zdążyłem się załapać, towarzyszyła mi przez całe życie, no bo i muzycznie, ale też i byłem na ostatnim koncercie Republiki w Poznaniu. A kontrakt przecież pierwszy płytowy podpisałem w 50. urodziny Grzegorza Ciechowskiego. Tak też los zrządził. Też gdzieś ta, już abstrahuję od poezji i twórczości, bo to jest pewna oczywista oczywistość. Trzyma się mnie to cały czas od wielu lat i pewnie nie puści, ale gdzieś czuję się tymi palcem czy palcami mistrzów namaszczone.
0: Mógłbym z wami rozmawiać przez 3 godziny, podejrzewam, ciurkiem, ale zróbmy sobie tak, ponieważ temat jest obszerny, konkretny i bardzo ważny w kontekście tego, co się dzisiaj w świecie muzyki dzieje. W pierwszej godzinie druga część. Bądźcie jeszcze do dyspozycji po godzinie 14. Bardzo was o to proszę, dlatego że chciałbym do tego wrócić. Za chwilkę do tej rozmowy wrócimy. Za 2 minuty i 42 sekundy, ale już teraz chciałbym was przygotować na to, że w drugiej godzinie też sobie troszeczkę powspominamy, czy pozapowiadamy tego, co się będzie działo latem tego roku na polskich scenach. No to uwaga, uwaga. Nie Republika teraz, ale w kontekście filmu Moja krew, twoja krew, też utwór bardzo ważny.

0: Mówię ci, że tilt. Moja krew, twoja krew w tym roku w Jarocinie na scenach męskiego grania. O tym właśnie rozmawiamy, czy będziemy rozmawiać o tym, co się będzie działo, ale po kolei. Zbigniew Przywański, Republika, Michał Wiraszko. Michał Wiraszko, Muchy i jak dobrze wszystko pójdzie, to pewnie jeszcze kilka konkretnych projektów. Zbyszku, do momentu, kiedy usłyszałem, znaczy może inaczej, przez lata wiedziałem o tym, czy wiedzieliśmy o tym, że festiwal w Jarocinie to był po prostu festiwal muzyków rockowych, ale do momentu, kiedy, właściwie od momentu, kiedy usłyszałem historię waszego występu w Jarocinie w 1985 roku, to zmieniłem sobie dla siebie definicję tej imprezy z festiwalu muzyków rockowych na sztukę przetrwania. Jak ty to dzisiaj czujesz, pamiętasz?
1: Nie, no bez przesady z tą sztuką przetrwania. Powiem ci, że po prostu no, tego typu rzeczy pewnie zdarzają się niezwykle rzadko, że dochodzi do tego typu historii, ale wiesz co, no tak się jakoś to moje, zresztą nie tylko moje, ale w ogóle tych wszystkich, którzy uczestniczyli w Republice, tak się układało, że zawsze dotykały nas jakieś rzeczy wyjątkowe. Ten koncert był wyjątkowy nie tylko dlatego, że wychodząc na ten koncert spotkaliśmy się z totalną agresją publiczności, przynajmniej większości tej publiczności, ale również to, co się wydarzyło później. Bo wiesz, bo ja cały czas staram się ci, którzy z radiosłuchaczy, którzy nie znają tej historii, to tak pokrótce. Wyszliśmy na scenę, przywitał nas grat jabłek, zgniłych jajek, pomidorów i tak dalej, i tak dalej.
0: Maślanek.
1: Ponieważ, no, nie byliśmy tam elementem mile widzianym. Jarocin to był underground, królowało to, co było niezbyt, które inaczej, które niezbyt często gościło w mediach i tak dalej. A myśmy mieli wtedy status takich rockstars, trochę takich niepasujących do tego Jarocina ze względu na pozycję społeczną, że tak to nazwę, ale artystycznie jak najbardziej do tego festiwalu w dalszym ciągu pasowaliśmy i przyjechaliśmy. Zostaliśmy tak, a nie inaczej przywitani. Ja ten festiwal będę pamiętał, ten konkretny występ będę pamiętał z jednego powodu, że nie czterech facetów położyło na łopatki 25 tysięcy ludzi, tylko sztuka położyła na łopatki te 25 tysięcy ludzi, przekonując ich do siebie. Oczywiście przynajmniej nie zabrzmiało już na końcu koncertu nic agresywnego wobec nas, a wprost przeciwnie, zaśpiewano nam na co najmniej kilka, jak nie na kilkanaście tysięcy gardeł 100 lat. To nie jest kwestia triumfu, chociaż dziennikarze tak to nazywali, ale takiego przekonania, że bez względu na okoliczności sztuką można przekonać do siebie ludzi i bez względu na to, co się dzieje, ile cię nie spotka, nie wiem, fake newsów, czego ostatnio doznaję, ile nie spotka cię hejtu, tak czy inaczej, na końcu, jeżeli sztuka jest właściwa, jeżeli sztuka jest dobra, to zawsze wygra. Hmm. To jest tak się zawsze zdarza. Jakoś tak jest to wszystko napisane w wszechświecie, że to tak się zawsze zdarza.
0: Michał, to teraz tak. Inne pokolenie, przerzucamy się teraz na ciebie i teraz tak. Co się dzieje tak wstępnie, bo jeszcze w drugiej godzinie chciałbym, żebyście rozwinęli ten temat. Co się dzieje po latach, konkretnie w 2026 roku, jeżeli chodzi o specjalny dokument dla telewizji BBC, zatytułowany Moja krew, twoja krew, oczywiście tytuł na kanwie słynnego utworu Republiki. Co się będzie działo na tych scenach i w Jarocinie, i na męskim graniu z tym projektem, z tą muzyką?
2: No tak, wybiły okrągłe rocznice tych pięknych jarocińskich wydarzeń. Koncert z 85 roku, uwieczniony w Fali Piotra Łazarkiewicza w filmie dokumentalnym. Zresztą lata później pięknie Walter Chełstowski o tym opowiadał, że nie ma nic w świecie takiej mocy jak piosenka, która może kilkoma słowami zarazić miliard ludzi i zmienić ich rzeczywistość. Zachowując prawo skali, myślę, że ten triumf sztuki, o którym Zbyszek opowiadał, dokładnie był takim zjawiskiem. To słowo przedarło się przez ścianę i zaczarowało tych ludzi. Rok później, w roku 86, BBC przyjeżdża do Jarocina, tworzy dokument My Blood, Your Blood. Pozornie o muzyce, ale tak naprawdę o Jarocinie, o ludziach, o Polsce u progu zmian. Mija 40 lat, trochę się karty odwracają. To Polska jest w Unii Europejskiej, Wielka Brytania, Anglia jest poza Unią Europejską. Trochę jest to, myślę, dobry moment, żeby te 40 lat podsumować, a na pewno przypomnieć. No i co się dzieje? Wpadam na pomysł koncertu Moja Krew, Twoja Krew. Dogaduję się z Arkiem Stolarskim z Męskiego Grania, żeby wspólnymi siłami ten koncert postawić, bo jest to wydarzenie 20... Nie chcę was skłamać, dwie osoby zdaje się na scenie w sumie. I drugie tyle pewnie za sceną. No i od stycznia sobie powolutku tego Tetrisa układamy, coraz to nowe piętra tej historii budując, do brzegu zmierzając. Koncert Moja Krew, Twoja Krew w wykonaniu częściowo oryginalnych artystów z filmu Moja Krew, Twoja Krew, no bo z wiadomych przyczyn nie będzie ani Grzegorza, ani Kory, ani Roberta Brylewskiego, ale będzie Republika, będzie wspomniany przed momentem Tomek Lipiński, Wojtek Waglewski, będzie Darek Malejonek z Izraelem, będzie Paweł Gumola z Moskwy. Zawsze powtarzam, spójrzcie, nawet nazwy zespołów po 40 latach podobnie rezonują. Co wtedy?
0: Dobrze, to zostawmy sobie to na drugą godzinę, bo jeszcze chciałbym z wami porozmawiać o tym, nie palić tematu i absolutnie go nie kończyć teraz. Wizyta w Toruniu u pewnego znanego gitarzysty. Rozmawiamy sobie przy okazji książki, biografii Lżejsze od fotografii o Grzegorzu Ciechowskim i on mi wtedy zasunął taką historię tego utworu, że to jeszcze wszystko bardziej podbiło jego znaczenie w mojej głowie i w moim sercu.

0: No jak to się ukazało na singlu, to kompletnie nie wiedzieliśmy wtedy, co z tym zrobić. Co to jest za republika? O co chodzi? Co to jest za gęstość, intensywność tekstu? Ale robiło to wrażenie piorunujące. I po latach Zbyszek Krzywański opowiadał i o swojej wstawce gitarowej pod koniec, no szokującej zupełnie, i o tekście, i o solówce, chyba najkrótszej solówce saksofonowej świata Jana Błędowskiego w tym utworze Moja Krew Republika. A w tym roku bardzo ważne koncerty związane i z filmem dokumentalnym dla BBC, który powstał w roku 1986, no i w ogóle z Republiką i z innymi wieloma alternatywnymi, wspaniałymi polskimi artystami.
1: Radio 357.
0: Tak, i wrócę do rozmowy ze Zbyszkiem Krzywańskim i Michałem Wiraszko po godzinie 14. Proszę oczekiwać, bo tam będą kolejne informacje na temat tych właśnie występów. Nowy Interpol.

więcej, tak sobie patrzę po rozkładzie muzycznym soboty, więcej na ten temat dzisiaj w Happy Noise u Bisiora. Między 16 a 18 zapraszam bardzo serdecznie w jego imieniu. No tak będzie zatytułowany nowy album grupy Interpol, This Mirror Waits at Home. I ukaże się pod koniec sierpnia, utwór tytułowy przed chwilą. Rano Plam jeszcze do 14.

0: Rano Plum. Płyta jest zatytułowana Patching i jest bardzo przyjemną dawką rozrywki muzycznej. Polecam bardzo gorąco. Minuta po 14.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.
0: Zielony Żoliborz. Szymon Kuliś, Piotr Stelmach, sobotnia muzyczna prawie, popołudniówka Radia 3, 5, 7 do 15. To będzie jedna z naszych piosenek dnia od poniedziałku wzwyż.

0: Pan gitara, albo pan gitarzysta, jak kto woli, Mr. Johnny Marr, jego nowy singiel zatytułowany Spin.
1: Zielony Żoliborz.
0: Tak, w piątek dokładnie to będzie nasza piosenka dnia, Johnny Marr solo. Johnny Marr teraz w zespole i oczywiście jego wtedy przyjaciele.

There is a song that never goes out, chciałoby się powiedzieć. Oczywiście The Smiths i historyczna płyta The Queen is Dead. Przed chwilą jej fragment. 10 minut po 14. Sprawy porządkowe, one się nie zmieniają. Mail piotr.stelmach@radio357.pl. Mój profil facebookowy tam. Wirtualna lista obecności. Proszę się wpisywać pod stosowną grafiką, gdzie państwo słyszą, słuchają Radia 357. Mnóstwo dzisiaj zgłoszeń, meldunków. Dziękuję za nie. Proszę o jeszcze. No i oczywiście nasze profile oficjalne radiowe, bo to jest najważniejsze. W mediach społecznościowych tam proszę przede wszystkim zaglądać. Mamy kilka pamiątek. O, to jest mało powiedziane. Oszczędność w słowach teraz zastosowałem. Mamy kilkaset pamiątek już z naszego garażu 357 i w kontekście zbliżającej się wielkimi krokami trasy męskiego grania pomyślałem sobie o jednej z nich.

Garaż 357, 26 listopada 2021 roku. Jeszcze nie mieliśmy roku na antenie, regularnego roku na antenie, a już były organizowane takie sesje. Janek Szynal i ciebie też bardzo. No to z historii Radia 357 i męskiego grania z wtedy. A teraz...

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Jest jedna taka zasada przy okazji orkiestr męskiego grania, której staram się dochowywać i wiem, że wiele osób też, że przed koncertami, tymi pierwszymi danej orkiestry, nie szukają, nie patrzą, nie dowiadują się, zbyt wiele nie pytają, jeżeli chodzi o program takiego koncertu. Ja taki program tak po prostu na próbę dostałem dosłownie 15 sekund temu i natychmiast zamknąłem tę wiadomość. Nie chcę. Ja nie chcę wiedzieć, nie chcę się dowiadywać. Lepiej dać się porwać. Stać przed sceną, przy scenie, trochę dalej od sceny, gdziekolwiek na tym koncercie i słuchać, co oni wykminili, wymyślili. Męskie granie orkiestra 2026. Nareszcie i tańczę. W jakiej konfiguracji, w jakiej kolejności te single zabrzmią podczas z tegorocznych koncertów. Zobaczymy, posłuchamy. Startujemy w piątek, najbliższy piątek w Żywcu.
2: Radio 357.
1: No to jeszcze przed kolejną rozmową, drugą częścią rozmowy ze Zbigniewem Krzywańskim i Michałem Wiraszko. Piosenka dnia nasza z poniedziałku.

0: ciała.
1: Chaka Khan i Snoop Dogg, Boogie is in my soul. To będzie nasza piosenka dnia w poniedziałek.
2: Zielony Żoliborz.
1: Dnia w Radiu 3, 5, 7 w sobotniej muzycznej prawie po południówce. Wracamy do rozmowy ze Zbigniewem Krzywańskim i Michałem Wiraszko. Zbyszku, czy przed koncertami tegorocznymi pod hasłem Moja krew, twoja krew i w Jarocinie i na męskim graniu ten Gibson koloru żółtego, złotego dobrze stroi? Wszystko się zgadza?
3: No nie tylko ten Les Paul, ale...
1: No to Les Paul, okay.
3: Ale też, no to Les Paul, Gibson, oczywiście Gibson, Les Paul standard, ale również taki Fender Strat, którego też na tym koncercie użyję, na występie Republiki w ramach tego koncertu. Pamiętasz, mam takiego czerwonego Strata, taki model HM Fendera. Nie.
1: Wiesz co, no to jest najbardziej podstawowe pytanie, ale dlaczego go nie zadać i nie przypomnieć? No bo jednak co jakiś czas to przypominacie, akcentujecie, jak to Leszek Biolik niedawno ujął, Republika cały czas istnieje, tylko że po prostu nie gra regularnie. Ale podejrzewam, że dla każdego z was i dla Leszka Biolika i dla Sławka Ciesielskiego, całkiem niedawno, kiedy ten koncert zapowiadałem dla Telewizji Polskiej, też dla Pawła Kuczyńskiego, dla ciebie oczywiście też, każdorazowe takie wejście na scenę jest konkretnym przeżyciem, zwłaszcza, że otaczają was też muzycy z nieco innej generacji.
3: No, wiesz, to jak jacy muzycy nas otaczają, to specjalnie nie ma znaczenia. Szacunek należy się i młodym, i starym, ale bardziej chodzi o to, co jest nam dane. No, występujemy jako Republika tylko wtedy, kiedy jesteśmy na scenie razem. Jeżeli występuje, zdarzy się gdzieś jakiś występ typu, a nie zdarzył się taki już dawno, że jest, nie wiem, Leszek i ja, to tego już Republiką nie nazywamy, no bo to siłą rzeczy gdzieś tam w ogóle to są w ogóle przedziwne sytuacje, bo trochę jestem zmuszony od wielu lat tłumaczyć się z tego, że nie jestem wielbłądem. Republika działa tak, jak działa. Republika nie działa jak typowy zespół po śmierci Grzegorza. Postanowieniem nas, członków zespołu, zapadła decyzja, że nie będzie żadnego nowego wokalisty, nie będzie nowych piosenek, nie będzie nowych tekstów, nikt Grzegorza nie zastąpi, nie będziemy udawać, że jest to w ogóle możliwe. Oczywiście występując pod szyldem Republika, korzystamy, jakby to powiedzieć, z ludźmi na ficie. No, zawsze jest to Republika fit ktoś tam, no, bo ktoś musi te piosenki zaśpiewać, ktoś musi zagrać na instrumentach klawiszowych, to jest rzecz oczywista, ale nie tworzymy i nie będziemy tego tworzyć. Zespół działa tak, jak jego członkowie o tym decydują, a decydujemy o tym w sposób taki, że występujemy i powiedzmy, dla nas są to sytuacje ekskluzywne, czyli musi być to wydarzenie wyjątkowe, musi być to wyjątkowa okazja, abyśmy wyszli razem na scenę i kilka takich rzeczy, albo nawet i więcej, kilkanaście albo i kilkadziesiąt się wydarzyło na przestrzeni ostatnich 25 lat, bo w tym roku mamy przecież 25. rocznicę śmierci Grzegorza. Jest to zawsze sytuacja wyjątkowa i taką wyjątkową sytuacją jest bez wątpienia rocznica premiery tego wspomnianego filmu Your Blood, My Blood, bo to rzeczywiście bardzo ważny film i to już tak jak wspomnieliście, minęło 40 lat. My, tak jak Michał mówił, my jesteśmy w Unii Europejskiej, Wielka Brytania poza i według wielu ludzi wtedy Polska za żelazną kurtyną można było powiedzieć, że no, Brytyjczycy, którzy tutaj przyjeżdżali, mogli się spodziewać, czy czasem białych niedźwiedzi nie zobaczą na ulicach. A dzisiaj mamy sytuację odwrotną i wielu Brytyjczyków mówi, że Polska jest zdecydowanie lepszym miejscem do życia niż Wielka Brytania. Mamy inną sytuację, tylko też ten film jest przecież nie tylko o muzyce. Ten film jest w ogóle o pokazaniu tego, co się wtedy w Polsce działo i I wydaje mi się, że jest dlatego ważny. W związku z tym, jak Michał mi w listopadzie ubiegłego roku na festiwalu Inside Seaside, zresztą byłem wtedy gościem Radia 357 na tym festiwalu, Michał, jak mi opowiedział o tym, że planuje taki koncert w ramach festiwalu Jarucińskiego i sam zaproponował, że, no, żeby zagrać moją krew, tylko że może spróbować to jakoś specjalnie przygotować. To specjalne przygotowanie jest i będzie, i to mówię teraz z pełną odpowiedzialnością, że to będzie wykonanie naprawdę specjalne. Później mieliśmy burzę mózgów, jak to zrobić, jak to uzasadnić, żeby móc wystąpić, żeby to miało sens bardzo głęboki. Doszliśmy do wniosku, że zagramy jeszcze dwa numery, ale o tym nie będę mówił. Tak, Michał wie, co to jest, ale nie będę o tym mówił. To przez to, że ogłosiłem kiedyś, że nie będziemy o tym mówili, to się pojawiły spekulacje, bardzo dziwne spekulacje, co to mogłoby być, ale nie wchodźmy w ten temat.
1: Dobrze.
3: Natomiast rzeczywiście to jest specjalna okoliczność, która powoduje to, że wyjdziemy razem na scenę.
1: Dobra. No właściwie już odpowiedziałeś na wszystkie moje pytania, które miałem jeszcze, ale zaraz coś spróbuję wymyślić. 3 minuty i 16 sekund. Michał, poczekaj. 3 minuty i 16 sekund utworu, który, o ile dobrze pamiętam, a chyba to dobrze pamiętam, wszystko nam pięknie muzycznie w tym kraju, pięknie, podkreślam, wykrzywił.

0: No coś estetycznie w muzyce wtedy na pewno się w Polsce zmieniło. Republika, kombinat. Zbigniew Krzywański i Michał Wiraszko. Michale, to teraz do ciebie pytanie, no bo też trudno to jakoś spoilerować, wylać dziecko z kąpielą. Nie róbmy tego. Ale jeżeli mógłbyś jednak część tej wanienki wylać, no to bardzo proszę, kto tam będzie, jeżeli chodzi o gości specjalnych na koncercie, na koncertach Moja Krew, Twoja Krew?
1: No to zaczęliśmy od wyboru repertuaru, który zamknie się w objętości jednego koncertu, bo gdybyśmy chcieli całą ścieżkę dźwiękową z Mojej Krwi, Twojej Krwi odtworzyć, to pewnie byśmy musieli 3,5 godziny grać. Dlatego no, siłą rzeczy nie jest to cała ścieżka z filmu, jest to ścieżka wybrana. Z artystów oryginalnych, których widzimy w filmie i którzy wystąpią w Jarocinie w tym roku, oprócz Republiki, będą to Wojtek Waglewski, będzie to Robert Gawliński, wówczas z Madame, teraz z Wilków i Solo, Darek Malejonek z Izraela, Paweł Gumola z Moskwy, Tomek Lipiński, mówiłem, z Tiltu.
0: Tak.
1: No, do tego mamy wspaniałe dziewczyny, Kasię Lins, Mary z Polski, Zutę i młodą bardzo dziewczynę z Poznania, którą no, promuję jak mogę, bo jest szalenie utalentowana, Hele Dys. Mamy Olka Zajdla z zespołu Metro i mamy Szymka Jarmułę z zespołu Set Smiles, a stawkę uzupełniamy my z kolegą Zalewskim.
0: Powiem ci, że...
1: Średnicę.
0: Wczoraj Set Smiles byli tutaj gośćmi w naszym studiu. Szymek naprawdę jest przejęty tym, co ma się tam wydarzyć, co ma się stać. Bardzo za niego i za wszystkich, właściwie za wszystkich, którzy tam będą na scenie. Trzymam mocno kciuki, no bo to jest jeden z takich momentów, który ma trochę nam zamieszać znowu. Inaczej, zrobić nieporządek w chaosie, mam nadzieję, że zrobi. Ile jeszcze prób, panie kierowniku, organizatorze? Spajaczu?
1: To znaczy tak, próby się już w podgrupach, zajęcia w podgrupach się odbywają od jakoś marca, kwietnia, a próby generalne będą w Warszawie w dniach 6-9 lipca. Proszę trzymać kciuki, bo to są 4 dni i tak sobie myślę, że wokaliści to jeszcze to przeżyją, ale ten zespół, który tam jest na czele z Leszkiem Bylikiem, przecież musi grać cały czas. Jak orkiestra z Titanica, do samego końca, więc za nich proszę trzymać kciuki.
0: Tylko, że ten Titanic absolutnie nie tonie. Dobra, no to super. Jarocin w tym roku, męskie granie 2 razy w tym roku, Moja Krew, Twoja Krew. Do Zbyszka jeszcze mam takie pytanie. Właściwie to jest polecenie artystyczne, panie Zbigniewie, bo ja nie słyszałem od lat, chyba od 20 lat, nie słyszałem takiej twojej wypowiedzi albo wywiadu, rozmowy z tobą, w której ty nie wymieniasz nazwy King Crimson albo nazwiska Roberta Fripa. Bardzo często się też pojawia Frank Zappa w tych wypowiedziach, ale wiesz co, w tym roku, ja nie wiem, czy słyszałeś, jak nie słyszałeś, to ci z całego serca to polecam, bo bardzo często o tym mówię, a jak o tym mówię, to wspominam wasz zespół, czyli Republikę. W tym roku ukazała się znakomita płyta artysty, który no trochę dał wam też twarz, wizerunek, czyli Joe Jacksona.
2: O, proszę bardzo, naprawdę ukazała się w tym roku płyta, nie
0: tak,
2: wiedziałem.
0: Hope and Fury, znakomita, bardzo ci gorąco polecam, no bo to też jest historia republikańskich pasów, jakby nie było.
2: To jest historia republikańskich pasów i Joe Jackson jakoś tak jest przyklejony, nawet powiem ci, nawet nie tylko te pasy, nawet to, że ubieraliśmy się, nie wiem, Grzegorz czy ja, zresztą każdy z nas kiedyś na pewno założył czarny garnitur z wąskimi rurkami, jeżeli chodzi o spodnie, biała koszula bądź czarna koszula, tak się ubierał Joe Jackson, więc to nie tylko nawet te czarno-białe pasy, no ale tak, Joe Jackson jest już tak spięty z tą naszą historią ze względu na czarno-białe pasy.
0: Słuchaj, to jeszcze jedno pytanie krótko. Wiem, że to jest znowu materiał na to, żeby tu się rozwinąć na co najmniej kilkadziesiąt minut, ale króciutko.
2: No to nie pozwól mi.
0: Nie, to po prostu postaraj się, że tak powiem, dwa zdania, ale takie konkretne. Najpiękniejsza twoja pamiątka, bo to, że wchodzisz na scenę z chłopakami, to, że to przypominacie, to, że w dalszym ciągu jakoś zespół istnieje, chociaż nieregularnie, to wiemy. Najpiękniejsza twoja, Krzywańska, pamiątka po tych wszystkich latach? Jaka jest? Wspomnienia, koncerty, to, że ludzie przychodzą, to, że przychodzą młode pokolenia, czy dwa pokolenia na takie koncerty dzisiaj. Cóż to jest?
2: Co, strasznie mnie zaskoczyłeś, bo ja nie dźwigam, tylko z przyjemnością, wielką przyjemnością niosę cały czas, cały bagaż, wszystko co się wydarzyło od 81 roku i co się właściwie od jesieni 80 roku, kiedy poznałem Pawła, Sławka i Grzegorza, i to wszystko co się dzieje jest takim zbiorem bardzo pozytywnych rzeczy, bo nawet jeżeli się gdzieś pojawiały katarakty, gdzieś pojawiały się rysy na relacjach między nami, a przecież się pojawiały, gdzie coś nas gdzieś tam dzieliło, w rezultacie zawsze byliśmy razem i do dzisiaj razem jesteśmy. I to jest coś, co chyba jest najważniejsze, że nic nas nie rozdzieliło, nie spowodowało to, że każdy poszedł, że oczywiście każdy poszedł w swoją stronę, jeżeli chodzi o swoją pracę artystyczną, to jest rzecz normalna, ale cały czas jesteśmy razem, cały czas się do siebie odzywamy, cały czas sobie nawet pomagamy i cały czas jesteśmy grupą ludzi, która ten zespół tworzyła i tworzy w dalszym ciągu. A to, że nie ma nowych piosenek, no bo i nie będzie ich, bo nie ma Grzegorza.
0: Kropka. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Panowie, za każdym razem kontakt z wami na scenach, poza sceną, to przyjemność, to przeżycia, to wspomnienia, to teraźniejszość. Oby tak było i w tym roku. Zbigniew Krzywański, Michał Wiraszko. Dzięki wam bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Bardzo dziękujemy. Pięknego weekendu.
0: Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, usłyszenia na koncertach. Jeden z tych, którzy na tych koncertach będą ze swoim zespołem, Wojtek Waglewski.
3: Siedzę

0: Utwór wielki. Zespół wcale nie mniejszy. WW Ja żyję.
1: Radio 357.
0: Wyjeżdżamy, proszę Państwa, na koncerty, na męskie granie, na inne szaleństwa koncertowe, radiowe, dziennikarskie też. Już od następnego weekendu i będziemy to Państwu bardzo skrupulatnie przekazywać, relacjonować, opowiadać o tym, to na pewno, chociażby na męskim graniu nasza scena, strefa właściwie Radia 357 będzie bardzo bogata i w muzykę, i w rozmowy, i w naszych dziennikarzy prowadzących. Bardzo gorąco to polecamy, również jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeżeli chodzi o wszelkie spotkania na tej imprezie na trasie Żywiec Męskie Granie 2026, no ale podczas innych koncertów też i pewnie się tam spotkamy i tu i ówdzie, to o tym jestem absolutnie przekonany. Wróćmy na naszą antenę, co się będzie działo od poniedziałku wzwyż, wracamy do piosenek dnia.

Sara i Robert Cichy, gościnnie Miłość. To po prostu tytuł tego utworu i za tydzień w sobotę to będzie nasza piosenka dnia. Drodzy Państwo, Grażyna Morek już za chwilkę o 15. I żyli długo i szczęśliwie. Później Happy Noise, Bisior od 16. Później Tomek Gorazdowski, czyli jego live guru od 18. Natalia Fiedler i Vibe. Dzisiaj od 19. O 21. Ultrafiolet Nowiki. I o 23. Wiszące ogrody Bartka Gila. Tak to będzie u nas na antenie. Dzisiaj do końca dnia, do końca soboty. Szymon Kuliś, Piotr Stelmach, my już prawie dziękujemy. Aha, dziękuję Państwu za dzisiejszą wirtualną listę obecności na moim profilu facebookowym. Jeszcze trochę można wpisywać, ja zawsze to z przyjemnością czytam po audycji, bo w czasie audycji obowiązki są troszeczkę inne i nie zawsze mogę tam zerkać, chociaż często zerkam, ale proszę się jeszcze jakby co dopisywać. Przyznam, że to jest jedna z płyt, którą ostatnio znowu, to kolejna z takich płyt, którą drapnąłem z półki jednego z londyńskich sklepów płytowych. Niewiele tych sklepów zostało, no ale cieszę się tym, co jest. Naomi Scott. Słucha się tego wybornie. I te dwa, inaczej ta płyta właśnie, reprezentowana przez dwa utwory. Zaraz niech na koniec sobie zabrzmi. Na razie nie ma Premier League, w związku z tym Louis Danford nie śpiewa North London Forever utworu The Angel, ale pewnie do tego wrócimy, jak się zacznie sezon, a zaczyna się nowy sezon 21 sierpnia, o ile dobrze pamiętam, i gramy, Arsenal gra u siebie na Emirates Stadium z Coventry City Beniaminkiem. Naomi Scott od nas na pożegnanie. Pa, pa.

0: i żyli długo i szczęśliwie.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Grażyna Morek, a to jest audycja, w której rozmawiamy o zdrowiu. Dziś opowiem Państwu trochę o zjawisku, które rośnie w siłę. Opisuje je angielski termin science-ploitation, wymyślony przez kanadyjskiego badacza Timothy'ego Caulfielda z Katedry Prawa i Polityki Zdrowotnej Uniwersytetu Alberty. Science-ploitation oznacza wykorzystywanie, nadużywanie nauki. Do czego? Za chwilę w studiu pojawi się gość, z którym porozmawiam o tym, jak rozpoznać naukową manipulację stosowaną m.in. w marketingu suplementów diety, niesprawdzonych terapii. Będzie też o tym, czego Polacy najczęściej szukają w aptekach. Podpowiedź?

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Lek, o którym rapuje Tako, to popularny preparat wśród między innymi chorujących na migrenę. Powiedz, co on zawiera i czy to dobrze, że jest wydawane bez recepty?
1: Ten lek to jest wieloskładnikowy preparat, który zawiera paracetamol, kodeinę i kofeinę i tak naprawdę rozchodzi się tylko o tą kodeinę, która jest opioidem. I niektórym osobom przyjmującym ten lek wydawany bez recepty, ta kodeina zapewnia uczucie euforii i bardzo przyzwyczaja do siebie.
0: Ja pamiętam, a nie jestem jeszcze tak wiekową osobą, że ten preparat był kiedyś na receptę, teraz nie jest. Mówi się, że troszeczkę w grudniu ubiegłego roku, kiedy płyta Tako z tym utworem pojawiła się w streamingu, troszeczkę ta sprzedaż wzrosła, no i zaniepokojenie GIF-u być może było słuszne. Natomiast Czym nadużywanie tego leku skutkuje? Bo to jest preparat, o którym krąży wiele opinii negatywnych. On uzależnia, to prawda? Szybko można się uzależnić od tego preparatu? Jakie to są objawy?
1: Od kodeiny, dokładnie od tego leku bez recepty można się uzależnić szybko. Dlatego, że bardzo dużo osób nie zdaje sobie sprawy, że on w ogóle ma potencjał uzależniający. To tym bardziej wydaje nam się, że to jest pozbawione działań niepożądanych, bo jest dostępne bez recepty. Tymczasem kodeina działa przeciwbólowo, skutecznie i dodatkowo jeszcze u niektórych osób potrafi poprawić nastrój, czyli w pewnym momencie to jest jakiś ta rozpuszczana najczęściej tabletka kojarzy się z czymś dobrym, czego potrzebujemy. Ja pracując w aptece najczęściej widziałam, bo w tej obecnie jestem na urlopie wychowawczym. Widziałam, że te osoby, które przychodzą regularnie, one mają bardzo mocny emocjonalny stosunek do tej tabletki, ale nie zdają sobie kompletnie sprawy, że to jest związane z uzależnieniem. Kompletny brak wiedzy na ten temat.
0: Próba odstawiania tego leku. No bo ja sobie wyobrażam tak, mam migrenę, ona pojawia się od czasu do czasu, trwa kilka dni, biorę ten lek. Jak mnie nie boli, to już go nie biorę, nie ma problemu.
1: Nie do końca tak jest, bo ten problem będzie się nasilał. Im dłużej będziemy kodeinę przyjmować na ból głowy, tym częściej i mocniej ta głowa będzie nas bolała. To jest, kiedyś mówiono o efekcie z odbicia, tak to było medyczne określenie, a w tej chwili to się określa jako MOH. Medication overused headache. Także paradoksalnie my robimy sobie krzywdę.
0: I za każdym atakiem migreny bierzemy więcej tych tabletek, bo ona też słabiej działa, ten preparat na S. No dobrze, ale to chyba nie jedyny lek, który powoduje bóle z odbicia. Taki zwykły ibuprofen też chyba wywołuje ten sam efekt, więc czy to z tej grupy, czy z innej grupy, leki przeciwbólowe stosowane na własną rękę potrafią być niebezpieczne. Jakie są jeszcze zagrożenia wynikające z nadużywania leków przeciwbólowych z twojej praktyki?
1: Jeżeli chodzi typowo o kodeinę, to jest z czasem tej dawki potrzebujemy więcej. I jeżeli chodzi o ten konkretny lek na S, to ryzykiem jest to, że on zawiera też paracetamol, którego przedawkowanie jest bardzo groźne.
0: Przecież to taki niewinny lek.
1: No niestety paracetamol, chociaż jest uważany za bezpieczny, bo nie wchodzi w tak dużo interakcji, bo nie podrażnia żołądka, jest uważany przez większość osób za bezpieczny, to jeżeli jest przyjmowany w większej dawce niż zalecona, to naprawdę potrafi być śmiertelnie nawet niebezpieczny.
0: Ale co, ze względu na uszkodzenia jakich narządów?
1: Wątroby. W ogóle w
0: paracetamol. I to wtedy jakie dawki są niebezpieczne?
1: Ja kiedyś nagrałam, prowadzę profil w mediach społecznościowych i też czasami wrzucam coś na TikToka. I w ogóle zauważyłam, że te treści, które są związane z paracetamolem, one strasznie dobrze się niosą. Ludzie się tym autentycznie emocjonują. I to jest taka bazowa grupa odbiorców TikToka, czyli młodzież. I ta rolka na przykład, w której ja wyjaśniam, że paracetamol znajduje się w wielu produktach i można go bardzo łatwo przedawkować. Nie mogę mówić tutaj nazw handlowych, bo nie chcę dołączyć do podzielić losu.
0: Tak,
1: także nawet w celach edukacyjnych nie będę tego robić.

0: Ale ja tam tłumaczę, że zaledwie, że w ciągu dnia można przyjąć 8 tabletek paracetamolu, co daje 4 gramy w sumie i ponad tą już nie wolno, bo to już grozi niewydolnością wątroby i wizytą na SOR-ze.
1: Powiedziałaś, że nadużywanie paracetamolu może być nawet śmiertelne. To jaka to liczba tabletek byłaby w stanie wykończyć naszą wątrobę?
0: Przyjmuje się, że 20 tabletek po 500 mg jest już dawką śmiertelną. Gdy wprowadzono w ogóle paracetamol do obrotu i on stał się popularnym lekiem dostępnym bez recepty, to były lata 50., to zaczęto odnotowywać właśnie takie sytuacje, że osoby
1: nadużywające zaczęły lądować w szpitalach.
0: Nie zdając sobie sprawy, że to ma takie konsekwencje i dopiero po tym, jak ten lek był bez recepty dostępny szeroko, zostały te zgłoszenia odnotowywane.
1: Ja powiem tak, zrobiłam taką krótką ankietę wśród znajomych i kolegów z pracy i wychodzi na to, że na większość paracetamol nie działa. I poszukując w internecie informacji na ten temat, natrafiłam na ciekawe badania, z których wynika, że paracetamol może mieć działanie zbliżone do placebo. I ty zrobiłaś na ten temat filmik i on został usunięty z Instagrama, ponieważ wywołał po prostu falę hejtu i nienapisnych komentarzy. Czyli to, że paracetamol wywołuje emocje, doprowadziło do tego, że musiałaś usunąć filmik. Powiedz trochę więcej o tej historii, no bo skąd ten team paracetamol versus team ibuprofen, te dwa obozy kłócące się pod rolką się wzięły?
0: Ta moja rolka, ona była zbyt sensacyjna i to był powód, dlaczego że ja jej chyba sama nie usuwałam. Ona chyba w ogóle była, że sam ktoś zgłosił ją jakąś treść, tak mi się wydaje. Nie wiem, jaka była do końca historia, bo nie mam takiej wiedzy. W każdym razie ona była na tyle sensacyjnie nagrana, że wzbudziła ogromne emocje, a algorytmy lubią właśnie takie treści, także idealnie się wstrzeliłam.
1: No ale ktoś zgłosił twoją treść jako niewłaściwą?
0: Tak, jako niewłaściwą. Prawda jest taka, no miał do tego prawo, bo ona rzeczywiście była zbyt sensacyjnie nagrana.
1: No ale jakie są fakty?
0: Fakty są takie, że taka organizacja Cochrane, ona zajmuje się analizą badań klinicznych i nie jest opłacana przez ani producentów leków, ani przez tych, którzy produkują suplementy, jest całkowicie niezależna. Przeprowadziła przeglądy systematyczne i metaanalizy na temat skuteczności tego paracetamolu i wynika, że w przypadku niektórych rodzajów bólu on jest nieskuteczny. Na przykład, jeżeli mówimy o przewlekłym bólu, to on sobie bardzo słabo radzi. To jest na porównywalnym poziomie do placebo. A jeżeli chodzi o ból ostry, czyli taki, który się pojawia, ale po czasie znika, to paracetamol sobie radzi trochę lepiej, ale to też nie są jakieś niewiarygodne działanie. Nie jest to jakieś niewiarygodne działanie przeciwbólowe. W przypadku bólu głowy to jest jedna na 10 osób, która czuje poprawę, a w przypadku bólu pooperacyjnego jedna na 4, czyli tu jakby najlepszy będzie efekt w tym bólu pooperacyjnym.
1: No wiemy na pewno, że działa dobrze, jeśli chodzi o zbijanie gorączki.
0: I tak było pierwotnie taka była jego rola.
1: Ale jest też lekiem często z pierwszego wyboru, jeśli chodzi o działanie przeciwbólowe, na przykład w ciąży i o tym też zrobiłaś filmik, bo to jest ciekawe i powiedz proszę o tym, skąd właściwie wiemy, że paracetamol jest bezpieczny dla kobiet w ciąży, skoro na kobietach w ciąży nie można wykonywać żadnych badań?
0: Tak, no i to wzbudza kontrowersje i to jest, dlatego ten temat jest taki trudny, bo te badania, na których opierają się naukowcy, to są tylko badania obserwacyjne, czyli obserwują te kobiety, które zdecydowały się ten paracetamol przyjąć i sprawdzają, czy rzeczywiście on miał wpływ na nie albo na dziecko.
1: A dlaczego ibuprofenu nie wolno brać w ciąży?
0: Ibuprofen można ewentualnie przyjmować w drugim trymestrze, ale to też lepiej z zaleceniem lekarza, tak żebyśmy byli ostrożni, ale on może powodować wady u dziecka. Także tutaj to ryzyko jest większe, bo tych dowodów też świadczących o tym, że ibuprofen może być szkodliwy, jest więcej. Przy paracetamolu więcej jest danych na korzyść paracetamolu jednak, jeżeli mamy porównać ibuprofen na paracetamol.
1: No dobrze, porozmawiajmy o dowodach naukowych. W swoim poradniku Jak rozpoznać naukową manipulację piszesz tak. Żyjemy w czasach, w których badania naukowe coraz częściej służą nie wyjaśnianiu zjawisk, ale sprzedaży produktów. Wystarczy wkleić link do publikacji, a dla wielu osób to już jest dowód na skuteczność. Często okazuje się, że badanie było na przykład finansowane przez firmę, której szczególnie zależało na określonym wyniku. No i dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba być naukowcem, żeby się w tym odnaleźć. No to jak się w tym odnaleźć, skoro teraz mam wrażenie, że wszyscy powołują się na badania w PubMedzie, więc wyjaśnijmy naszym słuchaczom, czym jest PubMed.
0: PubMed można porównać do wyszukiwarki Google. To nie jest to, że my coś tam znajdziemy, o niczym, kompletnie o niczym nie świadczy.
1: To, że ty znalazłaś tam dużo ciekawych badań, tak, zacytuj proszę.
0: Są tam badania, które doszukują się korelacji z występowaniem schizofrenii, a chodzeniem na obcasach na przykład. Tam jest bardzo dużo. Zresztą sam fakt, że w PubMedzie znajdziemy mnóstwo badań, które mówią o skuteczności homeopatii.
1: No tak.
0: To jest, homeopatia jest
1: Woda na młyn osób używających leków homeopatycznych, tak. Bo mogą się powołać, że proszę, oto są badania na skuteczność. Ale powiedzmy sobie, że badania badaniom nierówno. Powiedz Haniu, bo ty też pracowałaś w Szwecji na uniwersytecie przy badaniach klinicznych.
0: Znaczy nie przy badaniach klinicznych, ale byłam w tym środowisku i mam wrażenie, że to, co my myślimy o tym, jak to wygląda, że to jest tylko nasze wyobrażenie, a rzeczywistość jest całkiem inna. I to, że coś opublikował naukowiec, to naprawdę nie świadczy o tym, że my możemy się na to powoływać, że to jest jakiś dowód.
1: Bo ten termin science-ploitation, wymyślony stosunkowo niedawno przez Kanadyjczyka z Uniwersytetu w Albercie, dotyczy takiego zjawiska, które jest zauważalne. I ty o tym często mówisz. Wykorzystywanie dowodów naukowych, powoływanie się na terminy naukowe, takie unaukowianie dyskursu, pomaga sprzedawać. I co najczęściej się sprzedaje za pomocą naukowych sloganów, czy właśnie takich powołań na badania naukowe?
0: Najczęściej to są suplementy diety. I to robią wszyscy. I to naprawdę. I osoby, które nie mają wykształcenia w tym kierunku, które by je predysponowały do tego, że teoretycznie mogłyby się wypowiadać na temat leczenia, czy tam suplementacji, ale też to robią osoby, które mają na przykład tytuł profesora i robią to w ogóle bez żenady. I mi jako osobie, która...
1: I promują na przykład zestawy do badania mikrobioty jelitowej
0: na przykład.
1: Za 1000 zł.
0: Tak, tak. Dlatego, że to brzmi naukowo.
1: Mikrobiota, mitochondria, epigenetyka. Tak, tak.
0: To wszystko to brzmi na tyle naukowo, że jesteśmy w stanie w to uwierzyć, bo jeszcze stoją za tym badania. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić, co to za badania, ale jeżeli ktoś nam powie, że to są badania z PubMedu, to my jako racjonalne osoby zdecydujemy, że to jest dobry produkt. A prawda jest taka, że teraz na wszystko można mieć badania, bo są i badania, które pokazują, że kawa jest dobra i są mnóstwo badań, które pokazują, że kawa jest zła. I my musimy się.
1: Ja myślałam, że jest dobra.
0: Ja też. Utrzymujmy, że te, które ogólnie jest dobra. To już, żeby nie było wątpliwości, jest dobra.
1: No dobrze, ale powiedz tak, jeśli to jest możliwe, kilka takich podstawowych czerwonych flag, jeśli chodzi o produkt, czy usługę medyczną lub paramedyczną. Na co zwrócić uwagę? Czym się kierować, sprawdzając właściwość takiego badania naukowego, na które ktoś się powołuje? Bo wydaje mi się, że często za badania naukowe uchodzą próby na przykład na kilku osobach. One też są uprawnione i też są publikowane. I nie ma się ich skuteczność nijak do podobnego badania wykonanego na 1000 osobach, prawda? To jest jedna z tych flag. Sprawdzamy, ile osób zostało przebadanych. Co jeszcze, Haniu, jest ważne?
0: W ogóle, jeżeli ktoś w komentarzu wkleje nam kolejny link, żeby uwiarygodnić to, że suplement, który promuje, jest rzeczywiście bardzo
1: skuteczny,
0: genialny, to jeżeli tam wejdziemy, to sprawdźmy w ogóle, czy to jest badanie, bo może to jest jakiś list do redakcji, jakiś przegląd literaturowy, bo często to w ogóle nie są badania. Istotne jest też, czy to w ogóle byli ludzie, jeżeli to jest badanie.
1: No
0: czy to nie były zwierzęta na przykład.
1: Czyli myszy, szczury.
0: Tak. To jest naprawdę, nie trzeba być naukowcem, bo jeżeli jesteś naukowcem, to jest rzemiosło, to jest rzeczywiście. Ja nie aspiruję w ogóle do roli naukowca, bo osoby, które rzeczywiście pracują w nauce, to, no to są rzemieślnicy, ale jako osoba, która chce rzeczywiście podejmować dobre decyzje, to tą wiedzę wszyscy powinni mieć, jak sobie radzić z tą dezinformacją, bo to już jest na takim etapie, że tak naprawdę nasze dzieci w szkole powinny wiedzieć, jak nie nabrać się, bo oszukuje nas i profesor, i doktor, no i ktoś, jakiś coach w siłowni. Także to jest taka wiedza podstawowa, to naprawdę nie trzeba być naukowcem.
1: Czyli to wykorzystywanie nauki do działań marketingowych jest coraz bardziej powszechne i też niebezpieczne. I o tych zagrożeniach porozmawiamy za chwilę.

0: To jest audycja I żyli długo i szczęśliwie, a moją gościnią jest dzisiaj Hanna Przerada, farmaceutka. Rozmawiamy o wykorzystywaniu nauki do celów marketingowych, do sprzedawania suplementów i niesprawdzonych preparatów oraz terapii. Czym to grozi, Haniu, oprócz tego, że wydrenujemy kieszeń?
1: Przede wszystkim tym, że jesteśmy kompletnie nieracjonalni. Jeżeli założymy, że przecież nikomu to nie szkodzi, że będziemy przyjmować jakieś suplementy, które mają efekt placebo, to nie będziemy się rozwijać. To jest takie istotne. No oprócz tego, że one wchodzą w interakcje z lekami i to może być niebezpieczne. Poza tym mają zanieczyszczenia bardzo często. To jest też, ale to o tym się rzadko mówi, że jeżeli my będziemy uczyć nasze dzieci, że suplement, który nie działa, działa, jakby oni będą żyli w tej bańce marketingowej, to nie będziemy się rozwijać. Kompletnie to będzie. Także to jest jakby, jeżeli chcemy być naprawdę racjonalni, to musimy...
0: No i spada też zaufanie do nauki, jeśli tak ciągle się powołujemy na badania naukowe, a po sprawdzeniu wychodzi, że to badanie na 7 osobach.
1: To prawda, dlatego taka wiedza podstawowa, jak sobie z tym radzić, jest teraz istotna. Kiedyś nie było to tak może potrzebne, jak teraz, bo ten poziom, zresztą ja nawet widziałam taki poradnik, jak sprzedać produkt, wykorzystując publikacje z PubMedu. Czyli to idzie w tą stronę, że rzeczywiście PubMed bardzo dobrze sprzedaje.
0: I w PubMedzie w związku z tym można znaleźć badania potwierdzające na przykład działanie niejakiego odczynnika chemicznego błękitu metylenowego. Powiedz, Haniu, co to takiego?
1: Rzeczywiście, błękit metylenowy jest dosyć popularny w mediach społecznościowych i przez jego zwolenników jest uważany jako booster mentalny. Takich określeń używają, który ma poprawić funkcje kognitywne. Błękit metylenowy jest w medycynie używany, ale w przypadku methemoglobinemii jest takie schorzenie. Nawet dla osób, które oglądają serial The Pitt, który ja bardzo
0: oglądamy,
1: lubię. Ostatnio, jak ja oglądałam ostatnio, było właśnie osoba, która miała methemoglobinemię po przyjęciu jakichś substancji niedozwolonych. Także rzeczywiście błękit metylenowy jest używany, ale to, co jest sprzedawane i obiecywane przez te osoby promujące błękit metylenowy, jest nieprawdą, bo nie ma żadnego potwierdzenia klinicznego. To, że będziemy młodsi, będziemy sprawniej funkcjonować, na to nie ma badań klinicznych, które by to potwierdzały.
0: A szkody? Może wywołać szkody ten preparat?
1: Tak, on wchodzi też w interakcję, on może zespół serotoninowy wywoływać i przyjmowanie niesprawdzonego preparatu sprzedawanego jako czynnik chemiczny już jest ogromnym ryzykiem.
0: To nie jedyny
1: ogromnym.
0: Taki preparat. Zauważyłam, że ludzie nagle przestali bać się zastrzyków i podają sobie samodzielnie zamawiane przez internet z niewiadomego źródła przeróżne preparaty, w tym peptydy. I to jest produkt, który ma pomagać w odchudzaniu i stosowany jest też przez osoby ćwiczące na siłowni. Dlaczego to jest groźne?
1: Peptydy to są tak naprawdę nowe suplementy. Weszliśmy już w taki moment, gdzie zastrzyk podskórny przez to, że tak powszechne, być może przez to, że tak powszechne są preparaty na odchudzanie, znormalizowaliśmy to i autentycznie nie boimy się tej igły, chociaż ja dalej się boję, ale jest teraz taki, nie wiem, czy to jest trend, czy to w ogóle będzie na dłużej, że bardzo duża grupa osób podaje sobie te kupowane również jako odczynniki chemiczne substancje. Już głównie
0: bez kontroli lekarza, często pod kontrolą trenera z siłowni, tak. Więc to jest ten autorytet aktualnie. No nie brzmi to wiarygodnie, a jednak ludzie trochę swoim zdrowiem jednak ryzykują, a nawet bardzo.
1: Tak, i właśnie ten trener z siłowni, on oczywiście ma taką ogromną wiedzę i rozległą, zapominając kompletnie o tym, że to jest, nie było w ogóle badań na ludziach. Tam chyba jeden ten peptyd był rzeczywiście na ludziach, jakieś małe badanie kliniczne.
0: I rozumiem, że to badanie jest teraz nadużywane, powielane.
1: Tak.
0: do poparcia tezy, że to być może działa.
1: To też jest, no miałam nieprzyjemność wejść w polemikę z takimi osobami. Nie było to przyjemne. I to są też często te osoby, które są przeciwne szczepieniom, ponieważ szczepienia, jak oni twierdzą, nie są wystarczająco udokumentowane, ich wiarygodność i bezpieczeństwo, a w ogóle nie mają problemu z tymi peptydami. Wręcz zarzucają Big Pharmie, że ona ukrywa to, albo tak winduje
0: danymi.
1: Ceny na przykład semaglutytu, czyli tego znanego leku na odchudzanie, że ludzi na to nie stać, a oni te peptydy, bo to między innymi jest, bo tam te peptydy to są też insulina, semaglutyt, czy nawet wankomycyna, to są peptydy. W ogóle jest ponad 100 leków peptydowych zarejestrowanych i rzeczywiście potrzebnych, także to jest coś, co w przyszłości możliwe, że któreś z tych peptydów też będą, ale to jest na takim etapie, że nie powinniśmy tego robić. Ja w ogóle się dziwię, że jest takie przyzwolenie. Autentycznie jest tak dużo ludzi, którzy dyskutuje i którzy uważają, że to jest w porządku, że coś jest naprawdę, że ja się sama zastanawiam czasami, gdzie ja żyję.
0: Powiedzmy też, jeszcze wracając do tematu badań klinicznych, że one mają kilka faz i często producenci suplementów i innych tego typu preparatów powołują się na badania z pierwszej fazy, czyli takiej mało jednak wnoszącej do nauki.
1: Tak, albo właśnie fazy pilotażowej, albo fazy na jeszcze tych badaniach na zwierzętach. To naprawdę trzeba by było otworzyć, zobaczyć jak metodologię tego badania. To czyli jest bardzo istotne.
0: Metodologia, czyli?
1: Czyli jak to było przeprowadzone. Jak na przykład sprawdzano efekt tego suplementu? Czy to był jakiś kwestionariusz? Czy jeżeli przeczytamy to, to będziemy mieli w ogóle taką świadomość, czy to mogło być wiarygodne? Bo jeżeli dowiemy się, że to był jakiś kwestionariusz...
0: A konflikt interesów? Jak to się ma do wiarygodności badań? Bo często jest tak, że nauka musi być jednak wspierana przez komercyjne podmioty. Nie unikniemy tego, więc czy takim badaniom możemy ufać, jeśli widzimy adnotację, że no właśnie jest to badanie sponsorowane? Jak do tego podejść tak rozsądnie?
1: W przypadku leków to są tylko badania sponsorowane przez firmy farmaceutyczne, bo nasz rząd, czy żaden chyba rząd nie byłby, na pewno nie byłby w stanie finansować takich badań. Także my musimy zaufać.
0: No to czym jest konflikt interesów w takim razie, w tym przypadku?
1: Na przykład konfliktem, dobrym przykładem konfliktu interesu jest to, co się działo z kolagenem. Kolagen też miał swój...
0: Moment.
1: Dalej ma. Właśnie nie wiem, już teraz chyba jeszcze ma, nie? Czy...
0: Końcówka.
1: No właśnie. Mnie to zawsze fascynowało, bo oni tam bardzo mocny nacisk był na badania kliniczne. Inne badania
0: kliniczne...
1: No ale
0: to dobrze. To wydaje się,
1: no tak,
0: że dobrze.
1: No ale z drugiej strony, jeżeli człowiek już... wie tyle, co ja, pracując.
0: No to co to z już, tym kolagenem? Ja już... Nie działa? No powiedz.
1: Dzięki Bogu niedawno, w 2025 wyszło badanie, przegląd systematyczny z metaanalizą, czyli oni zebrali te wszystkie badania kliniczne, tam było 23 chyba badań i ponad 1400 osób i jak to przeanalizowali, wyszło, że działał. Ale jak podzielili to badanie na te, które były sponsorowane i wysokiej jakości metodologicznej i na te, które nie były sponsorowane, że niesponsorowane, jeszcze dodatkowo ta metodologia weszła, to się okazało, że tam, gdzie to nie było sponsorowane, to nie działa. No i co? Ale ile się z tym męczyliśmy, bo teraz ja bym nie mogła powiedzieć tak za bardzo, no jestem przekonana intuicyjnie, że nie działa, ale przecież no jak nie działa, jak działa. Nie? A tak samo jest z homeopatią. Jest przecież dużo badań, które mówią, że działa.
0: No i na jakiej zasadzie? No wyłącznie placebo. Można to tłumaczyć?
1: Tak. Myślę, że w ogóle efekt placebo jest fascynujący i to jest...
0: No powiedzmy troszkę o tym efekcie.
1: Czy efekt placebo tak naprawdę to jest taki worek, gdzie możesz wrzucić bardzo dużo efektów i to trzeba by było mówić o liczbie mnogiej, jeżeli mielibyśmy naprawdę... Bo to nie jest nic cudownego ani magicznego, tak jak niektórzy twierdzą. Tylko jeżeli rozłożymy to na czynniki pierwsze, to okazuje się, że tutaj wątek psychologiczny wchodzi, jak... klasyczne
0: tak?
1: warunkowanie, mhm. to jak te psy Pawłowa, że one się śliniły, jak już tylko dzwonek dzwonił, był taki eksperyment bardzo znany, to tak samo my czujemy poprawę, już samo fakt przyjęcia tabletki sprawia, że my jesteśmy, organizm nam dziękuje i rzeczywiście, ale to tylko oczywiście chodzi o subiektywne, nie leczymy cukrzycy placebo, czyli jakieś samopoczucie, ból, wszystkie te rzeczy, które subiektywnie odczuwamy. Efekt oczekiwania jeszcze wchodzi w grę. To jest to, co małe dzieci często mają, że jak się naklei plasterek, to po prostu przechodzi. To jest kwestia tego, że choroba przechodzi po prostu samoistnie. Dlatego też w tych badaniach klinicznych jest to placebo, żeby porównać, czy czasami po prostu by nie przeszło.
0: Jest po 7 dniach. Katar leczony,
1: tak,
0: nieleczony.
1: Tak, tak. Bardzo dużo, i tak naprawdę ja się nad tym zastanawiałam, że czemu my nie wykorzystujemy tego kontekstu właśnie leczenia, skoro wiemy, że tyle czynników wpływa w tym psychologicznym, czy tak dużo się na to składa, a my i tak idziemy albo właśnie w medycynę alternatywną, czyli w jakieś cudowne właśnie terapie, albo w tą konwencjonalną, która uważana jest za taką bardzo suchą. Właśnie brak tej empatii, który by mógł autentycznie wpływać na ludzi.
0: Czyli lekarz jako czynnik leczący i
1: tak,
0: wizyta u lekarza.
1: I lekarz, który autentycznie słucha, będzie lepszy niż kolejna tabletka paracetamolu. Tylko ciężko jest to zrozumieć.
0: A ty jako farmaceutka jesteś w stanie też doradzić pacjentom, jeśli chodzi o interakcje, i wycofać na przykład z ich apteczek pewne substancje. Powiedz proszę, bo jest taka specjalna lista leków, których nie powinny używać osoby powyżej 65 roku życia. Co na tej liście się znajduje z takich leków, które są najczęściej używane albo nawet nadużywane?
1: Tak, rzeczywiście taka lista istnieje. Ona jest aktualizowana co 3 lata. I na przykład takim lekiem, który jest dosyć ważny, żeby sobie zdawać po prostu sprawę, to jest doksylamina, która jest, czy difenhydramina. To są leki przeciwhistaminowe, które bez recepty można kupić.
0: Takie trochę nasenne i uspokajające.
1: Tak, tak, tak. I może się zdarzyć, że ta osoba po 65 roku życia, która zdecyduje się na leczyć te zaburzenia snu tymi konkretnymi substancjami, może po czasie wykazywać objawy demencji, wywołane nie chorobą, tylko lekiem, bo to jest lek, który działa nie tylko...
0: Dlaczego wiek ma tutaj znaczenie? Co takiego się dzieje po 65 roku życia?
1: Istotne jest to, że właśnie im jesteśmy starsi, tym gorzej działa wątroba, działają nerki, czyli te
0: rozkładanie
1: rzeczy.
0: Tych substancji, tak?
1: Mamy więcej tkanki tłuszczowej, czyli kumulacja. Prawdą jest
0: więcej
1: też...
0: tkanki tłuszczowej.
1: Tak, więcej tkanki tłuszczowej.
0: To pewnie kobiety też częściej te skutki uboczne odczuwają. Tak?
1: One też częściej, wydaje mi się, że sięgają po te tabletki akurat, jeżeli chodzi o doksylaminę. To rzeczywiście. Zresztą ona bardzo dużo działań niepożądanych może wywołać. To nie muszą być tylko te objawy przypominające demencję, ale to też warto sprawdzić, jeżeli ktoś z naszych bliskich zachowuje się w taki sposób, że podejrzewamy, że traci pamięć, to dobrze przejrzeć tą apteczkę, bo to w ogóle powinien być pierwszy krok, zanim wpadniemy w panikę.
0: W jednym ze swoich e-booków opisałaś też taki interesujący przypadek pacjenta, bo przychodzą do ciebie pacjenci po poradę, prawda? Pani magister, proszę mi coś doradzić, albo cierpię na to i na to, co by pani mi tutaj przepisała. I okazuje się, że pacjenci leczący się z powodu chorób prostaty nie powinni używać takich wieloskładnikowych preparatów na przeziębienie popularnych, bez recepty.
1: Tak, z pseudoefedryną na przykład. Zresztą w ogóle pseudoefedryna nie jest najszczęśliwszym preparatem, bo ona i podnosi ciśnienie. Także nawet to nie dotyczy tylko tej grupy osób. To, że coś jest bez recepty, nie znaczy, że to jest bezpieczne i to chyba jakby musimy sobie zdawać z tego sprawę. Tak samo jak kodeina, pseudoefedryna, dekstrometorfan, to są psychoaktywne substancje. One z apteki są wydawane...
0: No bo to są preparaty na przeziębienie. Każdy to przeziębienie na sezon przechodzi. Potrzebujemy te objawy zminimalizować, żeby chociażby chodzić do pracy lub funkcjonować jako tako. I wydaje się, że są one nieszkodliwe, no bo znoszą te objawy. Ten katar, ten poprawia się, znika ból gardła. Natomiast jeśli przyjmujemy, a często jest tak, że Polacy, zwłaszcza po 50 roku życia, już przyjmują kilka preparatów leczniczych, no to należy liczyć się jednak z faktem takim, że będą interakcje.
1: Tak, jak najbardziej. I tak.
0: I co najczęściej wycofujesz z takich apteczek u pacjentów? Na przykład biorących leki na cukrzycę albo na nadciśnienie, czyli takie najpopularniejsze, że tak powiem, choroby.
1: To wygląda tak, że te osoby, które się do mnie zgłaszają, one najczęściej mają wielochorobowość i bardzo dużo leków przyjmują, ale ta rozmowa ze mną czasami... Ja czasami ich uspokajam, że ta ilość leków jest jak najbardziej w porządku, bo to nie jest tak, że duża ilość leków obecnie jest zła.
0: No to naprawdę, są często leki ratujące
1: tak,
0: życie.
1: Tak, to naprawdę jest tak skomplikowane i czasami ta garść tabletek rzeczywiście musi być przyjmowana. Ale zdarzają się też sytuacje, że kompletnie, niektóre preparaty są kompletnie niepotrzebne albo wywołują kaskadę lekową, czyli to, że przyjmuje pacjent ten lek, powoduje kolejne problemy, na które dostaje
0: leczone kolejnym lekiem.
1: Także to też jest ciekawe, że ten problem interakcji lekowych w starszym wieku, on tak naprawdę dopiero teraz, my się zaczynamy nim interesować, bo społeczeństwo się starzeje. Leki w badaniach klinicznych są testowane na ludziach dorosłych, ale nie w podeszłym wieku. Także my tych danych za bardzo nie mamy. Nie mamy też danych z badań klinicznych, jak wchodzą ze sobą w interakcję, w jaki sposób. No bo to jest niemożliwe fizycznie sprawdzić wszystko. Także ta wiedza, na której ja się opieram, to są takie informacje z przypadków różnych, które były na przykład przypadków pacjentów hospitalizowanych i na tej zasadzie też ta lista BIRSA jest tworzona.
0: Lista BIRSA, czyli lista tych preparatów, można które sobie tam nie powinny zajrzeć. Być stosowane.
1: Nie, to znaczy one nie tyle, że nie powinny, tylko że one mogą, ale nie muszą. To jest też trudność w tym, że tam to nie jest wszystko czarno-białe i to naprawdę wymaga już doświadczenia, żeby rozważyć, że coś przyniesie więcej korzyści niż ewentualnie ryzyka. Także to nawet nie chodzi o to, że ta lista mówi, czego nie wolno, tylko ona to jest takie ewentualnie, żeby spojrzeć, czy ktoś bierze ten lek i może jak się uda, to najlepiej go wycofać, ale czasami się też nie uda.
0: Także to bo nie ma wyjścia, trzeba leczyć chorobę podstawową.
1: Tak, także jeżeli ktoś się do mnie zgłasza, to nie jest tak, że ja... Mi się wydaje, że sam kontekst tej rozmowy ze mną jest bardzo istotny, tak jak mówiłyśmy o tym, że ludzie tego potrzebują, żeby mieć kontrolę nad swoim leczeniem. Czyli czasami ta moja konsultacja to jest po prostu albo uspokojenie, no albo znajdziemy coś, co rzeczywiście jakość życia poprawi.
0: Za chwilę wrócimy do tematu i porozmawiamy sobie o tym, czy magnez pomaga na skurcze.

0: Pani magister, jakiś magnes na skurcze poproszę. Pomaga czy nie pomaga? Drgami powieka również.
1: No i znowu, jeżeli chodzi o magnes, to trzeba się powołać na te badania, które są przeprowadzone najlepiej przez Fundację Cochrane, bo obecnie rzeczywiście oni są bardzo wiarygodni, można tam sobie wejść do nich na stronę. Oni też opisują tak mniej naukowo te wszystkie sprawy, które badają i analizują, także ja zachęcam, żeby sobie...
0: No dobrze, ale ten magnes...
1: Magnes na skurcz nie działa, no ale czy komuś... Nie wiem, czy ktoś by mi uwierzył. Może to jest tak silnie już zakorzenione. To jest tak, magnes i skurcz, to jest tak połączone.
0: No są takie preparaty, które już nam się kojarzą. Wypadają mi włosy, to lecę po preparat z biotyną. I?
1: No biotyna też. Też wszyscy będą teraz smutni, bo okazuje się, że biotyna działać może tylko, jeżeli jest jej niedobór i tak jest zarejestrowana jako lek, a niedobór jest bardzo, bardzo rzadki. Niedobór występuje, gdy na przykład byśmy zaczynali dzień od surowych białek jaj, bo tam jest substancja, która wiąże biotynę i wtedy rzeczywiście jej poziom by był mniejszy. Ale no, jeszcze nie ma tego trendu na TikToku, żeby ktoś tak pił, także musimy poczekać.
0: Są inne trendy na TikToku i nawet ostatnio amerykański New York Times opisał nowy TikTokowy trend wśród kobiet cierpiących na tak zwaną dysforię przedmiesiączkową oraz na objawy menopauzalne. Ten trend dotyczy przyjmowania leków antyhistaminowych, o których już troszeczkę mówiłyśmy. Powiedz proszę, jak by to miało działać i przede wszystkim, no, czym może się skończyć nadużywanie przez pół miesiąca leków antyhistaminowych?
1: No, słyszałam właśnie o tym trendzie i myślę, że niedługo się spotkamy, żeby... No, konsekwencje będziemy oglądać za jakiś czas, moim zdaniem. I tak zawsze jest, że te trendy, które wzbudzają tyle emocji, tyle osób włącza się w to, najczęściej okazują się na końcu groźne. I słyszymy o tych przypadkach, które lądują na SOR-ze. Czym to może się... Przeciwhistaminowe, gdy przejmujemy w przypadku alergii, one są uważane za bezpieczne leki, ale... Czy przyjmowanie codziennie przez dłuższy czas tych dwóch leków działających na ten H1 i H2 receptor jest bezpieczne? No, nie mamy takiego potwierdzenia. To po prostu musimy poczekać i te pierwsze osoby, które ucierpią na tym, pewnie powiedzą. Może nagrają TikToka ostrzegającego, bo najczęściej tak to się kończy.
0: Jakie teraz są nowe mody? Coś o niepokalanku słyszałam, że tak, komentowałaś w internecie. Cóż to jest ten niepokalanek? Na co ma pomagać?
1: Oj, teraz już na wszystko. Także są takie ziołowe preparaty. On jest nawet jako lek zarejestrowany. Zawsze, jeżeli jest taka sytuacja, że chcemy spróbować jakiegoś suplementu czy leku, to z kontrolą lekarza przez te 3 miesiące możemy sprawdzić, jeżeli naprawdę chcemy, że te badania, które są opublikowane, nas uważamy, że warto, ale jeżeli po 3 miesiącach nie ma efektu, to po prostu trzeba zrezygnować i się z tym pogodzić, że to nie działa. To jest... Takie by było racjonalne podejście do wszystkiego tak naprawdę, chociaż czasami jest coś niebezpieczne, że lepiej w ogóle tego naprawdę nie próbować.
0: A po co najczęściej przychodzą pacjenci do apteki? Po jakie preparaty bez recepty? Co nam dolega? Spróbujmy tak pod koniec podsumować te bolączki Polaków aktualne.
1: Polacy bardzo dużo przyjmują preparatów bez recepty i to są naprawdę najróżniejsze rzeczy. No wiadomo, preparaty przeciwbólowe, preparaty na takie stany obniżonego nastroju, na poprawiające, czy tam, które pomogą zasnąć. Naprawdę, jesteśmy narodem, który każdy problem będzie rozwiązywał tabletką, a jeżeli ktoś powie, że rezygnuję z tabletki, bo problem będzie rozwiązywał inaczej, to myślimy, że nie jest do końca normalne i nie przeczytał tych badań, które my przeczytaliśmy. Także uważamy taką osobę za niekompetentną, jeżeli nie rekomenduje.
0: Ona nie wie, co wziąć na daną przypadłość.
1: I tak, jeżeli nie powie... Nasłuchaliśmy się tych podcastów, które najczęściej są sponsorowane i naprawdę większość osób po odsłuchaniu dwóch najczęściej sami chcemy nagrać już kolejny, który by pokazał, bo my już wszystko wiemy, a naprawdę medycyna jest bardzo skomplikowana i ja wiedząc już trochę, nie mam odwagi nawet niektórych rzeczy komentować, wiedząc jak komórka nawet jest zbudowana. To jest tak skomplikowane, a niektórzy wyjaśniają to dwoma zdaniami, przekonani święcie, że to na pewno to.
0: Tak, no ja obserwuję teraz duży trend na taką medycynę mitochondrialną. Czy to ma jakiś związek z trendem na długowieczność?
1: Tak, ale to jest teraz to też jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że odkrycia, o których mówią nam influencerzy, one są jeszcze na etapie rozwoju. I one może za parę dekad zrewolucjonizują medycynę, ale to w tej chwili jest używane tylko do marketingu. Tak samo cała ta mikrobiota często służy tylko do tego, żebyśmy kupili jakiś probiotyk.
0: No bo rozumiem, że my mamy problem z jelitami. Przynajmniej jeśli chodzi o reklamy, które wysłuchuję albo oglądam, to no, mogę odnieść wrażenie, że albo boli głowa, albo brzuch, jedno z dwojga. I że ten brzuch jest jakimś problemem, z którym się borykamy, więc szukamy tych
1: tak,
0: rozwiązań.
1: Ale teraz jakbyśmy tak na chłodno do tego podeszli, to brzuch boli nas dlatego, że mamy siedzący tryb życia, zjemy za mało błonnika, za mało się ruszamy i nie trzeba iść do apteki. To jeżeli boli nas, mamy jakieś problemy właśnie z przewodem pokarmowym, to spróbujmy od tego. Naprawdę apteka jest na końcu. Zawsze powinna być na końcu. Tego nie rozumiemy często.
0: I zaczynamy od pójścia do apteki,
1: tak,
0: no najczęściej. Bo szukamy tej cudownej tabletki na wszystko.
1: Której nie ma.
0: I nie będzie.
1: No nie będzie.
0: A co będzie?
1: No jak patrzę na to, co się dzieje, to myślę, że... Nie, no zakończąc optymistycznie, może dojdziemy do takiego momentu, że tabletki nie będą rozwiązaniem wszystkich problemów, tak samo jak kiedyś upuszczanie krwi było rozwiązaniem. Było tak.
0: Medycyna, na wszystko.
1: Gdybyśmy
0: tak.
1: prześledzili historię medycyny, to byśmy naprawdę byli w szoku, jakie metody były stosowane. W tej chwili jesteśmy na etapie, że tabletka jest na wszystko. To się na pewno zmieni, ale co będzie? No mam nadzieję, że to będzie tak, jak szło w tą racjonalną stronę. Że nie upuszczamy krwi i teraz mamy, a zobaczymy dalej.
0: Nie wykonujemy lobotomii.
1: Tak, ktoś będzie się śmiał z tego, że my po prostu mieliśmy garść niepotrzebnych tabletek na wszystko, ale to niestety nawet nie dekady, pewnie tylko tam może dwa wieki.
0: Wszystko z powodu braku czasu i życia będzie.
1: Ale to musi kiedyś się zmienić, nie? Także no, trzeba optymistycznie patrzeć, bo...
0: Spotkamy się za rok i będą nowe mody z TikToka.
1: Tak, tak.
0: Hanna Przerada z Gapownika Farmaceutycznego opowie nam o tym, co z badań na temat dzisiaj omawianych suplementów wyniknie za rok. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie.
1: Ja również dziękuję.
0: Słyszymy się za dwa tygodnie.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no i...

Lubi też krzyczeć, daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedzi ludzie, mijając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pence,

I już 6, a właściwie 7 minut po godzinie 16. Szymon Kulisz, Bisior, taka ekipa dzisiaj w Radiu 357 w tę piękną, duszną, sobotnią porą. Spotykamy się, by posłuchać brzydkich kawałków. Happy Noise na antenie naszego radia i dzisiaj trochę nowości. Trochę nowości, a niektóre nowości będą takie stare nowości. Na początku trochę pohałasujemy, a potem będzie odrobina spokoju. A pohałasujemy, bo jest ku temu okazja. 17 czerwca minęło 30 lat od wydania tej płyty, która powróciła, ale w zupełnie innej wersji.

Jest rok 96. Na Wyspach Brytyjskich Britpop króluje, ale powoli zaczyna zjadać chyba swój własny ogon, bo coraz to nowych pomysłów odrobinę brakuje i wtedy pojawiają się oni. Zupełnie przypadkowo Brian Molko i pan Oswald spotkali się, Olsdal, spotkali się na stacji metra i jakoś przypadli sobie do gustu i stworzyli zespół. I w czasach, kiedy królował takie łagodne, delikatne gitary, oni zostawili melodię, ale dołożyli takiego bankowego pazura do tego grania i tak powstała debiutancka płyta Placebo, która po 30 latach powraca w tak zwanej wersji recreated. I o ile zespoły z reguły robią tak, że z okazji jakiegoś tam rocznicy remasterują płytę, co oznacza, że tak naprawdę siedzi realizator i podbija wszystko do zera, że widmo nagrania wygląda jak cegła i to raczej bolą uszy od słuchania takiej rzeczy. To po prostu jest głośno. A dodają kilka piosenek albo wersji demo. Kto przy zdrowych zmysłach ma ochotę siedzieć wieczorami i słuchać piosenek demo, czyli tych takich pierwotnych wersji. Tutaj Molko i Olsdal usiedli, wyciągnęli oryginalne taśmy matki i krok po kroku, mozolnie poprawili brzmienie każdego instrumentu. No bo 30 lat temu mieli trochę inne możliwości, przez 30 lat trochę pobyli na scenie, trochę pograli, trochę sprawdzili te utwory w takiej wersji na żywo i mieli pewne przemyślenia. Jak posłuchają sobie państwo Come Home, tego otwierającego płytę nagrania i posłuchają sobie tej wersji oryginalnej, to tam się zmienia bardzo dużo rzeczy. Gitary brzmią inaczej, bębny brzmią inaczej i nawet głos Briana Molko też został odrobinę poprawiony. Jeden z krytyków muzycznych w Wielkiej Brytanii napisał, i to jest śmieszne, że gdyby ta płyta Placebo, Recreated, była debiutancką płytą zespołu albo zupełnie nową płytą, to jego zdaniem to był album roku 2026, ponieważ te piosenki zupełnie się nie zestarzały.

I tak rozkręcali imprezę na początku lat 2000 swoimi utworami formacja Hardfired, Richard Archer i jego koledzy. To z płyty Once Upon a Time in the West, Suburban Nights. I tak to wtedy brzmiało, po czym światło się wyłączyło w 2011 roku i po 24 latach powracają z swoją czwartą płytą Sweeting Someone Else Fever. No i pewnie niektórzy fani tej formacji czekali na to, co Richard Archer przyniesie w koszyczku muzycznym po takiej długiej przerwie. Te pierwsze single pokazywały, że będzie dobrze, a cała płyta udowadnia nam, że jest fantastycznie.

You rule my heart when the summer's gone. No, jeszcze lato do odejścia ma trochę czasu. Jutro noc świętojańska. Niektórzy dzieje będą już puszczać wianki. A to formacja Heartfire ze swojej nowej płyty. Na tej płycie pojawia się również gościnnie brytyjska aktorka i wokalistka Kristen Cummings. No i wnosi do nich dwóch utworów takie spore ożywienie. Ain't going out tonight. No to bardzo proszę. Kristen Cummings i Heartfire.

Skoro podziękował, to można się odezwać już. Tak brzmiałby New Order, gdyby wokalistą tej grupy był nie Bernard Sumner, tylko Peter Hook. Peter Hook, który po tym jak no, trochę się nie zgadzał z Bernardem Sumnerem co do życia i wyborów artystycznych, odszedł z zespołu, ale pod szyldem Peter Hook and the Light postanowił zagrać wszystkie piosenki, jakie kiedykolwiek nagrał. Czy to pod szyldem New Order, czy Joy Division. I tak też było w ubiegłym roku. Peter Hook razem z ekipą przejechali przez całą Wielką Brytanię i zagrali koncerty, na których na warsztat wzięli przede wszystkim album Get Ready. Jeden z takich jaśniejszych momentów w dyskografii zespołu New Order. To wtedy po długiej przerwie panowie się dogadali i stworzyli naprawdę niezłe dzieła. Niektórzy twierdzą, że nagrali tę płytę we dwójkę, bo reszta zespołu tak średnio była zainteresowana nagrywaniem. No ale taka to historia. I z tej koncertowej też nomen omen historii powstała płyta Get Ready Live at Victoria Warehouse w Manchesterze. Nawet okładka stylizowana na album Get Ready, tylko zamiast modelki Coco z kamerą stoi sam Peter Hook. No a kiedy słyszy się pierwsze dźwięki utworu Crystal, to każdy prawdziwy fan New Order wie, że nogi same rwą się do tańca. Na tej płycie oryginalnej pojawiło się również moje ulubione nagranie Turn My Way, w którym to utworze pojawia się wokalnie Billy Corgan. No tutaj się raczej nie pojawi, ale też brzmi dobrze.

Peter Hook and the Light, album Get Ready Live at Victoria Warehouse w Manchesterze. Zapis koncertowych wieczorów z tą formacją i przy okazji taka izba pamięci o grupie New Order i Joy Division. No i nie tylko o Joy Division, ale też o grupie Monaco, którą kiedyś współtworzył Peter Hook, a część muzyków, większość muzyków tego projektu gra z nim dzisiaj w formacji The Light. Zresztą na tej płycie aż 31 utworów. Jak przeleci już cała Get Ready, to potem pojawia się spotkanie z Joy Division, potem pojawia się znowu spotkanie z New Order, a potem pojawia się spotkanie z formacją Monaco.

I tak to było w roku 98, pełne takiej retro nostalgii, takiego beatlesowskiego połysku, granie pod szyldem Rialto, tak nazywał się ten brytyjski zespół dowodzony przez Louisa Elliota. Trochę mieli pod górę od samego początku, chociaż krytycy wieszczyli wtedy, że to będzie jeden z takich największych brytyjskich zespołów. No i wszystko na to wskazywało, bo ta zapowiedź tej pierwszej płyty brzmiała doskonale. Duża akcja promocyjna, dużo się o tym mówiło. I tuż przed wydaniem płyty i wytwórnia płytowa zrezygnowała z wydania tej płyty. I cała para poszła w gwizdek. Na szczęście płyta się ukazała nakładem zupełnie innej wytwórni, która potem po latach trafiła do tej wytwórni East West, która została wykupiona. Także historia zatoczyła koło. Ja zupełnie, jak to dobrze, że są wydawnictwa Deluxe i różnego rodzaju reedycje i wznowienia i takie historie, bo zupełnie przegapiłem, że w ubiegłym roku formacja Rialto pod koniec roku wydała swój nowy trzeci album, pierwszy od 24 lat. A wczoraj ta płyta miała właśnie swoje wznowienie w takiej bogatszej wersji z nowymi nagraniami. No to przez chwilę z tego nowego albumu Neon and Go Signs Rialto powraca po latach do życia z tytułowym nagraniem.

Wielki powrót po 24 latach Neon and Ghost Signs, formacja Rialto, nagranie tytułowe. Ten automat perkusyjny to na pewno Eyes Without the Face, prawda? Nawet z Szymonem tutaj gadaliśmy przed chwilą na tak zwanym poza antenium, że to chyba jednak coś tam ma wspólnego. Ta reedycja przyniosła nowe nagrania, których nie było na tym pierwotnym krążku. No i bardzo proszę, Paper Doll.

8,5 minuty po godzinie 17, Radio 357, cały czas brzydkie kawałki, czyli Happy Noise na naszej antenie. Jako masz środkowy dzisiaj wakacyjny piosenka z grupy Kent, Skisser for Somaren, czyli szkice na lato, na wakacje, które zbliżają się powoli wielkimi krokami. Ale zanim te wakacje się zbliżą, to jeszcze trochę muzycznych nowości. O nich mówi się, że być może... Nie jest to największa gwiazda brytyjskiej sceny muzycznej, ale to taki zespół, który od ponad 10 lat balansuje na pograniczu indie popu, indie rocka, shoegaze'u, trochę dream popu, i za każdym razem, kiedy pojawia się ich nowy album, to są to po prostu bardzo smaczne i udane piosenki. Ta grupa nosi nazwę Swindeep, a to jedno z nagrań z ich najnowszego albumu Pieces of You.

Ta płyta tak doskonale brzmi w sobotnie popołudnie, takie słoneczne, bo dźwięki są takie niespieszne, ładne, zgrabne melodie, niezłe chóry i to wszystko tak nieagresywnie wciska się do naszej przestrzeni, tylko tak delikatnie. Czy mogę wejść? Posłuchasz mnie? To ja, płyta Ham, formacji Swin Deep. No to jeszcze na drugą nóżkę Such a Fool.

Interpol powraca. Pewnie niektórzy fani tych dźwięków ucieszyli się, że ekipa Daniela Kesslera i Paula Banksa znowu będzie nas atakowała swoimi nowymi dźwiękami. Ta płyta okaże się 28 sierpnia. This Mirror Weighs a Ton. No i ten pierwsze dwa utwory się ukazały, jak na razie. Ten, który przed chwilą wybrzmiał See Out Loud, to taki standardowy Interpol. A ten drugi, taki tytułowy, nieco delikatniejszy, bardziej przypominający inny projekt Paula Banksa, czyli projekt pod szyldem Maze.

Można się trochę zawiesić przy tym nagraniu, trochę jak nie Interpol, albo Interpol z innego wymiaru, The Mirror Ways at Home, tytułowe nagranie z tej nadchodzącej płyty. Paul Banks trochę delikatniej wokalnie tutaj, bardzo podobnie jak właśnie w projekcie Mass.

Jak to pięknie brzmi, The Veils, czyli tak naprawdę Finn Andrews, bo to on jest stałym członkiem tej ekipy. Tak jakoś 3 lata temu Ania Nowaczyk powiedziała do mnie, posłuchaj tej płyty, to był album And Out of the Void Come Love. Na pewno ci się spodoba, to takie trochę twoje. No i posłuchałem wtedy i spodobało mi się, a teraz ukazała się nowa płyta. Płyta zatytułowana Fragile World. I to naprawdę taki delikatny, kruchy świat, jaki tworzy Finn Andrews na tej płycie. Lang, to przed chwilą, New Day przed nami.

W oczekiwaniu na kolejny piękny album Mike'a Milosza, ukrywającego się pod pseudonimem Ray, no mamy epkę, która nosi tytuł Joy. Z niej Fatal i jeszcze jedno Closer Your Mouth.

Goodbye od formacji Melt, ich najnowszej płyty Pathways. I tak to wyglądały dzisiejsze dwugodzinne brzydkie kawałki, czyli Happy Noise na antenie Radia 357. Sporo muzyki również dzisiaj. Po godzinie 19 radzę nastawiać uszu. No i my usłyszymy się w najbliższy poniedziałek po 13 w poniedziałkowym Mam Grać. Dobrego weekendu Państwu życzę. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.

0: Live Guru. Otwórz oczy. Zaprasza Tomek Gorazdowski.
1: Minęła 18, sobota, no więc czas na kolejne Live Guru, ale tym razem to będzie ostatnie Live Guru przed wakacyjną przerwą i mogę powiedzieć, że to będzie guru z grubej rury, bo dzisiaj będzie sporo o prędkości, sporo o adrenalinie. Zadamy parę pytań o sens tego, co się dzieje, o sens życia, o odwagę i o różne inne historie, a moim gościem jest dzisiaj Filip Kubica. Dzień dobry, Filip.
2: Dzień dobry.
1: Jeden z najbardziej znanych polskich wingsuiterów, dobrze mówię?
2: Tak,
1: wingsuiterów. Skoczek Base, znany z ekstremalnych, precyzyjnych przelotów, który różne rzeczy już robił jako skoczek. No, międzynarodowa renoma, pierwsze przeloty, często jako pierwszy na świecie, szybko, ekstremalnie, precyzyjnie. W zasadzie słuchaczom należą się wyjaśnienia. Wingsuit, wingsuiter, skoczek base. O co tak na dobrą sprawę chodzi? Bo zapewne niektórzy wiedzą, o co chodzi, ale dam sobie głowę obciąć, że nie wszyscy.
2: Troszkę mi tutaj za bardzo posłodziłeś. Nie wiem, czy jestem taki znany, ale no jestem pilotem wingsuit. O to też pytałeś i co to oznacza? Wingsuit to taki kombinezon nylonowy, który pozwala na przemieszczanie się do przodu w powietrzu, a nie tylko spadanie. Powiedziałeś skoczek base i wingsuiter to są dwa różne pojęcia. Ja uprawiam base jumping, czyli taki sport polegający na skokach z obiektów stałych, czyli nie poruszających się. Tak najprościej by to można było powiedzieć, czyli nie ze śmigłowca, nie z samolotu, tylko po prostu ze skały, takiej stałej skały, która stała i od zawsze tam była. I takie skoki można wykonywać właśnie w kombinezonie lub bez kombinezonu. Więc jak robimy je w kombinezonie tym nylonowym, to wtedy jest to wingsuit base jumping.
1: A jeżeli bez?
2: No to jest po prostu base jumping.
1: Ale to od razu cię zapytam. Będziemy mówić o tajemnicach, szczegółach i rzeczach związanych z tym skokiem, ale o ile jestem w stanie zrozumieć, że skaczecie z gór, z wierzchołków, latacie i tak dalej, to co fajnego jest w skoku na przykład z mostu czy z wieżowca, kiedy w zasadzie sprowadza się ten skok do tego, czy uda wam się, czy zdążycie otworzyć spadochron? No przyjemności z latania nie ma żadnej.
2: Więcej wtedy jest spadanie i faktycznie jest to bardziej skok niż lot, niż latanie, ale myślę, że można odnaleźć też radość tym wszystkim. Ja akurat jestem bardziej związany ze środowiskiem górskim, czyli właśnie latanie w tych kombinezonach, dłuższych liniach. Natomiast jestem sobie w stanie wyobrazić i też kiedyś byłem mocniej związany z takim urbanistycznym base jumpingiem, czyli skokach w mieście, czy skokach właśnie z takich obiektów urbanistycznych jak mosty. Myślę, że tam można szukać dużo radości w całym otoczeniu, czyli w przygotowywaniu takiej misji, w planowaniu tego wszystkiego. Nie spłycałbym to raczej do takiego niepotrzebnego ryzyka dla 2 sekund, 3 sekundy wyrzutu adrenaliny. Myślę, że tam wszystko dookoła też może być ciekawe. Jesteśmy wtedy takimi dużymi dziećmi, którzy budują sobie jakąś bazę albo gdzieś tam wchodzą. Niekoniecznie można, także myślę, że tu bym szukał takiej motywacji.
1: Powiedziałeś o przygotowaniach. Ja czytając i przygotowując się do spotkania z tobą, odkrywałem trochę tajniki tego i base jumpingu, ale głównie wingsuita. I wspomniałeś przed chwilą o przygotowaniach. O ile o przygotowaniach do wingsuita będziemy mówić, bo one są bardzo takie kompleksowe, o tyle możesz coś powiedzieć o przygotowaniach do base jump, do skoku base. No bo jeżeli skaczesz na przykład z wieży Eiffla, no to no jakie przygotowania możesz poczynić? No byle skoczyć odpowiednio daleko, żeby nie trąbnąć w jakąś podstawę, prawda?
2: Tak, i zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że jeżeli byś poszedł bez przygotowania, wykonałbyś jakiś najprostszy rodzaj skoków, bo są różne rodzaje skoków, to pewnie byś przeżył. Pytanie jest, jak długo byś chciał to robić, jak długa ekspozycja na to ryzyko miałaby wystąpić. Jeżeli miałaby trwać ona kilka lat, no to trzeba się do tego przygotować i fizycznie, i mentalnie, i znać swój sprzęt, szczególnie szybkość reakcji, bo wszystko jest dobrze, dopóki jest dobrze, a jak pojawi się jakiś problem, no to czas reakcji na ten błąd będzie wynikał z doświadczenia. Z wiedzy popartej doświadczeniem. A gdy jej nie mamy i nie wiemy, co zrobić, albo nasze reakcje nie są tak szybkie, no to wtedy mamy mniejsze szanse na przetrwanie.
1: Okej, ale zakładamy. Skaczesz z wieżowca, skaczesz z mostu. Powiedziałeś o reakcji na błąd. Jeżeli ten błąd się pojawia, no to już nie bardzo masz czas na reakcję.
2: Chodziło mi o to na reakcję na przykład na otwarcie spadochronu, nie na kierunku. Czyli liczymy na to, że jak skaczemy z wieżowca, z tyłu mamy ścianę wieżowca, z której nie chcemy się zderzyć i nasz spadochron otworzyłby się tak dokładnie w stronę tej ściany budynku. Powoduje to, że za jakieś pół sekundy w ten budynek uderzymy, jeżeli szybko nie zareagujemy i nie skręcimy tym spadochronem. Nie do końca tak, jak skręcamy tym spadochronem podczas skoków spadochronowych, na przykład samolotu, czyli nie będziemy szukać sterówki. Trzeba będzie to zrobić po prostu jak najszybciej i są metody, są techniki do tego. To, czy ten spadochron też się otworzy na kierunku tak zwanym, czyli on heading, będzie zależało od tego, jaką mamy sylwetkę podczas otwarcia tego spadochronu. Czy ramiona są równo, czy my się nie skręcamy, bo wtedy zmusimy ten spadochron do takiego ruchu, którego tak naprawdę nie chcemy. Więc to jest to doświadczenie, którego byśmy mogli w takich krótkich skokach szukać.
1: Okej, no to teraz zacznijmy od sprawy, kto wie, czy nie najważniejszej, ale na pewno jednej z podstawowych, jeżeli mówi się o tym lataniu w kombinezonie i o skokach base. Ja znałem dwóch takich, którzy latali w kombinezonach i już ich nie znam, bo nie żyją. Procent, jeżeli chodzi o śmiertelność w waszym sporcie jest... Nie wiem, nie sprawdzałem tego, ale domyślam się, że jeden z najwyższych, o ile nie najwyższy w ogóle w świecie sportu. Więc skoro to jest tak cholernie niebezpieczne, to zacznijmy od początku. Co cię w takim razie tam pcha? Bo rozumiem, jeżeli byś powiedział, okej, chciałbym być drugim Ikarem,

0: Ciężko powiedzieć, ile ludzi skacze aktywnie, co to też jest aktywnie, czy 100 skoków, 100 lotów rocznie, czy 100 lotów miesięcznie, czy 10 lotów. Bardzo ciężko taką statystykę znaleźć. No i o śmiertelności się mówi dużo, bo w mediach się mówi dużo. Czy ona jest taka duża procentowo? Wydaje mi się, że nie. Czy konsekwencje błędu są zero-jedynkowe w tym sporcie? Tak. I to odróżnia pewnie od innych sportów o mniejszej dozie ryzyka, że popełniony przez nas błąd często będzie miał konsekwencje w takim równaniu ryzyka, czyli prawdopodobieństwo razy ryzyko, razy konsekwencje tego błędu, będą one jeden, czyli będą stanowiły śmierć. Skoków się wykonuje z roku na rok coraz więcej, a ilość zgonów w tym sporcie szacuje się raczej na stałym poziomie, mimo że skoczków jest coraz więcej, sprzęt jest coraz bardziej nowoczesny. Trochę wiedzy z takiego profesjonalnego sportu, chociażby zarządzania ryzyka, wchodzi do tych sportów wysokiego ryzyka, więc tym bym się nie zgodził i to też domniemane statystyki wynikają z tego, że u nas sam ten airtime, przebywanie w powietrzu jest krótki. Czasem trzeba gdzieś wejść i lecimy 60 sekund i ludzie często porównują na ilość bycia w tym sporcie, czyli na przykład w tym powietrzu, ilość śmiertelnych wypadków jest duża. Bo się nie bierze całości pod uwagę, tylko się bierze ten czas wykonywania konkretnego sportu, czyli tego lotu.
1: No przyjmuję to, co mówisz trochę...
0: Ale nie zaufałeś.
1: No trochę bronisz swojej pozycji, mówi mi to coś, że tych dwóch, których znałem, już ich między nami nie ma. A ciągle szybowników, których znałem, oni są, skoczkowie o tyczce też są. Ale powiedziałeś, że nie zgadzasz się z moim stwierdzeniem, że u was im bardziej niebezpiecznie, tym lepiej.
0: No myślę, że to zależy od każdej... motywacji każdego człowieka, personalnie to zależy od tego, dlaczego w ten sport wchodzisz. Jeżeli szukasz jakiegoś zastępstwa, coś, ten wyrzut adrenaliny ci musi zastąpić, masz jakieś, nie wiem, osobowościowe braki, których szukasz i znajdujesz tylko wtedy, kiedy twój mózg i twój organizm jest wystawiony na chęć przetrwania i jeżeli przetrwasz, to dostajesz tą nagrodę w postaci dopaminy, no to tak, no ale to dlatego też ludzie szukają w innych używkach, czy w innych niebezpiecznych rzeczach, również takiego spełnienia. No ja nigdy do wingsuitingu, szczególnie do gór, które same w sobie są niebezpieczne, nie podchodziłem z poszukiwaniem tego niebezpieczeństwa. Zrobienie czegoś, na co nie jesteś gotowy, powoduje raczej u mnie ból brzucha i duże wyrzuty sumienia, że nie byłem na to przygotowany, a jednak się udało, niż radość, że jestem taki nieśmiertelny. Myślę, że jeżeli masz takie podejście, to bardzo ciężko przetrwać w tym sporcie przez długi czas. A jeżeli jest to częścią twojego życia, no to nie możesz myśleć w kategorii jednego czy dwóch sezonów i ryzykowania swojego życia każdego dnia.
1: To było choćby twoim udziałem i waszym udziałem jako skoczków w tych wiewiórczych strojach. To jest na przykład przelatywanie w skałach przez dziury w skałach. Im mniejsza dziura, tym większa adrenalina. No i to jest trochę już właśnie zawężanie sobie tego pola, czyli im bardziej niebezpiecznie, tym fajniej, bo równie dobrze mógłbyś lecieć, mieć odpowiednią dawkę adrenaliny, ale nie celować w dziurę w skale lecąc 200 na godzinę.
0: Tak.
1: Cię złapałem, dłuższa chwila namysłu.
0: Nie, ja wiem dlaczego to zrobiłem, więc jakby nie będę musiał szukać długo tej odpowiedzi, bo... Tutaj nikt nie chce się wybielać, jeżeli ktoś myśli, że potrzebuje tego ryzyka i że jestem ryzykantem i że nie dbam o to, co jest dookoła mnie, tylko o swoje własne ego, no to zawsze może tak myśleć. I jakby nigdy nie walczyłem też z taką narracją, żeby na siłę ludzi przekonywać, że to, co robię, jest bezpieczne i przemyślane. Dla samego siebie wiem, że jest to przemyślane i wiem, że lubię swoje życie. Nie składa się ono tylko z latania. Mam wiele priorytetów w życiu, które szanuję i nie chciałbym ich ryzykować tylko ze względu na przelot przez dziurę. Oczywiście duża część tego sportu, jak i zresztą każdego innego, opiera się w dużej mierze na chęci udowadnieniu czegoś sobie, czy społeczeństwu, czy znajomym dookoła, że jesteśmy czegoś warci, więc latamy niżej, latamy szybciej, czy latamy przez coraz mniejsze dziury. Dla mnie nigdy to nie było motywacją. Jeżeli jakiś projekt polega na jakimś ładnym przelocie, to musi mieć ze sobą fajną historię. Musi być po prostu ładny. Musi mieć coś za sobą, dlaczego chce to zrobić i czy ta dziura ma 5 metrów, 2 metry, czy 1,5 metra, czy jest pierwsza na świecie, druga, czy dziesiąta, mnie akurat to nie interesuje. Jakby jak nie ma za tym historii i jest tylko chęć udowadnienia czegoś, to komu to udowodnisz? Ludzie nawet nie wiedzą, co to jest wingsuit, a co dopiero, czy przelot przez taką dziurę był technicznie trudny. Wiadomo, że wyzwanie sportowe jest czymś, co motywuje sportowca, a lubię o sobie myśleć jako o profesjonalnym sportowcu, chociaż no, może taki do końca nie jestem. Wyzwanie sportowe jest ważne, ale

0: ale dla mnie również ta historia, która się kryje za takim projektem, dlaczego się go wykonuje, jak te wszystkie przygotowania wyglądały, jak to też inspiruje lokalnych ludzi, którzy w takim projekcie uczestniczą, budowanie całego zespołu, wszystkie wyliczenia, budowanie zaufania do siebie, robienie analizy ryzyka, która powoduje, że jeżeli przygotuje się do tego dobrze, to są to marginesy bezpieczeństwa, które ja akceptuję, jest czymś, co powoduje, mi pozwoliło dojrzeć jako człowiek racjonalny i analizujący swoje możliwości. Więc troszeczkę jest to inaczej niż to, co widzisz dziurę i mówisz, o, ta ma 5 metrów, jeszcze nikt takiej 5-metrowej nie przeleciał, to ja to jutro zrobię. Bo stawiasz na szali swoje życie, a możesz wygrać poklask kilku ludzi, która dla mnie trochę jest bez znaczenia.
1: No, to jest bardzo sensowne to, co mówisz. Natomiast zdajesz sobie z tego sprawę, że w waszym środowisku, tak jak w każdym innym środowisku, są mądrzejsi i głupsi, bardziej odpowiedzialni i mniej odpowiedzialni, i prędzej czy później znajdzie się ten, który dla poklasku kilku ludzi będzie chciał przelecieć przez 4-metrową.
0: Myślę, że nie będziesz długo szukał, ponieważ większość społeczności w sportach wysokiego ryzyka to są ludzie z mocnym ego, które gdzieś szukają jakichś swoich braków w takim sporcie, gdzie muszą czuć ten wyrzut dopaminy codziennie, nie dbają troszeczkę o tą regulację emocjonalną, która by im pozwoliła na to spojrzeć z szerszej perspektywy. W każdym sporcie znajdziesz. W Formule 1 znajdziesz, w wyścigach samochodowych znajdziesz ryzykantów, znajdziesz ludzi, którzy po prostu za wszelką cenę będą chcieli zdobyć sławę, bez względu na to, jakie ryzyko podejmą. Tak jest chyba w każdej społeczności i myślę, że nie ma na co narzekać, że tak jest. Można po prostu decydować, czy z takimi ludźmi to jest życie dzielimy, czy z nimi spędzamy czas, czy z nimi wychodzimy w góry, czy po prostu jesteśmy w jakikolwiek sposób związani na siłę z taką społecznością, której w jakiś sposób nie akceptujemy tego podejścia. Więc nie trzeba szukać w naszym sporcie. Myślę, że w każdym znajdziesz. Ludzie potrafią przygotowywać się do maratonu i ryzykować swoje zdrowie tylko po to, żeby być lepszym od kogoś innego, nie?
1: Chciałbym, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja nie chciałbym, żeby to było tak, że ja cię w jakiś sposób atakuję i pokazuję, że coś jest nie tak, bo mnie to bardzo imponuje, tylko akurat w przypadku twojego sportu poziom ryzyka dla mnie byłby nieakceptowalny, więc próbuję zrozumieć, co w tym jest takiego, że inne osoby to akceptują.
0: Tak, poziom ryzyka, czy akceptujesz, czy nie, to też wiąże się z tym, jakie masz dane, jaką masz wiedzę na ten temat, jak to ryzyko realnie wygląda. Jeżeli ja bym cię teraz ubrał w taki kombinezon nylonowy i postawił cię na górze i powiedział, słuchaj, to jest względnie łatwy skok i prawdopodobieństwo, że przeżyjesz, jest ogromne, to też byś nie skoczył, bo nie masz ani umiejętności, ani wiedzy. Poziom postrzegania ryzyka zwiększa się...
1: Znaczy w ogóle sformułowanie prawdopodobieństwo, że przeżyjesz, już mi się nie podoba.
0: No tak, no bo to by było głupie, to by było nierozsądne. Dlatego dla ciebie skoki w wingsucie są totalnie nieracjonalne, no bo ani nie masz tego doświadczenia, ani nie masz perspektywy spojrzenia na ten sport, poziom ryzyka się zmienia i to, co jesteś w stanie zaakceptować, to się zmienia wraz z twoim doświadczeniem sportowym.
1: Dobrze podprowadziłeś do następnego pytania, jak się w takim razie to wszystko zaczęło, że zdecydowałeś się na ten wingsuit, że skoczyłeś, że wybrałeś taki i od czego się to wszystko zaczęło, ale jeszcze wcześniej wspomniałeś, że traktujesz się jako sportowca i że to, co robisz, jest sportem, ale w DNA sportu jest to, żeby rywalizować z innymi, być szybszym, być mocniejszym, no, żeby można było powiedzieć, że ten jest lepszy od tamtego. Jak to u was wygląda? Jak można stwierdzić?
0: Tak, ja bym nie chciał się nazywać sportowcem z poziomu ego, że o, jestem sportowcem, proszę mnie tu nazywać atletą, bo absolutnie nie. Bardziej chodziło mi, że lubię myśleć o sobie jako sportowcu ze względu na to, że moje życie podlega dyscyplinie sportowej, czyli trenuję codziennie, albo przynajmniej staram się trenować codziennie. Jakby mój trening jest dość skomplikowany, jeżeli chodzi o trening fizyczny, trening mentalny. Rozwijam ten sport w swoim rozumieniu tego. Jeżeli chodzi o to, czy postrzegamy tą dyscyplinę jako sport, to tak jak mówisz, większość sportów podlega zawodom, rywalizacjom, żeby się mogli to realnie nazwać sportem. I tu nam do tego daleko. Daleko nam do triatlonu, maratonów, gdzie to jest już uregulowane. Wiesz, czy ktoś jest lepszy od drugiego, bo masz jakieś dane, które mogą to określić. Dalej jest to młoda dyscyplina. Ale są zawody, są mistrzostwa świata, nieoficjalne, ale powiedzmy, że uważane w naszej społeczności jako miejsce, w których każdy by wingsuit base jumper chciał się znaleźć. I tych zawodów jest coraz więcej. W Europie też mamy zawody.
1: Okej, ale to w takim razie, widzisz, chciałem przejść do początków, ale wywołujesz kolejny temat, który to kolejny temat wywołuje kolejne pytania, bo mówisz o tych mistrzostwach świata, to od razu powiedzmy, bo potem już nie wrócimy do tego, na czym one polegają, jak rozstrzygnąć, który z nas jest lepszy, na czym polega, kto szybciej, kto dalej, kto wyżej?
0: To tak, to...
1: Slalomem?
0: No, prawie zgadłeś wszystkie twoje przypuszczenia tutaj. World Institute League, bo tak się nazywają mistrzostwa świata, które się odbywają w Chinach. Od razu tylko chciałbym sprostować, że to nie są mistrzostwa świata takie jak, wiesz, akredytowane w jakimś spadochroniarstwie i tak dalej. To dalej jest impreza, do której po prostu trzeba dostać zaproszenie. Wybiera się 16 pilotów rocznie z całego świata, ze wszystkich aplikacji, i którzy na takich zawodach mogą wystąpić.
1: Przed chwilą powiedziałeś, że jedziesz na takie mistrzostwa świata, czy
0: tak, to
1: jeden z 16.
0: Tak, no i nie. To faktycznie było moje największe marzenie od początków mojej wingsuitowej przygody, żeby wystąpić tam jako Polak z polską flagą. To takie patriotyczne moje zapędy były i aplikowałem tam kilka razy i w 2024 roku dostałem pierwsze zaproszenie i udało mi się wystąpić na tych mistrzostwach właśnie w Tianmen Mountain w Chinach. Rok temu dostałem kolejne zaproszenie, a w tym roku będę po raz trzeci reprezentował Polskę na tych mistrzostwach, więc dla mnie jest to super wyróżnienie. Jestem z tego, nawet jak teraz o tym mówię, to jestem lekko wzruszony i naprawdę jest to dość duża motywacja dla mnie, że ktoś docenia pewnie moje treningi i że tam możemy pokazać, że Polska też potrafi, no bo ilość Polaków latających wingsuit base jumping jest dość niska i warto pokazywać, że też się na tym znamy. Wracając do twojego koru pytania. Odnośnie na czym polegają takie zawody, to są dwie konkurencje. Jedna polega na precyzji przelotu, a druga polega na szybkości przelotu. Więc w kategorii precyzji przelotu jest taka tarcza, która ma 80 cm na 100, no i ma tam różne kolory tej tarczy, aż się zbliżamy do środka. Środek ma 8 cm. No i trzeba uderzyć w tą tarczę.
1: Czym?
0: Głową, na której masz taki patyk, tak kolokwialnie mówiąc. Ma się taki, kiedyś się uderzało po prostu głową, no ale ten poziom na takich zawodach wzrasta. Więc już uderzenia samą głową, która ma dość dużą objętość, ciężko było ocenić, kto był lepszy. Więc teraz jest taki pointer, taka powiedzmy strzała na kasku, odpowiednim kątem i tą strzałą po prostu się celuje w ten punkt. No i punkt na środku, czyli to bullseye, ma 8 cm. I tak ci powiem, może taką anegdotę z ostatnich zawodów, na którym był bardzo duży poziom, a wszyscy byli nawet zdziwieni, że do takiego poziomu te zawody doprowadziły, bo kiedyś było tak, że to, czy ktoś uderzył w ogóle w tą tarczę, czy nie, to było tak, że może z 35% w ogóle uderzyło w tarczę, czyli 80 cm na 100.
1: To jest, rozumiem, jakiś papier rozpięty.
0: To jest specjalny papier rozpięty na takich żyłkach, które łatwo też się zrywają. No to może 30% uderzyło w ogóle w tą tarczę. No bo to lecisz z 200 na godzinę, to percepcja takiego, to też się trenuje, takie widzenie czy peryferyjne, czy widzenie takie sfokusowane, to jest dość skomplikowany trening. To jest, bardzo szybko się dzieje. To czy widzisz tą tarczę, to jest może pół sekundy przed uderzeniem ją w ogóle widzisz jako tarczę, a co dopiero jeszcze wycelować w to. Na ostatnich zawodach w 2020, właśnie 5 roku we wrześniu, różnica w finałowej rundzie wynosiła między pierwszym a ostatnim, czyli pierwszym a 16, 8 cm. Więc ten poziom jest wysoki. A drugą konkurencją jest przelecenie takiego slalomu. To jest prawie prosta linia, no bo to też nie jest taka... Nie mamy takich wielkich gór, żeby się ścigać po tam 2 minuty. To jest, trzeba przelecieć przez 2 checkpointy, czyli zrobić taki, powiedzmy, wąski slalom, no i dolecieć do linii mety. I kto to zrobi szybciej, no to po prostu jest wyżej w tej kwalifikacji generalnej. Więc speed runs i precision run, czyli targets, to są dwie konkurencje, które na takich zawodach są.
1: Czy nie wpadł nikt na pomysł, bo tak mi się od razu skojarzyło, w analogii trochę do szybowców, żeby zrobić zawody na jak najdłuższe przebywanie w powietrzu?
0: Można by tak zrobić, tylko takie zawody są organizowane też z samolotów, w bezpiecznych warunkach, no bo nie chcesz być nad terenem górskim blisko przeciągnięcia, czyli możliwości latania takiego kombinezonu, a musiałbyś doprowadzić do takiej sytuacji, bo najdłuższe przebywanie w powietrzu będzie bardzo blisko stall pointu, czyli miejsca... kąta natarcia kombinezonu, w którym dalej leci. bo jak go przesadzisz, no to po prostu straci siłę nośną, tak jak samolot czy szybowiec. Więc myślę, że one byłyby po prostu niebezpieczne i lepiej organizować skacząc z samolotu.
1: Ale takie są.
0: Z samolotu, tak.
1: O, okej. Okay. No więc po krótkim objeździe i zboczeniu z obranego kursu wracamy do pytania, które miało się pojawić. Jak się to w twoim przypadku, Filip, zaczęło? Co cię ciągnęło do tego? Czy już jak byłem dzieckiem, oglądałem latające samoloty? I...
0: Myślę, że dalej jest dobra historia za tym. Nie aż taka, o jakiej wspominasz, że od dziecka o tym myślałem, bo dziecka nie, jak byłem dzieckiem, to nie wiedziałem, co to jest. Myślę, że większość ludzi nie wiedziało, co to jest. Ja byłem związany ze wspinaniem. Na, powiedzmy, między 15 a tam 20 lat to dość sporo się wspinałem i zawsze gdzieś byłem związany z tą naturą. Kręciły mnie też sporty, które nie były uzależnione od siły silnika czy od dużej ilości sprzętu, które musisz wnieść do tego sportu. I takie na przykład było wspinanie na początku, gdzie jako biedny student miałem dużo czasu wolnego, ale nie do końca mi było po drodze z finansami. Oglądałem często w internecie skoki spadochronowe, szczególnie właśnie te wingsuitowe przeloty w górach. Wiem, że pamiętam taki moment, gdzie wykonałem swój pierwszy skok w górach i zobaczyłem, że u siebie jeszcze, jak jeszcze Facebook był popularny w czasach jego świetności, wrzuciłem sobie taki filmik, że o, kiedyś też tak będę. I dzieliły te dwa momenty, czyli te wrzucenie tego filmu, który mnie w jakiś sposób zainspirował. Do mojego pierwszego skoku minęło 8, więcej niż 8 lat. Już teraz nie pamiętam dokładnie i wiem, że mi wyskoczyło przypomnienie i to było zaraz po tym, jak ten swój pierwszy skok wykonałem. Podsumowując, żeby tego nie rozwlekać, zawsze gdzieś byłem związany z naturą. Przedłużeniem tego wspinania właśnie było, jak z tego szczytu zejść. I może nie trzeba by schodzić, może by to wspinanie w górach nie kończyło się na szczytach, może jeszcze byśmy mogli coś tam na górze zrobić. No i tak zaczęło się to latanie. Oczywiście to skróciłem bardzo tą drogę, bo od czasu chęci latania do realnego zrealizowania tego minęło kilka dobrych lat, więc to nie było tak, że dzisiaj się wspinam, a jutro będę skakał. Tylko ta droga no, kilka lat wynosiła, tym bardziej, że po drodze mi nie było z finansami na początku, więc absolutnie nie narzekam, bo dalej miałem możliwości, nie wiem, byłem zdrowy fizycznie i mogłem gdzieś tam się zbliżać do tego celu, tylko mówię, że było to troszeczkę wolniej niż pewnie, gdyby było lepiej finansowo.
1: Okej, okay, ale czy twój pierwsze zejście nie drogą wejścia było od razu w wingsuicie, czy
0: nie, absolutnie.
1: Spadochrony
0: tego,
1: i tak dalej?
0: Nie możesz pominąć. Zaczynasz od zwykłych skoków spadochronowych, robisz zwykły kurs spadochronowy na strefie spadochronowej, potem zaczynasz zdobywać doświadczenie przemieszczania się w powietrzu z samolotu. Czym więcej masz tych skoków przed tym, aż pójdziesz pierwszy raz na przysłowiowy most, tym lepiej. Nie ma co tej drogi skracać, bo nawet jeżeli ją tutaj skrócisz, to za chwilę ten twój brak umiejętności wyjdzie i wyjdzie w momencie, w którym nie chciałbyś, żeby wychodził, więc lepiej jak najwięcej czasu spędzić przy skokach samolotu, które są względnie bezpieczniejsze od base jumpingu i później powoli zaczynasz skoki z obiektów stałych. Zaczyna się z mostów z racji tego, że z tyłu nie masz nic za sobą, więc nawet jak ten spadochron się otworzy nie do końca w tym kierunku, w którym chcesz, no to tam nic nie ma, jest pusta przestrzeń. Możesz, wiesz, sobie spokojnie skręcić, nakierować ten spadochron z powrotem.
1: Moim gościem jest dzisiaj Filip Kubica, base jumper, wingsuit pilot, jak o sobie mówi, człowiek wiewiórka. Rozmawiamy o lataniu, o wyzwaniach, o strachu, o odpowiedzialności i o adrenalinie.
0: Najpierw skoki spadochronowe, potem most i rozpoczęcie tego treningu właśnie z tym spadochronem, który jest do base jumpingu, który się różni od zwykłego takiego spadochronu do skoków z samolotu i później zostajemy właśnie takim skoczkiem base. A jeżeli mówimy o tym, żeby pójść do wingsuitu, no to jakby te dwie rzeczy muszą się dać trochę równolegle, bo musimy rozdzielić dwie rzeczy, czyli skoki skydiving, skoki spadochronowe, skoki z obiektów, które się poruszają, najczęściej w Polsce jest to samolot, no i skoki base, czyli z tych obiektów stałych. Ale wingsuit może wystąpić w obydwu tych kategoriach, czyli wingsuit może być z samolotu, ale może być też z gór. I teraz, jeżeli miałbym porównać taką najprostszą drogę, to bym poszedł na strefę spadochronową, zrobił kurs, zrobił 200 skoków, żeby się nauczyć przemieszczać w powietrzu. To jest liczba, która jest chyba absolutnym minimum do zaczęcia myśleć o tym, żeby skakać z innych obiektów niż samolot. Zacząłbym kurs base jumpingowy, czyli zaczął skakać z mostów i z jakichś takich prostszych obiektów i w międzyczasie równolegle dalej bym kontynuował swoją przygodę spadochronową samolotu używając kombinezonów. Mówię kombinezonów w liczbie mnogiej, bo to niekoniecznie może być wingsuit. To mogą być takie, to może być tracksuit, czyli takie trochę większe spodnie, które już powodują, że się można przemieszczać do przodu, ale dalej są blisko normalnego ubrania i potem są one coraz większe, aż dochodzimy do małych wingsuitów. I w wingsuitach ta ranga też jest od małego do dużego wingsuita. Czym więcej masz powierzchni, tym dalej polecisz, ale tym trudniej jest to ogarnąć. Więc tak jakbyś jechał z coraz szybszym samochodem, ale niekoniecznie mógł go zwolnić, więc też chcesz to zrobić krok po kroku. Rozwijałbym swoje umiejętności wingsuitowe, co się nigdy nie kończy z samolotu. Czyli nawet jak jesteś dobrym skoczkiem w górach, to i tak wracasz na te treningi. Testujesz rzeczy, nowe kombinezony, nowe możliwości wingsuita, latasz blisko maksymalnego performance'u takiego wingsuita, którego nie chcesz robić 30, 50 czy nawet 100 metrów nad ziemią. Chcesz mieć bardzo dużo przestrzeni, żeby w razie czego wyprowadzić się z tej sytuacji awaryjnej. Więc ta droga się nigdy nie kończy. I później to samo przenosisz w góry, zaczynając właśnie od tych małych kombinezonów w górach, aż kończąc na wingsuicie.
1: To te skoki ze spadochronem i latanie na spadochronie i zakładam bliskie, jakieś takie bardzo dobre, jeżeli nie perfekcyjne, ogarnięcie tego poruszania się w powietrzu, nie wystarczyło ci, tak? Że
0: to nie ma lepszych krok i gorszych rzeczy. To nie ma co mówić, że jakaś część tej przygody jest gorsza i że trzeba dążyć tylko do tego celu, którym jest wingsuit base jumping w górach. Jakby myślę, że każda z tych części, czy to jest latanie ze znajomymi głową w dół z samolotu, czy latanie bez kombinezona w górach, z mostów, jakby każda część jest piękna. Mnie ciągnęło do gór, do czegoś jeszcze mało skomercjalizowanego, do czegoś, czego uczy mnie zaufania do samego siebie, bo sam muszę się nauczyć o górach, o topografii, o tym, jak działają wiatry lokalne, pogoda. Jakby sam tam muszę wejść, sam muszę zadecydować o tym skoku, a nie czekam na samolot, który za chwilę mi podstawią na strefę, ja kupię do niego bilet i wyskoczę. Mnie to kręciło. Nie mówię, że to jest gorsze czy nie, sam z tego dalej korzystam. Dla mnie po prostu troszeczkę więcej tej niezależności, szczególnie budowanie zaufania do siebie i stawania się, to będzie trochę patetyczne, ale dojrzalszym człowiekiem w górach, było moją motywacją w tym sporcie. Ale nie oceniam, czy coś, jakaś część tego sportu jest lepsza czy gorsza. Dla mnie ona jest właściwa i adekwatna, gdzie czuję się najlepiej.
1: Widzimy, oglądając filmy z tych waszych przelotów, widzimy dość najczęściej spektakularne ujęcia, no bo tak się, po to się te filmiki robi, żeby to było ładne, atrakcyjne, ale mało kto oglądając te filmiki bierze pod uwagę, co tam się dzieje, jeżeli chodzi o fizykę, o matematykę, o wyliczenia, o rzeczy, które decydują o tym, jak lecisz, gdzie lecisz i w którą stronę. Więc powiedz mi, jak ważne w zrobieniu takiego fajnego, dobrego skoku jest przygotowanie? Bo wspomniałeś na początku naszej rozmowy, że to jest bardzo ważna rzecz. Domyślam się, że tak, ale jak bardzo ważna, na czym te przygotowania polegają i czym różnią się takie przygotowania do skoku z samolotu, które są stosunkowo, na zdrowy rozum, jakieś mniej skomplikowane, do przygotowań do takiego skoku gdzieś w górach, gdzie połączone to jest właśnie z przelotem pod mostem, nad mostem, przez dziurę, przez kwadrat.
0: No to rozdzielimy to, bo o tych projektach na końcu, co mówisz, to wymagają jeszcze czasem nie takich standardowych przygotowań, bo każdy projekt jest inny, jeden od drugiego, więc nie powiem ci dokładnie, jak wygląda przygotowanie do wszystkich projektów. Są jakieś bazowe przygotowania. No czy się ludzie przygotowują, czy nie, no to zależy, czy jak lubisz i kochasz swoje życie, jak go kochasz, no to raczej chcesz być jak najbardziej przygotowanych do rzeczy, które robisz. Na pewno różnią się od takich skoków samolotu tym, że o wszystko musisz zadbać samemu. Jak przyjeżdżasz na strefę spadochronową, to masz kierownika skoków, który ocenia wiatr, masz pilota, który cię tam wynosi do góry, masz spadochron, który jest zbudowany z dwóch zestaw spadochronowych, który jest zbudowany z dwóch spadochronów i nawet jakbyś go nie otworzył, to automat spadochronowy ci ten spadochron otworzy. Więc dużo rzeczy jest robionych za ciebie. No i dobrze, bo to powoduje, że coraz więcej ludzi ma dostęp do tego sportu latania bez nadmiernego ryzyka, bez nadmiernego przygotowania, więc to jest fajne. Nie zakładałbym nic złego w tym, że ten sport jest troszeczkę uproszczony. I bardzo dobrze, bo czym bezpieczniejszy, tym lepiej. W base jumpingu, szczególnie w base jumpingu w środowisku górskim, musimy mieć dużą wiedzę samemu. Musimy wiedzieć o lokalnych wiatrach na przykład, czego nikt ci nie sprawdzi wiatru i nie powie, teraz jest dobrze do skoku. Musisz wiedzieć, jak wiatr się zachowuje w górach. Tak, w Polsce mamy takie przekonanie, że pogody w górach nie przewidzisz. I to jest absolutnie błędne, bo właśnie nie ma lepszego środowiska niż góry do przewidywania pogody. Jeżeli wiesz, jak to robić, jeżeli masz konkretną wiedzę, jak się stoki nagrzewają, jak wygląda wiatr dolinowy, no nie będziemy teraz pewnie o meteorologii rozmawiać, ale to jest jeden na przykład z etapów przygotowania, żebyś taką wiedzę miał.
1: Ale uczysz się tego teoretycznie, czy uczysz się tego?
0: Nie, uczysz się tego w praktyce. No, jesteś codziennie w tych górach, no akurat ja mam szczęście i możliwość teraz, nie od zawsze tak niestety to wyglądało, ale przebywać w środku gór, jakby mieszkam w środku gór, mieszkam na wsi w górach i jakby codziennie jestem w mojej siłowni tak zwanej, czyli w moich górach, w moim takim miejscu, gdzie mogę się przygotowywać, więc mogę ten świat górski obserwować, na co on nam pozwala, na przykład z punktu widzenia takiego meteo. Te przygotowania właśnie polegają na tym, żeby te kilka elementów połączyć. Jak na przykład będziesz słaby fizycznie, ta wytrzymałość fizyczna nie jest tak potrzebna w skokach spadochronowych. Wywozicie windę do góry, czyli przysłowiowa winda, czyli samolot, wyskakujesz, jesteś 60 sekund w powietrzu, otwierasz spadochron, lądujesz i możesz sobie iść na piwo, kawę, czy poleżeć na sofie. Tutaj jak nie masz tej wytrzymałości sportowej, aerobowej, żeby na tą górę wejść, czasem może trwać 20 minut, a czasem może trwać 5 godzin, no to będziesz bardzo zmęczony. Jak będziesz bardzo zmęczony, to będzie wpływać na twój performance, postrzeganie ryzyka, podejmowanie decyzji. Ten cały proces podejmowania decyzji będzie zaburzony przez to, że jesteś chociażby zmęczony. Więc masz kolejny element, jakim jest przygotowanie fizyczne. Jakaś wiedza o aerodynamice by się przydała. Dlaczego kombinezony latają, w jakich warunkach latają najlepiej, pod jakim kątem powinieneś lecieć, żeby się od tej skały oddalić. Jak wygląda proces samego otwarcia spadochronu. Potrzebujesz też wiedzy, jak działa twój sprzęt. Czego nie potrzebujesz, będąc skoczkiem spadochronowym na strefie. Bo zazwyczaj składa spadochron ktoś na strefie, a jak cokolwiek się z nim wydarzy, to idziesz do mechanika spadochronowego i to naprawiasz. No jak jesteś w środku gór, to niekoniecznie możesz się udać do mechanika spadochronowego za każdym razem, więc ta wiedza o tym, jak ten sprzęt działa, czy on jest dobry, czy jak go przede wszystkim poskładać, jak go poskładać, żeby się otwierał szybciej, jak go poskładać, żeby się otwierał wolniej, jaki typ spadochronu do konkretnego skoku potrzebujesz, to jest coś, co musisz wiedzieć, chcąc być dobrym, kompleksowym skoczkiem w górach. Nie mówię, że skoczkiem, bo takim podstawowym skoczkiem możesz być pewnie zawsze i to się będzie udawać, ale jak chcesz być takim kompleksowym z punktu widzenia atletyzmu sportowego, no to jest dużo więcej elementów, których nie masz w zwykłych skokach spadochronowych, a już w górach powinieneś je mieć. Jakieś umiejętności wspinaczkowe, nawet nie tylko chodzenia turystyki górskiej, ale również wspinaczkowe. Dość dużo mentalnego treningu wbrew pozorom by też się przydało, bo to co ludzie odpierdzielają w momencie, kiedy wychodzi duży stres i jeżeli nie jesteś na to gotowy, bo nigdy twój mózg nie był na to wystawiony, to wpływa również na poczucie bezpieczeństwa. Więc nad tym też trzeba pracować. Myślę, że u mnie spokojnie mógłbym zaryzykować, że 30% treningu mojego obecnego jako wingsuit pilot to jest trening. Albo jest to trening taki neuropercepcyjny, albo jest to trening swojej głowy, czyli jak ja reaguję na stres, jak ja reaguję na strach, jak ja podejmuję decyzje, jak się zmieniają okoliczności, jakie te faktory, jakie te czynniki ryzyka wpływają na mój proces podejmowania decyzji, jak ja uczę swoją głowę nagrody za to, a nie żeby po prostu, przetrwałem, super, jestem nieśmiertelny, bo tak to bym za daleko nie zaszedł, pewnie byśmy już za jakiś czas nie rozmawiali. Więc jest to proces wielowątkowy.
1: I super, i bardzo znowu ładnie podprowadziłeś od kropki do kropki, bo następne pytanie musi być, na czym polega ten twój trening głowy, te neuro...
0: No to...
1: I te nagrody, jak można to trenować?
0: To myślę, że w każdym sporcie profesjonalnym i na tym też się wzoruje, jest dużo psychologii sportu. Nie? Ludzie pracują z psychologami, ludzie wyznaczają sobie jakieś swoje cele. To też jest jakiś tam złożony proces. Trening, no to taka, jeżeli chodzi o taką psychologię sportu, to na pewno zadawanie sobie pytania, dlaczego się to robi, jakie są swoje własne cele, jak się reaguje na ten strach, jak idzie na taki skok, dużo ludzi jest bardzo podekscytowanych. Bycie taki za bardzo podekscytowanym w profesjonalnym sporcie nigdy nie jest dobre. Nigdy nie widzisz sportowców, nawet na ekranie telewizora, którzy przed startem cały czas rozmawiają lub podskakują lub już się nie mogą doczekać, kiedy pobiegną. Nie widzisz tego, a w sporcie amatorskim występuje to bardzo często, bo ludzie pod względem silnych emocji, silnego stresu próbują taki strach zagadać. nie chcą się z nim zmierzyć, spróbować zrozumieć, bo strach to jest coś, co jest wspaniałym mechanizmem obronnym w naszych głowach i nieraz mi uratował życie, tobie zapewne też. I próbowanie go zagadać, co się w psychologii nazywa nadkompensacją albo właśnie przegadywaniem strachu, jest czymś, co bardzo widać w moim sporcie. Ludzie krzyczą, gadają, kto jak nie my, dawaj, zrobimy to. Co w punkcie widzenia, z mojego punktu widzenia, to jest dalej tylko moja opinia, patrząc na karierę długoletnią takiego sportowca, jest negatywne. Bardziej zrozumienie tego strachu, nauczenia się z nim funkcjonować, bo tak jak mówię, to jest świetny mechanizm, który nieraz nam ratuje życie, jest kluczowe. Bycie troszeczkę bardziej skupionym przed skokiem, bycie cichym przez chwilę, żeby zrozumieć, co w tej głowie się nam dzieje, żeby cały ten proces zrozumieć, co się dzieje w głowie, a nie tylko, co się dzieje w mięśniach, bo ta głowa nam pomoże, gdy coś się wydarzy. Jeżeli mamy całą głowę napakowaną wszystkim, co się dzieje dookoła, czyli ledwo stoimy na tej skale, nogi nam się trzęsą, nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy, czy ktoś do nas mówi, po prostu jest tyle rzeczy, które musimy ogarniać, to najprawdopodobniej jesteśmy w miejscu, w którym nie powinniśmy być. Jeżeli można by to uprościć, tak, sparafrazować troszeczkę, że jeżeli 100% mojego mózgu jest zajęte na procesowanie tego, co się dzieje dookoła mnie, to myślę, że nie jestem w miejscu, w którym bym chciał być. I ja wtedy zazwyczaj idę do domu, odkładam taki projekt, skok, linię do przelotu na półkę i pracuję nad elementami, żeby mi nie zajmowało 100% głowy, czyli powiedzmy na przykład 80, a 20 miał. Jeżeli coś się wydarzy, to będę wiedział, że ten mój mózg może przeprocesować tą szybką reakcję. Mam większe szanse, żeby z tego wyjść. Mówię o rzeczach, które nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Nigdy nie doprowadzam do sytuacji, gdzie poziom ryzyka jest tak duży, że mnie miażdży. Ale musiałem się go nauczyć też. Musiałem swój mózg nauczyć, że to nie jest nagroda, że nadmierne ryzyko nie będzie nagrodą, tylko bycie w miejscu, tak jak profesjonalni sportowcy robią, że jestem gotowy na to, żeby, nie wiem, pobić ten rekord, przebiec w takim czasie i tak dalej i wiem, że jestem na to gotowy, realizuję swój plan, wtedy dla mnie jest to największą nagrodą. Moja motywacja, determinacja, przeloty przez dziurę, o których wspominasz, często trwają 2 lata, takie przygotowania. Oczywiście, że tego nie widzisz w mediach społecznościowych, bo kto by oglądał 2-letnie przygotowania? Ludzie oglądają 15 sekund i mówią, o, pewnie sobie wczoraj wyszedł, znalazł tą dziurę, wziął śmigłowiec, przeleciał i powiedział, udało się. Ja nie chcę nawet tego słowa u siebie słyszeć, jak coś się udało, po prostu zrobiłem to, byłem na to przygotowany i według mojej wiedzy na temat przygotowania sportowego i ryzyka wykonałem swoje zadanie.
1: Rozumiem, że tego można się nauczyć, pracując z psychologami, nauczyć się kontrolować swoją głowę, ewentualnie próbować to zrobić. Ale jak w twoim sporcie nauczyć się reagowania na sytuacje krytyczne, w którym popełnienie błędu no nie daje ci szansy drugi raz spróbowania, bo zakończy się śmiercią.
0: Dlatego tak ważny jest ten trening ze zwykłego samolotu, zwykłych skokach. Na przykład jak otwiera ci się spadochron i ten spadochron ci się skręci, masz miał skręcone rynki i on będzie leciał na przykład do tyłu, w innym kierunku niż byś chciał, to szybkość reakcji, jak to szybko rozplączesz, jak złapiesz te taśmy, żeby ten spadochron najpierw nakierować, jest kluczowa u nas, bo jeżeli się otworzę przy skalę i będzie blisko i będę miał 50 metrów do skały, to zaraz w nią uderzę, jeżeli tego nie ogarnę. I można to trenować w powietrzu, gdzie nie masz tej skały. Więc jest kilka sytuacji awaryjnych, które zdecydowanie można przećwiczyć skacząc z samolotu, dlatego tak jak powiedziałem, ten trening nigdy nie powinien się kończyć. Trening to nie jest tak, że kończysz etap bycia skoczkiem spadochronowym na strefie gdzieś tam w Polsce i mówisz, teraz już będę tylko w górach. Z punktu widzenia przygotowania sportowego powinno się ten trening dalej kontynuować. To jest jedna rzecz, że są jakieś awarie, które można tą szybkość reakcji wytrenować. Dbanie o swój sprawny mózg też jest czymś, co by było wskazane w byciu profesjonalnym wingsuit pilotem. Dużo treningu reakcyjnego może zrobić z jakimiś różnymi światłami reakcyjnymi, różnymi żonglowaniami, różnymi przerzucaniem sobie jakieś tam piłeczki. To wszystko powoduje, że ten twój mózg jest bardziej taki sharp, taki skoncentrowany, taki ostry, żeby można było i to ci może pomóc, gdzie sekundy będą ci dzielić od tego, czy przeżyjesz, czy nie. Więc myślę, że wprowadzenie takiego treningu jest czymś, co ciężko docenić na początku, bo jest to dużo roboty, a to się nie przekłada od razu, ale to jest tak jak
1: wystarczy, że raz się przyda i
0: będzie warto.
1: Będzie warto.
0: To na pewno. I jest to coś ciekawego. Wiadomo, że są ludzie, którzy chcą tylko więcej skakać, skakać, skakać i wtedy ten progres widać najszybciej, ale takie kluczowe jest spojrzenie na to w kategorii 10 lat, 5 lat, 3 lat, a nie w kategorii jednego sezonu, gdzie o kurczę, jak dzisiaj nie zrobię, w tym sezonie nie zrobię 200 skoków, to nie przejdę do kolejnego kombinezonu i tak dalej. Jak patrzysz w kategorii 10 lat, że chcesz, żeby to była 15, część twojego życia, no to musisz tą swoją głowę też szanować, żeby ona przez 10 lat mogła ci na dobrym poziomie dostarczać rozwiązań wtedy, kiedy je potrzebujesz.
1: No dobrze, znowu pięknie wspomniałeś i przechodzimy do kolejnego pytania, bo rozmawiamy już 45 minut, a nie powiedzieliśmy słowa, bo skupiamy się na filozofii, na psychologii, na wytłumaczeniu zjawiska, no ale dla słuchaczy musi być pasjonujące, na czym to wszystko polega. Opowiedz o tym swoim kombinezonie. Dlaczego to lata? Z czego to jest zrobione? Co jest trudniejsze, a co mniej trudne?
0: Jest to postrzeganie świata z innej perspektywy niż mamy ją na co dzień.
1: Tak bym zdecydowanie.
0: Opisał, tak bym opisał to latanie. Jest to najbliżej latania, jakie człowiek sobie może wymarzyć, bo tak jak powiedziałeś, mamy szybowce, mamy samoloty, ale tam często jest albo silnik, który daje nam to przemieszczanie się, więc musimy to paliwo wlać i tak dalej, albo jest jakaś konstrukcja, która nas oddziela od czucia tego powietrza. A jeżeli wyskakujesz w jakiejś cienkiej nylonowej konstrukcji, czy powiedzmy jesteś coś ubrany, ale to tak jakbyś miał pewnie kurtkę, lecisz tym swoim ciałem i to uczucie jest takie niezastępowalne nigdzie indziej. Nie musisz zmienić na joysticku ustawienia klap w szybowcu, samolocie i tak dalej, żeby zmienić kąt, tylko to musisz zrobić samym sobą. Nie wciśniesz przycisku, żeby lecieć inaczej. Musisz to zrobić, dogadać się z tym powietrzem, zrozumieć jak ono działa, żeby z nim współpracować. I to myślę bardzo odróżnia latanie, jakąkolwiek inną awiację. Obserwujesz ten świat z góry, który wygląda zupełnie inaczej. Ja latam, mam okazję i to szczęście latać w miejscach, które na co dzień często widzę z innej perspektywy. Gdzie chodzę w góry na hajki, gdzie chodzę ze swoim psem, po południu mogę nad tymi miejscami przelecieć. I postrzeganie, ta perspektywa inna powoduje, tak jakbyś miał, no nie wiem, z dwa różne życia. I jakby popatrzysz na te same elementy i widzisz to z perspektywy, z której 95% ludzi pewnie nigdy nie doświadczy. I jest to podniecająca myśl, że ten świat wygląda troszeczkę inaczej, a dalej jest tym samym miejscem. A jak to technicznie wygląda? Ten kombinezon przez to, że ciśnienie na dole jest inne niż na górze, tak jakbyś miał zwykłą paralotnię lub zwykły spadochron, będzie powodować różnicę ciśnień i wytwarzanie siły nośnej. Więc my będziemy się przesuwać do przodu. Czy to jest dużo, czy nie? Myślę, że z punktu widzenia, jakbyś stał na ziemi, to nie jest wcale tak dużo, bo my możemy się przemieścić około 3 metry na każdy metr wykorzystanej wysokości, czyli dużo mniej niż na przykład szybowiec, czy samolot, to wiadomo. Z punktu widzenia twojego, czyli z twojej perspektywy, wygląda to tak, jakbyś się tylko się przemieszczał do przodu. Można duże dystanse na tą chwilę zrobić.
1: A o samym kombinezonie. Co to jest? To jest kombinezon, tak jak powiedzmy, do wyścigów czy do rajdów samochodowych, plus wszyte te płachty między ciałem a rękoma i między nogami i to już? Z czego to jest zrobione?
0: To jest zrobione jakby, jest dolna powierzchnia takiego kombinezonu i górna, a pomiędzy nimi masz żebra, które ci tworzą komory. Czyli tak jakbyś miał w spadochronie. I przez to, że to jest takie dwupowłokowe, dlatego to ciśnienie powoduje wytwarzanie tej siły nośnej. Wiadomo, że mógłbyś też wyskoczyć w zwykłej pachcie na dywanie i tak dalej. I też byś miał jakiś performance przemieszczania się do przodu, ale nie mógłbyś na przykład tak łatwo sterować tym kombinezonem, na zasadzie zwalniać czy przyspieszać, zmieniać jego kąt, niż jak to jest taki podwójny, warstwowy.
1: Znakomicie, znowu przeszedłeś do kolejnego pytania. Co się z tym kombinezonem robi? Hamować? Tak kombinujesz trochę tak jakby na jazda na Segwayu. Trochę się musisz odchylić, wtedy
0: tak,
1: tam jakby przyspieszyć to w dół, ale prawo-lewo. Jak duży ruch powoduje na przykład, zresztą nie wiem czy ruch, no ale domyślam się, że ruch łokciem, dłonią, głową, jak duży ruch głową powoduje, co powoduje? O.
0: Głową dużo powoduje akurat, ze względu na to, że jeżeli chodzi o ruchy ciałem, takimi w ogóle łokciami i tak dalej, no to się w ogóle nie rusza, bo trzeba być w takiej płaskiej konfiguracji wingsuita, czyli żeby ona była najbardziej aerodynamiczna i staramy się taki dobry już skoczek, stara się tej pozycji prawie w ogóle nie zmieniać. Sterować tylko kątem, ale jakby być cały czas taki sztywny, no nie taki sztywny, taki jakby to tak powiedzieć bardziej amatorsko, no to starasz się być w pozycji najbardziej doskonałej aerodynamicznie i zmieniać tylko kąt tej pozycji, ale nie zmieniać samej pozycji, czyli nie zmieniać pozycji rąk, pozycji bioder, jakby wszystko trzymać jak najbardziej prosto. Tak jakbyś miał taki kijek włożony od głowy do stóp i chciałbyś go tak trzymać, żeby wytworzyć jak najmniejszy opór czołowy takiej konstrukcji. I teraz możesz i całość lotu w takim wingsuicie będzie się skłaniać do zarządzania energią. Czym będziesz miał więcej prędkości w takim kombinezonie, czyli jak go szybciej rozpędzisz, ty będziesz mógł więcej potem zrobić, czyli na przykład go bardziej wyhamować, no bo z czegoś musi wynikać ta zmiana kąta. Jeżeli ja będę leciał 200 na godzinę, to będzie możliwość z tego nawet wykreować odwrot negatywnej prędkości wertykalnej, czyli po prostu podlecieć do góry. Czego bym nie mógł zrobić lecąc wolno, bo nie mógłbym jak tej energii potencjalnej zamienić, znaczy kinetycznej zamienić na tą potencjalną. Więc tak upraszczając to wszystko chodzi o to, żeby dobrze zarządzać tą energią. Wiedzieć, kiedy polecieć szybciej, wiedzieć, kiedy polecieć wolniej, wiedzieć, kiedy wyhamować, wiedzieć, kiedy się rozpędzić. I wtedy masz większą możliwość, bo nie masz silnika, więc nie możesz powiedzieć, ok, teraz dociskam gazu, żeby polecieć szybciej. Tylko jak wcześniej nie wygenerowałeś tej prędkości, na przykład używając wysokość na rozpędzenie się i teraz musisz nad czymś płaskim przelecieć, no to jesteś w lesie, bo nie masz tej prędkości, już nie masz czego wygenerować tej prędkości. Ta prędkość pojawi się z przepalenia tej wysokości na początku, więc to jest też takie bardzo ciekawe, bo musisz ufać swoim umiejętnościom, że te wszystkie kroki wcześniej zrobiłeś, jak na przykład jesteś nad płaskim terenem i chcesz nad nim przelecieć i z niego wylecieć, to dużo kroków wcześniej musisz zrobić, żeby tam być bezpiecznym, bo nie dodasz gazu i nie wylecisz stamtąd. Więc zarządzanie energią, czyli zmienianie kąta, szczególnie często się to robi głową albo po prostu całym ciałem się naciska na to powietrze, żeby wejść w odpowiedni kąt. Są kąty latania w wingsuicie, które najszybciej taki kombinezon rozpędzają. Są kąty, w których najlepiej się zyskuje dystans, a nie prędkość. Więc to już takie technikalia potem.
1: A o co chodzi, Filip, powiedz mi, z tym przelatywaniem jak najbliżej zbocza, jak najniżej nad terenem. No, i jak bardzo jesteś w stanie kontrolować swój tor lotu? No bo wiem, że potraficie latać, nie wiem, 1,5 metra nad ziemią na przykład, przy prędkości 200 kilometrów na godzinę. Jak bardzo jesteś w stanie kontrolować to coś, czym jesteś?
0: No myślę, że bardzo musisz kontrolować, jak chcesz robić takie rzeczy względnie z jakąś dozą racjonalności. Bo jak będziesz, tak jak na przykład ci powiedziałem, jak lecisz bardzo szybko, to z takiego kombinezonu możesz dużo wyciągnąć, bo on jest wtedy bardzo dużo ciśnienia w środku. I nawet jakbym leciał 30 cm nad ziemią, bo to też się zdarza, faktycznie musisz też wiedzieć, że twój wzrok będzie wyżej niż twoje stopy. Więc to nie jest takie, jak tobie się wydaje, że jesteś 2 metry nad ziemią, a technicznie jesteś metr, no bo jakby nachylenie kombinezonu jest takie, że stopy będziesz miał niżej, to wtedy myślę, że musisz mieć bardzo dużo prędkości, czyli latanie samego terrain flying lub proxy flying, czyli blisko jakichś skał i tak się kiedyś tylko takie było, potem doszło to terrain flying, czyli latanie nawet blisko terenu, czyli ziemi na dole, no to musisz być bardzo szybki, żeby w razie czego z tego można było zmienić ten kąt i szybko od tego terenu, może nie odlecieć, ale zmienić ten kąt i ten teren sam będzie uciekał, bo on jest pod jakimś kątem tam nachylony. Więc myślę, że możesz bardzo precyzyjnie latać, szczególnie teraz, jak te kombinezony są coraz bardziej doskonałe, ale warto mieć wiedzę, jak to robić. I zawsze to robić na dużej prędkości, na mocno doskonałej aerodynamicznej sylwetce, a nie takiej pozginanej, żeby być tylko bliżej terenu, więc tam gdzieś ręce do tyłu i tak dalej. No i potem się okazuje, że z tego masz 130 km na godzinę i z tych 130 km na godzinę nic nie zrobisz. Po prostu modlisz się o to, żeby ten kawałek przelecieć. No nie chciałbyś być w takim miejscu.
1: Nie chciałbym.
0: Chciałbyś mieć duży margines jakby tego ciśnienia w kombinezonie.
1: Wspominałeś jeszcze wcześniej tak jednym zdaniem, mówiąc o przygotowaniach, o kwestii nauki patrzenia, bo rozumiem, że świat postrzegany z perspektywy poziomu metr nad ziemią przy prędkości 200 na godzinę różni się trochę od tego patrzenia, które wszyscy znamy.
0: Tak, no na pewno nie rodzimy się z taką umiejętnością procesowania obrazu, jaką mamy podczas latania 200 km na godzinę, czy jechania samochodem 200 km na godzinę, tam wiesz, Formuła 1 i tak dalej. Więc tego na pewno się trzeba nauczyć. Przychodzi to w większości z doświadczenia, bo możesz sobie porównać twój, nie wiem, pierwszy lot na paralotni albo szybki zjazd na nartach, pierwszy w ogóle i na przykład setny. Ile twój mózg zapamiętał z pierwszego, że pamiętasz tylko jak zacząłeś coś robić i pewnie jak skończyłeś, a ile elementów zaczynasz dostrzegać, jak już to robisz setny czy tysięczny raz. Ten mózg jest bardziej chłonny, szybciej przetwarza te obrazy i już zaczynasz zauważać lecąc, o, takie drzewa, tu jest takie, tu jest mój punkt referencyjny, tu jest ziemia, tu jest na przykład ten cel na zawodach, w który muszę uderzyć. A na początku jest to tak nowe dla mózgu i dla tego, co on musi przetworzyć, że tak naprawdę w ogóle nie pamiętasz tych pierwszych skoków. Nie jesteś tak bardzo tego świadomy. Ale to jak w każdym innym sporcie, z doświadczeniem ten czas, co możesz zrobić co twój mózg może w tym czasie lotu zrobić, jest coraz bardziej się rozszerza.
1: Zbliżamy się powoli, Filip, do końca, więc chciałbym cię zapytać tak trochę, podsumowując tę rozmowę, nie znaleźliśmy czasu, nie zmieściliśmy się w tym, żeby poopowiedzieć o różnych twoich fantastycznych dokonaniach, dziwnych, trudnych, fascynujących, porywających przelotach, więc przerzucam to na ciebie teraz. Powiedz, co twoim zdaniem z tego, co zrobiłeś, a robiłeś wiele rzeczy ciekawych, jako pierwszy base jumping skok w Polsce, tak?
0: Tak, to jestem z tego dumny. No,
1: Przed chwilą mówiłeś, że taki sam wykonałeś pierwszy skok base w Japonii. No więc opowiedz może o dwóch projektach, przedsięwzięciach, lotach, które ty ze swojego punktu widzenia uważasz za najbardziej wartościowe, najbardziej ekscytujące, czy najbardziej satysfakcjonujące?
0: To jest bardzo ciężkie pytanie, bo ciężko kategoryzować to, co
1: ja
0: było lepsze,
1: co nie. Dlatego przerzuciłem to na ciebie.
0: To jest tak dużo elementów, co czyni skok niesamowitym z różnych powodów. Czasem dla nas sentymentalnie jest on ważny, a dla ludzi dookoła może nie jest tak super istotny. Albo czasem jest super istotny z punktu widzenia sportowego, a już nie jest tak istotny z punktu widzenia rozrywkowego czy kreatywnego.
1: To pomogę ci trochę. Na przykład najtrudniejszy, który wymagał największych przygotowań, najwięcej...
0: Znaczy ja odpowiem ci tak na to pytanie.
1: Dobra.
0: Natomiast ono nigdy nie będzie ta odpowiedź pełna, bo różne skoki szanuję za... Dla mnie jakaś historia, która idzie za tym skokiem, to jest klucz do tego, żeby projekt był kompleksowy. Jeżeli on jest kreatywny, jest połączeniem kreatywności z dużym sportowym wytrenowaniem, czyli z umiejętnościami sportowymi na światowym poziomie, to jest dla mnie klucz do tego, żeby to było coś, co będę pamiętał do końca życia. Projekt w Polsce, czyli skok w polskich górach, które widziałem jako dzieciak, bo w nie wchodziłem. W każdym wolny czas w szkole wychodziłem w polskie góry. Był dla mnie czymś super sentymentalnym. Jestem z tego kraju. Bardzo, bardzo mi na tym pomyśle, projekcie zależało. Dużo do niego trenowałem, z jakieś 2-3 lata się przygotowywałem, żeby ten skok wykonać, więc sentymentalnie jest dla mnie bardzo ważny. Skok w Japonii jest też piękny, bo uwielbiam ten kraj i było świetnie, szczególnie, że poznaliśmy lokalnych ludzi, którzy nam pokazali pierwsze wejście na górę, z której skakaliśmy, które były tam 100-150 lat temu i spędziliśmy z tymi ludźmi trochę czasu, dowiedzieliśmy się historii, której nie da się dowiedzieć z żadnego przewodnika, ani szczególnie z żadnych książek przewodników, a szczególnie z internetu. I to było coś niesamowitego, że projekt, który jest tylko skokiem, tak naprawdę ci daje bardzo dużo elementów pozalotniczych, których się nawet na początku nie spodziewasz. I ostatni element, o którym bym wspomniał, jak już bym musiał wybierać, to by był projekt Positano, który wykonałem rok temu, czyli przelot przez taki tunel skalny nad Positano. Sportowo był to bardzo trudny projekt dla mnie, więc wymagał dużo przygotowania i bardzo dobrej znajomości lokalnych wiatrów, bo trzeba było tego wiatru troszeczkę użyć, żeby do tego dolecieć. Ale dla mnie był sentymentalnie bardzo ważny, bo to był moment, w którym ja straciłem w ogóle motywację do skoków. To był też moment, w którym jakby mój partner skoczny, z którymi bardzo, bardzo dużo czasu spędziłem. Wszystkie rzeczy zrobiliśmy razem jako piersi, jeżeli chodzi o te góry. On jakby nie ma już go jakby z nami. W momencie, w którym go już z nami nie było, to ja troszeczkę tą motywację straciłem. Byłem trochę zły na ten cały sport, że faktycznie nam zabiera tych bliskich ludzi. I wtedy zdecydowałem, że wziąłem tylko moją dziewczynę i mówię, kurczę, jedźmy na Wybrzeże Amalfijskie, to jest takie niezbadane jeszcze miejsce do skoków i weźmiemy tylko sprzęt do mierzenia tych gór, czyli taki laser do mierzenia i wrócimy do korzeni, czyli dlaczego zacząłem w ogóle skakać, na odkrywanie nowych miejsc. I tam odkryliśmy te możliwości, zrobiliśmy kilka skoków i powiedziałem, kurczę, ta dziura byłaby fajnie by ją było kiedyś przelecieć przez nią, szczególnie, że jest nad Positano, czyli nad miejscem, w którym ludzie wszyscy go kojarzą ze zdjęć na Instagramie, wszędzie i chcieliśmy napisać tą historię z punktu widzenia, z tej perspektywy lotu, czyli bardzo, bardzo popularnego miejsca z perspektywy lotu. I 2 lata się tam przygotowywaliśmy do tego projektu, robiliśmy podobne przeloty, tylko w bezpieczniejszym miejscu i po 2 latach się okazało, dobra, to jest ten czas, jesteśmy gotowi. Czyli ja już tam jadąc i stając na tej górze byłem przekonany, że jeżeli się spełnią te warunki meteorologiczne, moje, performansowe, to już jestem pewny, że to zrobię. Nie, że o, jedziemy, spróbujemy, może się uda, bo to nie jest moment, w którym bym chciał być. I robiąc to, chyba ludzie, którzy tam byli na miejscu, czyli ci lokalni ludzie z wioski, właśnie Monte Pertuso, w Positano, chyba zauważyli tą energię, że jesteśmy tam z właściwych powodów i bardzo później nas zaskoczyli, jak to zrobiliśmy. My tak się nikomu też tam nie chwaliliśmy. To oni zorganizowali dla nas taką kolację dla 30 osób, zaprosili nas. To byli obcy dla nas ludzie, ale chyba widzieli, że robimy coś niesamowitego dla nich też i jeżeli możesz normalnych ludzi niezwiązanych z lataniem w jakiś sposób zainspirować, to jest to coś, co daje 10-krotnie większą wartość temu projektowi niż to, że zrobiłeś coś metr niżej lub metr mniej lub metr więcej, w zależności od tego, z jakiej kategorii na to patrzysz. Te prawdziwe emocje prawdziwych ludzi, szczególnie niezwiązanych z lataniem, jak ich może zainspirować, powodują to, że te projekty dla mnie są najbardziej wartościowe.
1: A tych projektów było znacznie więcej. Z tego, co wiem, masz bogate plany i robienie projektów również w Polsce. Więc myślę, że to będzie dobry moment na zakończenie naszej rozmowy, żeby wywołać jeszcze kiedyś kolejny odcinek, żeby porozmawiać o tym wszystkim, o czym dzisiaj nie porozmawialiśmy, a jest o czym.
0: Ja z chęcią, bardzo dobrze się z tym rozmawiało. Fajnie było poopowiadać Państwu o tym lataniu. Faktycznie mam nadzieję, że ten rok będzie obfity w projekty w naszym kraju i walczę o to, żeby, chociaż nie jest to najprostsze ze względów organizacyjnych, ale walczę o to, żeby było coraz więcej tego latania w Polsce. Zapraszam do śledzenia polskiej sceny takiego latania i mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy i porozmawiamy.
1: A zatem traktuję to jako obietnicę kolejnego spotkania. Filip Kubica był dzisiaj naszym gościem. Filip, bardzo dziękuję, że przyjechałeś i opowiedziałeś.
0: Również bardzo dziękuję.
1: Fantastyczne. Wydaje się, że to opowieści nieskończone, więc bardzo chętnie będę kontynuował. Ale będę kontynuował po przerwie, bo zawsze mówię, że jeżeli dobrze wszystko się ułoży, to spotkamy się za tydzień. Tym razem spotkamy się dopiero po wakacjach. Wtedy Live Guru wróci. Ja się nazywam Tomasz Gorazdowski. Dziękuję. Do usłyszenia we wrześniu.
2: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
3: Na zegarze 19, a to idealna pora na naszą piosenkę dnia.

0: Radio 357.
1: Dobry wieczór, za sterami Milena Krupińska, przy mikrofonie w zastępstwie Bartka Skubisza Natalia Fidler i w takim składzie zaopiekujemy się dziś sobotnim vibe'em do godziny 21:00.

Lyndon Don zapowiada album, a dziś już nie mogę znaleźć tej informacji, więc to mogły być moje zwidy lub myślenie życzeniowe, bo wszystkie z nimi spotkania brzmią doskonale. Ja przekopię jeszcze raz moje źródła i wrócę do Państwa z potwierdzeniem lub wręcz przeciwnie. Proszę koniecznie dać nam znać, gdzie dziś nas słychać. natalia.fiedler@radio357.pl poleca się Państwa wiadomością. Przygotujemy listę obecności. Wiem już, że na nasłuchu jest moja ukochana Łódź. Pozdrawiamy. Jesteśmy z Miloną bardzo ciekawe, czy reszta Polski dziś do nas też zajrzy. Przyniosło na nasze spotkanie sporo smacznych wydawnictw, w większości nowych, tutaj uprzedzam, i wokół nich będziemy się poruszać, co nie oznacza, że nie zajrzymy do sytuacji nam dobrze znanych i sprawdzonych, bo oprócz tego, że prawdopodobnie dziś wszyscy odrobinę płyniemy, rozpływamy się też w tych temperaturach. To jest też sobota, sobota wieczór, i część z Państwa prawdopodobnie może mieć wolne, a chic może nam odrobinę pomóc się rozruszać.

Penso en Vosé, czyli Sparkle Mami, z którą pierwszy raz na naszej antenie spotkaliśmy się w styczniu zeszłego roku i od tamtej pory artystka szaleje, wydała debiutancki album 5 czerwca, album In This Body, i jej grono miłośników ku mojej wielkiej radości i uciesze rośnie w zawrotnym tempie i ja również Państwa do tego grona zapraszam.

Need Me i Dionne Warwick. Słychać nas w Mielcu, w Chorwacji oraz podczas wycieczki rowerowej wzdłuż kanału Gliwickiego. Pozdrawiamy panią Agatę i dwóch panów Krzysztofów i poprosimy oczywiście o więcej informacji. W czym państwu i gdzie towarzyszymy? Podczas ostatniego zastępowego wajbu zachwycałam się Welcome By w wykonaniu Isaaca Hayesa. To było to 12-minutowe spotkanie właśnie z Isaaciem, a dziś chciałam się zwrócić również w stronę Dionne Warwick i przed tym momentem spotkaliśmy się z You're Gonna Need Me. Artystka w sierpniu wypuszcza swój ostatni album i ze sceną żegna się wydawnictwem Duet. Do tej pory pojawiły się single z Cynthią Eviro i z Johnem Legendem, a my zajrzeliśmy na album z roku 73, Just Being Myself, a do najnowszego, ostatniego wydawnictwa z pewnością będziemy wracać. Proszę mi powiedzieć, czy słuchali państwo poniedziałkowego Platu na Rozdrożu Grażyny Morek? Jeśli nie, to koniecznie polecam państwu, bo Grażyna rozmawiała o ostatnio bardzo bliskim mi temacie, czyli o JOMO, czyli Joy of Missing Out, radości z tego, że coś nas omija, a to w odpowiedzi na FOMO, czyli w odpowiedzi na taki okropny lęk, że nie uczestniczymy akurat w czymś ważnym, że coś nas omija, że o czymś nie wiemy. I nie bez powodu robię taką klamrę, bo Anaïs Cardo, która za moment poruszy ten temat, piosenka FOMO na ostatniej epce, na epce Map of Her Shadow się pojawia i ona oczywiście właśnie podejmuje tutaj temat tej często nierównej walki z niepokojem i z nadmiarem informacji i ona teraz właśnie w tym temacie się odezwie.

Ha jest od Samary. Syn Samara rozwinęła nam delikatnie opowieść, bo właśnie w Ha jest opowiada o cenie, jaką musi płacić za spokój, więc z FOMO siłą rzeczy mamy to nawet niedelikatne połączenie. A teraz coś dla tych z Państwa, którzy tak jak ja tęsknią za The Internet.

słychać nas w kawiarni Teatru Powszechnego. Pozdrawiamy panią Wiktorię. Oraz podczas oglądania meczu Holandia-Szwecja. Tutaj pozdrowienia dla pana Grzegorza. Dziś w moich propozycjach nie ma chyba ani Holandii, ani Szwecji, więc pozostaniemy bezstronni, na szczęście. A przed momentem Colin od Sid i Blue June, a wcześniej The Fallen od Steve'a Lacy'ego, czyli Steve gitarzysta, a Sid wokalistka The Internet. Czy to oznacza, że czekamy na nowy od nich materiał? Mam ogromną nadzieję. Będę państwu przynosić takie informacje. Mam nadzieję również, że niebawem. A gdybyśmy nie pamiętali, za czym tęsknimy,

Ten suspens odrobinę, o, wchodzimy sobie w słowo, ten suspens odrobinę mi nie wyszedł, takie mam wrażenie, bo mamy już informację, że oni pracują nad materiałem. Oprócz tego, że solowo dostaniemy dwie płyty, to jeszcze dostaniemy też płytę od The Internet, więc całe szczęście. Chciałam zbudować tutaj napięcie, ale ono jest w ogóle nam kompletnie niepotrzebne. I oczywiście zapomniałam o godzinie na zegarze 19:49, a my spotkamy się z Jaylenem.

Przepraszam, tutaj dodaje nam to elementy niespodziankowe. W Mielcu towarzyszymy przy obiedzie, muszę Państwu powiedzieć, a w Sopocie z kolei przy kolacji. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jesteśmy w dwóch strefach czasowych. Proszę również nam o tym dać znać. Oczywiście pozdrowienia dla pani Marty i dla pana Krzysztofa. Przed momentem Charlotte Dos Santos i Roses, a za chwilę Black z gościnnym występem Leona Thomasa.

Na zegarze 4 minuty po godzinie 20, a zastępowym vibe'em niezmiennie opiekują się Milena Krupińska i Natalia Fiedler. Bój Soda, który przed momentem pojawił się w piosence My Body, to Australia, a w piątek pojawiła się wersja deluxe jego debiutanckiego albumu Soul Star, na którym znajdą Państwo 5 nowych kawałków, w tym Chase Your Tail.

PJ Morton w piosence Used to Be z jego najnowszego, bardzo osobistego albumu Saturday Night, Sunday Morning, tytuł nawiązujący do autobiografii artysty. Wydawnictwo jest dwupłytowe. Jedna część jest zdecydowanie bardziej R&B, to Saturday Night, a druga Sunday Morning, zdecydowanie gospel, ale na jednej i na drugiej znajdą Państwo i momentami lekki afrobeats i taki solidny soul, a nawet i czasami klimaty przypominające Stevie'ego Wondera. Przepiękny album, jak zresztą chyba wszystko, pod czym podpisuje się PJ Morton, tak mi się coś wydaje. Jest też nowość od Baby Rose, Let Me Go, a album Journalism już 10 lipca.

Pospieszyłam się nieco z informacją, że niczego z Holandii dziś nie będzie, bo latanie i korzenie sięgają Surinamu i Curaçao, ale urodziła się, mieszka i tworzy w Amsterdamie. Więc teraz dla równowagi powinnam poszukać czegoś ze Szwecji, ale wrócimy mimo tego do Amsterdamu, do albumu Scene od Latani i do piosenki Almost There.

Nate Smith, Kiefer, Cartoons i Kenny Beat w utworze Pearls. Nate współpracował z takimi artystami jak Brittany Howard, Pat Metheny, Childish Gambino, Norah Jones czy Wolfpack. Kenny z kolei był ostatnio na przykład zajęty przy płycie Thundercata. Cartoonsa znamy ze współpracy z Pale J.M., a Kiefer to z kolei współpraca z Andersonem Paakiem czy Kate Ranadą. Więc solidne towarzystwo. Znalazłam informację, że tworzą kolektyw Fathers i pod Fathers szykuje się nam płyta, ale na streamingach widnieją tylko pod swoimi pseudonimami, więc będę bacznie ich obserwować i dam Państwu znać, jeżeli taka płyta się pojawi. Jeżeli będzie tak przyjemna jak Pearl, no to myślę, że mamy na co czekać. A za 8 dni dokładnie urodziny albumu, jednego z moich najulubieńszych w ostatnich latach, czyli urodziny albumu Love Heart Cheat Code od Hyerus Kaiori.

Oczywiście, że Mielec i Sopot to jest jedna strefa czasowa. Ja po prostu z opóźnieniem czytam wiadomości. Proszę mi wybaczyć, dostałam informację od pana Krzysztofa. Pozdrawiamy niezmiennie. Rose Queen, która przed momentem to jest nasza dzisiejsza wycieczka do Londynu, a wcześniej In Your Eyes od Bad Bad Not Good i Charlotte Day Wilson. To z tej okazji, że płyta, na której właśnie In Your Eyes państwo znajdą, kończy za kilka dni 10 lat. Ja się tej informacji kompletnie nie spodziewałam, przyznaję. W Londynie pozostaniemy. W najbliższy piątek Ego Ella May, który właśnie z tych okolic pochodzi, pojawi się w warszawskim klubie Jasmine. I z nią w piosence What You Waiting For się spotkamy. A od kilku dni wiemy również, że w listopadzie w tym samym miejscu usłyszymy Anais. I ona zaraz po Ego Ella May opowie nam historię, zaintonuje wręcz swoją mantrę w Deus Deus.

Deus, Deus od Anais. Jeszcze tam delikatnie historię opowiada. A moją ulubioną premierę zostawiłam nam na deser. Paco Can i Vera. Jeszcze niewiele o nich wiem, więc pozostanie mi nadrabiać.

Przeuroczy Maeron Igor, a wcześniej Fur od Paco Khan i Vero. Muszę tutaj doprecyzować, bo zapomniałam dodać, że debiutują na naszej antenie prosto z Aten. Nadszedł czas naszego pożegnania, ale zanim to nastąpi, to jeszcze ślemy pozdrowienia do Łodzi, Mielca, Trogiru w Chorwacji, Dubaju i Warszawy. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam. Jeżeli nie, to oczywiście ślemy wszystkim pozdrowienia. Jak już Państwu prawdopodobnie wielokrotnie wspominałam, najbardziej lubię wiosną słuchać mini Riperton. Tak sobie myślę, że w zasadzie to lubię mini o każdej porze roku, ale wiosną jakoś zupełnie inaczej smakuje. A dziś ostatni dzień wiosny, więc nie moglibyśmy inaczej tego spotkania zakończyć. Nasz ostatni utwór, na nim pojawi się nie kto inny właśnie jak mini Riperton, a razem z nią Roberta Flack i nieodżałowany Peeble Bryson, którego pożegnaliśmy na początku tego miesiąca. Kłaniamy się Państwu. Milena Krupińska i Natalia Fiedler. Do usłyszenia.

Dobry wieczór, to jest audycja Ultrafiolet, w której, jak w każdą sobotę, witam Państwa ja, Kasia Nowicka, Nowika. Pomimo, że ten utwór zabrzmiał w ubiegłym tygodniu, to dziś jest naszą piosenką dnia, więc z przyjemnością powracam do Bonobo. Bonobo, Me and You, z nadchodzącego albumu Distance in Static. Dziś między innymi fragment rozmowy z aparatem, w planie również zapowiedź ciekawej imprezy Rave Kijawik w Łodzi. No i oczywiście sporo nowości, jak Kelela w kolejnej odsłonie albumu New Avatar, Point Black. Na jesieni artystka wyruszy w trasę również po Europie. Ciekawa jestem, czy zajrzy również do nas. Kelela, a później Isco.

Londyńczyk Isco za nami, a teraz coś polskiego. Tydzień temu zaprezentowałam nowości od utalentowanych młodych kobiet. Zabrzmiała Fida, Olka, Patrycja Krzyczman, a dziś Iga Posta. Jej najnowszy singiel Widzę Cię od nowa. A potem Calls w wersji anglojęzycznej. Przypominam, że troszkę w ramach takiej pracy domowej prosiłam o recenzję albumu Calls. Oczywiście recenzję również innych nowości, które dziś prezentuję. Proszę pisać nowika@radio357.pl oraz post na Facebooku.

wcześniej Iga Posta, a teraz Coles, właśnie tak anglojęzycznie, bo raczej prawie wszystkie utwory są po polsku. Album Magia. No dla mnie naprawdę prawdziwie magiczny. Mówiłam już o tym w ubiegłym tygodniu i bardzo, bardzo się cieszę na spotkanie. Tak, na spotkanie z duetem Coles. Mam już potwierdzenie. Spotkamy się, no musimy nagrać, bo nie przebywają w Warszawie na co dzień, więc będę dawała znać, kiedy ten wywiad będzie wyemitowany. Bardzo się z tego cieszę. W sierpniu ukaże się solowy album Micah D's Beastie Boys. Ostatnio wystąpił u Juice'a Hollanda z zespołem i w składzie tego zespołu są jego synowie. W ogóle nie wiem, dlaczego ja przegapiłam wcześniejsze single, więc teraz Mike D w podwójnej dawce. True Colors i What We Got.

Mike D. solowo. Beastie Boys zawiesili działalność w 2012 roku. Na pewno te działania solowe Mike'a D. są pewnym pocieszeniem dla fanów, no ale trzeba przyznać, że ich dyskografia jest tak bogata i cały czas tak uniwersalna, aktualna, można do niej wracać tak naprawdę bez końca. Ja też bardzo chętnie wracam do albumu Honey Dijon. Posłuchajmy kolejnego fragmentu. No w ogóle taki teraz będzie bardziej taneczny kącik. It's not something we get to choose, but it is something we get to cherish. It's something we get to wear, and we get to rock this with honor. I'm black like my granddaddy and my great-great-great-great-grandma.

to Daphne, czyli alter ego Caribou. Świetny był koncert Caribou na ubiegłorocznym festiwalu Open Air. Temat tegorocznej edycji pojawi się jeszcze za tydzień. Ciekawa jestem, czy się Państwo wybierają, bo ja tak, więc będę relacjonować. Na pewno nie przegapię występu duetu Tomora. Nie mam zbyt wielu filmików z festiwalu Tauron Nowa Muzyka, ale ostatni, jaki nagrałam, to końcówka występu Robaga Wrumę, ulubieńca katowickiej publiczności, kiedy zagrał właśnie ten utwór. Niewątpliwie jeden z moich przebojów lata.

0: Sasha Ring, Aparat. Już ten artysta pojawiał się nieraz w związku z premierą albumu Hum of Maybe, w związku z jego występem na festiwalu Tauron Nowa Muzyka i dziś pojawi się jeszcze raz. Może potem zrobimy sobie dłuższą przerwę od tego artysty, żeby też nie przesadzać, żeby państwu dawkować, ale jest absolutnie wyjątkowy. No i dziś fragmencik tak naprawdę rozmowy, którą przeprowadził Mateusz Ressler, dziennikarz związany z dobrze znanym państwu magazynem Pismo, magazyn opinii. No i ten tekst będzie w całości dostępny w wersji audio w naszych podcastach. Za jakiś czas ja na pewno dam znać, kiedy to już będzie dostępne. Sasha Ring solo tworzy jako Aparat, chociaż na scenie występuje z zespołem. Wchodzi w skład tria Moderat. W obu wcieleniach widziałam go na żywo i nie mam mało wcale. Na festiwalu wystąpił właśnie z zespołem, przez co materiał z albumu Hum of Maybe brzmiał inaczej, mniej elektronicznie, jeszcze bardziej emocjonalnie, chociażby poprzez obecność wiolonczeli. Czasem prym wiodła gitara i mocny bas. Naprawdę. I mi, i Baszowi, i był też Artur Gaweł. No, wszystkim nam bardzo ten koncert się podobał. No i mam tutaj taką kilka słów od Saszy Ringa a propos medytacji.
1: I've always wanted to do it. I mean, the first time when I got in touch with it was when I was on a motorcycle trip.
0: Zawsze chciałem się tym zająć. Po raz pierwszy zetknąłem się z medytacją podczas podróży motocyklowej w północnej Tajlandii. Kiedy byłem młody, lubiłem podróżować się sam pomiędzy trasami koncertowymi.
1: For the silence, whatever. And I just stumbled across a place in northern Thailand.
0: Natknąłem się na miejsce, które wyglądało jak z bajki. Była tam dolina, klasztor, idealne miejsce na taki medytacyjny wyjazd. Myślałem o tym wtedy i chyba przez 20 lat tak myślałem, a nie byłem w stanie spróbować. Trochę się tego bałem może, a też wydawało mi się to trudne logistycznie. Ale w końcu jakoś zmotywowałem się do spróbowania medytacji transcendentalnej. Powiedział mi o tym John Hopkins. Mówił, że pomaga mu to również w pracy artystycznej, pomaga też opanować nadmiar bodźców. Bardzo ważna jest rutyna.
1: The routine is really important that you have to kind of incorporate it into your daily life and you have to
0: musisz medytację wpisać w życie codzienne. Co ciekawe, jakoś udaje mi się to robić.
1: And usually I fail with things that require routine.
0: Zazwyczaj nie udają mi się te rzeczy, które wymagają rutyny. Najwyraźniej moja głowa tego potrzebowała. Powróćmy teraz do starszego utworu Aparata, album Walls z 2019 roku, utwór Current z udziałem Soap and Skin.

0: Kierując rozmowę w stronę albumu, Sasha Ring opowiada o zmianie podejścia do śpiewania, do oceny.
1: And also, I mean, when I started singing the very first time, I was like, oh my god, what are gonna the people, what will they think, you know? And with everything I did like 20 years ago,
0: na początku bardzo przejmowałem się, co pomyślą ludzie, szczególnie jak ocenią moje śpiewanie. Teraz wreszcie się z tego wyzwoliłem i mam w nosie, co ludzie myślą. Dlatego łatwiej mówi mi się w piosenkach o emocjach, nadal oczywiście zachowuję pewien poziom abstrakcji. Nie są to opowieści z fabułą. Przed rozpoczęciem pracy nad nowym albumem Sasha Ring musiał zmierzyć się z blokadą twórczą.
1: I mean, I'm doing this nearly for nearly 30 years now. So these moments, they come and go.
0: Robię to od 30 lat, więc nic dziwnego, że nieraz doświadczyłem tych gorszych momentów. Oczywiście one nie trwają wiecznie, mijają, ale ciągle zastanawiasz się, dlaczego znów mnie to dopada. To takie zagrażające nie tylko dla mojej twórczości, ale mojego życia, bo moja muzyka w dużej mierze definiuje mnie jako człowieka. I nagle nic nie przychodzi ci do głowy, jest pustka i to się staje coraz bardziej przerażające z wiekiem. Bo tak wielu rzeczy już doświadczyłem, tak wiele już zrobiłem muzycznie, że trudno jest stworzyć coś nowego, ekscytującego, znaleźć nowe inspiracje. Tym razem na moją blokadę twórczą złożyło się kilka życiowych kryzysów. Było naprawdę niewesoło. Nie mogłem nic zrobić przez 2 lata. Im ta przerwa stawała się dłuższa, tym trudniej było pójść do studia. Potem Sasha opowiada, jak narzucił sobie powrót do robienia muzyki, tak jakby chodził do pracy. Codziennie chodził do studia, nagrywał. Nawet jeżeli nie powstawało z tego nic wartościowego, to pomogło mu stopniowo się odblokować. No to posłuchajmy teraz tytułowego Home of Maybe.

0: I jeszcze na chwileczkę wracamy do rozmowy z aparatem, z Saszą Ringiem.
1: Basically it's a record about transition and the maybe is also like some sort of a transitional moment when you're not really sure.
0: Ten album opowiada o przemianie. To słowo maybe w tytule odnosi się do tej niepewności, kiedy nie wiesz, gdzie dalej podążać, czy dokonałeś dobrych wyborów. Ta płyta zrodziła się z poważnego kryzysu w moim życiu, również w moim związku. I jej nagrywanie stało się dla mnie ważną terapią.
1: All these places, I wrote songs about it, I reflected.
0: Dodam tutaj, że związek Saszy przetrwał, ale artysta bardzo dba o zachowanie prywatności i raczej nie odnajdziemy informacji na temat jego żony. Wiemy za to, że ma 5-letnią córeczkę i na koniec jeszcze ciekawa refleksja.
1: I also try to, you know, for example, my daughter, I take her on tour with me and just me, you know, and like, and which is normal for like female artists had to do that. Yeah. Like,
0: czasami zabieram córkę w trasę, co dla artystek matek jest czymś normalnym, a kiedy ja to robię, to wszyscy się dziwią, tak samo jak sam wyjeżdżam z córką na wakacje.
1: Everybody's like, as if this is an achievement. You're alone with your daughter. It should be fucking normal.
0: Ludzie reagują, jakby to był jakiś wyczyn, a to powinno być coś normalnego. I ten temat jest mi o tyle bliski, że miałam przyjemność rozmawiać z Reniusis i z Mariką w Dniu Matki o właśnie macierzyństwie w wykonaniu artystek, a planuję też rozmowę z ojcami artystami. Szkoda, że Sasza Ring nie mógłby wziąć udziału w takiej rozmowie. Już niedługo zdradzę Państwu, kto będzie moim gościem. No dobrze, więc cóż, no jestem wielkie podziękowania w ogóle dla Mateusza Resslera z magazynu Pismo. Dam znać, kiedy ten wywiad w całości ukaże się i będzie też możliwość odsłuchu w naszych podcastach. Na koniec tego wątku jakby związanego z aparatem, powróćmy do genialnego albumu aparata właśnie z Ellen Alien, Orchestra of Bubbles, kultowy album z roku 2006.

Razem z aparatem na scenie pojawił się Philip Johann Thiem, taki no, współtwórca też niektórych kompozycji w ogóle aparata, i teraz wydał swój album. Ja bym tego nie odkryła właściwie, gdyby nie Bash. Bash był moim gościem podczas spotkania Music Sounds Better with Big Book. Bardzo Państwa zachęcałam do uczestnictwa w tym spotkaniu. Jeśli ktoś był, to pozdrawiam tutaj i zachęcam, żeby brać udział w kolejnych. Ale wracając do Philipa Johanna Thiema, wydał swój album The Red Door. Posłuchajmy tytułowego utworu, no trudno nie usłyszeć tutaj podobieństwa, nawet w samym śpiewaniu.

czerwcu jeszcze we Wrocławiu w Hucie. Ja gorąco zachęcam, bo Martyna, czyli Minty, to naprawdę jest kobieta, rakieta. Posłuchajmy jednego z jej ostatnich singli, Last Day, troszeczkę apokaliptycznie.

0: Ten ostatni weekend czerwca zawsze jest gorący. W całym kraju naprawdę mnóstwo wydarzeń. Ja będę w Poznaniu na festiwalu Malta. O tym mówiłam w ubiegłym tygodniu, a dziś polecam inne, również bardzo ciekawe wydarzenie, ale w Łodzi. I o tym wydarzeniu opowie organizator Igor Hanke.
1: Reykjavik to polsko-islandzka inicjatywa. Taki jednorożec wśród festiwali. To festiwal, który łączy to, co najlepsze w dużych wydarzeniach plenerowych i kameralnych nocach klubowych. To także jedyne w Polsce wydarzenie, które od lat kieruje się parytetem płciowym w doborze artystów i artystek występujących na scenie. W tym roku dwie niedostępne na co dzień postindustrialne, surowe przestrzenie staną się tłem dla występów artystów i artystek z całego świata. Będą też tłem dla spektakularnych instalacji audiowizualnych. Na Reykjaviku zobaczymy twórców i twórczynie między innymi z Egiptu, Argentyny, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Islandii, Ukrainy i Polski. To mieszanka styli i gatunków muzycznych, bo zobaczymy, usłyszymy twórców grających elektro, bas, jazz, hip-hop, ale też hyperpop, club deconstructed, latinx, elektronikę i muzykę eksperymentalną. W line-upie znaleźli się m.in. DJ Stingray 313, Kręc, Zdechły Osa, Omasta, Girlfriend of the Year, Kmila, duet Holden i Zimpel, Zebra Cats, Leona Jacewska i Olga Markowska. Oprócz muzyki, oprócz sztuk wizualnych, to też... Szereg wydarzeń towarzyszących. W tym roku między innymi targi sztuki, pokaz mody, a także panel dyskusyjny połączony z projekcją filmową. 26-27 czerwca, Łódź, Reykjavik Forever, a więcej informacji można znaleźć na stronie rvvk.pl.

0: w ramach zachęty, żeby się Państwo udali i zainteresowali się imprezą Rave Kijawik, która odbędzie się w Łodzi pod koniec czerwca. Zebra Cats właśnie przed chwileczką, jedna z gwiazd tego wydarzenia, i później Fathomless, taki producent, którego po prostu niedawno odkryłam i chciałam się podzielić. Odkryłam również, ciekawa jestem, czy Państwo również odkryli, bardzo, bardzo ciekawą współpracę. Otóż, my i ja to Dorota Masłowska, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Dorota Masłowska w kolejnej próbie sprawdzenia się na polu muzycznym oraz ceniony kompozytor, instrumentalista Wacław Zimpel. I ich wspólny singiel Zapamiętaj te wakacje. No i tutaj muszę zacytować artystów, bo bardzo mi się to podoba. Letni antybanger, przewrotny hit parkietów rozpadającego się świata.
1: Zapamiętaj te wakacje. Ślepy żar, co nam wypala oczy, mógłby jak niebieski ogień, co za nami kroczy. Oproszony, spalają skrzący, parki chwiejnie się unoszą w słońcu, ptaki nie są w paszczkach, wiązki, światłowodów,

Mi się z nimi grać. Nie byłem sobą, ziom, od wielu lat. Mam całą pulę, ją stawiam na raz. Kamień na twarz, pomimo złych kart. Już odechciało mi się z nimi grać. Nie byłem sobą, ziom, od wielu lat. Mam całą pulę, ją stawiam na raz. Kamień na twarz, pomimo złych kart. Yo, ona szuka tego, czego jej nie możesz dać. Wszystko inne i tak dadzą jej za ładną twarz. Słychać pisko, po niej w powietrzu czuć gaz. Dookoła trans, rządzi nami krzyk mas. Ej, nie ma nas, może nikt. Gdy nas nie było, nasłuchuję głosu, jakbym czekał wciąż na wyrok. Wokół są dzieciaki, z bloków leją spray to syrop. Łatwo dać się ponieść, wielu na tym się skończyło.

nikomu. Jak cię spytają, czy znasz mnie, to kłam. Czułam się w transie wśród zamszonych bram. Dawne pomyłki powodują strach. Wizja

My i ja, czyli Dorota Masłowska i Wacław Zimpel, pięknie połączyli się z innym duetem, czyli Koza i Kuba Więcek. Akurat Doroty nie, ale Kubę i Kozę oraz duet Kols oraz zespół Bokka oraz Kasię Linz będzie można usłyszeć na festiwalu Open Air, bo pamiętajmy o tym, że gwiazdy wielkiego formatu i zagraniczne gwiazdy to jedno, ale te koncerty na festiwalu Open Air tych polskich wykonawców naprawdę na długo zostają czasami w głowie, bo znamy dobrze ten repertuar i czasem odkrywamy w ogóle jakieś w ogóle nowe pokłady energii, nowe wcielenia tych artystów, kiedy są właśnie na tamtych scenach. A teraz bardzo ciekawy polski projekt, może za rok wystąpi na festiwalu Open Air, Luname. Chyba tak się czyta, bo są takie kreseczki, kropeczki nad E na końcu, więc chyba nie Luname. Luname, projekt Maciela Kądzieli. Połączenie jazzowej improwizacji z elektroniką, indie funkiem, trochę też muzyki ludowej. Naprawdę super świeża energia. A kiedy dołącza do nich Jakub Jan Bryndal, który niedawno był gościem Bartka Skubisza w audycji Vibe, no to jest prawdziwa torpeda. Elektrolit, Luname i Jakub Jan Bryndal.

musiałam powrócić. Bardzo mi się podoba ta Morciba zremiksowana przez Django Django. No, proszę w ogóle pisać do mnie, bo ostatnio tak widzę, że jak już cieplej, to trochę mniej może tych wiadomości, ale na szczęście tylko troszkę. Proszę pisać, co się dzieje ciekawego u Państwa muzycznie, koncertowo, ale można też na przykład sugerować, do jakich wykonawców czy też utworów chcieliby Państwo powrócić, bo nie zawsze musimy tylko wtedy grać starsze rzeczy, kiedy jest akurat jakiś jubileusz. Możemy po prostu tak sobie powrócić, tak jak ja za chwilę to uczynię, ale zanim powrót, to najpierw Tame Impala, no i muszę powiedzieć, że smuteczek, bo nie byłam na tych koncertach w Chorzowie, no i teraz kiedy ja zaliczę ten koncert, więc bardzo, bardzo zazdroszczę wszystkim, którzy byli, bo podobno było naprawdę najlepiej na świecie. Więc najpierw Tame Impala, Loser, i to Loser to tak do mnie właśnie skierowane, że mogłam się zmobilizować i na ten koncert pojechać, a później właśnie powrót, na który miałam ochotę, klasyk z repertuaru Daft Punk, ale może taki troszeczkę mniej oczywisty. A pisać proszę oczywiście na adres nowika@radio357.pl. I też zachęcam do odsłuchiwania podcastów, bo Państwo często narzekają, że to ta pora nie jest dogodna, że sobota, że wyjazd, że coś, jakieś inne plany, ale naprawdę podcasty tam są i czekają, i myślę, że również taki klimat może być odpowiedni nawet na poniedziałek. Czemu nie?

No i już przyszedł czas na pożegnanie. Kasia Nowicka-Nowika, ja bardzo, bardzo dziękuję. Słyszymy się za tydzień w Ultrafiolecie. Przybędę z moimi wrażeniami z Festiwalu Malta, który niestety odwiedzę na bardzo, bardzo krótko. Przypominam, że to już właśnie w przyszłym tygodniu startują wydarzenia i koncertowe, i teatralne. Bardzo ciekawy program, jak zwykle zresztą. Na zakończenie takie połączone ze sobą, jakby no, można powiedzieć, że to taki naprawdę mini, bujający miks ode mnie na koniec. Najpierw taki projekt Arms and Sleepers, świeżutki singiel Estrella, i on mnie właśnie do tego zainspirował, żeby wydłużyć tutaj i połączyć jeszcze z czymś, więc będzie Skalpel. Myślę, że oni teraz być może nawet grają na festiwalu Carbon w Zabrzu. A już zupełnie na koniec L-Train. Bardzo dziękuję. Za chwileczkę Bartek Gil i Wiszące Ogrody. Do usłyszenia. Dobrej nocy. Korzystajmy z lata.

Dobry wieczór w tę noc z 30 na 31 Chordada roku 1405, mówią Milena Krupińska i Bartosz Gil. Zapraszamy na nasze cotygodniowe, godzinne spotkanie w wiszących ogrodach. Kilka godzin zostało do lata, stąd też taka letnia piosenka z gorącego Afganistanu, a już na pewno o tej porze roku. Wylądowaliśmy w dawnych, dobrych czasach w Kabulu. Zaśpiewał dla nas mistrz Sareban piosenkę zatytułowaną Disha Bahoda Humar Bodam, czyli zeszłej nocy na Boga byłem odurzony, pochłonięty oczami ukochanej. Wielbię kwiaty, jestem pijany nawet bez wina. Mangol parastam, bibade mastam. Tej nocy moje serce wymknęło mi się z rąk. Powoli, powoli w twojej uliczce przez pasma twoich włosów ujrzałem figlarny blask księżyca na twojej twarzy. Gdy zeszłej nocy dałaś mi dwa pocałunki, tańczyłaś i wpadłaś w moje ramiona. Ty byłaś lekko podpita, ja byłem pijany, ty rozchyliłaś rozcięcie swojej spódnicy, ja otworzyłem swoje serce. To klasyk afgańskiej piosenki popularnej, wykonywany przez ostatnie dziesięciolecia przez wielu, wielu wokalistów i wokalistki. A ostatnio po ten utwór sięgnął Khalid Wardak, Afgańczyk z Hamburga, który przedstawia się jako Khalid, tak podpisuje swoją twórczość, pewnie chcąc wyjść naprzeciw konieczności uproszczenia swojej wymowy po to, żeby w europejskich ustach zabrzmiała ona w miarę zrozumiale. On tę piosenkę, zatytułowaną w jego wersji Dishab, interpretuje tak.

Tą piosenką wybraliśmy się na zupełne pogranicze, jeśli chodzi o obszar zainteresowań wiszących ogrodów. Wylądowaliśmy na pograniczu kazachsko-chińskim, konkretnie w Urumqi. To tam swoją młodość, lata tak zwane formatywne, spędził Mamyr, którego myślę, że część słuchaczy może kojarzyć przede wszystkim z jednego albumu opublikowanego w roku 2009 przez wytwórnię Real World. To był album zatytułowany Eagle. Chyba nie najlepsze wprowadzenie do twórczości tego wielowymiarowego artysty wychowanego i na kazachskich pieśniach folkowych, i na muzyce alternatywnej, zachodniej, na takich grupach jak King Crimson czy Sonic Youth, których kasety były sprowadzane do Chin jako śmieci plastikowe. Na swoim najnowszym albumie w ponad już 30-letniej karierze, czy może raczej działalności artystycznej, albumie zatytułowanym Wszystkie radości, wszystkie troski, Mamyr poniekąd łączy dwie te tradycje, choć i tak trudno powiedzieć o tym albumie, że oddaje całe spektrum zainteresowań tego człowieka. Łączy w ten sposób, że Mamyr gra na gitarze, choć chyba nie do końca brzmiącej tak, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni, i śpiewa do tego akompaniamentu właśnie kazachskie pieśni folkowe w głównej mierze. Jeszcze jedna może przed nami z tego jakże ciekawego wydawnictwa, o którym pewnie nie za wiele będzie u nas słychać. Bazar Nazar.

Ze swojego 6. w karierze albumu, również i tak zatytułowanego, wraca do nas po ledwie tygodniowej przerwie zespół Palmi Jeller, bo jeśli chodzi o letnie piosenki, to w tym roku kto może mieć lepsze do zaprezentowania? No, zabraknie nam dziś czasu po to, by sięgnąć po właśnie opublikowany album Acid Arab. To z Francji, ale z wieloma gośćmi ze świata Magrebu. Więc niech będzie, że na razie dostawcą tych letnich piosenek jest właśnie turecki, stambulski zespół Palmi Jeller. Za nami piosenka Physical Dunya, czyli fizyczny świat. Kolejna piosenka o niespełnionej młodzieńczej szkolnej miłości, choć z niezłym twistem pod koniec. Pierwszego dnia szkoły zobaczyłem cię tam w ciemnym korytarzu obok dyrektora. Skórzana kurtka i agrafka, miałaś być moja pewnego dnia. Pomyliłem się w wielu rzeczach, ale ty nie byłaś jedną z nich, to prawda. Moja miłość do ciebie jest wysoka jak chmury. Czekamy na deszcz, nawet jeśli mielibyśmy w nim zginąć. Wyrzuciłaś mnie z mojego fizycznego świata, ale wciąż nie wychodzisz z mojej głowy. Zniknęłaś z mojego fizycznego świata, ale nigdy nie wychodzisz z mojej głowy. Między nami są oceany. Nie, to nie dosłownie, tylko w przenośni. Chyba to ty byłaś tą głupią na końcu tej drogi. Wszystko tonie w gównie. Tak śpiewa zespół Palmi Jeller na swojej najnowszej płycie. Odrobinę wznioślejszą poezję pozwolę sobie pokusić się o taką ocenę. Zaproponuję nam w finałowym już spotkaniu ze swoją najnowszą płytą irański zespół Kamakan. To album zatytułowany Kahroba, trzecia płyta tego zespołu. Myślę, że różnice między kolejnymi wydawnictwami dla stałych słuchaczy Wiszących Ogrodów nie są tajemnicą. Kończę to wydawnictwo piosenka, która jest swoistą klamrą całego albumu. Przypomnę, że rozpoczynała go piosenka zatytułowana Payan, czyli koniec, w której padła teza, że być może powinniśmy sprawić, by taniec stał się sprawą publiczną, albo byśmy tańczyli publicznie. Shayat Bayat Raqs Umumi Beshawat. I tak właśnie zatytułowana jest piosenka, która kończy to wydawnictwo. Mehdi Saki, człowiek, który odpowiedzialny jest w zasadzie za całe to przedsięwzięcie, Kamakan, tak tłumaczy to, na co postawił. Mówi, że spośród wszystkich sztuk najbardziej lubi taniec, a spośród wszystkich tańców taniec kurdyjski. Uważam, że taniec jest sztuką, a zarazem formą aktywności fizycznej, która może przynieść wiele dobrego ludzkiemu ciału. Ciałom, które stopniowo podupadają wraz z postępującą urbanizacją, narastaniem problemów, siedzącym trybem życia, internetem i coraz mniejszą ilością ruchu. Tego właśnie potrzebują zmęczeni ludzie w Iranie. O, publiczny taniec w Iranie to, jak wszystko w Iranie, kwestia polityczna. To już komentarz wykraczający poza tłumaczenie Mehdiego Sakiego z tego, dlaczego stawia na taniec. Tekst tej piosenki jest bardzo krótki. Po prostu Shayat Bayat Raqs Umumi Beshawat, czyli być może trzeba sprawić, aby taniec stał się sprawą publiczną. Ale w samym finale tego utworu pojawi się urocza deklamacja jednego z bardziej popularnych wierszy dwudziestowiecznego poety i malarza Sohraba Sepehriego. Może nie powinniśmy mącić wody, może trzeba zamiast polityków sadzić drzewa, może trzeba
pozostać prostymi, zarówno przy okienku bankowym, jak i pod drzewem. Może trzeba sprawić, aby nasz ogród był miejscem, gdzie splatają się roślina i uczucie. Nasz ogród może jest łukiem zielonego kręgu szczęścia. Może trzeba, by życie było rytmem ziemi, bijącym w rytmie naszych serc. Może trzeba, aby radość zamieszkała w tęsknocie ludzkiej duszy zakorzenionej w smutku. Może trzeba obmyć oczy. Trzeba patrzeć inaczej. Cieśm haro bajat szost, dziur digar bajat did. Tą słynną kwestią kończy się wiersz Sohraba Sepehriego, a przed nami ostatni fragment albumu Kahroba zespołu Kamakan w wersji koncertowej. Tak to brzmi na płycie. Ponownie odsyła nas ta wersja, to wykonanie piosenki skomponowanej przez Mehdiego Osakiego i Sardara Sarmasta kilka już ładnych lat temu do regałowej estetyki.

0: شاید باید آب را گل نکنیم، شاید باید جای مردان سیاست بنشانیم درخت، شاید باید ساده باشیم چه در باجه یک بانک یا زیر درخت، شاید باید بگذاریم که احساس هوایی بخورد، شاید باید باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه، باغ ما شاید قوسی از دایره سبز سعادت باید، شاید باید زندگی سر به زمین در ضربان دل ما، شاید باید شاد باشد شرق اندوه نهاد بشری، شاید چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید.
1: Tak właśnie kończy się album Kachroba zespołu Kamakan. Shoyat bayat raks omumi beshavat. Shoyat cheshmharo bayat shost. Juri dige bayat did. Wierszem Sohraba Sepehriego. Na jednym z licznych koncertów zespołu Kamakan ta wersja musiała zostać zarejestrowana. Ja po jednym z takich koncertów podszedłem do Mehdiego Sakiego i mówię mu: cześć Mehdi, cześć, jestem twoim fanem z Polski. A on mówi: Polska, Polska, Jerzy, Jerzy Grotowski. Starał się sobie przypomnieć nazwisko naszego wielkiego reżysera teatralnego. Mówił, że w czasie studiów na teatrologii w Iranie oglądał wiele, wiele jego sztuk. Skoro już o koncertach mowa, to myślę, że jest to dobre miejsce, wiszące ogrody, żeby wspomnieć o tym, że na tegorocznym festiwalu Great September, który odbywać się będzie między 10 a 12 września tego roku w Łodzi, pojawi się nasza Iranka, którą znamy z hałasowania wcześniej, dawniej, dawniej, w teherańskich czasach w zespole The Finches, ale od kilku lat, gdy nagrywa już pod własnym nazwiskiem, prezentuje nam zupełnie, ale to zupełnie inną muzykę. Pojawia się czasem w wiszących ogrodach, a dziś jest dobra okazja, żeby wrócić do jej twórczości. Ava Rasti i fragment jej albumu The River.

To oaza na tunezyjskiej pustyni, nawet jeśli nie jest miejscem, gdzie ostatecznie ta muzyka powstaje, to na pewno jest miejscem, gdzie na samym początku inspiracji do swoich utworów szuka pochodząca stamtąd Azu Tiwalin, a pomaga jej w aranżacjach oraz w grze na tonbaku, między innymi w tym utworze, choć w wielu innych, także na przestrzeni ostatnich lat, irańskiego pochodzenia muzyk grający właśnie na tonbaku, czyli bębnie gobletowym, Sina Peigami. Sięgamy po jego twórczość w związku z opublikowanym przez niego przed tygodniem albumem zatytułowanym Music for Tombak and Synth. Przypomnę, Sina podłącza swój bęben do syntezatora modularnego i myślę, że w utworze, który przed nami, będzie to wyraźniej słychać niż przed tygodniem, gdzie większą uwagę przykuwała chyba jednak poezja. To już niemal na finał naszego dzisiejszego spotkania w wiszących ogrodach. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Milena Krupińska i Bartosz Gil, bo później już na samo pożegnanie Ustad Hasan Haider Khan, wnuk wielkiego Bismillaha Khana, który podobnie jak jego dziadek gra ragi północno-hinduskie na flecie Shehnai. Dobrej nocy, do usłyszenia.

Nie dość, że... Nie dość, że...

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: 13 czerwca to dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 9 godzin i 2 minuty. A będzie jeszcze lepiej. Żal spać. Trzeba otwierać.
0: Radiowy dom wypoczynkowy Czarna Helena.
2: Minęła 15. Witają Państwa czerwcowo pobudzeni. Roma Leszczyńska, Natalia Grzeszczyk, RMF Classic. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No, pobudzona czerwcowo.
3: Tak.
2: I gospodarz domu Filip Jaślar. Natalia, 16 godzin i 44 minuty. Tyle dokładnie trwa ta sobota. Cudownie, prawda?
3: Aż nie wiadomo, co z tym zrobić.
2: No właśnie. I teraz tytuł audycji, bardziej temat audycji. Najdłuższe dni, czyli spać czy nie spać? Oto jest pytanie.
3: Bardzo mi się podoba ewolucja tego pytania. Że to tak w zależności od okoliczności człowiek dostosowuje sobie co albo nieco. Zwłaszcza, że nie wiem, czy wiesz, ostatnio jest boom na Hamleta w Polsce.
2: Naprawdę? To coś przegapiłem.
3: Warszawa, Kraków, Katowice, Sosnowiec, Szczecin. Wszyscy mają swoje realizacje Hamleta.
2: Zwłaszcza jeżeli uiściliśmy niemałą sumę za bilet, należy chłonąć, a nie spać.
3: A ja bym to już nawet wykraczała poza teatr i mówiła ogólnie nie spać. Nie śpijmy cały czerwiec. Dlaczego nie?
2: Jest wiele powodów, żeby nie spać w czerwcu. O wszystkich tych powodach powiemy. Między innymi, to już w przyszłym tygodniu, warto może nawet już dziś zacząć się rozglądać za takim jednym bardzo pięknym, raz kwitnącym kwiatem.